to wywoływałem w sobie stany i szukałem bodźców, które pozwolą mi jak najbardziej znów wejść w stan depresyjny. Więc przez 3 miesiące byłem znów w bardzo mrocznym miejscu, ale na tyle gdzieś nie dotykając dna, żeby móc pracować i móc wykonać ten komiks.

0: była taka sytuacja, gdzie w ramach jakiegoś spotkania z publicznością dawali karteczki właśnie tam prowadzącym i prowadzący właśnie mówi, a tutaj jest karteczka i przeczytam i było napisane, to nie jest pytanie, ale chciałam podziękować panu, bo dzięki pana komiksowi moja koleżanka wciąż żyje. Tak, czy moja przyjaciółka wciąż żyje. Jakby słyszy się coś takiego i się myśli, wow, to jest po to, dlaczego się to wszystko robi. Zacząłem sobie uświadamiać, że jakby podstawić pod słowo narkotyk i słowo praca, to jest komiks zupełnie o mnie. Od tego, że ja wpadam w ciągi. Od tego, że te ciągi to nie jest tak, och, ja dużo pracuję, tylko dosłownie rodzina cierpi. Ja wchodzę w fugi, gdzie nawet nie wiem, co się dzieje i budzę się nagle po tygodniach albo miesiącach i rozglądam się i pytam, co się właściwie działo? Tak? I ludzie mi mówią, Daniel, jakby to od roku jest, więc mnie wyłącza zupełnie. To jak okropnym byłem człowiekiem w tych najgorszych momentach swojej pracy twórczej dla swoich bliskich. Byłem przemocowy wręcz. Może nie fizycznie przemocowy. Jakakolwiek pomoc psychiatryczna, kiedy ja miałem załamania nerwowe, wynikała z tego, że moja partnerka po prostu wypychała mnie na siłę z domu, mówiła w tej chwili na nocną pomoc masz w tym momencie jechać i masz poprosić o leki. To pozwoliło mi zgodzić się na to, żeby pójść na oddział dzienny, żeby przez 3 miesiące być na intensywnej terapii grupowej. Ta praca nad tymi komiksami związanymi z problemami psychicznymi, fizycznymi, mówiąc oględnie komiksami terapeutycznymi, jest też z jednej strony bardzo destruktywnym przeżyciem dla mnie, ale też gdzieś oczyszczającym i pozwalającym mi zmienić tę destruktywną trajektorię w trajektorię, która prowadzi do czegoś lepszego, co z kolei pozwala mi dalej pracować nad kolejnymi komiksami terapeutycznymi jakby z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy, gdzie ja wiem, jak mogę wrzucić jakieś zdanie, jak mogę wrzucić jakąś odpowiednią narracyjną sztuczkę, która zadziała na ludzi emocjonalnie, nie może na wszystkich, ale na tych, którym ten komiks ma pomóc, żeby faktycznie gdzieś pomyśleli, Boże, to jest o mnie, muszę faktycznie poszukać pomocy.
1: To nie jest takie stricte chęć ratowania świata, ale nie lubię, jak ludzie są nieszczęśliwi i osamotnieni w temacie, którym ja już miałam kontekst, który już trochę przemieliłam i trochę rozumiem. I to jest jak chęć podzielenia się wiedzą z jakiejkolwiek innej kategorii. Ja chcę to przekazać, bo właśnie to jest to podłe tabu, tak jak wielu innych, co się powtarza wielokrotnie. Ale to jest nieprzyjemne, to jest źle odbierane, to jest trudne i o tym się mało mówi w przestrzeni publicznej i to właśnie, że usłyszałam, że powstaje komiks, to było takie wow, bo no sama czytam komiksy, więc dla mnie to było w ogóle mega taki skuteczny element do przekazania tego typu zagadnień. Zgłosiłam się, wymieniliśmy się mailami, później już byłam w szpitalu, tam dostałam telefon. Usiadłam sobie na stołówce ze zgodą lekarzy, no i przeprowadziliśmy rozmowę. Po prostu jej nie chciałam.

0: żeby być może tą jedną, dwie osoby uchronić przed tym, żeby pierwszy raz musiało patrzeć na to, co tam ma pod tą skórą. No. I przyznaję, że jest to dla mnie też autoterapeutyczne. Oczywiście ja widzę osoby, rzadko poruszam się komunikacją miejską, ale wcześniej jak to robiłam, no to widziałam po prostu jakieś dziewczyny z zeszytami, z kreskami. I to było takie, aha, i ta osoba na mnie, aha, oczy pełne zrozumienia, o tak bym to powiedziała romantycznie. W ogóle jakbym mogła, to ja bym każdą osobę, która gdzieś tam jest, jest to niemożliwe, ale chciałabym usiąść z taką osobą na ławeczce i sobie tak pogadać. Ej, słuchaj, to nie jest ta droga, naprawdę, bo jak się tak usiądzie i się spróbuje to rozrysować, tą całą analogię, no to jest jakaś totalna abstrakcja. Jak można dojść od tego, że ojciec mi bije, do tego, okej, no to przetnę swoją skórę, tak, żeby rozciąć swoje tkanki. No. Teraz w ogóle mam takie bardzo mocne analizy, jak ja mogłam to sobie robić, bo ja sobie takie okropieństwa robiłam, bo samouszkodzenia to nie są tylko cięcie się żyletką, to jest w ogóle podpalanie się, wycinanie, parzenia sobie chemiczne robiłam. Miałam takie głupie założenia, że będę siedziała i uderzała ręką 500 razy o ścianę. I już po 300 nie było widać mojej ręki, bo już wszystko było zasinione. Już chyba nawet bólu nie do końca, ale ja sobie wystukałam te 500. I w tym nie ma sensu. Ja nawet nie szukałabym sensu, ale sobie tak myślę, jejku, ile to determinacji jest w człowieku. Więc jak ja bym spotkała taką osobę na ławce w momencie trudnym, to capłabym sobie obok. Zaproponowałabym soczek, piwko, izotonika, whatever. I zależy. A to bym pogadała. A to bym posiedziała, pomilczała. A to bym zapytała, co się dzieje, co ją boli. A dopiero być może na poziomie spontaniczności, zaufania zbudowanego, dopiero chyba miałabym prawo, żeby cokolwiek mówić. Bo jak ja bym wyskoczyła, hej, słuchaj, ja znam też ten temat i ja wiem, o co chodzi, to nie jest prawda, bo ja nie wiem, o co chodzi konkretnie tej osobie. Poza tym, że powiedzmy spaliłabym od razu swoją misję na samym początku, to mogłabym bardzo urazić tą osobę, więc chyba po prostu bym pogadała tak o.
1: Daniel zmienił pracę. Związany jest teraz z biblioteką publiczną.
2: No ja całe życie właściwie rysuję. Komiksy rysuję od 5 roku życia. Najpierw oczywiście tam potrzebowałem, żeby ciocia mi pisała dyktowane teksty w dymki, potem już sam mogłem. Komiks jest moim pierwszym językiem. Potem dopiero angielski, no bo ze względu na to, że się wychowałem w Australii, no to myślę po angielsku. Nawet jak mam scenariusze, to całe didaskalia mam po angielsku i dialogi piszę po polsku, bo nie chcę mi się tłumaczyć, chcę już w tym momencie pisać to, co będzie opublikowane. I dopiero trzecim językiem moim jest polski. I myślę jakby cały czas obrazosłowem, gdzie nawet kiedy opowiadam, to muszę gestykulować całym ciałem. To widzę konkretnie obrazy i szukam metafor wizualnych w opowiadaniu. Komiks też jest dla mnie sposobem objaśniania sobie świata, gdzie mogę tworzyć sekwencje, gdzie mogę tworzyć narrację, gdzie mogę pewne myśli rozwijać. Ja nie tworzę nigdy z tezą, tylko traktuję to jako punkt wyjściowy do zadawania sobie pytań. W każdym razie nie musimy się znać dogłębnie, ale czuć od razu po jakiejś takiej wrażliwości, chociażby w odpowiedzi na maila czy SMS-a, a czy to jak zerknąłem na twojego bloga, ty widząc moje szkice, gdzieś czujemy, że to działa. I czytelnicy widzą, i czytelniczki widzą, że to faktycznie jest efekt pracy dwojga rozumiejących na tych samych falach. Może tak jakby nawet nie właśnie mocno skomunikowanych, ale rozumiejących na tych samych falach osób, które chcą przekazać coś faktycznie trafia w emocje i potem właśnie w tę racjonalną stronę, tak jak Weronika mówiła.
0: Tak, to jest zdecydowanie dla nich. I nie chciałabym, żeby tego przeżywali. To zostaje. można się

0: Ułożyć można sobie ułożyć życie, ale zostaje i głowa, i rany. No. Czasami nawet sobie myślę, może to jest nie w porządku, ale że jak są narkomani, którzy też są w uzależnieniu, to nawet jak już się poukładają, to trochę łatwiej jest im się zaadaptować z powrotem do społeczeństwa. A ja po swoim uzależnieniu, po tym jak już się układałam, ja muszę się cały czas z tym chować po prostu. To się patrzy na to swoje ciało i się myślę, o Jezu, o Jezu. O, no. No nieładne to jest. No, ja to zawsze tak trochę zmiękczam i tak trochę sobie obśmieszam pewne rzeczy, bo to nie idzie w sumie przełożyć tego, jak czasami ściska w środku, jak się pewne rzeczy zobaczy. No i się pomyśli, okej, to moja robota.
1: Weronika dużo spokoju znajduje w fantastyce. Jak mówi, nie bardzo umie brać życie zbyt poważnie. Humor to jej tarcza, ale też sposób na dzielenie się z ludźmi serdecznością i dobrą energią. Od 13 lat jest w szczęśliwym związku. Lubi rozwijać się. Jeśli ma ochotę pojechać rowerem na Mazury, to jedzie. Jeśli ma ochotę potańczyć na ulicy, to nie hamuje się. Chce łapać życie, zamiast odkładać je na później. Ma też marzenia.
0: Mam słabość do kóz, bardzo mnie rozczulają. Nie będę mówić, bo zacznę się bardzo dziwnie zachowywać, bo się dziwnie ekscytuję, jak o nich mówię. Ale naprawdę chciałabym po prostu farmę takich kózek mieć, kosmatych i miniaturowych i sobie tak siedzieć. One mają taką radość, są takie niesforne. A to wskoczył tam, a to tu. Jak zasną, to są takie mega czułe, mają szalone oczka. No słodkie są, no co mam powiedzieć? Będę sobie z nimi leżeć, one się będą do mnie przytulać. Takie mam plany.

Był to reportaż Michała Zaręby z Radia PIK na moich zasadach. Wysłuchaliśmy historii Weroniki oraz Daniela Chmielewskiego. A ta puenta reportażu, opowieść o marzeniach Weroniki, o tym, by żyć blisko kóz, pokazuje, jak ważne są w życiu marzenia, nawet te najbardziej oryginalne. Audycje na moich zasadach znajdą Państwo na stronie Radia PIK w zakładce reportaże.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Mam nadzieję, że te trzy ciekawe reportaże zabrały Państwa w nieznany świat i nieco go przybliżyły. Z takim założeniem my, reportażyści, zawsze wybieramy się na nagrania. Zapraszam na kolejną noc z reportażem. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia. Antoni Rokicki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kurczak w sosie czekoladowym, a może kostki czekolady w chili con carne. W Światowym Dniu Czekolady opowiemy o mniej lub bardziej zaskakujących daniach z tym dodatkiem. W audycji także Pamięciownik, czyli akcja Centrum Archiwistyki Społecznej, odkrywania i dokumentowania lokalnych historii. Oraz muzyczny gość Bowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Dziś w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Jednym z tematów będzie rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Będzie też mowa o wsparciu Ukrainy i zwiększeniu wydatków na obronę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oczekuje pełnej jedności sojuszu.
4: Donald Trump na nowo napisał te relacje. W momencie, kiedy zostawał prezydentem, powiedział, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jeśli chce być bezpieczna. Więc Europa wzięła to bezpieczeństwo, inwestuje jak nigdy wcześniej, zajmuje się Unia Europejska jak nigdy wcześniej bezpieczeństwem, zmienia prawo, przekazuje pieniądze, wszystko po to, żeby faktycznie ochronić nasze granice z lądu, z morza, z powietrza. My zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy jako Europa. Naprawdę, robimy wszystko, żeby w tempie bardzo szybkim Europa była gotowa się obronić z każdego miejsca i w każdym momencie.
3: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka liczy, że po szczycie w Ankarze państwa członkowskie przedstawią jasny plan zwiększenia wydatków na obronność.
5: Polska tu powinna nadawać ton. Bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki przygotował taki anturaż polityczny do tego szczytu. Spotkał się z panem prezydentem Erdoganem, jest na krótkim łączu z panem prezydentem Trumpem. Mam nadzieję, że również będzie dyskusja na temat stałej obecności. Gdzieś tam w kuluarach na pewno będzie.

0: Dyskusja na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale także trzeba mówić o wzmacnianiu tych dywizji, które są natowskie na terytorium Rzeczpospolitej.
1: Dyplomaci NATO obawiają się jednak sporów z udziałem USA. Chodzi przede wszystkim o wydatki na obronność i wojnę z Iranem. Do 15 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Liczba ta może się zwiększyć, bo trwają poszukiwania w miejscu uderzenia jednej z rakiet w blok mieszkalny.
2: Informacje o kolejnych odnalezionych ofiarach śmiertelnych docierają z podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zrujnowała kilka pięter bloku mieszkalnego. Ukraińskie media i internet obiegły drastyczne zdjęcia przedstawiające kilkuosobową rodzinę, którą odnaleziono pod gruzami budynku. Ogółem w Kijowie uszkodzonych zostało kilkadziesiąt obiektów. Rosyjska rakieta zabiła też trzech cywilów w podkijowskim Wiszniewym. Rosyjski atak skoncentrowany był głównie na ukraińskiej stolicy i okolicach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Ukraińskiej obronie nie udało się strącić żadnego pocisku balistycznego z powodu deficytu rakiet do przeciwlotniczych systemu Patriot. NASK bada sprawę zmiany nazw obiektów na mapach Google. Przedwczoraj pojawiły się na nich fałszywe nazwy miejsc w Warszawie, m.in. Plac Kibolski, Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego.
3: Wciąż nie wiadomo, czy akcja zmiany nazw w Google Maps jest efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska, działającego w NASK, przekazał, że sprawa jest monitorowana.
4: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
3: Zmiany nazw dotyczyły kilkudziesięciu lokalizacji w Warszawie. Część z nich miała charakter obraźliwy i wulgarny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szukają pełnoletnich osób, które niedawno zostały ugryzione przez kleszcza. Ważne jest, by zgłaszać się w ciągu 72 godzin od ukąszenia. A wszystko po to, by pomóc w walce z boreliozą, mówi dr Justyna Adamczuk z Kliniki Chorób Zakaźnych.
5: Pobieramy płyn śródmięszowy skóry przy pomocy takiego urządzenia z mikroigiełkami, które jest całkowicie bezbolesne, z miejsca po pokłuciu przez kleszcza. Dodatkowo pobierana jest próbka krwi żylnej. Przewidujemy wizytę kontrolną za około 6 tygodni. W tym czasie też pacjent musi się obserwować, czy nie pojawił się rumień. Badania będą opracowywane dalej w kierunku nowego testu na wykrywanie jeszcze szybsze boreliozy w laboratorium we Francji.
1: Nieleczona choroba może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku jej wykrycia konieczne jest leczenie antybiotykiem. Prawie 2/3 Kuby nie ma prądu. Na wyspie doszło do awarii. Trwa blackout. Operator sieci elektroenergetycznej bada przyczyny zdarzenia. To nie pierwsza awaria prądu na Kubie. Ostatnio dochodziło do nich z powodu przestarzałej sieci i amerykańskiej blokady paliwowej. Przez tą ostatnią brakuje paliwa do zasilania elektrowni. Problem pogłębił się po wstrzymaniu dostaw z Wenezueli na początku roku. Przez brak prądu nie da się uruchomić choćby klimatyzacji i pracować na wyspie w warunkach ekstremalnego upału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy lokalne opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. W dzień też przelotny deszcz, a na południowym zachodzie i południu możliwe też burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na zachodzie i południu.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Wtorkowy przedświt w radiowej jedynce. Danuta Kryńska. Dobry wieczór.
2: Panowie, prosimy.

Waldemar Kazanecki związany był przez wiele lat, od lat 50., z rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach. Prowadził mały zespół z sekcją rytmiczną i duży big band. Przez krótkie życie skomponował wiele ilustracji do filmów. Rozpoznawalny dla wszystkich jest swoją najpopularniejszą kompozycją – walcem do filmu Jerzego Antczaka Noce i dnie, śpiewanym przez Halinę Kunicką.

Przypominamy dziś zespół Waldemara Kazaneckiego towarzyszący piosenkarzom. Pierwszy głos z tamtych dawnych lat to Edward Kluczka. Nie pozwolimy go dziś zapomnieć, właśnie śpiewa Głos mej gitary.

wieczór taki piękny, ależ to był przebój. Dziś też wraca. Śpiewają w duecie Lidia Czarska i Edward Kluczka. A w obu ostatnich piosenkach przypominamy teksty napisane przez Annę Jakowską, żonę Waldemara Kazaneckiego.

Katowicach narodziła się gwiazda Maria Kotewska. Z Waldemarem Kazaneckim śpiewała wiele razy. Przypominamy przebój George'a Gershwina. Ktoś kiedyś mówił, że kocha mnie.

0: Bardzo ciekawie zapowiada się program jutrzejszego Radia Retro. Bohaterem audycji już archiwalnej będzie pianista, kompozytor, multiinstrumentalista Wiesław Machnan.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A my słuchamy zespołu Toma Scotta.

W muzyce jazzowej wysokie miejsca na listach przebojów są rzadkością. Taka sytuacja trafiła się w 1966 roku kompozycji Joe Zawinula Mercy, Mercy, Mercy. Utwór napisany dla kwintetu Cannonballa Adderleya stał się symbolem soul jazzu. W latach 60. był gigantycznym przebojem i okazał się przełomowym momentem w karierze twórcy Mercy, Mercy, Mercy, Joe Zawinula. Dzięki tej kompozycji austriacki muzyk zyskał międzynarodową sławę, stabilność finansową i pozycję jednego z najważniejszych innowatorów jazzu. Spektakularny sukces kompozycji spowodował, że Zawinulem zainteresował się sam Miles Davis. Zawinul został członkiem zespołu Davisa, a z czasem jego kluczową postacią przy tworzeniu aż dwóch płyt Milesa Davisa. Joe Zawinul zmarł we wrześniu 2007 roku, dziś 94. rocznica urodzin arcymistrza jazzu, laureata nagrody Grammy, Joe Zawinula.

Zawinul był wizjonerem instrumentów klawiszowych i pionierem stylu jazz fusion. Był współtwórcą najważniejszej na świecie formacji jazz rockowej Weather Report. Zespół zawdzięczał Zawinulowi niespotykane dotąd brzmienie, komercyjne przeboje, pozycję na świecie w muzyce jazzowej. To dla grupy Weather Report Joe Zawinul zaczął łączyć jazz, rock z muzyką etniczną.

Flagowym utworem zespołu Weather Report była kompozycja Joe Zawinula Birdland. Birdland jest już standardem, standardem jazzowym, standardem wszechczasów. Zanim Joe Zawinul napisał Birdland, był już uznanym i wpływowym muzykiem, ale to właśnie ta kompozycja zapewniła mu globalną popularność.

0: Autopromocja.
1: Kurczak w sosie czekoladowym, a może kostki czekolady w chili con carne. W Światowym Dniu Czekolady opowiemy o mniej lub bardziej zaskakujących daniach z tym dodatkiem. W audycji także Pamięciownik, czyli akcja Centrum Archiwistyki Społecznej, odkrywania i dokumentowania lokalnych historii. Oraz muzyczny gość Bowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam, a zaczynamy od informacji sportowej. Stany Zjednoczone przed momentem przegrały z Belgią w 1/8 finału Mistrzostw Świata 4-1. Cztery bramki zdobyła Belgia, zwycięzca zagra z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Portugalię 1-0 i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. A portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo potwierdził po przegranym meczu z Hiszpanią, że był to jego ostatni mundial, ale nic nie wspomniał o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Rozpoczynający się dziś w Ankarze szczyt NATO ma m.in. pokazać Rosji, że nie udały się jej zabiegi mające na celu rozbicie jedności sojuszu, uważa generał rezerwy Jarosław Kraszewski. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że w kontekście zapowiadanych rosyjskich prowokacji nie możemy patrzeć na NATO jedynie przez pryzmat artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
4: Żeby artykuł 5 był w pełni realizowany, państwa członkowskie muszą zrealizować artykuł 3, czyli osiągnąć zdolność do tak zwanego broń się sam. Podejrzewam, że z taką misją przyleciał tam prezydent Stanów Zjednoczonych, który dokonał tak zwanego podsumowania, nie chcę powiedzieć sprawdzenia, kto ile do tej pory wydał i zamierza wydać, i to będzie mobilizowanie tych, którzy najmniej wydają, do tego, żeby jak najszybciej dołączyli do czołówki, bo jednak no to powinno być jednej prędkości, a nie jak się okazało.
3: Polskę będzie reprezentować silna delegacja. W jej skład wchodzą m.in. prezydent Karol Nawrocki, szef MON i MSZ. 26 tysięcy złotych za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów działająca w kilku województwach. Wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Nieprawidłowości badają NFZ, prokuratura i CBA.
5: W małych szpitalach powiatowych, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, lekarze neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Lekarz ze spółki neurochirurgów miał zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniów. NFZ po kontroli nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się NFZ, prokuratura oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Nie można przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje co do wypadku w stolicy. Autobus linii 186 wjechał w przejście podziemne w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując wszystko po drodze. Według relacji kierowcy

0: Autobus miał problem z hamowaniem, mówi rzecznik MZA Adam Stawicki.
1: Nie ma czegoś takiego, żeby można było sterować autobusem z zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Autobus jest w 100% kierowany tylko i wyłącznie przez kierowcę autobusu. My jedynie mamy możliwość monitorowania tego, co się dzieje na terenie autobusu, czyli prędkości otwierania drzwi, zamykania drzwi, działania klimatyzacji itd.
0: W wypadku cierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Andrzej Bargiel dzieli się wrażeniami z wyprawy na szczyt Nanga Parbat. Dzięki swojemu wyczynowi Polak przeszedł do historii.
2: Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie narciarz wysokogórski zjechał z tego szczytu, nie wspierając się tlenem. Dziś podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że kluczowe były 2 elementy.
3: We właściwym momencie znaleźć się na szczycie, raz, a dwa, by mieć widoczność, bo bez widoczności to fizycznie byłoby to niemożliwe.
2: Nanga Parbat to 9 co do wysokości szczyt świata. Jest to góra położona w pakistańskiej części Himalajów. Sportowiec powiedział, że o sukcesie wyprawy zadecydowała pogoda.
3: My nie mieliśmy innego wyjścia po prostu, jak nie iść w ten konkretny dzień, bo to była jedyna pogoda, jedyne takie krótkie okno dwudniowe.
2: Andrzej Bargiel, pytany o plany, odpowiedział, że na razie cieszy się tym, co zrobił. Chce też odpocząć od gór i cieszyć się czasem za rodziną i znajomymi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Lokalnie opady deszczu, a na termometrach od 11 do 16 stopni. W dzień też będzie przelotnie padać, a na południowym zachodzie i południu możliwe są też burze. Temperatura we wtorek od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do nawet 25 na południowym zachodzie i południu kraju.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
6: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
5: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
6: Na letnisko zapraszamy.
5: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
6: i Marcin Wojciechowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
7: Muzyczny poranek w radiowej jedynce. Posłuchamy fragmentów koncertu Sanach i nostalgicznej ballady Lana Del Rey.

Nowa płyta Lana Del Rey, inspirowana muzyką country, prawdopodobnie po wakacjach. Debiutowała w 2019, a już 7 lipca 2020 w ramach Lata z Radiem wystąpiła w naszym radiowym studiu. Gorąco zachęcam do posłuchania fragmentów intymnego recitalu Sanach. Z powodów pandemicznych obostrzeń koncert Sanach odbył się w formule online.

teraz przyszła pora na kolejną piosenkę pod tytułem Melodia. Może już ktoś ją słyszał w radiu, bo ostatnio tak sobie leci dosyć często w radiu i bardzo się z tego powodu cieszę. W ogóle się tego nie spodziewałam właściwie. Dzisiaj będzie taka wersja troszeczkę pianinkowa. Nie taka jak w oryginale, ale później wejdzie beat i takie rzeczy pozostałe, więc nie za dużo się zmienia i tak.

0: pogodę. Pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie, panie Mancino. Rzeczywiście kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, na temat tego, niechże się państwu darzy, trzeba by to opatentować, żeby nikt tego nie zabrał. Pan Staszek, niedaleko pana Matiego, bo tak, bo ten był Sosnowiec, Katowice. Ja wiem, że to... Ja wiem, a nikogo nie chcę urazić. Ja wiem, to jest Zagłębie. A tam dalej jest Śląsko, województwo śląskie, czyli Bytom niedaleko Katowic.
2: Bytom się kłania... No u nas plus 16 stopni, no i zachmurzone, w nocy padało, bo jest mokro. No i teraz sobie tak delikatnie, delikatnie mży, no ale deszczu chyba nie za wiele. Przyda się roślinkom, drzewom i w ogóle.
1: Pewnie, że się przyda. Dzięki wielkie, panie Stanisławie. Panie Staszku, dawno myśmy mnie słyszeli. Podobnie jak z panem Łukaszem, pan Łuki, Będzin.
3: Pada deszczyk, niebo... zachmurzone szczelnie, także a dzień raczej bez słoneczka, coś tam kropi, mży, ale jest ciepło w miarę, 17 stopni, nie ma tragedii. Wczoraj słuchałem, taka pani gdzieś tam w radiu dzwoniła, nie wiem czy w Wiedeńcu, ale o, żeby wróciły te upały z zeszłego tygodnia. A proszę panią, klimat umiarkowany, wszystko powyżej 30 to jest już odchylenie od normy. Dziś mamy fajny dzień, Światowy Dzień Czekolady, także pozwólmy sobie na jakąś dobrą. Wczoraj zerknąłem tylko na pierwszą połowę. No nie wiem, no pomarańcze dla mnie mieli zachwycać, a nie wiem, może się mylę, może w drugiej połowie grali lepiej. Natomiast w drugim meczu, który zakończył się niedawno, no ja bym się na miejscu Belgów tak nie cieszył, bo tam już chyba zostało wykonane połączenie. I pan Łysy, zobaczycie, zaraz ogłosi, że jest taki przepis, że gospodarzom nie wolno strzelić więcej niż 3 bramki. O, i mecz zostanie anulowany. Zobaczycie.
1: Ale może być coś na rzeczy, panie Łuki, bo ja sprawdziłem na przykład, jeśli chodzi o gospodarzy Euro 2012, to ja pamiętam, że z Czechami to było 0-1. Czesi się nie odważyli strzelić nam więcej niż 3, strzelili nam jedną i to wystarczyło. Z Rosją, pamiętam, było 1-1, z Grecją 1-1, no i Czechów mieliśmy pokonać. Ale byliśmy na tyle gościnni, że inni wyszli, innych wypuściliśmy. No dobrze, już nie ma co wracać do Euro 2012. Wróćmy na moment do tego, co, bo troszkę z przymrużeniem oka, ja pytam państwa, co się teraz powinno wydarzyć, ewentualnie do jakiej historii w piłce nożnej państwo chcieliby wrócić i coś tam anulować, ale wróćmy na moment, bo cały czas się zastanawiam, czy my to tak zostawimy jako kibice, czy jakaś reakcja powinna być zwykłych kibiców, kiedy w piłce nożnej zostaje przekroczona taka granica właśnie jak anulowanie czerwonej kartki za brutalny faul, po którym zawodnik mógł na zawsze pożegnać się z piłką, bo noga bośniaka wygięła się w tak nienaturalny sposób, po tym jak właśnie z premedytacją nadepnął na nią zawodnik amerykański. To przypomnijmy sobie całe tło, przypomni je konkretnie specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
4: Fularin Balogun, strzelec 3 goli na tegorocznych Mistrzostwach Świata, chwilę po zdobyciu ostatniego z nich w meczu z Bośnią, wyleciał z boiska za czerwoną kartkę. W piłce nożnej jest to jednoznaczne, nie grasz w następnym spotkaniu. I choć amerykańscy kibice od razu dyskutowali, co zrobić, żeby tę kartkę anulować, to raczej zrzucaliśmy to na karb nieznajomości przepisów. Komisja dyscyplinarna FIFA orzekła zawieszenie tej kary na okres 1 roku, tak by Balogun mógł zagrać w meczu przeciwko Belgom. Jak bezprecedensowa ta sytuacja, niech świadczy fakt, że w całej blisko stuletniej historii mundiali tylko raz anulowano czerwoną kartkę. Brazylijczykowi Garinczy na mistrzostwach w 1962 roku. Nie wiedziałem, że 5 lipca obchodzą w FIFA Prima Aprilis. Wypalił trener Belgów Rudy Garcia. Muszę być szczery, to wielki błąd FIFA, który dotknie wszystkich, włącznie z Amerykanami. Bo jeśli pokonają Belgów, a Balogun strzeli gola, to ta dyskusja jeszcze nabierze na sile. A Belgowie wpadną w furię. No i co z czerwonymi kartkami dla innych graczy? Będziemy świadkami większej liczby takich komedii? To zła decyzja, która wpłynie na odbiór całych Mistrzostw Świata. nie gryzł się w język.

0: Po wczorajszej wygranej z Brazylią trener Norwegów Ståle Solbakken. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że mieli być w nią osobiście zaangażowani najważniejsi amerykańscy politycy z sekretarzami i Donaldem Trumpem na czele. To prezydent miał, według różnych źródeł, dwu lub nawet trzykrotnie dzwonić do szefa FIFA Gianniego Infantino. I to Donald Trump pisał później w internecie, że dziękuję za podjęcie słusznej decyzji i naprawę wielkiej niesprawiedliwości. No i czy ktoś w ogóle pamięta, że FIFA statutowo jest apolityczna, a każda próba ingerencji w jej działania przez polityków właśnie może skończyć się wykluczeniem z międzynarodowych rozgrywek? To pytanie retoryczne. Nawet przychylne Trumpowi media w wieczornych komentarzach mówiły o nierozważnym zaangażowaniu prezydenta, mogącym pogorszyć znakomite dotąd postrzeganie mistrzostw świata.
1: Tyle Kacper Merk. Z Kacperem będziemy się słyszeć po godzinie 7, nie, po godzinie 6, po godzinie 6.35. Kacper jest w Atlancie, a pani ma pytanie.
2: Panie redaktorze, może to głupie, co teraz powiem, ale skoro można ułaskawić przestępcę, czemu nie można zawiesić kary otrzymanej przez kartkę czerwoną?
1: Skoro padło pytanie, to i pewnie musi paść odpowiedź w świetle przepisów gry w piłkę nożną. Sędzia nie może wycofać ani anulować pokazanej czerwonej kartki po wznowieniu gry. Oficjalne anulowanie kary jest możliwe tylko po meczu przez komisję dyscyplinarną w drodze apelacji. I teraz uwaga. Komisja dyscyplinarna może uchylić lub skrócić karę zawieszenia, w tym przypadku było to zawieszenie na rok czerwonej kartki, skrócić karę zawieszenia w przypadku rażącego błędu arbitra i po analizie materiałów wideo. No to w tej sytuacji rażącego błędu nie było i po analizie materiału wideo można stwierdzić, że tam był faul brutalny i ta czerwona kartka się należała jak najbardziej. Stąd też taka, a nie inna odpowiedź, ale jak słyszeliśmy, wystarczył jeden telefon i sugestia o pozytywne ponowne rozpatrzenie tej czerwonej kartki. No to do jakiej sytuacji państwo chcieliby ewentualnie wrócić? Co tam państwo chcieliby w piłce nożnej cofnąć, ewentualnie anulować? You know the hardest thing.

0: Dzień dobry, panie redaktorze Danielu. Ja w sprawie tego, co chciałbym anulować w rozgrywkach piłkę nożną, a mianowicie ten wynik meczu o Puchar Polski między Pogonią Szczecin a Legią Warszawa, co to ja musiałem tyle paprykarzu wysyłać do Warszawy w związku z przegranym zakładem, żebym ja wiedział wtedy, że Donald Trump może zadzwonić i jednym telefonem to anulować, to ja bym przez pana teraz, jak pan przecież był w Stanach, uderzył do niego i żeby pan poprosił, żeby zadzwonił. Mecz by się powtórzyło teraz w najbliższej przyszłości, ale na stadionie Pogoni i wtedy byśmy zupełnie rozmawiali o innej rzeczywistości. No ale na tamten czas nie wiedziałem, że tak można. Trudno. Dziękuję, do usłyszenia.
1: No ale to w tej sytuacji, wie pan, to musieliby my, gdyby taka sytuacja nastąpiła, to w tej sytuacji, ja tak sobie spoglądam na naszego wydawcę Radosława, ile tego paprykarza dostaliśmy wówczas? Nie słyszy mnie. Nie słyszy mnie. Będę musiał ustalić, ale tak było, co najmniej było kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt sztuk. W związku z tym, że u ciebie jeszcze jestem paprykarz, spoglądam. Nie, nie. Panie, wydaje mi się, panie Piotrze, że w tej sytuacji nie można anulować wyniku meczu Pucharu Polski. To Legia musi pozostać zwycięzcą, bo gdyby, wie pan, bo gdyby było inaczej, musielibyśmy tak pojechać do Szczecina, bo pan kupił jakąś limitowaną edycję w barwach Pogoni. Takiego paprykarza tutaj w Warszawie nie ma, więc zostańmy przy tym. Zostańmy przy tej decyzji. Poza tym, co tam Donalda Trumpa interesować? Może jakiś tam Puchar Polski.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Całować. Wczoraj Światowy Dzień Pocałunku i w związku z tym mieliśmy taki poranny trening szarych komórek po 8:30. Dziś kolejny, trochę w nawiązaniu do tego, co dzieje się na mundialu w Ameryce. Pana Dominika pytanie brzmi tak.
1: Dzień dobry, panie Danielu. Dominik z Olsztyna się kłania.

0: 16,5 stopnia, lekki deszczyk, ale bez tragedii. No ale najważniejsze pytanie muszę zadać panu. Gdzie pan był, jak pana nie było? Bo już się zaczynałem martwić. Pozdrawiam.
1: Ale panie Dominiku, przecież to ustaliliśmy już 3 tygodnie temu, że w Stanach. Poleciałem do Stanów i w Stanach przez chwilę bawiłem i nawet miałem bawić trochę dłużej, bo znajomy namawiał, żeby zostać i znaleźć robotę w Chicago, w polskim radio Chicago, bo inny Polak też znalazł robotę w Chicago, tylko że w Chicago Fire. Razem byśmy grillowali na jednym podwórku z panem Robertem, ale niestety, bo takich słuchaczy, jak ma radiowa jedynka, to ze świecą na świecie słuchacz, więc... Szukać, nie słuchać. Wszystko mi się za słuchaczem. Bądź słuchaczką, kojarzy. Wróciłem. I wracam po 6.

0: Autopromocja.
1: Kurczak w sosie czekoladowym, a może kostki czekolady w chili con carne. W Światowym Dniu Czekolady opowiemy o mniej lub bardziej zaskakujących daniach z tym dodatkiem. W audycji także Pamięciownik, czyli akcja Centrum Archiwistyki Społecznej, odkrywania i dokumentowania lokalnych historii. Oraz muzyczny gość Bowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Ponad dwie godziny temu na drodze krajowej nr 46 w województwie opolskim doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Dokładnie chodzi o kilometr 139 niedaleko miejscowości Gosławice pomiędzy Opolem a Lublińcem. Droga jest tam zablokowana w obu kierunkach. Mamy informację, że są służby na miejscu i to one kierują ruchem. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A4 w Dolnośląskim, w pobliżu granicy w Jędrzychowicach w stronę Drezna. A zakorkowana jest także A2 w Lubuskiem na wysokości Świecka w kierunku Berlina. Sporo porannych spowolnień i porannych korków już obserwujemy w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. I jak zwykle o tej porze przybywa samochodów na ekspresowej 8 w samej Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Wzmożony ruch na południu naszego kraju w województwie małopolskim. Przede wszystkim na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic. Podobnie na drodze krajowej nr 44 w okolicy Skawiny. Także na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz na krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. Przypominam numer do Polskiego Radia Kierowców, do Radia Kierowców 22 513 11 11. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. Jest

0: 6, to program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Andrzej Kocjan. Szef MONU przecina spekulacje w sprawie uzbrojenia dla Ukrainy. Ujawnia listę przekazanego sprzętu.
0: Dziś mija termin ultimatum Donalda Tuska po aferze w szpitalu południowym. Na biurko premiera ma trafić plan naprawy służby zdrowia.
1: Stany Zjednoczone odpadły z mundialu. Nie pomogła nawet wcześniejsza interwencja Trumpa w sprawie czerwonej kartki dla najlepszego strzelca.
0: Minister obrony ujawnia, jaki sprzęt wojskowy przekazaliśmy Ukrainie. To początek odtajniania szczegółów w tej sprawie.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabiła swojego potencjału obronnego. Wcześniej sugerowali to posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że największe donacje sprzętu wojskowego trafiły na Ukrainę w latach 2022-2023, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Przekazywaliśmy wtedy wszystko.
3: I rosomaki, i kraby, i pioruny, no i samoloty i śmigłowce. Szacowany koszt tych donacji to jest około 15 miliardów złotych.
2: Po zmianie rządów, czyli po roku 2023, pomoc była przekazywana nadal, ale w dużo mniejszej skali, a jej wartość wyniosła ponad miliard złotych. W tym, wyjaśniał minister obrony, były także pociski do systemów Patriot.
3: Kilka symboliczne, nie zagrażające w żaden sposób działalności obrony powietrznej.
2: Szef MON zapewnił, że przekazywanie wszelkiego sprzętu na Ukrainę było i jest konsultowane i uzgadniane z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, NATO, a informacje na ten temat trafiają także do prezydenta. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki na liście wrogów Ukrainy został na nią wpisany przez ukraińską organizację Myrotworać.
1: Powodem miały być słowa o Stepanie Banderze, zbrodni wołyńskiej i Małopolsce Wschodniej, które padły 1 lipca. Boguckiemu zarzucono m.in. manipulowanie informacjami w sposób, który według twórców bazy może prowadzić do wzrostu napięć między Polakami a Ukraińcami.
0: Centrum Myrotworać nie jest oficjalną instytucją państwową ani organem władzy. W Kijowie od lat prowadzi kontrowersyjną listę. Wcześniej trafili na nią Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen.
1: Plan naprawy systemu ochrony zdrowia ma dziś trafić na biurko premiera. Przedstawi go minister zdrowia.
0: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską-Grędę i dodaje, że szefowa resortu przedstawiła już swoją wizję finansowania szpitali i służby zdrowia.
4: Jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita zarzuca rządzącym pozorowane działania w sprawie ochrony zdrowia.
5: Cały czas w systemie brakuje 23 miliardy złotych i w sumie nie wiadomo, kto ma te pieniądze dołożyć, aby Polacy byli bezpieczni, aby mogli chodzić do lekarza, a mogli mieć badania, operacje w drugiej połowie tego roku.
0: Premier Donald Tusk po aferze w warszawskim szpitalu południowym zapowiedział, że jeśli nie dostanie konkretów dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje personalne.
6: To są aktualności jedynki.
1: Koniec marzeń Amerykanów o Mistrzostwie Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone wyeliminowała z mundialu Belgia, która w meczu w Seattle wygrała 4-1.
0: Drużynie gospodarzy nie pomogła interwencja Donalda Trumpa i zawieszenie pauzy za czerwoną kartkę dla najlepszego strzelca, Folarina Balaguna. Prezydent USA zapewnia, że podczas rozmowy z szefem FIFA, Giannim Infantino, nie wywierał presji, tylko prosił o przeanalizowanie sprawy.
1: O decyzji, która wywołała burzę i oskarżenia o polityczne naciski z Waszyngtonu. Marek Wałkowski.
7: Donald Trump powiedział, że oglądał mecz drużyny Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną, podczas którego Balogun dostał czerwoną kartkę. Rozumiem sport bardzo dobrze. To nie był faul. Mówił podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Prezydent USA rzucił podejrzenie na sędziego. Ten sędzia jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzicie jego przeszłość. Według prezydenta USA nawet drużyna przeciwna była zaskoczona czerwoną kartką. Trump nie uważa, że jego telefon do szefa FIFA był niewłaściwy. Poprosiłem o zbadanie sprawy, bo nie uważam, że to był faul, a znam się na tym. Trump przyznał, że podczas rozmowy z Infantino podkreślał, jak wielkim sukcesem są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: A więcej o mundialu za chwilę w wiadomościach sportowych.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. W Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej nie ma już żadnej reprezentacji gospodarzy. Wszystkie ekipy odpadły w 1/8 finału. Drużyna Stanów Zjednoczonych przegrała z Belgią 1-4, dzieląc los Kanady wyeliminowanej przez Maroko oraz Meksyku pokonanego przez Anglię. Mecz w Seattle między Stanami Zjednoczonymi a Belgią odbywał się w cieniu skandalu związanego z dopuszczeniem do gry Folarina Baloguna. Amerykański napastnik ukarany czerwoną kartką w poprzednim spotkaniu z Bośnią został dopuszczony do gry po kontrowersyjnej decyzji FIFA zawieszającej karę. W samym meczu Amerykanie zaprezentowali się ze słabej strony. Dla Belgii trafiali dwa razy De Ketelare, ponadto Fanaken i Lukaku. Dla Amerykanów Tillman. Kibice ze Stanów Zjednoczonych byli rozczarowani.
2: It's disappointing because...
3: Wynik jest rozczarowujący, bo chłopaków stać na dużo więcej, ale nie pokazali tego na boisku. Wyglądało, jakby to były dla nich zbyt wysokie progi. Pulisic wyglądał słabo, pozostali popełniali błędy. Na pewno zagrali słabiej niż w poprzednich meczach. To klątwa, klątwa Trumpa. Walka o występ Baloguna zaburzyła jedność drużyny. I może przez to nie mieliśmy szczęścia?
1: Z fanami rozmawiał Kacper Merk. Rywalami Belgii w ćwierćfinale będzie reprezentacja Hiszpanii, która po golu w 90. minucie Mikela Merino pokonała Portugalię 1-0. Z mistrzostwami tym samym pożegnał się Cristiano Ronaldo, który w 6 turniejach rozegrał w sumie 27 spotkań, strzelając w nich 11 goli. W tenisowym wielkoszlemowym Wimbledonie dziś ciekawe ćwierćfinały. O awans do tej fazy w deblu powalczy z kolei Katarzyna Piter. Rywalizację zapowiada Cezary Gurjew.
4: Na dziś zaplanowano pierwsze ćwierćfinałowe mecze rywalizacji kobiet i mężczyzn. Amerykanka Jessica Pegula zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff, a Japonka Naomi Osaka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Wśród mężczyzn Phyllis Auger-Aliassime zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem, a Jannik Sinner będzie grał z Niemcem Janem Lenardem Struffem. W deblu awans do ćwierćfinału będą walczyć Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siszkowa.
5: Jestem tutaj z bratem i tatą, który mnie wspiera, i z moim chłopakiem. I po prostu wychodzę na kort i gram dla siebie. Cieszę się, jestem wdzięczna sobie i polskim fanom. Do zobaczenia w przyszłym meczu. Dziękuję bardzo.
1: A mecz z udziałem Katarzyny Piter po 14.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
0: Dzisiaj dużo chmur, ale chwilami wyjrze zza nich słońce. Przelotny deszcz w całym kraju, lokalne burze na południu. Na termometrach maksymalnie od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południu. Wiatr silny z zachodu, nad morzem i w górach porywisty. Na barometrach w Warszawie teraz 993 hektopaskale.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 38% prądu. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu i silnym wiatrem na północy Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Lokalnie możliwy grad.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 7 dzień lipca, 188 dzień roku, do końca roku 177 dni. Słońce o 4:24 wzeszło, zajdzie 3 minuty przed 21. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 33 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 14 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 51. Imieniny obchodzą Antoni, Napoleoniusz, Benedykt, Edelburga, Estera, German, Gościwit, Hezychiusz, Ilidia, Ilidiusz, Józef, Lucjan, Metoda, Metody, Papiasz, Peregryn, Pompejusz, Saturnin, Sędzisław, Sędzisława i Willibald. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. A w sygnałach pytanie, czy w piłce są jeszcze granice, których nie wolno przekraczać? Po czerwonej kartce dla najlepszego strzelca Amerykanów, jak Państwo wiedzą, szef FIFA na prośbę Donalda Trumpa anulował, czy tam zawiesił karę.
2: To wielki błąd FIFA, który dotknie wszystkich, włącznie z Amerykanami. Bo jeśli pokonają Belgów, a Balogun strzeli gola, to ta dyskusja jeszcze nabierze na sile.
0: Balogun gola nie strzelił, Amerykanie Belgów nie pokonali. Belgia wygrała ze Stanami aż 4-1, ale pytanie, czy to zamyka dyskusję? To jest pytanie do państwa, co z tym powinni zrobić zwykli kibice. Czy możliwy jest bojkot FIFA? Znaczy, niekoniecznie tego mundialu, ale kolejnych imprez, biletów, gadżetów, sponsorów. Jaki protest miałby sens, żeby głośno powiedzieć nie? Nie zgadzamy się na futbol załatwiony telefonem. Może w mediach społecznościowych jakaś akcja odniosłaby skutek? Ciekaw jestem państwa reakcji. Jaka powinna być reakcja kibiców na to, co zrobił Gianni Infantino. A skoro Belgia górą, to płynnie niczym czekolada przechodzimy do Belgii, czyli także do czekolady, bo dziś Światowy Dzień. Czeko, czeko, czeko.
3: Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka.
4: Jest dobra, smaczna, najlepsza mleczna. Daje taki przypływ szczęścia.
5: A kto nie lubi? Ja lubię.
0: No właśnie, nie znam nikogo, kto by nie lubiłby czekolady. I pytanie do państwa, jakie jest najmniej oczywiste użycie czekolady w kuchni? Nie na deser, nie na ciasto, nie lody. Może czekolada właśnie na słono, do mięsa, do sosu? 22 139 22 02. No i to pytanie, jaki bojkot kibiców naprawdę zabolałby FIFA? Czy jest w ogóle możliwy jakikolwiek bojkot? Wrócimy dziś w sygnałach do spraw systemu kaucyjnego, bo oto pojawiły się podejrzane naklejki udające oznaczenie opakowań objętych kaucją. Czy to próba wyłudzenia pieniędzy i co za to grozi, o tym opowie Błażej Prośniewski. A przed godziną 9 porozmawiamy o motoryzacji, bo nowe auta w Unii Europejskiej muszą być, uwaga, muszą być wyposażone w kolejne systemy bezpieczeństwa. Samochód ma ostrzegać, pilnować pasa, prędkości, zmęczenia kierowcy. No i pytanie, czy to jest realna pomoc, czy czasem jakiś automat zaczyna trochę za bardzo rządzić nami za kierownicą. Ciekaw jestem także państwa opinii w tej kwestii. Janusz Cieszyński, poseł PiS-u, będzie naszym gościem o 7:15. Godzinę później Wojciech Konieczny, senator Lewicy. Pytać będzie Karol Surówka, a ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: dniu czekolady właśnie gorące kakao. Bardzo się przyda na bolące gardło po wczorajszym zloszeniu deszczykiem.
1: No to zdrowia życzę w takim razie, szanowna słuchaczka, co do tego deszczyku, no to trochę go spadnie, tego deszczyku, i jakie burze też będą możliwe w południowej połowie kraju. Tych opadów może nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy i dobrze, bo tego deszczu wciąż mało. A co do czekolady?
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No to średnio każdy z nas spożywa jedno opakowanie czekolady tygodniowo. Tak spogląda na kolegów zza szyby. Ktoś zawyża tę średnią? Nie, absolutnie nie. O, widzę, kolega Prośniewski. A się pan zmienił przez te 3 tygodnie? Boże, już za chwilę w naszym studiu, a wcześniej Michał Szarek, który pytał o to, czy ją, no jak, pewnie, że lubimy.
3: Jest dobra, smaczna, najlepsza mleczna. Daje taki przypływ szczęścia, nie? Takiej słodkości na poprawę humoru.
4: Czy lubi pani czekoladę?
5: A kto nie lubi? Ja lubię.
4: A za co? Co jest w niej takiego?
5: Ja myślę, że poprawia humor w takie szare dni.
6: Jest słodka i mi smakuje po prostu.
7: Biała może być, a ta ciemniejsza mleczna jakaś średnio.
4: Co jest do złego w tych czarnych czekoladach?
7: Dla mnie jest za słodka, dla mnie ta biała jest lepsza, mniej słodka.
8: Zależy też, jaką kto preferuje czekoladę, no bo jest deserowa, jest gorzka, jest mleczna, no zależy. No. Jeżeli ktoś lubi gorzkie smaki, no to czekolada gorzka będzie dla niego idealnym wyborem. A jeżeli no, ktoś preferuje po prostu słodycz, no to wybiera zazwyczaj mleczną.
4: A jaka jest pana ulubiona?
8: Chyba deserowa, najbardziej wyważona.
9: Czekolada stała się popularna z jednej strony ze względu na jej słodkość, którą my odczuwamy po jej spożyciu.
4: Katarzyna Antosik, Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach.
9: I poczucie takiego spełnienia, zadowolenia, kiedy to spożywamy. A jest to efekt faktycznie zawartości cukrów prostych w tej czekoladzie, bo my spożywając właśnie węglowodany proste odczuwamy taką radość i jesteśmy spokojni. Myślę, że to jest jeden powód, dlaczego ta czekolada cały czas jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o słodycze. Drugi aspekt wydaje mi się jest związany z tym, że coraz częściej czekolada jest rozpatrywana w kategorii żywności funkcjonalnej ze względu na jej prozdrowotne właściwości.
4: Czy czekolada rzeczywiście jest prozdrowotnym produktem, jak czasem się mówi?
6: Nie. Wydaje mi się, że czekolada nie jest najzdrowsza.
10: Podobno tak, ale ta czekolada niesłodka, to ona tak, podobno dla cukrzyków idealna.
8: Oczywiście, że coś w tym jest, ale no, można by powiedzieć to no, każdej rzeczy praktycznie, że w nadmiarze no, to wszystko nam zaszkodzi, nawet nie wiem, taki banan. Jakbyś zjadł 100 sztuk bananów, no to kaplica. Tak samo no, czekolada.
7: Myślę, że zależy od ilości, jaką się spożywa naraz, ale myślę, że jak się czasem trochę zje, to nie zaszkodzi człowiekowi.
9: Jeżeli chodzi o walory żywieniowe,

0: najlepsze dla nas byłoby wybieranie gorzkiej czekolady, która zawiera spore ilości kakao, dlatego że w ziarnie kakaowym znajdują się takie związki chemiczne, które nazywają się flawonoidami. Oprócz flawonoidów są również epikatechiny. Są to związki silnie antyoksydacyjne, które mają za zadanie chociażby likwidować z naszego organizmu tak zwane wolne rodniki świadczące o stanie zapalnym. I chociażby właśnie z tego powodu ta czekolada jest dla nas korzystna. Tylko warunek jest jeden. Musi być przynajmniej 80% miazgi kakaowej w czekoladzie, żebyśmy mogli mówić o tych właściwościach, powiedzmy, prozdrowotnych.
1: Czyli to ta gorzka. Ja Państwa pytam o najbardziej nieoczywiste wykorzystanie czekolady w kuchni.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 28 minut po godzinie 6. Ta czerwona kartka, oj, jak to będzie chodziło za Stanami, jak to się będzie ciągnęło. Zresztą ten temat pojawił się także podczas samego meczu Belgów z Amerykanami.
1: Ona została utrzymana, ale tej czerwonej kartce, która ostatecznie została zawieszona. Lukaku! Lukaku ma swoją 93. bramkę w reprezentacji.
0: A to była czwarta bramka dla Belgów, z której cieszył się Mateusz Borek w TVP. Proszę pana, widziałem powtórkę, ale są tacy, którzy zarywają noce. Zarywają noce po to, żeby zobaczyć.
2: A potem są niewyspani.
0: A potem są niewyspani.
2: Idą do pracy.
0: Jest problem, no. I co, i gospodarka traci?
2: No, traci i to niemałe pieniądze. No zaraz panu i państwu powiem.
0: Ale jakby nasi awansowali,
2: to myślę, że wszyscy by dostali wolne i problemu by nie było. Ale faktycznie...
0: Błażej Prośniewski,
2: dzień dobry. Ciekawe dane na temat tego, ile nasza gospodarka traci na niewyspanych pracownikach, przynosi raport przygotowany przez UC Research i platformę e-psycholodzy. Na tapet wzięto młodych pracowników w wieku od 18 do 35 lat. Dla tej grupy wiekowej rekomenduje się od 7 do 9 godzin snu dziennie. Takie są rekomendacje.
0: 9 godzin.
2: Każdy chciałby tyle pewnie spać.
0: Redaktor Kocjan też się śmieje. Panowie, to o której musielibyśmy się tak kłaść
2: przed kurami na pewno.
3: Ja się wczoraj położyłem po 20, ale zasnąłem znacznie później.
0: No dobrze, to trzymamy się tego. 9 godzin i co?
2: 7-9 godzin, tymczasem 1/3 pracowników w wieku właśnie od 18 do 35 lat sypia 6 godzin lub mniej. Co ciekawe, choć też nie wiem, czy to jest bardzo zaskakujące, statystycznie rzecz ujmując, zazwyczaj to kobiety śpią krócej. No i teraz jakie to ma konsekwencje dla gospodarki? Tu autorzy badania wskazują, że takie chroniczne niedospanie przekłada się na wolniejsze tempo pracy, na to, że decyzje podejmowane przez takich pracowników bywają nietrafione. No czy też konsekwencją tego jest

0: to, że popełnia się błędy, które trzeba później poprawiać. Co więcej, takie osoby częściej też chorują. No i na podstawie właśnie absencji chorobowych, co przekłada się na utratę tak zwanej roboczodniówki, obliczono, ile gospodarka na tym traci, że nie dosypiamy. Według autorów badania, o którym dziś mówimy, nasza gospodarka traci rocznie z tego powodu ponad 17 milionów tak zwanych roboczodniówek. A to można przełożyć na konkretne kwoty i to niemałe, bo mowa tu jest o 8 miliardach 700 milionach złotych rocznie.
1: Ale rozumiem, że to nie tylko polska gospodarka traci. Każda gospodarka traci na...
0: Na niewyspanych pracowników. Pracownika. Chyba, że są takie gospodarki, gdzie pracownicy się wysypiają.
1: 9 godzin snu.
0: Mówi się o tym, że czas to pieniądz, a może trzeba zmienić to powiedzenie. Sen to pieniądz.
1: Słuchajcie, 9 godzin snu, tyle to chyba po prostu, kiedy człowiek był niemowlakiem. 6:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu i silnym wiatrem na północy Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Lokalnie możliwy grad. Minister obrony ujawnia, jaki sprzęt wojskowy daliśmy Ukrainie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że najwięcej Polska przekazała, gdy rządziło PiS.
3: I rosomaki, i kraby, i pioruny, no i samoloty i śmigłowce.
2: Kosiniak przyznał jednocześnie, że obecny rząd przekazał Ukrainie kilka pocisków do systemów Patriot. Dziś mija termin ultimatum Donalda Tuska po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na biurko premiera ma trafić plan naprawy służby zdrowia opracowany przez minister Sobierańską-Grędę oraz szefa NFZ. Do ponad 3,5 tysiąca wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które było pod koniec czerwca w Wenezueli. Dach nad głową straciło ponad 17 tysięcy osób. Hiszpania po pokonaniu Portugalii 1-0 oraz Belgia, która wygrała z USA 4-1, utworzyły kolejną ćwierćfinałową parę mundialu. Stanom Zjednoczonym nie pomogła nawet obecność najlepszego strzelca Baloguna, któremu po interwencji Donalda Trumpa zawieszono pauzę za czerwoną kartkę. Na pełne wydanie aktualności zapraszam o 7:00.

0: pogoda.
1: No i w związku z tą sytuacją, z tym balogunem, który faulował tak z premedytacją, że zawodnik z Bośni i Hercegowiny mógł na zawsze pożegnać się z piłką nożną, tak czy inaczej czerwona kartka została zawieszona na rok. Teraz to i tak już jest nieważne, bo Amerykanie poza burtą. Pytanie, czy my, kibice, w ogóle mamy jakąś realną siłę, czy możliwy jest bojkot? Pytanie czego? No, na pewno nie tego mundialu, bo to już zostało wszystko posprzedawane i poukładane, ale kolejnych imprez organizowanych przez FIFA. Jeśli tak, to jaki bojkot miałby sens Państwa zdaniem? Ten temat będzie wracał. Wróci jeszcze w tej godzinie, będziemy się słyszeć z naszym specjalnym wysłannikiem Radio 1. Kacper Merk jest w Atlancie. No ja zobaczymy, jaka tam i pogoda, posłuchamy, jaka pogoda, wiemy co u nas, bo Andrzej Kocjan mówił o tych ostrzeżeniach synoptyków i przed deszczem, i przed burzami, i przed silnym wiatrem. Burze możliwe w południowej połowie kraju. Miejscami może spaść od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale nie tylko w południowej, także w rejonie Pomorza i Warmii, a także Mazur. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i na południu. No i wspomniany wiatr na wybrzeżu do 40, w porywach do 65 km na godzinę, a wysoko w Sudetach porywy do 100, w Karpatach do 80 km na godzinę. To jeszcze coś na słodko. Najbardziej nieoczywiste wykorzystanie czekolady.
2: Takie nieoczywiste. Kiedyś, no, jako pasjonat gotowania i kulinariów, pochyliłem się trochę nad taką potrawą jak beef Wellington. I tam w jednym przepisie dodaje się gorzkiej czekolady do tej wołowinki pieczonej w cieście francuskim. Ciekawe połączenie. Beef Wellington z czekoladą. Pozdrawiam Was cieplutko.
1: Pozdrawiam nas cieplutko, Marcin z Płońska. Cieplutko to będzie dopiero w weekend. 28-29 stopni do czwartku. Taka temperatura jak teraz, czyli na północy 16-17, czasami nawet tylko 15, a na południu 23-24. Do czwartku włącznie, od piątku cieplej. 6:34, sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 7 lipca, kalendarz jedynki.

0: za inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem bądź wprowadza ją w błąd w celu uzyskania korzyści dla siebie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku przestępstw kaucyjnych, pojawiającego się teraz w sieci trendu przeklejania kodów kreskowych, mamy do czynienia właśnie z tego typu przestępstwem.
1: Na razie skala takiego zjawiska nie jest duża, jednak pokazuje, że kreatywność oszustów jest duża. Jednocześnie, jak mówi Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, takie incydenty nie powinny wpływać na odbiór całego systemu kaucyjnego. Jego zdaniem system się sprawdza, a zainteresowanie zwrotem opakowań stale rośnie. Według przedstawiciela resortu oznacza to nie tylko sprawnie działający system, ale także wymierne korzyści dla środowiska.
2: My otrzymaliśmy dane od jednej z organizacji, która organizuje akcję sprzątania śmieci z cennych przyrodniczo obszarów. Podczas organizowanych przez nich akcji na kilkadziesiąt albo nawet kilkaset kilogramów odpadów zebrali oni tylko kilkanaście sztuk opakowań objętych kaucją. To pokazuje, że butelki PET, puszki aluminiowe objęte powszechnym systemem kaucyjnym są zwracane, a nie wyrzucane do środowiska w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
1: Tu dodajmy, że według ostatnich danych do końca maja konsumenci oddali już 1 600 000 000 butelek i puszek objętych kaucją, a jak wynika z raportu Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka, z systemu korzysta już większość Polaków i zamierza robić to dalej. Co więcej, ponad 1/3 uczestników badania chciałaby, aby system kaucyjny został rozszerzony, co może niebawem się stać, bo wiemy, że rząd pracuje między innymi na tym, aby objąć systemem kaucyjnym tak zwane małpki.
3: To by się przydało, powiem panu szczerze. Nie tak dawno na parkingu przed jednym ze sklepów naliczyłem z 6.
1: No to nie tylko jest problem parkingu.
3: Chociaż, żeby była jasność, sklepami. Oprócz tego, że naliczyłem, to jeszcze pozbierałem.
1: I zyskał pan co nieco.
3: Nie, no, jakieś tam miałem taką satysfakcję, że wyrzuciłem to wszystko do kosza.
1: A wie pan, że ja nigdy jeszcze z systemu kaucyjnego nie korzystałem?
3: No to najwyższy czas.
1: A dlaczego nie korzystałem? No. Bo staram się nie używać butelek plastikowych i pić na przykład wodę z kranu. Polecam.
3: No tak, no ale trzeba mieć filtr, a ewentualnie...
1: Trzeba mieć filtr i butelkę wielokrotnego użytku.
3: Albo wodę oligoceńską tam na dole. Ale to już swego czasu nasze słuchacze pytają. W wielu miastach Polski można pić wodę prosto z kranu, bez żadnych filtrów.
1: Polecamy.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. George Michael na antenie radiowej jedynki. Zaświeciły się czerwone lampki przy naszych mikrofonach, przy moim i przy mikrofonie Tomka Kowalczyka. Witaj, Tomaszu.
1: Dzień dobry.
0: Lampka koloru?
1: Czerwonego.
0: Taka jak ma ta kartka, tak?
1: Tak. Która... Pewna czerwona.
0: No właśnie, która wywołała tyle kontrowersji.
2: Oj, to jest bardzo nieprzyjemne wejście Baloguna. Nie, no to jest, w tej powtórce to wygląda tak, jak miał mu zaraz złamać nogę.
3: I understand sport really well.
4: Rozumiem sport bardzo dobrze. To nie był faul.
3: And that wasn't a foul.
5: After review, the number 20 United States foul. The final decision is red card.
4: Prezydent USA rzucił podejrzenie na sędziego. Ten sędzia jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzicie jego przeszłość.
0: To jest są niesłychane
1: rzeczy. Rafael Klaus, tak się ten arbiter nazywa.
0: I szanowni państwo, zapytałem Tomka, trzeba będzie prześledzić dalszą historię pana Rafę. Czy on jeszcze będzie gwizdał w jakimkolwiek meczu do końca mundialu?
1: No i nie tylko do końca mundialu. Jeszcze zastanówmy się, jak to będzie wyglądało.
6: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: No bo skoro wystarczył jeden telefon do szefa FIFA i ten po sugestii anulował albo zawiesił na rok czerwoną kartkę, to dlaczego nie podziękować panu sędziemu?
1: Tak, ale prześledziłem troszkę historię i okazuje się, że był taki przypadek w 1962 roku. Słynny Brazylijczyk Garrincha za brzydkie, niesportowe zachowanie, powiedzmy kopnięcie w tyłek rywala, został zawieszony na finał, a później odwieszony z tego finału, więc historia znała już takie przypadki, ale prezydenci Stanów Zjednoczonych nie musieli interweniować w tych sytuacjach. To tak, o meczu Belgia-Stany zaraz będziemy mówić. Zaczniemy chronologicznie, bo wiemy, że Cristiano Ronaldo pożegnał się już z mistrzostwami świata. Hiszpania lepsza od Portugalii.
0: Ale mecz bardzo wyrównany, prawda?
1: Mecz wyrównany, defensywny. Więcej szczegółów opowie nam Filip Jastrzębski.
7: To miało być wielkie widowisko. Starcie dwóch drużyn, które w ostatnich latach zdobywały Mistrzostwo Europy. Pojedynek dwóch indywidualności, Cristiano Ronaldo i Lamine Yamala. Okazało się, że derby Półwyspu Iberyjskiego nie rozgrzały nikogo. Hiszpania skromnie wygrała w Dallas i o strefę medalową zmierzy się z Belgią. W pierwszej połowie więcej sytuacji stworzyli Hiszpanie, którzy zepchnęli Portugalczyków do defensywy. Bramce Diogo Costy zagroził Mikel Oyarzabal, któremu wydawało się, że jest na spalonym, a nie był, więc strzelił od niechcenia. Po chwili nieco lepiej spróbował Alex Baena, ale również nieskutecznie, podobnie jak Dani Olmo. Odgryzł się Nuno Mendes, który trafił w poprzeczkę. Yamal z rzutu wolnego i także niecelnie. I gdy kibice z myślą o dogrywce wybierali się już po hot dogi i zimne napoje, sprawę w podstawowym czasie gry postanowili zakończyć Hiszpanie, a konkretnie rezerwowi wpuszczeni przez trenera Luisa de la Fuente. Piękna akcja, podanie Ferrana Torresa do Mikela Merino i gol w doliczonym czasie gry. La Furia Roja gra dalej, a Portugalia żegna się z mundialem już w 1/8 finału. Cristiano Ronaldo w cieniu wcale nie wyglądał jak jeden z najlepszych piłkarzy w historii. 41-latek zalicza kolejny nieudany turniej. Czy ostatni? To się okaże, bo to Ronaldo, ale już wcześniej zapowiedział, że to pożegnalne Mistrzostwa Świata w karierze słynnego CR7.
1: Cristiano Ronaldo żegna się z rywalizacją, ale nie powiedział, że na Mistrzostwach Europy jeszcze nie zagra.
0: Nie, no zagra jeszcze pewnie. Tak jest jak pewnie Lewandowski. Nie?
1: Na to szansa. A my zwróćmy jeszcze uwagę na jednego człowieka, Mikela Merino, który strzelił gola. On na ostatnim Euro strzelił Niemcom w 119 minucie dogrywki, teraz w 90. A kto tego pana wynalazł? No Jan Urban oczywiście w 2015 roku w Osasunie Pampeluna z rezerw przesunął do pierwszej drużyny.
0: A to dlaczego go nie wstawił na ten mecz ze Szwecją?
1: Chciał jak jednego Hiszpana powołać, ale zdecydował się grać o wyższe cele chyba. To teraz wróćmy do tego meczu Stany Zjednoczone.

0: Belgia. O tym spotkaniu i o tym, co się działo przed meczem, w trakcie i po, opowie nam Jan Pachlowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pewne zwycięstwo Belgii 4-1, ale tak naprawdę to podkreślamy, że znowu polityka na pierwszym miejscu w tych Mistrzostwach Świata. Wydawało się, że kilka znakomitych spotkań sprawiło, że to sport będzie numer jeden w tym wszystkim dominować. Niestety nie. To cytat na przykład z agencji Reuters. Poniedziałek, w dniu pełnym chaosu, jakiego nie odnotowano w nowożytnej historii Mistrzostw Świata, przedstawiciele władz piłkarskich poddali wątpliwość uczciwość tego turnieju. I tak jak już Tomek wspominał, dalej pisze agencja, było to prawdopodobnie pierwsze od 1962 roku. To był pierwszy taki przypadek zawieszenia kary nałożonej za przewinienie podczas Mistrzostw Świata. Amerykanie przegrywają 1-4. Marek Tillman 1-1 strzelił z rzutu wolnego w 31 minucie. W drugiej połowie już zdecydowana przewaga pod względem tych sytuacji stworzonych przez Belgów. Aczkolwiek to Amerykanie przeważali, ale nic z tego specjalnie nie wynikało. Sama statystyka też mówi. 6 strzałów celnych Amerykanów, 15 Belgów. W ogóle ilość strzałów 6 do 15 na korzyść Belgów, a strzałów celnych 7 do 2. To pokazuje, jak Belgowie skuteczni byli w tym spotkaniu. Ja ten mecz oglądałem w strefie kibica w Miami. I też kibice oczywiście komentowali sprawę czerwonej kartki i jej zawieszenia. W 60 minucie pojawiły się takie komentarze, że może prezydent Trump zadzwoni teraz do Gianni Infantino, skoro ten mecz się nie układa i będzie można coś zrobić poza boiskiem. W taki sposób też żartowano, ale po meczu spory zawód. Posłuchajmy zresztą, co powiedzieli specjalnie dla Polskiego Radia amerykańscy kibice po porażce 1-4.
2: It is what it is.
3: Jest co jest, już sam nie wiem, jak to ocenić.
4: It's hard to say. It's a heartbreak.
3: Trudno mi się nawet wypowiadać. Mam złamane serce po odpadnięciu Amerykanów. Pochodzę z Czech, ale mieszkam w USA ponad 20 lat i całym sercem byłem za Stanami Zjednoczonymi. Belgowie zagrali jednak bardzo mądrze, w pełni zasłużyli na awans. Cały zespół zagrał do kitu. Bramkarz był beznadziejny. Obrona była beznadziejna. Oni grali bez energii. Jestem nieszczęśliwy i bardzo zawiedziony. Powinni się zaprezentować lepiej, ale walki nie można im odmówić.
1: Zespół prowadzony przez Mauricia Pochettino zachwycał na początku turnieju swobodnym, ofensywnym stylem gry. Jednak w starciu ze znacznie lepszym zespołem i świetnie dysponowaną Belgią drużyna ta całkowicie się posypała, ocenił na gorąco New York Times.
0: Dziękujemy, Janku. Matt Friis, oceniany jako naprawdę słaby, no, rzeczywiście sprezentował gola na 3-1 i właściwie rozstrzygnęły się wtedy losy spotkania. Podanie, dał sobie zabrać piłkę, odebrali mu Belgowie, strzelili do pustej bramki, jeszcze interwencja obrońcy, ale to wpadło i Amerykanie żegnają się z mistrzostwami jako trzeci gospodarz.
5: Gianni, repeat, resumption. Reassumption.
6: Reasumpcja, bo przegramy.
5: No na przykład.
6: Po polsku też były takie przykłady.
5: Były takie przypadki w historii, to nie dotyczące akurat sportu.
6: Nie.
5: Dlaczego nie powtórzyć tego meczu jeszcze raz, nie?
0: No, gorzej, jak już zagrają po prostu Hiszpanie z Belgami, to będzie trudno to wszystko wycofać.
6: A może zrobić VAR? Może jakby się bardzo dokładnie przyjrzeć w VAR-ze, to okaże się, że było 1-2 na przykład.
0: Tomasz Albo Kowalczyk. Sędzia miał nieupraną koszulkę.
5: Tomek Kowalczyk, dzięki wielkie. Dziękuję. Do usłyszenia. A kogo zobaczymy w VAR-ze, czyli w internecie, bo też będzie przecież relacja wideo.
6: Będzie wideo, chociaż nie w zwolnionym tempie, tylko w czasie rzeczywistym. Nasza rozmowa z Wojciechem Koniecznym z Nowej Lewicy, byłym wiceministrem zdrowia. Nasze studio w czasie rzeczywistym odwiedzi o 8.15 i będzie to ciąg dalszej rozmowy o służbie zdrowia.
5: Karol Surówka.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców.

0: dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Tragiczny wypadek w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 11 na odcinku pomiędzy Piłą a Chojnicami. W miejscowości Jastrowie na kilometrze 149 doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Jedna osoba zginęła w tym wypadku i droga jest zablokowana w obie strony. Policja kieruje na objazdy na pobliskie trasy lokalne przez miejscowości Pniewo, Borucino i Okonek. Zakończyły się utrudnienia w województwie opolskim na drodze krajowej numer 46, gdzie pomiędzy Opolem a Lublińcem kilka godzin temu doszło do pożaru samochodu ciężarowego. W tej chwili niedaleko miejscowości Gosławice można jechać już bez przeszkód i to w obu kierunkach. Zakorkowane i zatłoczone są trasy w województwie pomorskim, chociażby ekspresowa siódemka, obwodnica Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port, podobnie droga krajowa numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz droga krajowa numer 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Poranne godziny szczytu na południu naszego kraju w województwach śląskim i małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Także na remontowanym odcinku A1 niedaleko Piekar Śląskich oraz na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej. Zatłoczona jest także A4 obwodnica Krakowa i to w obu kierunkach. Także Zakopianka oraz droga krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki.

0: Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Andrzej Kocjan. Poseł PiSu Janusz Cieszyński sugeruje, że może dojść do dymisji minister zdrowia. W radiowej jedynce wskazał nawet nazwisko potencjalnego następcy.
0: Pałac Kibolski zamiast prezydenckiego i ogród Suski zamiast Saskiego. Ktoś podmienił nazwę w mapie Google. Sprawę bada NASK.
1: Nadciąga niebezpieczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem.
0: Dziś mija ultimatum premiera Donalda Tuska dla minister zdrowia i szefa NFZ-u. Na jego biurko ma trafić przygotowany przez nich plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Szef rządu zagroził, że jeśli go nie dostanie, podejmie personalne decyzje.
1: Los minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy jest przesądzony, mówił w Sygnałach Dnia były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z PiSu.
2: Posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że ministrem zdrowia zostanie pan Jakub Szulc, obecnie wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli tak naprawdę będzie więcej tego samego. No ale to jest decyzja premiera, natomiast myślę, że pani minister sobie po prostu nie poradziła.
0: Plany naprawy systemu ochrony zdrowia przygotowane przez szefową resortu i prezesa NFZ ma dziś się też poznać zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia, czyli m.in. przedstawiciele lekarzy i dyrektorów szpitali.
1: Lewica chce podwoić rentę wdowią.
0: To cel na 2028 rok, zapowiada poseł Tomasz Trela.
3: Rozpoczęliśmy od 15%, od 1 stycznia będzie 25% i 2028 rok daliśmy sobie jako ten czas, kiedy będziemy robić takie podsumowanie i modyfikację tego programu.

0: Wypłacana od roku renta wdowia daje dwie opcje do wyboru. Pełną własną emeryturę i w tej chwili 15% dodatku po zmarłym małżonku lub 100% renty rodzinnej i 15% własnej emerytury.
1: A senator Lewicy Wojciech Konieczny będzie za niecały kwadrans gościem Sygnałów Dnia. Na rozmowę zapraszamy w imieniu Karola Surówki.
0: Włamanie do Google Maps pod lupą naukowej i akademickiej sieci komputerowej.
1: W niedzielę w serwisie pojawiły się fałszywe nazwy kilkudziesięciu miejsc w Warszawie, m.in. Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego.
2: Wciąż nie wiadomo, czy akcja zmiany nazw w Google Maps jest efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska działającego w NASK przekazał, że sprawa jest monitorowana.
3: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
2: Zmiany nazw dotyczyły kilkudziesięciu lokalizacji w Warszawie. Część z nich miała charakter obraźliwy i wulgarny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Piraci drogowi na rowerach i elektrycznych hulajnogach na celowniku policji.
1: Łódzcy funkcjonariusze przyglądali się, jak jeżdżą rowerzyści i użytkownicy hulajnóg i wyłapywali też tych, którzy przekraczają prędkość.
5: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
6: 30?
5: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
6: Nie, no zwraca się, tylko no, jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
7: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
0: Jeden z użytkowników hulajnogi elektrycznej jechał 40 km na godzinę. Policjanci złapali go na radar.
1: Gwałtowne burze i wichury nad Polską. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla północnych i południowych województw.
0: W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Mapę pogodową przejrzał Aleksander Przoniak.
8: W części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 120 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia i ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia przed burzami na południu Polski będą obowiązywać od godziny 12, a ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy od godziny 15. Chłodniejsza i deszczowa aura utrzyma się co najmniej do soboty. Ocieplenie jest prognozowane na przyszły tydzień. Nadal jednak nie ma mowy o upałach, z którymi mieliśmy do czynienia na przełomie czerwca i lipca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: A więcej o pogodzie na najbliższe godziny po wiadomościach sportowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. W piłkarskich mistrzostwach świata coraz mniej niewiadomych. Belgia pokonała ostatniego z gospodarzy, który był jeszcze w grze, Stany Zjednoczone, 4-1. Romelu Lukaku strzelił swojego 93. gola w narodowych barwach. W innym meczu 1/8 finału Hiszpania wygrała 1-0 z Portugalią, a zatem Belgowie i Hiszpanie zagrają teraz ze sobą w ćwierćfinale. Ale zanim ćwierćfinały, dziś zakończenie 1/8 rozgrywek. O 18:00 spotkanie Argentyna-Egipt, a o 22:00 Szwajcaria-Kolumbia. Polscy koszykarze pokonali Holandię 92-84 w rozegranym w Krakowie szóstym ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Najskuteczniejszym graczem biało-czerwonych był Kamil Łączyński, który zdobył 18 punktów, a kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka cieszy się z kompletu 6 zwycięstw.
10: Super, cieszymy się. Jest 6-0, to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Ja tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super, 6-0 jest idealnie. Mamy przed sobą kolejne mecze, kolejne wyzwania. Teraz trochę odpoczniemy. Myślę, że wszystkim nam się należy odpoczynek. To nie są łatwe spotkania. Niezależnie od tego, kto tu przyjeżdża, z kim gramy na wyjeździe, to są ciężkie mecze. Każdy chce wygrać, każdy gra dla swojego kraju.
9: Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do drugiej rundy kwalifikacji, która wystartuje w sierpniu. W niej zmierzą się z Izraelem, Niemcami i Chorwacją.

0: Chorwacją z zachowaniem kompletu punktów z pierwszego etapu. W tenisowym wielkoszlamowym Wimbledonie dziś czekamy na dobry występ Katarzyny Piter w grze o awans do ćwierćfinału debla. Rywalizację zapowiada Cezary Guriew.
1: Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siszkowa zagrają dziś o ćwierćfinał debla. Polka 19 lat temu wystąpiła w półfinale rywalizacji juniorek, jednak później jej tenisowa droga nie była łatwa.
2: Codziennie wstajesz rano, dajesz samego siebie, a sukces nie jest gwarantowany, dlatego on potem tak pięknie smakuje. No w moim przypadku nie daję sobie żadnych limitów, ani żadnych czasowych określeń, ile będę grała. To wszystko zależy, jak moje życie się ułoży. Dopóki będzie mi to sprawiać przyjemność, to będę grała.
0: Początek tego spotkania po 14, a Słoweniec Tadej Pogačar wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de France, prawie 200 km z Granollers do Les Angeles. Tym samym został liderem klasyfikacji łącznej. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek zajęli odległe lokaty.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Zagrzmi dziś na Podkarpaciu, ziemi świętokrzyskiej, na Śląsku i w Małopolsce. W pozostałych regionach chmury i deszcz, a na wybrzeżu także silny wiatr. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum do 25 na południu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 994 hektopaskale.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
12: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
12: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj

0: Słuchaj podcastu Bund 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
3: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
7: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polski Radio. Program pierwszy, 15 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 7 dzień lipca, 188 dzień roku, do końca roku 177 dni. Słońce wzeszło o 4:24, zajdzie o 20:57, dzień potrwa 16 godzin i 33 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 14 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą Antonin, Apoloniusz, Benedykt, Edelburga, Estera, German, Gościwit, Hezychiusz, Ilidia, Ilidiusz, Józef, Lucjan, Metoda, Metody, Papiasz, Peregryn, Pompejusz, Saturnin, Sędzisław i Wilibald. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. Jest 15 po 8, Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Naszym kolejnym gościem jest Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Czy za pogorszenie sytuacji w służbie zdrowia odpowiada minister zdrowia obecna i jej ekipa?
3: Po pierwsze, panie redaktorze, czy to jest pogorszenie? Moim zdaniem to jest pewne okazywanie się objawów. To znaczy pacjent jest chory, bardzo chory, a teraz wyszły na jaw pewne objawy, o których no, niektórzy wiedzieli, niektórzy nie wiedzieli. I teraz czy to jest wina pani minister? Ja sądzę, że tak tego nie można.
2: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie znalazła lekarstwa na wszystkie choroby w służbie zdrowia?
3: Myślę, że skupiła się bardzo na trudnej sytuacji finansowej całego systemu jako takiego.

0: bo jak przyszła do ministerstwa, to wiem, że to było dla niej pewnym zaskoczeniem, że system jest aż tak niedofinansowany. I pewnie to było priorytetem i w związku z tym...
1: Było zaskoczenie dla minister, o tym chyba wszyscy mówili przez lata już w służbie zdrowia.
0: Panie redaktorze, to tak, tak, oczywiście to nie w tym, no ale jest pewna różnica między brakuje na przykład 5 miliardów, a brakuje 16. No to są dwie różne sytuacje, w których się odnajduje minister i no, to tak było, że ta sytuacja była jednak gorsza niż chyba pani minister wtedy przypuszczała, obejmując stanowisko.
1: Nasz poprzedni gość, też były wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński, uważa, że jest jeszcze gorsza, bo teraz za rządów pani minister kolejki się jeszcze wydłużyły.
0: Znaczy są pewne...
1: Na badania trzeba jeszcze dłużej czekać.
0: Panie redaktorze, no ja nigdy jakby nie chwaliłem tej decyzji prezesa NFZ, który... No, wprowadził swoim zarządzeniem te limity na przykład na kolonoskopię. To jest... No ale to ja patrzę tak bardziej z punktu widzenia medycznego na tą całą ochronę zdrowia. I no dla mnie, kiedy my mamy słabą wykrywalność nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego i za mało kolonoskopii w Polsce się wykonuje, wprowadzenie limitu na takie badanie, no pewnie w jakiś tam sposób uzasadnione ekonomicznie, albo i nie, bo ci pacjenci później trafiają bardziej zaawansowani do innych już miejsc w systemie ochrony zdrowia, no to ja uważałem od początku za błąd, więc tutaj...
1: No to może moje pierwsze pytanie jednak jest zasadne. Może Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada za pogorszenie sytuacji w służbie zdrowia?
0: Znaczy no, panie redaktorze, też nie można uciekać od odpowiedzialności. No zawsze system w pewnym sensie odpowiada minister, no ale minister robi pewne posunięcia, które i po tych posunięciach można oceniać, bo za stanę...
1: A czy pani minister odpowie głową za aferę w Szpitalu Południowym? Dzisiaj ma przedstawić plan naprawy w służbie zdrowia premierowi, dzisiaj ma przedstawić plan, jak zlikwidować saloniki VIP, w cudzysłowie, a jutro być może zapadną decyzje personalne, jeżeli plan nie będzie zadowalający.
0: Panie redaktorze, ja uważam, że to tak nie można przedstawiać, że pani minister straci stanowisko za aferę w Szpitalu Południowym.
1: A jak inaczej to by można było
0: Nie, no to ja wiem, że ta afera jest właśnie pewnym objawem. Natomiast erozji systemu generalnie jako takiego. Pan premier rok temu postawił przed panią minister pewne zadania do realizacji. Wybrał ją jako osobę, która to może realizować. I teraz to jest zdanie pana premiera. Czy ta realizacja przez ten rok następowała tak, jak on sobie to wyobrażał? Chociaż teraz słyszymy bardziej, że jakby, no nazwijmy to w ten sposób, los pani minister zależy od tego, od tej wizji, od tego, co przedstawi na najbliższe miesiące, na półtora roku, do końca kadencji oraz pewnie na następne lata.
1: I to wizja wystarczy, bo wizję to chyba wszyscy mają już od lat na to, jak służba zdrowia powinna funkcjonować, dzisiaj, że nie powinno być rekordowych zarobków lekarzy, że nie powinno być omijania kolejek i telefonów do ordynatora. Ta wizja towarzyszy nam pewnie od lat, ale chyba nikt nie ma konkretnych rozwiązań, żeby to przeprowadzić.
0: No tak, ale pan redaktor się trochę skupia również na objawach. To są objawy niewydolnego systemu. System szuka jakichś rozwiązań. Ludzie, którzy cierpią w tym systemie, którzy boją się, że ten system jest niewydolny, że te kolejki są, no to szukają dojścia, sobie powiedzmy tak wprost, do tego, żeby to jakoś sobie zrobić, ten system bardziej przychylnym. Ja do tych ludzi, do ludzi chorych, do ludzi, którzy mają chore dziecko, czy słyszą o jakimś rozpoznaniu, nie mam pretensji, że próbują coś takiego zrobić. Nie mam pretensji, że muszą to robić, czy uważają, że muszą, bo czasami jest to przesadne, bo wiem to ze swojego doświadczenia.
1: Bo pan był dyrektorem w szpitalu i pan dostawał takie telefony od polityków, tak, również, tak, z pytaniem, że czy da się jakoś zaopiekować kimś, tak?
0: No właśnie, panie redaktorze, tutaj trochę jest, politycy są bardzo napiętnowani, a jeżeli chodzi o te telefony, to ja dostawałem od wszystkich, to znaczy od kolegów.
1: Każdy, kto numer
0: ze szkoły,
1: miał.
0: Od ludzi, którzy mnie gdzieś tam znali, od ludzi, którzy znali, nie wiem, chodzili do szkoły z moimi dziećmi i gdzieś się widywaliśmy na wywiadówkach, to jest tak daleko.

0: posunięte, to oczywiście nie
1: twierdzę, że... Mieli lepiej
0: nie
1: później twierdzę, na oddziale?
0: Nie, to znaczy, wie pan, panie redaktorze, zależy o co chodziło, bo czasami to są... Ludzie są też nieświadomi systemu, to znaczy trzeba wyjaśnić, co zrobić, żeby się odnaleźć w systemie. Musicie zrobić tam, pójść, złożyć takie papiery, napisać podanie o coś, to dostaniecie jakiś sprzęt rehabilitacyjny i tak dalej, więc ludzie po prostu tego nie wiedzą, nikt ich nie informuje. Czasami ja się musiałem zainteresować, jak w tej sytuacji, jak wskazać drogę, bo też nie wszystko
1: wiedziałem.
0: A to
1: teraz, panie ministrze, osoby, które nie mają znajomego lekarza, nie mają numeru do żadnego dyrektora, myślę, że mocno ścisnęli kierownicę w swoim samochodzie i się mocno zdenerwowali. To co ja
0: wiem,
1: mam zrobić?
0: Ale dlaczego, pytają. Panie redaktorze, dlaczego ja mam kłamać, że tego nie było? No to ja tego nie powiem. To nie chodzi o to, że ja komuś przyspieszałem leczenie na raka, czy coś tam innego, takich sytuacji nie było. Natomiast nie będę teraz udawał, że się obudziłem dzisiaj w systemie i nigdy nie miałem żadnych telefonów.
1: To jest tak, jak
0: jeżeli chodzi o polityków, panie redaktorze, jeżeli chodzi o polityków, to miałem telefony ze wszystkich stron sceny politycznej i to też chciałbym, żeby wybrzmiało.
1: Czyli wszyscy politycy próbują sobie załatwiać leczenie poza
0: wszyscy,
1: kolejką.
0: Nie wszyscy politycy.
1: Politycy wszystkich opcji próbują sobie załatwiać.
0: Zdarza się to.
1: Lewicy również.
0: Też się zdarzało jak najbardziej lewicy i naprawdę te telefony czasami w moim odczuciu były bez sensu.
1: No i nie jest pan przerażony, że politycy wszystkich opcji mają taką skłonność?
0: Jestem przerażony tym, że system...
1: Coś załatwić?
0: System tak nie działa, że ludzie myślą już po prostu, że tylko załatwienie otworzy ten system. To jest nieprawda. Natomiast odnosiłem takie wrażenie, że po prostu jeszcze nic nie zostało zdiagnozowane, jeszcze nic nie zostało powiedziane, a już się wykonywało telefon do dyrektora szpitala, bo się go znało i nie zaprzeczam, że mnie to denerwowało. To po prostu było bez sensu. Ale nie zaprzeczam, że tak jest, tylko ja na to patrzę jako objaw. Ja do tych ludzi nie miałem pretensji. No, po prostu dzwonią, staram się jakoś to tak załatwiać, żeby też być kulturalnym w tych rozmowach i tak dalej. Natomiast to jest objaw. To jest objaw niewydolności systemu. I jak będziemy walczyć z objawami, to pewnie coś tam poprawimy. Natomiast wolałbym, żebyśmy powalczyli z przyczynami.
1: Mam wrażenie, z pana opisu trochę potwierdza się to, co mówił ostatnio Piotr Kandyba w Kanale Zero, poseł KO, że, i tu cytuję, w każdym szpitalu, albo prawie każdym, są takie pokoje jak saloniki VIP.
0: Absolutnie tego nie potwierdzam. W szpitalu, którym zarządzam, żadnego salonika VIP nie było, ani żadnego zeszytu jakichś ludzi uprzywilejowanych. Nic takiego nie było. I w szpitalach, w których pracowałem, czy z którym miałem kontakt, też nie mogę powiedzieć, że widziałem coś takiego, żeby gdzieś kawę komuś przynosili. Zresztą w większości szpitali według mnie nie ma takich możliwości technicznych, nawet bym powiedział, żeby gdzieś na SOR-ze tworzyć jakieś saloniki. To wydaje mi się to bardzo trudne technicznie, nawet gdyby ktoś chciał to zrobić. Nie powiem, że tego nie ma nigdzie, ale o tym, że wszyscy tak robią i że wszędzie tak jest, to nie potwierdzam tego.
1: Czy Jakub Schulz będzie kolejnym ministrem zdrowia? Ogłosił jego nazwisko Janusz Cieszyński godzinę temu, że on dziś albo jutro stanie się ministrem zdrowia.
0: Przy wszystkich tych zaletach, którymi też pan poseł Cieszyński, były minister, dysponuje, i wadach, no jednak nie jest na razie premierem i jego słowa, myślę, nie są wiążące dla nikogo.
1: No to nie on decyduje, ale on o tej decyzji rzekomo się dowiedział od polityków Platformy, Koalicji Obywatelskiej.
0: No, nie wiemy, co się wydarzy.
1: A to byłby dobry wybór?
0: To jest bardzo dobry fachowiec. To jest człowiek, który bardzo dobrze zna system od wielu lat.
1: Ale chyba go nie zmieni w ciągu roku. Nawet gdyby dostał tę rolę. Z tego, co pan opisuje, to on rewolucji już nie przeprowadzi.
0: No tak, ale to trochę tak po lekarsku. Obojętnie w jakim stanie trafia do pana pacjent, to pan go musi ratować. No, każdy by chciał dostać takiego pacjenta.
1: A rokowania chyba nie są dobre. Jeżeli politycy wszystkich opcji korzystają na tym systemie, tak jak pan powiedział, to rokowania nie są dobre.
0: Korzystają, widzi pan, panie redaktorze. I wniosek jest nie taki, jak chciałem, żeby był. Ja chciałem przedstawić, że tak, politycy wszystkich opcji, żeby tutaj się nie jakieś dziewice orlańskie nam nie pokazywały, że on nigdy do nikogo nie zadzwonił, ale to nie tylko politycy, ludzie po prostu, ludzie dzwonią i chcieli pomocy i tak było. I to jest właśnie błąd tego systemu, że ludzie generalnie w Polsce uważają, że jeżeli gdzieś nie zadzwonią, nie będą mieli jakichś znajomości, to ten system ich wypluje, ten system ich nie przyjmie, ten system będzie dla nich wrogo nastawiony.

0: i szukają tego. I tego nie powinno być. To w krajach, gdzie ten system jest dobrze zorganizowany, taka rzecz nie musi występować. To po prostu...
1: Że nie ma tak małego zaufania, że trzeba załatwiać. Tu musimy postawić kropkę. Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna, były wiceminister zdrowia, jest naszym gościem. Kontynuujemy rozmowę na portalu YouTube. Dziękuję Polskiego bardzo. Radia.
2: Siedem po ósmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I kolejne punkty w naszym programie, czyli Ekspres Jedynki. Naszym gościem wówczas będzie Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Zaczynało się trochę jak Son of Jamaica, ale to nie Jamaica, tylko Zanzibar. A to trochę dystans taki spory, dosyć 13 tysięcy kilometrów, jeśli dobrze pamiętam, między Zanzibarem a Jamajką. Grzegorz Turnał na plażach Zanzibaru.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia jest 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
1: Senator Lewicy Wojciech Konieczny broni w radiowej jedynce minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Dziś mija termin ultimatum Donalda Tuska. Na biurko premiera ma trafić jej plan naprawy służby zdrowia.
2: Nie można przedstawiać, że pani minister straci stanowisko za aferę w Szpitalu Południowym. Pan premier rok temu postawił przed panią minister pewne zadania.
1: I teraz, jak mówi nasz gość, teraz minister będzie z tych zadań rozliczona, a ocena należy do premiera. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy zajmie się gigantycznymi zarobkami grupy neurochirurgów. Według Wirtualnej Polski w kilku województwach działała spółka zrzeszająca lekarzy tej specjalności. Za godzinę pracy wystawiali szpitalom rachunki na 26 tysięcy złotych. W ciągu dnia zarabiali około 300 tysięcy. Pałac Kibolski zamiast prezydenckiego i ogród Suski zamiast Saskiego. Ktoś podmienił nazwy na mapie Warszawy w serwisie Google. Sprawę włamania bada NASK. Ropa na świecie nieco drożeje po niepokojących informacjach dotyczących cieśniny Ormus. Portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, które uszkodziły dwa statki przepływające przez cieśninę. Belgia i Hiszpania spotkają się w ćwierćfinale Mundialu. Belgowie wyrzucili z rozgrywek Stany Zjednoczone, wygrywając w 1/8 finału 4-1. Z kolei Hiszpanie pokonali Portugalię 1-0.

0: Pogoda.
1: 7 dzień lipca, szanowni państwo, Światowy Dzień Czekolady. Szukamy takich bardzo nieoczywistych przepisów z wykorzystaniem czekolady. Może taki?
2: Co do tej czekolady, to ja bym tam zajrzał do Szwedów. Oni na bank mają jakiś deser, ten kiszony śledź w czekoladzie. No, bankowo.
1: A wie pan, że ja zajrzałem, szanowni państwo, znalazłem taki przepis na śledzia w czekoladzie po szwedzku. Potrzebne jest 200 gramów wytrawnej czekolady, 6 filetów śledziowych. Śledzie trzeba usmażyć w oleju, podgrzać czekoladę, żeby była płynna. Ciepłą czekoladą zalać ciepłego śledzia, przyprawić to cynamonem, pozwolić ostygnąć i smacznego. To chyba tylko na własne ryzyko. A co tam nad morzem? Nad morzem, szanowni państwo, i śledzie, i dorsze, i halibuty, i zaraz, jak się ta taka nie za... Ona się na talerzu dobrze nie prezentuje, ale smaczna. A, turbot jest, właśnie, turbot. No to chyba tylko i wyłącznie na rybkę można, bo nad morzem zimno, chłodno, 16 to w najcieplejszym momencie dnia i w ogóle jakoś tak dziś bardziej jesiennie niż letnio.
3: Tarnów dzisiaj bardzo, bardzo pochmurnie. Temperatura 16-17 stopni. Pada nam deszczyk taki delikatny od rana i chyba cały dzień się taki zapowiada.
2: Pada deszczyk, niebo zachmurzone szczelnie, także a dzień raczej bez słoneczka.
4: Poznań. Nocy musiało trochę popadać, bo jest mokro. No i dzisiaj też zapowiadają po południu opady.
5: Deszczyk sobie pada, obrywanie chmury było.
6: Raczej to jesień niż lato. Czy ta pogoda nie może być normalna? Albo gorąco, albo zimno. Mogłaby wypośrodkować.
1: No tak, po środku to będzie, zdaje się, około weekendu. 28, może nawet 29 stopni. Do czwartku taka pogoda jak teraz.
0: Reklama.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Kurczak w sosie czekoladowym, a może kostki czekolady w chili con carne. W Światowym Dniu Czekolady opowiemy o mniej lub bardziej zaskakujących daniach z tym dodatkiem. W audycji także Pamięciownik, czyli akcja Centrum Archiwistyki Społecznej, odkrywania i dokumentowania lokalnych historii. Oraz muzyczny gość Bowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku.
11: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Sława pojawi się już za 25 minut. W naszym studiu przed godziną pojawił się Błażej Prośniewski. Rozmawialiśmy przez moment o wodzie pitnej. Takiej prosto z kranu.
12: Dzień dobry, z tej strony Agata z Wrocławia. Przez 12 lat na Politechnice Wrocławskiej zajmowałam się tematem wody i chciałam tylko zdementować to, co przed chwilą usłyszałam od panów redaktorów, którzy powiedzieli, że aby pić wodę z kranu, trzeba mieć filtr. Otóż nie trzeba mieć filtra. Filtry są w stacjach utapniania wody i wodociągi miejskie, które zaopatrują nas, mają obowiązek dostarczać do nas wodę, która podlega przepisom, rozporządzeniu dotyczącemu wód przeznaczonych do, uwaga, spożycia przez ludzi. I woda, którą dostajemy w kranie, nie jest w żaden sposób niebezpieczna. Ani filtrowanie, ani gotowanie nie poprawi jej jakości. Może oczywiście nie będę dyskutować z walorami smakowymi.

Bo pani tam wspominała, że wodociągi mają jakiś tam obowiązek przesyłania do nas jakościowo dobrej wody. To my się zajmiemy tym tematem, sprawdzimy, w których miastach można pić wodę prosto z kranu i właśnie na temat tej odwróconej osmozy, bo sporo znajomych ma taki system i sobie bardzo chwali. Pytanie, czy to jest nabijanie klienta w butelkę. 8:37 to jest Polski Radio, program pierwszy i poranny trening szarych komórek. Wczoraj w związku z aferą kartkową mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy byliśmy Belgami i Belgom będzie poświęcony trening, ale nie belgijskim piłkarzom, a pewnemu Belgowi. Który ten Belg właśnie też gra. Tyle, że nie w piłkę, on nie dość, że gra, to i śpiewa.

0: I tak właśnie tańczy w pewnym filmie i ten taniec przeszedł do historii kina, znaczy no chciałem powiedzieć, że kina, ale bardziej memów, bo tenże Belk tańczył w takim bardzo charakterystycznym podkoszulku, eleganckich spodniach, tam pasek, szpagaty robi, o szpagaty to potrafi robić jak mało kto. No i żeby była jasność, to ani śpiewak, ani tancerz, to przede wszystkim aktor. I żeby Państwu ułatwić trochę, fragment filmu z udziałem tego Belga, taki zwiastun oto w sieci znalazłem.
1: Seit Jahrhunderten verbirgt sich hinter dem Zeichen des blauen Drachen eine besondere Sorte von Männern.
2: Sie sind kein Japaner.
3: Ich kann es schaffen.
4: Festnehmen.
1: Wo jeder Kampfstil erlaubt ist.
5: Du bist der Nächste.
0: No właśnie, o jakiego aktora, śpiewaka, tancerza pytałem. Imię i nazwisko wystarczy. Jeszcze może dla chętnych, jaki rodzaj szpagatu wykonywał. Turecki czy sportowy, bo to różnica w tym filmie. 22 139 22 02. A już za chwilę Patryk Kuniczewicz.

0: 8:41.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I Patryk Kuniczewicz w naszym studiu już za chwilę o tych nowych przepisach dotyczących samochodów, ale nie mogliśmy nie zamienić słów kilka na temat tego belgijskiego aktu. Mm-hmm. A ty słyszałeś, jak on śpiewa?
2: Nie, ale wiem, jak robi szpagat.
0: I właśnie, to jest sportowy czy turecki?
2: Szpagat?
0: No. Bo to jest różnica.
2: Sportowy?
0: Nie.
2: Turecki?
0: Dobra, więcej nie powiemy. To jeszcze ten tytuł filmu, w którym występował, ten twój ulubiony?
2: Kickboxer.
0: Zdecydowanie, no tak.
2: Absolutnie. I krwawy sport.
0: No tak, to już wszystko wiadomo w takim razie. Szanowni państwo, jeśli chodzi o nowe przepisy dotyczące nowych samochodów, to też wszystko wiadomo?
2: Wszystko wiadomo, bo dzisiaj od 7 lipca te przepisy już obowiązują wszystkich producentów. Jeżeli auto chce jeździć po europejskich drogach, musi mieć tak zwany pakiet GSR, czyli General Safety Regulation. I to w wielu samochodach my już mamy, bo chodzi o asystenta pasa ruchu, chodzi o martwe pole, żeby czujniki pokazywały nam, że na przykład niechroniony uczestnik ruchu drogowego, rowerzysta, pieszy znajduje się.
0: A to jest świetne, to jest akurat, to jest świetne
2: bardzo
0: rozwiązanie.
2: Pomaga. Bardzo.
0: A z tym asystentem to rzeczywiście różnie bywa, bo wielu znajomych, sam się też przyznaję do tego, że czasem zdarza mi się wyłączyć.
2: Mnie też. A to dlatego, że te silniki są zbyt mocne i czasami wyszarpują kierownicę. Ja wiem, którędy mam jechać. A asystent myśli, że... Ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze system kamer i czujników, które na przykład weryfikują znaki drogowe i podpowiadają nam, z jaką prędkością powinniśmy jechać. I co więcej, to jest chyba najważniejsze, sprawdzanie czujności i koncentracji kierowcy. To znaczy już teraz w każdym aucie, które od dzisiaj jako nowe wyjedzie na drogi Unii Europejskiej, musi być taka kamera i czujniki, które sprawdzają, czy przypadkiem głowa nam nie opada, czy my patrzymy przed siebie, czy trzymamy ręce na kierownicy, czy nie patrzymy gdzieś w bok i przypominają, halo, halo. Prowadzisz auto, bierzesz za to odpowiedzialność. W związku z tym mierzą cały czas tę koncentrację i to, czy rzeczywiście jesteśmy uważni.
0: A wiesz, Patryku, to jest bardzo często tak, że to bywa irytujące, bo czasem chcemy sprawdzić, rzeczywiście zmienić, szukamy sobie jedynki czy Polskiego Radia Kierowców i odwracamy na moment wzrok od tego, co się dzieje na drodze i wtedy właśnie ten asystent jednak nam przypomina. Przypomina o tym, żeby ta uwaga była skupiona. To nas bardzo często to nas irytuje, ale musimy mieć świadomość tego, że to bardzo często ratuje nam życie, nam albo komuś.
2: To znaczy, ja od razu powiem, jeżeli my w ciągu jednej sekundy jadąc 50 km na godzinę jesteśmy w stanie przejechać kilkanaście metrów, to odwrócenie uwagi na sekundę to są trzy długości pasów dla pieszych.
0: Jak to było z kichaniem, że w czasie kichania, kiedy zamykamy oczy, czasem zdarza się w samochodzie.
2: To tak samo tracimy, tak naprawdę nasz czas reakcji się zwalnia i też przejeżdżamy bezwładnie pewną drogę, nie kontrolując tego, co się dzieje wokół nas, a w mieście różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ale w ramach tego pakietu GSR jeszcze jedna bardzo ważna rzecz się pojawi, nawet w najmniejszych autach. Pulsacyjne światło stop, adaptacyjne. Czyli w momencie, kiedy my będziemy gwałtownie hamować, to nie to, że nam się zaświecą z tyłu czerwone światła, te mocniejsze, tylko one będą nadawały taki sygnał SOS, będą migały pulsacyjnie, żeby osoby za nami wiedziały, to jest hamowanie awaryjne. Sytuacja jest niebezpieczna. Ja też muszę szybko zacząć hamować.
0: No bardzo często, zresztą to jest też taki przykład z życia wzięty, jedziemy na przykład sobie tą tak zwaną gierkówką, prawda? Jedziemy w stronę Katowic i w pewnym momencie, bo jest taki odcinek właśnie na trasie w stronę Śląska, gdzie są roboty drogowe. Ale człowiek sobie jedzie, dajmy na to właśnie, patrzę sobie, ustawię sobie coś w radiu i nagle się okazuje, widzi tam z daleka, że jest korek, ale daje znak temu z tyłu, czym?
2: Awaryjnymi.
0: Światłami właśnie.
2: Zgadza się. To teraz to światła stop przejmują to i one będą pulsacyjnie migały w momencie, kiedy my mocniej naciśniemy i gwałtownie pedał hamulca. Ale mogę zdradzić jeszcze jedną rzecz. Unia Europejska wprowadza to dzisiaj, od 7 lipca, ale zastanawia się nad nowymi regulacjami. Prawdopodobnie za 3 lata będzie czwarte światło stop.
0: To znaczy?
2: Czwarte światło stop. Z przodu. W kolorze zielonym. Dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli żeby osoba, która na przykład chce wejść na pasy, widziała na przednim pasie świecące się zielone światło.
0: A to dobre.
2: LEDowe i ona wie, że kierowca naprawdę hamuje, mogę wejść przed jego maskę. Zobaczymy, bo ja też kibicuję tym przepisom i tym zmianom, bo to poprawi bezpieczeństwo. Tylko właśnie, zamysł był taki, że skoro dzisiaj to wprowadzamy na drogach europejskich obowiązkowo, no to kierowcy powinni z tego korzystać i powinno być bezpieczniej. Ale te systemy można manualnie wyłączyć.
0: No tak, to jest jedno, ale z drugiej strony też sobie tak wyobrażam, że bardzo często pieszy się przyzwyczai na tyle do tego, do takiej sytuacji. Patrzę, czy gdzieś tam nadjeżdżający samochód, czy tam się pali zielone. Ale nie biorę pod uwagę tego, że to jeszcze może być samochód ze starym systemem.
2: Absolutnie tak.
0: I wchodzę, zresztą umówmy się, teraz jest bardzo często, widzisz, co ja trzymam

0: w rynku?
1: Smartfon.
0: Tak, właśnie. I bardzo często jest tak, że po zmianie przepisów piesi już nie patrzą na to.
1: Cyfrowych zombie nie brakuje, w związku z tym pamiętajmy, że na drodze obowiązuje jedna zasada: ograniczonego zaufania.
0: Patryk Kuniczewicz, dzięki.
1: Kłaniam się nisko szerokości.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia jeszcze przez najbliższe 10 minut. Pytaliśmy państwa w związku z tym, co się działo wczoraj na boiskach w Stanach i że wszyscy, może niemal wszyscy trzymali kciuki za Belgów w związku z aferą z czerwoną kartką. No i tak się stało, Belgowie górą 4-1 i pytaliśmy o belgijskiego gracza. Tylko, że ten, co się dzieje?
1: Nic.
0: Wszystko w porządku?
1: Tak.
0: Ja myślałem, że coś się stało. Sława Bieńczycka.
1: Taka przyszła i wiesz, tutaj się rządzi, nie?
0: Tak, tak,
1: po tej
0: tak.
1: stronie stołu.
0: Tak. Pani wie, o kogo chodzi? Ten belgijski... Co?
1: Poproszę o inny zestaw pytań.
0: Nie, no zna pani.
1: Proszę pana.
0: Oczywiście,
1: jak nasi nie grają, to ja się nie interesuję mundialem.
0: Ale nie, ale on nie gra na boisku.
1: A nie, a to ja nie wiem w ogóle, jakie było pytanie. No mówię, że tutaj taka przyszła i nie za bardzo wie,
0: no
1: o
0: dobrze,
1: co chodzi.
0: Ale nasi słuchacze wiedzą i znają odpowiedź.
2: Ten aktor to Jean-Claude Van Damme.
3: Chodzi oczywiście o Jean-Claude Van Damme.
4: Moja odpowiedź, Jean-Claude Van Damme.
5: Dzień dobry, ten aktor to Jean-Claude Van Damme.
6: Zagadka o tego śpiewającego aktora to nikt inny jak tylko Jean-Claude Van Damme. Ja jestem rocznik 78, to on był wielkim moim idolem.
7: Ein neuer Stern am Actionhimmel ist aufgegangen. Sehen Sie Jean-Claude Van Damme in Bloodsport. Die Geschichte des Champion aller Champions.
0: Rzeczywiście krwawy sport.
1: To znam, tak, to tego pana, tak. To ja doskonale znam.
0: A
1: tak.
0: Czy widziała pani, że on śpiewa?
1: Nie.
0: A tak śpiewa właśnie.

0: chyba my byśmy zaśpiewali lepiej.
1: No dobrze. Nasz słuchacz wspomniał, że Jean-Claude Van Damme był idolem wielu z nas. No ten idol ma lat 65, przypomnijmy.
0: Naprawdę? A to tu mnie zaskoczyło.
1: Tak, wczoraj Sylwek, przypomnijmy, pan Sylwester skończył lat 80. Sylwester Stallone, także tak, idolem naszego dzieciństwa, czasów nastoletnich. Sława Bieńczycka, już oficjalnie panią witam.
0: Dzień dobry, panie Danielu. Coś dawno pana nie widziałam, więc tym bardziej się cieszę, że tutaj przyszłam i że pan też jest i nasi słuchacze są z drugiej strony. Ja już wypoczęłam po Zakopanem, szykuję się do Ełku. No i w ten sposób reklamujemy naszą trasę wakacyjną, prawda? Ale u nas dzisiaj też będzie czekoladowo, bo to, ale tak właśnie w taki nieoczywisty sposób. W jaki, to na razie państwu nie powiem.
1: No słyszałaś, u nas słuchacz mówił o śledziach
0: tak,
1: po szwedzku.
0: Tak, śledzie to się najbardziej nam kojarzą. Podobną zawsze miałam minę, ale raz spróbowałam, to jest całkiem niezłe, bo to wszystko zależy od tego, jak to się połączy. I pewnie kto to zrobi. No, jak gdybym ja zrobiła, to może byłoby właśnie taką minę miałbyś, jak masz.
1: Sława Bieńczycka i Lato z radiem już o godzinie 9, a ja mówię państwu do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian,
6: hmm?
5: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara.
5: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w województwie dolnośląskim, gdzie pomiędzy węzłami Syców Zachód a Syców Wschód doszło do wypadku auta dostawczego i samochodu ciężarowego. Na kilometrze 79 trasa w kierunku Warszawy jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Uwaga na drodze krajowej numer 75 pomiędzy Nowym Sączem a granicą państwa w Muszynce. W pobliżu miejscowości Nowa Wieś na kilometrze 90 doszło do zderzenia autoosobowego i ciągnika rolniczego. Jedna osoba została tam poszkodowana i na miejscu obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Droga krajowa numer 11 w Wielkopolsce jest zablokowana pomiędzy Piłą a Chojnicami w miejscowości Jastrowie. Tutaj doszło do tragicznego wypadku z udziałem auta ciężarowego i samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła w tym wypadku i droga nadal jest zablokowana w obie strony, a ruch nadal kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne przez miejscowości Pniewo, Borucino i Okonek. Zablokowana jest także krajowa 15 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim. Niedaleko miejscowości Sampława doszło do karambolu 6 pojazdów i tutaj także służby kierują na objazdy. I jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Gdańska, ekspresowa 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Auto osobowe uderzyło w bariery. Na 8 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Elbląga.

0: czyli Ełk. Mowa oczywiście o wakacyjnej trasie lata z Radiem i Telewizji Polskiej. No, w Zakopanem było rewelacyjnie. Dziękujemy za Państwa liczną obecność i liczymy na powtórkę w Ełku. Skoro o Ełku mowa, to od razu powiem, że dziś naszym gościem będzie Bowska, która tam zaśpiewa, w związku z tym to będzie takie muzyczne zaproszenie właśnie na czwarty koncert. A poza tym dziś będzie trochę słodko, trochę wytrawnie, bo dziś swoje święto ma czekolada, a gdyby nie tak tradycyjnie, gorzka mleczna z orzechami czy z nadziejem truskawkowym, to jak i do czego? I to jest właśnie pytanie do Państwa. Przypominam, że czekają na kogoś nasze maskotki, czyli nasz piesek, który ciągle nie ma imienia. Dzisiaj także o wielkiej wyprawie maluchów, bo tak, tak, te nasze maluchy, słynne maluchy, samochody jadą przez Europę. O tym wszystkim także dziś. A do tego wszystkiego, drodzy Państwo, przypominam, rower między innymi do wygrania w naszych konkursach. A teraz czas na aktualności, które tutaj już ze studia poda Anna Kowalczyk.
1: Rusza dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy zdecydują w Ankarze m.in. o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Rządowa deregulacja 2.0. Konta bankowe firm nie będą drastycznie blokowane w przypadku sporu z Urzędem Skarbowym. Kleszcze w natarciu w trakcie urlopu, nie traćmy czujności.
2: Każdorazowo po przyjściu ze spaceru z dłuższej wycieczki powinniśmy dokładnie obejrzeć swoje ciało.
1: NATO zdecyduje o wsparciu dla Ukrainy. Dziś w Ankarze początek dwudniowego szczytu sojuszu. Wczesnym popołudniem w stolicy Turcji wyląduje prezydent Wołodymyr Zełenski. Przy okazji szczytu spotka się z Donaldem Trumpem. O ważnych decyzjach, które mogą zapaść w Ankarze. Beata Płomecka.
3: Sekretarz generalny NATO apelował wczoraj o przekazywanie Ukrainie systemów obrony powietrznej w obliczu zmasowanych rosyjskich ataków. Chodzi o to, by Ukraina dostała to, czego jej potrzeba, bo jej bezpieczeństwo jest ściśle powiązane z naszym. Mark Rutte, pytany o ewentualne rozmowy na temat zakończenia wojny, tak komentował. Do tanga potrzeba dwojga. Prezydent Ukrainy jest gotowy usiąść do rozmów z Putinem, ale Putin do tej pory odmawiał. A jeśli chodzi o Rosję, to w krótkiej deklaracji, która zostanie przyjęta jutro na zakończenie szczytu, ma być ona określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszu. Jak usłyszałam, Amerykanie w kwaterze głównej NATO w ostatnim roku kilkakrotnie sprzeciwili się, by tak nazywać Rosję. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Polska wysyła na szczyt NATO silną delegację. Do Ankary lecą prezydent Karol Nawrocki, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Koniec z automatycznym i drastycznym blokowaniem kont bankowych polskich firm. Rząd w ramach pakietu Deregulacja 2.0 chce dać przedsiębiorcom możliwość ratowania płynności finansowej w trakcie sporów z Urzędem Skarbowym. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek podkreślał, że to fundamentalna zmiana dla przetrwania wielu biznesów.
4: Może w grę wchodzić zabezpieczenie na papierach wartościowych, na udziałach, na akcjach. Tak zwana hipoteka przymusowa, która przysługuje administracji skarbowej. Podatnik będzie mógł wskazać, zabezpieczcie to zobowiązanie inaczej niż poprzez zablokowanie mojego rachunku, bo bez rachunku nie jestem w stanie po prostu przeżyć.
1: Rząd zapowiada też m.in. darmową aplikację dla przedsiębiorców do wystawiania paragonów, a dla klientów możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. Miliony kredytobiorców czekają na ruch Rady Polityki Pieniężnej. Dziś rusza dwudniowe posiedzenie, na którym RPP zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Quercus Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione, ale spodziewa się też dobrych wieści dla kredytobiorców.
5: Zaraz po wybuchu wojny w Iranie w marcu jeszcze Rada Polityki Pieniężnej zdołała ściąć stopy procentowe o 0,25% i to była dosyć unikatowa decyzja w skali światowej i się okazało, że Rada miała rację, bo wojna nie wywołała zwiększonej inflacji w Polsce, także można się spodziewać komunikatu po Radzie Polityki Pieniężnej, że na horyzoncie pojawiają się obniżki stóp procentowych.
1: Według eksperta Rada może zdecydować o obniżce najwcześniej jesienią.
6: To są aktualności jedynki.
1: Ewakuacja 3000 osób we Wrocławiu. Mieszkańcy okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum miasta musieli opuścić swoje mieszkania na czas akcji saperów. Pojawili się na miejscu, żeby usunąć niewybuch z czasów II wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych od rana. O ewakuacji informowali przez megafony policjanci w radiowozach. Klasz

0: jeszcze nie odpuszczają, sanepid radzi, żeby na urlopie nie tracić czujności. Jak się zabezpieczyć, tłumaczy Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Dla bezpieczeństwa stosujemy różnego rodzaju środki odstraszające. Mogą to być kremy, aerozole. Są też w formie plastrów w tej chwili dostępne środki. Możemy kupować preparaty oparte na naturalnych olejkach eterycznych, bądź też na ziołach, które również działają odstraszająco na kleszcze. Każdorazowo po przyjściu ze spaceru, z dłuższej wycieczki powinniśmy dokładnie obejrzeć swoje ciało.
0: My kleszcza usuwamy najlepiej pensetą, wyciągamy go zdecydowanym ruchem bez obracania czy zgniatania. Miejsce po wkłuciu trzeba dokładnie zdezynfekować i obserwować, czy pojawiają się jakieś zmiany na skórze albo w naszym samopoczuciu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Dziś słońce jak na lekarstwo. Jak Państwo widzą za okno, to od razu widać, że dzisiaj w prawie w całym kraju dużo, dużo chmur i z tych chmur dzisiaj może popadać. Mało tego, w południowej części kraju, najbardziej Małopolska, Górny Śląski, Podkarpacie, tutaj dzisiaj też mogą pojawić się burze. Do tego wszystkiego ciśnienie niskie, w stolicy 994 hektopaskale, no i ten wiatr, który też nie ułatwia nam tego wakacyjnego życia, bo chwilami nawet w górach może wiać i do 100 km na godzinę. A temperatura, no niestety lipcowa, to ona nie jest. Od 16 stopni nad samym morzem, w centralnej części kraju 18-20. Najwyższa temperatura dzisiaj na południu i tak na Dolnym Śląsku 23, na Górnym 24, a w Małopolsce 25 stopni. To dzisiaj będzie najwyższa temperatura. Ale jednak mimo wszystko tam w miarę ciepło, ale w pozostałej części kraju tak poniżej 20. A więcej o pogodzie dosłownie za kilkanaście minut.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
5: Jakość powietrza dzisiaj w naszym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 42% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 36%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. No i teraz te ważne zielone godziny. Od 15 do 17 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. A jeśli chodzi o lasy, to prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że to jest małe zagrożenie.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

No, coś optymistycznego na dobry początek naszego spotkania w lecie z radiem. Oczywiście od Kasi Kowalskiej. Od razu dzień ładniej wygląda, pomimo że tam za oknami. No, to jest jak jest, no, na to wpływu, drodzy państwo, nie mają. Ale mamy wpływ na to, jak my sobie ten dzień przeżyjemy. Także oczywiście razem z radiową jedynką. No i na to bardzo liczę. Liczę jak zwykle też na państwa. Jeszcze się dobrze nie rozsiadłam, a już tutaj przychodzą różne ciekawe propozycje, jeśli chodzi o dzień czekolady. No i pani Barbara, taki dzień trzeba uczcić absolutnie, choć pamiętajmy, że pieski nie powinny jeść czekolady, tak to prawda. Też myślę, że ten wątek się u nas w lecie z radiem pojawi. A pani Maria, czekolada ze słonym karmelem działa na mnie jak żarówka psa Pawłowa. A tak w ogóle to wiadomo, że czekolada to sałatka, skoro kakao jest rośliną. No właśnie, czekolada w sałatce. Czy to by się udało? Dzisiaj będzie o takich nieoczywistych i niekoniecznie wcale słodkich, ale także i wytrawnych propozycjach czekoladowych.

0: O, i co? I nóżka chodzi? I bardzo dobrze, bo mamy do Państwa pytanie. Gdy słyszę tę melodię, to myślę. I tutaj Państwo muszą dokończyć to zdanie naprawdę po swojemu. Nieważne są umiejętności, ważny jest pomysł, wyobraźnia, no i oczywiście dobra zabawa, jak to na wakacje przystało. Wystarczy nagrać krótką rolkę z wykorzystaniem dźwięku DJ-a Sarnuli, właśnie tę naszą Polkę Dziadek w jego wersji, opublikować ją na swoim profilu na Facebooku lub na Instagramie z hashtagiem #1lato. I drodzy Państwo, więcej informacji znajdziecie na Facebooku, na Instagramie. Bawimy się, no i czekamy na Państwa propozycje. A dzisiaj do godziny 12 będę ja, Sława Bieńczycka, i Państwo. No i jak zwykle sporo atrakcji, między innymi wielka wyprawa maluchów, wątki czekoladowe, wiadomo, na pewno się pojawią, także będą nasze konkursy, skojarzenia po godzinie 10, a po godzinie 11.30 też pojawi się Marcin Wojciechowski, który znów przyjdzie z ciekawymi historiami muzycznymi. No i ciągle czekam na te Państwa czekoladowe propozycje. Facebook.com/1.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Wygrałam rower. No nie, nie ja, nie, ale tak napisała pani Dominika Stczewa, która wczoraj rzeczywiście wygrała rower. No i proszę bardzo, jeszcze dodała tak, byłam na antenie w radiu, stres ogromny, nawet nie pamiętam, co mówiłam, mam tylko nadzieję, że mówiłam z sensem. A o czym mowa? Mowa oczywiście o naszym konkursie Ścieżki Jedynki. Wczoraj pani Dominika druga wygrała, bo co tydzień mamy dla państwa, tak, tak, taki bardzo fajny, jak to młodzi mówią, wypasiony rower. No i pani Dominika nagrała swoją ścieżkę ulubioną wzdłuż Wisły z Tczewa i napisała jeszcze ta sama ścieżka, ale inna perspektywa, teraz pokazana od strony mostu Tczewskiego i wszystkie małe zachwyty. I te małe zachwyty to między innymi i mak, i ślimak, który sobie wolno idzie. No naprawdę filmik bardzo interesujący. Co trzeba zrobić? No trzeba znaleźć oczywiście na naszą stronę i nagrać rolkę ze swoją ulubioną trasą czy ścieżką rowerową, taką dawną albo może dopiero co, którą państwo odkryli. Ważne jest, żeby ta rolka miała maksymalnie 60 sekund i trzeba to umieścić u siebie na Instagramie lub na Facebooku i to musi być oznaczone hashtagiem ścieżki z jedynką. Więcej szczegółów znajdą państwo właśnie na stronie Lata z Radiem. Polecam, bo kolejny rower rozdamy w poniedziałek, a zatem mają państwo jeszcze kilka dni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wie. Też wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmiękczę.

0: Glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
5: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
4: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
5: Na letnisko zapraszamy.
4: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
6: Pan Wojtek na Facebooku pozdrawia nas z Grudziądza i pisze deszczowo i chłodno. Pani Krystyna pozdrawia nas z chłodnych, pochmurnych i deszczowych Kujaw. No i drodzy Państwo, lepiej to dzisiaj nie będzie. Ktoś tutaj złośliwie pyta, czy to na pewno lato. No takie polskie właśnie lato, a zatem dzisiaj chwil ze słońcem naprawdę niewiele. Nie szykujmy się, no może gdzieś tam na północy od czasu do czasu. Ale generalnie chmury, z tych chmur dzisiaj będzie sporo padać. Uwaga, w południowej połowie kraju, zwłaszcza Górny Śląsk, Małopolska, pod Karpacie. Tutaj dzisiaj mogą zdarzyć się burze. No i temperatura, jak już Państwo usłyszeli, nie rozpieszcza nas, ale nie wszystkich, bo na przykład dzisiaj właśnie w Krakowie maksymalnie 25 stopni to będzie najwyższa temperatura. W Katowicach 24, w Opolu 23, podobnie i we Wrocławiu. Ale w pozostałej części kraju to maks 20, w wielu miejscach poniżej najniższa temperatura 15-16 stopni dzisiaj nad samym morzem, na Warmii i na Mazurach. Oprócz tego deszczu to jeszcze do tego wszystkiego dochodzi nam wiatr, który może powodować, że ta temperatura będzie odczuwalna jeszcze niżej, a wieje dzisiaj w wielu miejscach nawet i do 65 km na godzinę, a wysoko w górach nawet może wiać do 100 km, tak przede wszystkim może być w okolicach Śnieżki. Ciśnienie niskie w całym kraju, w stolicy 994 hektopaskale i to ciśnienie będzie jeszcze spadać. Także dzisiaj, drodzy Państwo, szukamy gdzie indziej atrakcji. Teraz kierunek województwo śląskie, Bobolice. Jest tam pan Jarosław Lasecki z Fundacji Królewskie Zamki Jurajskie.
7: Dzisiaj pod zamkiem Bobolice w gminie Niegowa tylko około 20 stopni. Lekkie zachmurzenie, ale to idealny dzień, by w jednej wycieczce spotkać prehistorię i średniowiecze. A co łączy rycerzy zamkowych z neandertalczykami? Odpowiedź jest niedaleko. To właśnie w pobliskiej jaskini Stajnia odkryto pierwsze w Polsce szczątki neandertalczyka. Człowieka, który żył tutaj około 50 tysięcy lat temu. Znalezione zęby, kamienne narzędzia, a nawet ozdoby z epoki lodowcowej sprawiły, że to miejsce zyskało światowy rozgłos. Bobolus Jurajski to prawdziwy pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodek. Po nim mamy dzisiaj kilka procent w naszym DNA. A z jaskini Stajnia możemy przenieść się o kolejne dziesiątki tysięcy lat do XIV wieku. Nad wapiennymi Ostańcami góruje zamek Bobolice, wzniesiony z polecenia króla Kazimierza Wielkiego jako strażnik szlaku Orlich Gniazd. Dziś zamiast rycerskiej straży czekają na nas piękne widoki.
6: I oczywiście nie tylko Bobolice, ale cały szlak Orlich Gniazd jest wart wycieczki, a właściwie to i kilku wycieczek.

0: Polska, województwa, miasta, miasteczka, wioski, osiedla, dzielnice. No właśnie, to wszystko, drodzy Państwo, to też te małe i duże. To jest właśnie nasza ojczyzna, nasze takie ważne miejsca. I dlatego teraz porozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie. W naszym studiu jest pani Karolina Sakowicz, Centrum Archiwistyki Społecznej.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Karolino. Ale najpierw pytanie tak na rozluźnienie troszeczkę. Jaki tam jest pani stosunek do czekolady?
1: No, stosunek niestety mam bardzo dobry do czekolady.
0: Tak jak i większość z nas. Dobrze, to już czekoladę mamy za sobą, a teraz o projekcie Pamięciownik, który już ukazuje się po raz drugi. Jaka jest idea tego projektu?
1: Idea pamięciownika jest taka jak idea archiwistyki społecznej, to znaczy odkrywanie ważnych dla różnych społeczności historii, w tym wypadku historii lokalnych, odkrywanie ich razem ze społecznością lokalną i przy okazji też wspieranie tych lokalnych archiwów społecznych, które dzięki przyjazdowi pamięciownika rozbudowują swoje zbiory, nawiązują kontakty z mieszkańcami i zaczynają wspólnie działać.
0: Czyli tak, z jednej strony zachęcamy do tego, żeby pogrzebać w takiej naszej i domowej, ale także może i w jakichś grupach, czasem szkoły, czasem harcerstwo ma pewne fajne pamiątki, czasem w gminach, czasem w kościołach, więc tam dużo może być tych miejsc, gdzie należy szukać tego, prawda?
1: Tak, no my zachęcamy przed przyjazdem pamięciownika, już robimy taką dużą akcję promocyjną i zachęcamy wszystkich, żeby przeglądali swoje domowe zbiory, zaglądali do albumów i zastanowili się już wcześniej, jakimi zdjęciami chcieliby się z nami podzielić. Nam zależy na takich zdjęciach, które oddają takie zwykłe życie w danej miejscowości, w tej miejscowości, którą odwiedzamy. Czyli to są zdjęcia z wydarzeń szkolnych, to są zdjęcia rodzin przed domami, czy z prac w polu, czy z różnych wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności.
0: Ale także też i tych indywidualnych śluby, wesela, tak, komunie, chrzty.
1: Zależy nam na tym, żeby te zdjęcia łączyły trochę to, co prywatne, z tym, co wspólne, więc zależy nam na takich zdjęciach, które pokazują też fragment tej rzeczywistości, tego miejsca, które odwiedzamy.
0: Czyli pani Karolina, na przykład zdjęcia klas?
1: Zdjęcia klas się zdarzały. Zdjęcia klas się zdarzały i to było bardzo, bardzo były poruszające. Często osoby, które przychodziły do pamięciownika, odkrywały nas, nie wiedziały na przykład o pamięciowniku, przychodziły i okazywało się, że ich zdjęcie albo zdjęcie kogoś z rodziny już tam jest. I to wywoływało takie niesamowite wzruszenia, wspomnienia, spotkania też często osób, które się wcześniej nie znały przy tych zdjęciach, ale okazywało się, że właśnie mają na przykład wspólnego przodka, którego odkryły dzięki temu.
0: Czyli takich wzruszających historii też nie brakuje. A co będzie robić ten mobilny pawilon?
1: My przyjeżdżamy z pustym mobilnym pawilonem, w którym jest taka w środku oś czasu, która tak symbolicznie pokazuje ostatnie stulecie, w sensie, ale to tylko po to, żeby łatwiej było nam układać tą wystawę. I my przez 5 dni w każdej z miejscowości, którą odwiedzamy, zapraszamy do dzielenia się z nami zdjęciami. Te zdjęcia, oryginały, które przynoszą nam mieszkańcy, skanujemy na miejscu, drukujemy, także żadnych cennych pamiątek się nie traci, tylko można się nimi podzielić i umieszczamy je wspólnie z osobami, które przynoszą te zdjęcia na tej osi czasu. I jak wyjeżdżamy po 5 dniach, tego ostatniego dnia, mamy po prostu pełną taką biografię tego miejsca. Która sięga od czasów przedwojennych najczęściej do czasów współczesnych, także każdy się tam może
0: odnaleźć. To skoro o miejscach mowa, to teraz powiemy. Dzisiaj wtorek, ruszacie w czwartek, gdzie będziecie?
1: We czwartek ruszamy do Garbowa pod Lublin, stamtąd do Krosna, a potem się przemieszczamy przez całe południe, jedziemy i kończymy tą lipcową trasę w Leśnej na Dolnym Śląsku, już pod granicą niemiecką. A potem we wrześniu odwiedzamy Pińczów, Darłowo, Kwidzyn i Bierutowo też na Dolnym Śląsku. Także mamy taką bardzo rozstrzeloną trasę, a wynika to z tego, że zgłosiło się do nas 70 miejscowości, które chciały w tym wziąć udział.
0: I coraz więcej.
1: Tak, i jest coraz więcej, coraz większe zainteresowanie. No, mogliśmy w tym roku odwiedzić 7 miejscowości i...
0: I właśnie to wybraliście, ale będzie na pewno za rok pewnie kolejny projekt. To, drodzy Państwo, projekt Pamięciownik po raz drugi. To chcę Państwu przypomnieć w ten najbliższy piątek, tuż po północy, reportaż u nas w Jedynce. Pszczyński Pamięciownik, który zrealizował Adam Bogoryja.

0: Zakrzewski i właśnie on opowiada o tej takiej naprawdę no, nietypowej akcji tworzenia Archiwum Losów Mieszkańców. No i to właśnie, drodzy Państwo, u nas w Radiowej Jedynce, przypominam, w piątek po północy. A naszym gościem dzisiaj była Karolina Sakowicz, Centrum Archiwistyki Społecznej Projekt Pamięciownik, który, jak Państwo słyszą, w czwartek rusza w Polskę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: sobotę ma być już lepsza pogoda, cieplej i więcej słońca i bardzo nas to cieszy, dlatego że przed nami czwarty przystanek na tegorocznej trasie wakacyjnej Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Gdzie będziemy? W Ełku. No i właśnie na ten koncert ktoś zaraz Państwa zaprosi, bo jedną z gwiazd w Ełku będzie Bowska.
1: Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat.
2: Dzień dobry, cześć. Miło mi Cię słyszeć. Myślę, że będzie to po prostu letnia atmosfera, super energia. Cieszę się bardzo, że mogę wystąpić. To już mój drugi raz, bo w zeszłym roku też miałam okazję śpiewać na trasie. Cieszę się, że wystąpię z kaktusem, szczególnie dlatego, że w tym roku jest dziesięciolecie właśnie tej płyty i w grudniu czeka nas trasa, więc przypominamy tego kaktusa, który jest takim moim pierwszym bardzo dużym singlem i cieszę się, że mogę go śpiewać i wciąż mi się nie znudził.

0: zapraszam wszystkich słuchaczy Jedynki, by koniecznie uczestniczyli w koncercie, gdzie będę śpiewać w Ełku. Będzie wspaniała atmosfera i nie może was tam zabraknąć.
1: Koniecznie w Ełku. Czekamy na państwa. No to Bobska w Ełku na koncercie i teraz

0: To gdzie spotykamy się z Bowską w sobotę? W Ełku. Proszę zapamiętać, czekamy na Państwa. Dzisiaj trudne pytanie u Romka w konkursie Wakacje Marzeń za 5 punktów. No to przypominamy, szansa dla pozostałych.
1: Zostajemy przy najwyższym szczycie Alp, czyli przy Mont Blanc, o który pytałem wczoraj. Góra leży na pograniczu Francji i Włoch i oczywiście od lat przyciąga różnych śmiałków. A dziś będzie o paniach. Pierwsza kobieta była na szczycie w lipcu 1808 roku, ale uwaga, nie było to zwykłe wejście na sam wierzchołek i dlatego niektórzy badacze go nie uznają. Pytanie za 5 punktów. Proszę napisać, po pierwsze, kim z zawodu była pierwsza dama na najwyższym szczycie Alp? I po drugie, jak się tam dostała? To znaczy, co wydarzyło się w końcówce tej wspinaczki? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać na początku magiczne słowo klucz wakacje. Pytanie za 5 punktów. Powodzenia.
0: 72 151, przypominam Państwu, i nagrody cenne, i te dzisiejsze, czyli maskotka, czekają na Państwa.

0: Autopromocja.
1: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
2: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
1: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
2: Na letnisko zapraszamy.
1: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na ekspresowej Trójce w województwie lubuskim doszło do zderzenia busa i samochodu osobowego na jezdni w kierunku Zielonej Góry. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Gorzów w Wielkopolski Południe a Skwierzy na zachód. Na kilometrze 99 zablokowany jest lewy pas właśnie w stronę Zielonej Góry. Kilka godzin temu na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Piłą a Chojnicami, niedaleko miejscowości Jastrowie, to oczywiście w województwie wielkopolskim, doszło do tragicznego wypadku z udziałem auta osobowego i ciężarówki.

0: Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować i trasa nadal jest zablokowana na kilometrze 149. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem na objazdy. Zakończyły się utrudnienia na Mazowszu na drodze krajowej numer 50, gdzie pomiędzy Grójcem a Mszczonowem doszło do zderzenia busa i ciężarówki. Mamy informację, że niedaleko miejscowości Chudolipie na kilometrze 131 trasa jest już odblokowana i to zarówno w kierunku Grójca, jak i w stronę Mszczonowa. Przybywa samochodów na podhalańskim odcinku Zakopianki i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Tatr. I przypomnę, że te fragmenty można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zatłoczone są także drogi wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu. Niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa, Rozewia i Jastrzębiej Góry, ale także Helu i Juraty. I jeszcze ekspresowa ósemka, obwodnica Sycowa. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy na jezdni w kierunku Warszawy i mamy tam cały czas zwężenie.
1: To program Pierwszy Polskiego Radia. Na naszych zegarach 11:00.

0: A to będzie czekoladowo-szeleszcząca godzina, szeleszcząca, domyślają się Państwo, bo przyniosłam przesyłki, które dostajemy od Państwa. A czekoladowa, bo właśnie w tej godzinie porozmawiamy o takich nieoczywistych czekoladowych projektach, na przykład kurczak w sosie czekoladowym albo chili con carne. Będzie z nami gość, który o takich eksperymentach kulinarnych wie bardzo, bardzo dużo. Ale teraz czas na aktualności radiowej jedynki. Marzena Godon.
1: Oczy świata na Ankarę. W stolicy Turcji dziś początek szczytu NATO. Plan naprawy systemu ochrony zdrowia ma przedstawić minister zdrowia. Czy Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko? Wulkan Etna paraliżuje pracę lotniska na włoskiej Sycylii, a Grecja walczy z rybami królikami. Wsparcie wojskowe dla Ukrainy i wydatki na obronę państw Sojuszu Północnoatlantyckiego to główne tematy spotkania przywódców państw NATO w stolicy Turcji. Dziś w Ankarze początek dwudniowego szczytu NATO. Polskę reprezentować będzie silna delegacja, w skład której wchodzą prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jakie najważniejsze sprawy na tym szczycie NATO są dla Polski? Mówił o tym Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
2: Podstawowe punkty. Wydatki zbrojeniowe, jak najwyższe, dobry stan relacji transatlantyckich i dbanie o te relacje, a po trzecie oczywiście wskazanie Rosji jako bezpośredniego zagrożenia.
1: W Ankarze będzie też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Czy spotka się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim?
2: Nie ma takiego planowanego, bezpośredniego spotkania. Natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
1: Tymczasem padły ostre słowa szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta wobec Polski. Kryło Budanow oskarżył nasz kraj o przygotowywanie kroków, które doprowadzą do dalszej eskalacji w stosunkach. W tym kontekście wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej.
3: W wywiadzie udzielonym portalowi RBK Ukraina Kryło Budanow powiedział, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Zbliża się rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, którymi dysponuje, wynika, że przygotowywany jest cały szereg, moim zdaniem, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Szef biura prezydenta Zełenskiego powiedział, że Polska stawia przed Ukrainą ultimatywne żądania. Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatnim, kto próbował postawić nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Wywołało to oburzenie w Polsce i apele o zmianę decyzji, które zostały przez Kijów odrzucone. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma dziś przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk postawił szefowej resortu zdrowia ultimatum, że jeśli do wtorku, do dziś nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę, jutro podejmie odpowiednie decyzje.

0: decyzje, także personalne. Zmiany są konieczne, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz i podkreśla, że zmiana ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia to jeden ze sposobów naprawy systemu opieki medycznej.
1: Doszło do już skrajnego wyczerpania systemu, dlatego premier Tusk postawił jasne zadanie przed panią minister, przed szefem NFZ-u, zrobić z tym porządek, przygotować takie regulacje, które zahamują tego typu nieetyczne zachowania.
0: Tymczasem zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko, ale jak mówił w radiowej jedynce, zmiany w Ministerstwie Zdrowia nie będą oznaczać realnych zmian dla funkcjonowania systemu opieki medycznej.
2: Posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że ministrem zdrowia zostanie pan Jakub Szulc. Tak naprawdę będzie więcej tego samego, także no tutaj nie spodziewałbym się przełomu.
0: Jakub Szulc jest wiceprezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejna dymisja ministra zdrowia nie poprawi bezpieczeństwa pacjentów, uważa Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Potrzebne są zmiany systemowe, które naprawią ochronę zdrowia w Polsce, mówi przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
3: To, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
0: Również dziś po południu odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Włochy. Wulkan Etna paraliżuje pracę lotniska na Sycylii. Port lotniczy w Katanii pozostaje zamknięty.
5: Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy, Catania Fontana Rossa. Jak informuje serwis Catania Today, przyczyną jest chmura popiołu wulkanicznego, która powstała podczas nocnej erupcji Etny i nadal uniemożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Lotnisko pozostaje zamknięte co najmniej do godziny 14. Ruch zostanie wznowiony dopiero po całkowitym oczyszczeniu pasa startowego z popiołu oraz poprawie warunków do wykonywania lotów. Bez zakłóceń funkcjonuje natomiast lotnisko w Komiso. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: I jeszcze Grecja w aktualnościach, gdzie rozpoczyna się montaż pływających barier ochronnych przy niektórych plażach, aby ograniczyć kontakt turystów z tak zwanymi rybami królikami. To inwazyjny gatunek, który w ostatnich latach szybko rozprzestrzenił się we wschodniej części Morza Śródziemnego.
6: Ryby króliki stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Ich ostre kolce mogą boleśnie zranić, a niektóre gatunki zawierają toksyny niebezpieczne dla człowieka. Latem coraz częściej pojawiają się w pobliżu kąpielisk, co budzi obawy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Pływające bariery, czyli gęste siatki, mają utrudnić rybom wpływanie do najczęściej odwiedzanych kąpielisk. Władze apelują do turystów, aby nie dotykali nieznanych gatunków ryb i w razie zranienia natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną. Jednocześnie zapewniają, że większość greckich plaż pozostaje całkowicie bezpieczna, a zastosowane bariery mają charakter profilaktyczny i mają zwiększyć komfort letniego wypoczynku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Pogoda.
10: Za ciepło to nie jest, zwłaszcza na północy kraju. No, te osoby, które spędzają wakacje nad morzem, na Warmii i na Mazurach, no niestety dzisiaj mają najniższą temperaturę, tam 15-16 stopni. W centralnej części 18-20, najwyższa temperatura dzisiaj jest na południu kraju i tak w Małopolsce może być 25. Poza tym to chmury, wiatr, deszcz. Na południu kraju dzisiaj mogą być burze. Ten wiatr momentami wieje naprawdę bardzo, bardzo mocno. Zwłaszcza w górach, tam to nawet i do 100 km na godzinę. Z tych chmur dzisiaj sporo popada. No i ten wiatr też rzeczywiście dzisiaj nam dokucza. Do tego wszystkiego ciśnienie spada i nadal jest niskie i będzie jeszcze niższe. W stolicy w południe 994 hektopaskale. A co jutro? Jutro też deszczowo, też pochmurno, chociaż już trochę więcej chwil ze słońcem i temperatura też mniej więcej taka jak teraz, ale na południu kraju nie będzie już tak ciepło jak dziś, bo tam maksymalnie 22 stopnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Bob Sinclair przywitał Państwa w trzeciej godzinie Lata z Radiem. Skoro o muzyce mowa, to oczywiście w tej godzinie pojawi się nasz kolega Marcin Wojciechowski z historią pewnej piosenki, jakiej no jeszcze Państwu nie zdradzę. Czekoladowo dzisiaj powinno być w wielu miejscach, bo dzisiaj właśnie czekolada ma swoje święto i na Facebooku jest bardzo czekoladowo. Piękne te Państwa wpisy. Najkrótszy, jak świętować dzisiaj, dzień czekolady, Pani Edyta. Czekolada z czekoladą zagryzana czekoladą.

Wiesława Bieńczycka. No ja jeszcze dzisiaj czekolady nie spróbowałam, ale może wszystko przede mną. Propozycja pana Szymona. Jest takie mięso z czekoladą. Doskonały obiad, na który składa się mięso mielone, pomidory, fasola i gorzka czekolada. To jest genialne danie, ponieważ łączy w sobie proste, codzienne składniki, które po ugotowaniu tworzą niesamowicie bogatą całość. No i właśnie w tej godzinie, drodzy słuchacze, porozmawiamy z ekspertem, z Bartłomiejem Kierżunem, dziennikarzem, blogerem kulinarnym, który podróżuje po świecie, po Europie również oczywiście i ma sporo takich nieoczywistych czekoladowych podpowiedzi. Na przykład kurczak w sosie czekoladowym. W ogóle chyba te sosy czekoladowe to jest taka dobra podpowiedź, jak to zrobić, żeby ta czekolada znalazła się nie tylko w deserach, ale także i w obiedzie. No i będą oczywiście także konkursy, no i będą także pierwsze maskotki rozdawane, drodzy państwo, bo jest ich tutaj sporo. Przychodzą różne wersje naszej maskotki pieska. Na przykład przyszedł taki piesek w formie

0: Zrobione na szydełku i to jest, drodzy Państwo, zakładka do książeczki. No i ten część pieska jest oczywiście płaska, a część niekoniecznie. I to przysłała nam pani Alicja z Kazimierzy Wielkiej, która bardzo się cieszy, że znów może nas usłyszeć i zrobiła właśnie nam tę niespodziankę razem ze swoją córką Alicją, która ma 13 lat i bardzo lubi haftować. I to właśnie Ala zrobiła dla nas tę zakładkę. Alu, maskotka Lata z Radiem, czyli piesek, jest już twoja.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: to takie męskie.
1: Czekolada plus boczek, napisał pan Wojtek. Chrupiący, wędzony bekon oblany gorzką czekoladą to klasyk amerykańskich festiwali kulinarnych. Tłustość i dymny aromat doskonale współgrają z kakaową goryczką. Pyszne, proste do przygotowania, poleca nam pan Wojtek, nasz słuchacz. A ciekawe, co nam podzieli, poleci nasz gość, który jest w tej chwili w Umbrii we Włoszech. Zaraz się państwo zorientują, dlaczego. Bartłomiej Kierzun, podróżnik, fotograf, dziennikarz, bloger kulinarny, autor licznych książek poświęconych właśnie m.in. kuchni włoskiej. Dzień dobry, panie Bartku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A skoro dzisiaj dzień czekolady, to już pan coś czekoladowego ma za sobą?
2: Tak, mam za sobą kawałek czekolady z Modiki, którą wyszarpnąłem z lodówki, kiedy dowiedziałem się, że dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady.
1: Tak, to prawda.
2: Bo czekolada z Modiki jest moją absolutnie ulubioną czekoladą ze wszystkich czekolad, jakie jadłem, skądkolwiek by one nie były. Absolutnie cudowny, chrupiący, troszeczkę dziwny smak dla osób, które są przyzwyczajone do takiej gładziutkiej czekolady ze sklepu.

0: sklepów, którą mamy wszędzie dookoła, więc namawiam. Jeżeli ktoś będzie na Sycylii, to namawiam, żeby się wybrał do miasteczka, które nazywa się Modica i żeby kupił sobie tam którąkolwiek z tabliczek czekolady, bo jest tam dość sporo takich małych rzemieślniczych firm, które ją robią rzemieślniczo nadal i to tak naprawdę rzemieślniczo.
1: Skoro jest pan we Włoszech, to zacznijmy od tego, jak Włosi wykorzystują czekoladę do, no właśnie, nie do deserów, ale do innych takich wytrawnych dań.
0: Bardzo tego jest mało. Włosi są ogromnymi konserwatystami, jeżeli chodzi o kwestie kulinarne. Tutaj w ogóle taka rzecz jak obiad na słodko odpada w przedbiegach. To jest nie do pomyślenia, żeby podać coś słodkiego na obiad, co nie byłoby deserem. Jak tak szukam w głowie, to kojarzę czasami dodatek kakao gdzieś w Piemoncie, na przykład do niektórych rodzajów makaronu, że mamy po prostu makaron, sos i odrobina gorzkiego kakao rzeczywiście na górze, żeby podbić smak. Ale to jest chyba wyjątek, jeżeli miałbym dalej szukać w głowie, to myślę, że niezbyt wiele bym znalazł.
1: Ale podobno
0: już.
1: Królik w czekoladzie na Sycylii popularny jest?
0: Nie jadłem, a spędziłem tam dość sporo czasu, więc pytanie, jak bardzo on jest popularny, bo to jest oczywiście kwestia tego, że włoska kuchnia to jest kuchnia super regionalna. W związku z tym, jeżeli jesteśmy na Sycylii w okolicach Palermo, to będziemy jedli zupełnie inaczej niż w okolicach Katanii, więc gdzieś może jest rzeczywiście w którejś prowincji sycylijskiej, być może ten kurczak jest popularny, królik, być może jest popularny, ale przyznaję szczerze, że ja na niego nie trafiłem i jestem zaciekawiony.
1: To zostawmy Włochy. No właśnie zastanawiam się teraz kierunek Meksyk, bo chyba tak najczęściej, jak tutaj spoglądam na wpisy naszych słuchaczy, jeśli chodzi o czekoladę jako nie deser, to tutaj chyba jednak mimo wszystko potrawy meksykańskie najczęściej się pojawiają.
0: No tak, no bo Meksykańczycy mają mole, czyli ten jeden z sosów, który jest tak naprawdę sosem legendą, sosem podstawą do wielu innych sosów. I jest to sos, do którego rzeczywiście przygotowania wykorzystuje się rozcierane na kamieniu ziarno kakao, wobec czego rzeczywiście Meksyk moim zdaniem rządzi, no ale to też nic dziwnego. Meksyk to jest ojczyzna czekolady i kakao, wobec czego ja w ogóle nie jestem zdziwiony, że oni rzeczywiście wykorzystują czekoladę nie tylko na słodko, ale również na słono, na wytrawnie.
1: A czy taki sos mole każdy sobie sam w domu może zrobić?
0: Odpowiem wymijająco ze względu na to, że zupełnie serio tak naprawdę. Na pewno znajdziemy całe mnóstwo przepisów na mole w internecie i na pewno będzie to smaczne. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że będzie to wersja mocno uproszczona, bo tak naprawdę robienie mole takiego prawdziwego w Meksyku jest zadaniem tylko i wyłącznie dla kobiet. Tego nie robią, tego mężczyźni nie robią. To jest związane z całym mnóstwem obostrzeń, rytuałów. To wszystko ma, tam każdy gest ma swoje znaczenie. Rozmawiamy o świętości tak naprawdę. To jest tak jak my w Polsce bylibyśmy się w stanie, podejrzewam, kłócić o bigos. Każdy ma swój przepis i każdy uważa, że to jest ten prawdziwy. Tak samo jest z mole w Meksyku i ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że tutaj, żeby dotrzeć do tego sedna tak naprawdę, do tego jak to powinno smakować, to powinniśmy się wybrać do tego dalekiego Meksyku i spróbować go tam na miejscu i poznać całą historię tego sosu, bo ona jest też bardzo
1: ciekawa.
0: Długa, bardzo skomplikowana, tak, bardzo ciekawa. Ja czytałem taką, nie pamiętam jak się ta książka nazywa, że było zabawniej, w każdym razie tam jest jeden z gigantyczny rozdział, jest poświęcony mole i właśnie temu, że o ile mężczyźni chodzili, polowali, nie wiem, rąbali drewno i tak dalej, to kobiety w domu wykonywały dużo cięższą pracę niż mężczyźni, bo musiały zrobić mole, ponieważ tam wszystko zaczyna się od roztarcia tych ziaren na takich kamiennych rozcieraczach, a potem tak naprawdę ta praca też wcale nie jest lżejsza. Jest całe mnóstwo przypraw, całe mnóstwo detali, dodateczków, które sprawiają, że ten sos później smakuje tak, jak smakuje. Więc,
1: a najczęściej do czego jest dodawany? Do mięs?
0: Do mięs, tak. Ja jestem jednak kurczak w mole. To jest to moje skojarzenie pierwsze, jakie mam.
1: Czyli con carne z czekoladą. Drugie skojarzenie naszych słuchaczy.
0: Co mam powiedzieć? Tak, oczywiście, że tak. Odrobina gorzkiego kakao będzie wspaniale kontrastowała wspaniale będzie podbijała słone rzeczy. I ja co do tego nie mam wątpliwości najmniejszych. Być może najlepiej byłoby spróbować zacząć eksperymentować w kuchni z kakao, ale z takim prawdziwym kakao, nie z tym.

0: słodzonym, tylko z prawdziwym, gorzkim, czarnym, takim porządnym kakao, dodawać... Powiem tak, ja bym chyba odrobinę dorzucił do prawdziwego węgierskiego gulaszu i sprawił, co się wydarzy. Moim zdaniem mogłoby być całkiem fajnie.
1: A polędwiczki w sosie czekoladowo-wiśniowym, no brzmi interesująco.
0: Brzmi interesująco, trochę się boję, ale czemu nie? Pytanie oczywiście, jak zrobione polędwiczki. Jeżeli one są zrobione krótko, na różowo, na tyle, żeby to już było bezpieczne, bo jednak polędwiczki wieprzowe trzeba troszeczkę dłużej niż polędwicę wołową, ale jednak nie do końca, nie ścięte do końca, takie powinny być delikatniejsze, no to wtedy rzeczywiście one z takim sosem ciężkim, ciemnym, tak, to się może udać.
1: Panie Bartku, a co pan ze swoich podróży po świecie kulinarnych z czekoladą poleciłby na zakończenie?
0: Ja tylko i wyłącznie na słodko, ja się przyznaję. Ja tu jestem konserwatywny też, jak Włosi mniej więcej. Więc po raz kolejny będę namawiać, szukajcie czekolady z Modiki, bo to jest absolutny przebój.
1: To teraz już takie pytanie bardzo praktyczne, bo tutaj rzeczywiście nasi słuchacze dużo piszą o tym, żeby dodawać czekoladę do różnych sosów, do różnych potraw. To tak, po pierwsze, jeśli już dodajemy tę czekoladę, to gorzka, a nie jakaś tam mleczna, prawda? Musi być gorzka.
0: Tak, to na pewno. Tak, to na pewno. W ogóle sięgnąłbym po kakao raczej niż po czekoladę gotową, bo czekolada gotowa to jest kakao, które zostało przerobione przez firmę. Tam zostały zrobione różne tajemnicze procesy. Natomiast kakao moim zdaniem w kuchni będzie dużo bardziej zasadne niż sama czekolada. Czekolada z chęcią tak do na przykład do naleśników Suzette, francuskich naleśników w sosie pomarańczowym, które się wykańcza odrobiną takiego ganache czekoladowego, takiego sosu czekoladowego. Tak, jak najbardziej. Ale jeżeli miałbym używać smaku czekoladowego, może w ten sposób, smaku czekoladowego w kuchni, to ja sięgnąłbym jednak po kakao. Moim zdaniem dużo bardziej będzie to się ładnie komponowało.
1: I powiedział ekspert Bartłomiej Kierzon, fotograf, dziennikarz, bloger kulinarny, autor wielu książek, które poświęcone są także i kuchni, nie tylko europejskiej. Panie Bartku, bardzo dziękuję. Smacznego czekoladowego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: W końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z głogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
15: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
16: Jaka sytuacja temperaturowa? No, w tej chwili najniższa temperatura to około 16 stopni w Chojnicach na Pomorzu i 24 w Legnicy. I to jest w tej chwili najwyższa temperatura. Jak to się będzie przestawiało po południu? No, nad morzem, na Warmii, na Mazurach najniższa temperatura, tam właśnie w granicach 16 stopni, ale odczuwalna może być niestety niższa, bo wieje dzisiaj w wielu miejscach wiatr. Najsilniej wieje w górach, tam nawet może i do 100 km na godzinę powiać. Chmury, deszcz, burze możliwe dzisiaj są na południu kraju, do tego wszystkiego już wspomniany wiatr, także dzisiaj taka pogoda, tak

0: sobie, mówiąc prost, ale to nie znaczy, że mam mieć zły nastrój. Ciśnienie niskie, ciągle spada, 994 hektopaskale, no i temperatura w centralnej części kraju 18-20, najwyższa dzisiaj na południu w Małopolsce czy na Górnym Śląsku może dojść do 25 stopni. Przypominamy w imieniu synoptyków o tych burzach, które rzeczywiście nam dzisiaj mogą towarzyszyć. A jutro, drodzy Państwo, no chciałabym powiedzieć, że cieplej, ale niestety muszę powiedzieć, że chłodniej, bo od 12 stopni na Podlasiu do 22 na zachodzie kraju. Jutro trochę więcej słońca, ale jeszcze ten deszcz w wielu regionach będzie się pojawiać. Teraz przenosimy się do Oporowa, to jest województwo łódzkie. Jest tam pan Andrzej Borucki z Muzeum Zamku w Oporowie.
1: Dzisiaj w Oporowie troszeczkę padało. Obecnie jest przerwa w opadach deszczu, ale niebo jest zachmurzone. No i nasz termometr wskazuje temperaturę 18 stopni Celsjusza. W Oporowie znajduje się późnogotycki zamek z połowy XV wieku, jeden z najlepiej zachowanych obiektów architektury średniowiecznej w Polsce, zbudowany dla arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława Oporowskiego. Niewiele zostało tam wprowadzonych zmian, a zamek był zamieszkiwany aż do połowy XX wieku. Zamek jest bardzo niezwykle malowniczo położony. Jest w centrum dużego parku, otacza go fosa wypełniona wodą, także zamek pięknie przegląda się jak w lustrze w tej wodzie. Zachwyca turystów nie tylko latem, ale i w innych porach roku. Jest tutaj dużo malarzy, artystów i filmowców, którzy korzystali wielokrotnie z jego wnętrz i zbiorów.
0: Cieplej i więcej słońca od czwartku, piątku. Sprawdziłam jeszcze, jaka sytuacja w sobotę w Ełku, gdzie będzie nasz kolejny koncert. Tam 21 stopni i słońca nie powinno zabraknąć.

0: A proszę pana, u dzień pana dobry. To już czekoladowo było dzisiaj, panie Marcinie? Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jest, niestety uwielbiam mleczną, co jest profanacją, wiem, ale stuprocentową czekoladę też potrafię zjeść po kosteczce, po jednej małej, ale taką setkę gorzką, wtedy czuję się taki wytrawny, takie, że robię coś dobrego dla siebie, że czekolada prawdziwa, tak.
0: A dzisiaj będzie wytrawna piosenka czy słodka?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie, Sława, bo ona jest i słodka, i wytrawna, bo to jest Shakira. Daj. Obiecałem Romkowi wczoraj, że o tej piosence opowiem, to i dzisiaj z nią wracam. Zapytał mnie, co to znaczy daj.
0: Na pewno nie daj.
1: Dawaj, jedziemy, ale w tym znaczeniu, wiesz,
0: tak,
1: do przodu, idziemy, jazda. To, i tam też rzeczywiście w tej piosence pada to dawaj w różnych wersjach. Jest i dalej, jest ales, jest let's go. Shakira jest, proszę państwa, specjalistką od piosenek piłkarskich, to chyba nic nowego. Już kilka ich na swoim koncie ma, ale w tym roku wróciła po raz kolejny na Mistrzostwa Świata. Nagrała właśnie z Burna Boyem piosenkę Daj. To on jest z kolei jedną z największych światowych gwiazd afrobeatu. No i utwór to nie ma niespodzianki chyba. Nie ma chyba osoby, która jakoś tak negatywnie, ewidentnie reaguje na utwory Shakiry. No albo się lubi, albo nie lubi, ale tam ona wywołuje raczej pozytywne emocje swoją muzyką. Ona łączy, nie trzeba znać tych języków, w których śpiewa, tam rytm bierze górę. No i nie jest to przypadkowy powrót. Shakira ma na swoim koncie już przecież Hips Don't Lie, które śpiewała w czasie mundialu w Niemczech w 2006. W 2010 nagrała Waka Waka.
0: To pamiętamy.
1: No to co to był za hit, naprawdę ogromny. W 2014 roku w Brazylii na mundialu śpiewała La La La. No i teraz mamy po raz kolejny Daj. Trochę angielskiego, trochę portugalskiego, rytm, gest. Wszystko jest w tej piosence proste, stadionowe, łatwe, do krzyczenia przez tłum. Trochę jak taki okrzyk, zawołanie na 3-4, wiesz. No ta piosenka niesie. Zresztą chyba to słychać, bo jest jednym z popularniejszych w tej chwili utworów emitowanych na świecie. Ten Burna Boy, który jest z nią, wnosi tu taki afrykański, bardzo globalny puls do tego utworu, przyznają państwo. Jest tam też pewne nawiązanie do Waka Waka, jak ktoś się wsłucha. Delikatne, no ale trudno byłoby tego uniknąć. Natomiast myślę, że to nie jest wyścig i ta piosenka nie będzie się ścigała i walczyła jakąś palmę pierwszeństwa z Waka Waka i innymi utworami, bo ona jest trochę jednak inna, nawiązuje do innych wydarzeń. Tak pięknie tam Shakira i grupa wykrzykują przecież państwa biorące udział w mistrzostwach i tak zawsze żałuję, że tam nie ma Polski. Nie wiem, jak ty, Sława.
0: Ja też żałuję. No, też żałuję.
1: I piłkarze, Pele, Maradona. Można zrobić konkurs na przykład, jakich piłkarzy wymienia Shakira w tej piosence, jeżeli miałabyś na to pomysł i ochotę. Więc to słynne daj to jest po prostu go do przodu. I to jest taki dowód na to, że jak trzeba zrobić szum, trzeba zrobić dobry przebój, to organizatorzy dzwonią po prostu do Shakiry. Taki zrobili w tym roku.
0: No to co, słuchamy, tańczymy i wsłuchujemy się w te
1: same
0: słowa,
1: dobre emocje płyną z tej piosenki, proszę
0: no i
1: państwa.
0: O to chodzi w czasie wakacji. Marcin, bo...

będzie szeleszczenie, będzie wręczanie naszych maskotek, czyli piesek. Tym razem przyszła propozycja od pani Stanisławy z Kalisza Pomorskiego. To jest wyhaftowany piesek metodą krzyżykową bodajże. Bardzo ładną, ma też apaszkę pomarańczową i bardzo identyczny z naszym. Także pani Stanisławo, już proszę się tutaj cieszyć. Nasza słuchaczka proponuje imię dla pieska Bursztynek, bo ma łatki jak kawałki bursztynu na plaży w zachodniopomorskim. No rzeczywiście, tak, taki bursztynowy kolor. Drugi piesek, który przyszedł do nas w takim specjalnym zabezpieczeniu. Z filcu jest zrobiony, malutki, podobny do naszego, tylko też ma chusteczkę pomarańczową, ale ma ucho nie to, co u nas, bo nasz to ma lewe klapnięte, a ten ma prawe. I tutaj z kolei, kto by się ucieszył z tego? Ucieszyłaby się Helenka z mamą z Krakowa. Wysyłają ich wersję kundelka o imieniu Bibi. Dlaczego? Bo to bielsko-biała, czyli 2B, Bibi. No to, drodzy państwo, jeszcze będzie jeden piesek do wręczenia, dosłownie za chwilkę. A ty

To jest ten moment, gdy rozwiązujemy nasz konkurs Wakacje Marzeń. Dzisiaj Romek dla Państwa wymyślił trudne pytanie. Bardzo trudne, bo za 5 punktów pytał o pewną kobietę, która była na Mont Blanc, pierwsza. No właśnie, tutaj były pewne wątpliwości. Pani Barbara z Radymna napisała: pierwsza dama na szczycie Mont Blanc to Marie Paradis, która z zawodu była pokojówką w karczmie w Chamonix. Marie podczas wyprawy opadła z sił, upadła i zachorowała na chorobę wysokościową. Nie miała siły na dalsze wspinanie, dlatego też została wniesiona przez innych alpinistów. Wszystko się zgadza. Maskotka wędruje do pani Barbary. I jeszcze jedna maskotka tak czekoladowo wędruje do kogo? Z Facebooka do pana Baltazara, który polecał nam kanapki z czekoladą. A zatem proszę sobie wziąć. Mamy piękne zdjęcie. Można też przy okazji wprowadzić to na drugie śniadanie. Albo na jutrzejsze, pierwsze. Drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za 3 godziny. Sława Bieńczycka, czekoladowego, pięknego dnia z Radiową Jedynką życzę.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
13: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Na początek ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem, z którym mamy do czynienia na północy kraju. Tu miejscami na Pomorzu ostrzeżenia trzeciego stopnia. Nawet, bo wiatr może wiać w porywach do 120 km na godzinę. A jeśli chodzi o utrudnienia, to kłopoty z przejazdem utrzymują się na S8. Trasa między węzłami Syców Zachód, Syców Wschód. W pobliżu węzła Syców Wschód, to jest Dolny Śląsk na 79 km. Auto ciężarowe zderzyło się z autem dostawczym. Osoba została tutaj poszkodowana i w stronę Warszawy mamy jeden dostępny pas. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na S3. Ekspresowa trójka między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód w pobliżu miejscowości Glinik, to jest Lubuskie na 99 km. Tu bus zderzył się z autem osobowym. Na szczęście drogowcy nie donosili o osobach poszkodowanych, no ale są kłopoty z przejazdem. Auta zajmują jeden pas jezdni prowadzącej w stronę Zielonej Góry. Kłopoty z przejazdem mamy też na 75. Nowy Sącz aż po granicę państwa. Ten odcinek w pobliżu miejscowości Nowa Wieś w Małopolsce. 89 km. Samochód osobowy zderzył się tu z ciągnikiem rolniczym. Tutaj niestety jedna osoba została poszkodowana.

0: Na cały czas trwa praca służb, a kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. I na koniec Mazowsze i krajowa droga nr 50 bez utrudnień już na trasie Grójec-Mszczonów w pobliżu miejscowości Chudolipie. Tutaj kłopotów z przejazdem już nie ma.
1: Zbliża się południe, a to oznacza, że już teraz nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie łączenie z Krakowem i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12:00 aktualności jedynki, Marzena Godon. Zapraszam. Ograniczenie zarobków lekarzy, dokładniejsza kontrola czasu pracy medyków i koniec z omijaniem kolejek do specjalistów. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem przedstawia plan naprawy systemu ochrony zdrowia.
1: Sposobem na skuteczne pilnowanie kolejek do specjalistów jest elektroniczna rejestracja, która ma zakończyć epokę zapisywania pacjentów na zeszyt. Elektroniczna rejestracja zacznie działać w pełni za niespełna 3 lata. Premier liczy na przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań, tak aby do końca tego roku już wszystko było gotowe. Kontrola czasu pracy medyków będzie wiązać się za to z wprowadzeniem maksymalnego czasu pracy w publicznej służbie zdrowia. Ponadto resort zdrowia rozważa wprowadzenie limitów zarobków lekarzy. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Sekretarz generalny NATO ogłasza wspólne projekty zbrojeniowe we współpracy Europy i Stanów Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem szczytu sojuszu w Ankarze na Forum Przemysłu Obronnego Mark Rutte zapowiedział współpracę amerykańskich firm z europejskimi, w tym także z polską grupą zbrojeniową. Dzięki temu będziemy mogli produkować lub utrzymywać kluczowe amerykańskie systemy, takie jak czołgi Abrams, pociski AMRAAM, systemy ATACMS, samoloty Barracuda 500M, bomby o małej średnicy oraz pociski Stinger tutaj w Europie. Wartość projektów zostanie ogłoszona jutro na zakończenie szczytu NATO w Ankarze. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Ich celem jest zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej. W tym czasie na przejściach granicznych w województwach lubuskim i dolnośląskim skontrolowano ponad 1 000 000 osób i 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski. Podsumowuje kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Odmowy wjazdu na terytorium Polski wobec blisko 700 cudzoziemców najczęściej przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród tych osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji.
0: Kontrole mają być prowadzone do października. I jeszcze ostrzeżenie synoptyków przed burzami na południu i silnym wiatrem na północy Polski. Szczególnie uważać trzeba będzie najbliższej nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę. I dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
0: Wiatr będzie stopniowo słabł w czwartek, a pod koniec tygodnia ocieplenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś pochmurno i deszczowo, zagrzmi na południu. Temperatura od 15 stopni na północy, 22 na południowym wschodzie, do 24 na południowym zachodzie. Wiatr silny i porywisty, szczególnie nad morzem. Ciśnienie w Warszawie 994 hektopaskale.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz na ogół bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Ponad połowa prądu w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16, tak zwane zielone godziny, można więcej korzystać z urządzeń elektrycznych w celu zużycia nadmiaru energii.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: 8 po 12.
4: W samo południe.
5: Głęboka reforma czy dymisja? Dziś mija ultimatum, które premier postawił minister zdrowia. Rozmowa właśnie trwa.
6: Premier rok temu postawił przed panią minister pewne zadania. Teraz to jest zdanie pana premiera. Czy ta

0: Realizacja następowała tak, jak on sobie to wyobrażał.
1: Spór o wsparcie dla Ukrainy. Czy przekazywanie sprzętu nadal jest inwestycją również w bezpieczeństwo Polski? Czy na strategię polityków wpłyną sondaże?
2: To jest taki temat, który rzeczywiście porusza ludzi, nie tylko polityków, ale też obywateli.
1: W tle doniesienia o tym, że Rosja planuje kolejne prowokacje, również wobec Polski. Z uwagą obserwujemy więc szczyt NATO w Ankarze. Jak tym razem zachowa się Donald Trump?
3: Prezydent Trump chyba został przekonany przez swoich kolegów czy przez kongres, żeby jednak bardziej stawiać na sojusz Zachodu.
1: Nasza korespondentka Beata Płomecka jest na miejscu. Połączymy się z nią za chwilę. Karol Surówka, to jest W samo południe. Albo będzie plan na naprawę służby zdrowia, albo będą kolejne dymisje. Takie ultimatum premier postawił w ubiegłym tygodniu minister zdrowia oraz szefowi NFZ-u. To reakcja na serię afer w służbie zdrowia, której symbolem stał się Szpital Południowy w Warszawie. Premier zapowiedział kilka dni temu koniec z pokoikami VIP i koniec z omijaniem kolejek. Czy Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła na to sposób? Nieoficjalnie wiadomo, że spotkanie między minister a premierem właśnie trwa. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Durysem, który jest przed kancelarią premiera. Piotrze, czy wiemy, co dzieje się w środku?
4: Dzień dobry. Rozmowa premiera z szefową resortu zdrowia prawdopodobnie już się zakończyła, ponieważ za chwilę ma się rozpocząć dzisiejsze posiedzenie rządu. Właśnie na 12:00 zaplanowano spotkanie szefa rządu z ministrami.
1: A czy udało się dowiedzieć, jakie propozycje na tym spotkaniu przedstawiła minister? No bo spotkanie było za zamkniętymi drzwiami oczywiście.
4: Według doniesień resort przygotował pakiet zmian systemowych, które mają być natychmiastową odpowiedzią na patologię m.in. te z warszawskiego Szpitala Południowego, jak i te ujawnione przez media w szpitalu w Mogilnie, gdzie prywatna spółka lekarzy miała operować na niedopuszczonym sprzęcie i windować stawki. Głównym orężem w walce z omijaniem kolejek po znajomości ma być centralna e-rejestracja przez internetowe konto pacjenta. Premier żąda, by system ruszył w pełni do końca roku, co skraca dotychczasowe plany ministerstwa aż o 3 lata. Druga kwestia to tak zwane kominy płacowe i praca ponad siły. Resort chce wprowadzić górny limit przepracowanych godzin, maksymalnie 332 godziny w miesiącu, również dla lekarzy na kontraktach. NFZ ma weryfikować godzinowe grafiki szpitalne, by dyżury w kilku placówkach się nie nakładamy. Sama minister Jolanta Sobierańska-Grenda tak jeszcze niedawno opisywała przygotowywane reformy.
5: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje. Też bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj się również zgłaszają regiony, które chcą być liderami, jeżeli chodzi o konsolidację i o układanie tej sieci według potrzeb regionalnych.
1: Pytanie, czy te propozycje przekonają premiera? Niektórzy posłowie zdają się być przekonani, że jednak dojdzie do dymisji.
4: Ruszyła już giełda nazwisk. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Radiowa Jedynka, zmiany na stanowisku szefa resortu domagają się już politycy lewicy. Z kolei opozycja głośno mówi o tym, że los minister jest przesądzony. Były wiceminister zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński twierdzi, że nowym ministrem zostanie działacz Platformy Obywatelskiej i obecny wiceprezes NFZ Jakub Schulz. Cieszyński uważa jednak, że taka roszada personalna nie przyniesie pacjentom żadnego przełomu.
6: Posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że ministrem zdrowia zostanie pan Jakub Schulz. Tak naprawdę będzie więcej tego samego. To będzie zmiana na to samo, tylko w bardziej agresywnym wydaniu. Jakub Schulz jest działaczem Platformy Obywatelskiej. Nie jest osobą, która funkcjonuje od dawna w systemie ochrony zdrowia, ale to jest po prostu działacz polityczny. To nie jest osoba, która przyjdzie z jakimś nowym pomysłem. Przecież to, co twarzowała pani Grenda, to są rzeczy, które on wymyślał. Także no, tutaj nie spodziewałbym się przełomu.
4: Czy premier Donald Tusk przyjmie dzisiejsze rekomendacje, czy zdecyduje się na personalne zmiany? Czekamy pod kancelarią premiera na decyzję szefa rządu w tej sprawie.
1: W takim razie pozostajemy z tobą w kontakcie. Piotr Durys jest przed kancelarią premiera. Będziemy tam w Jedynce wracali.
7: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączona jest Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Myśli pani, że zmiana coś zmieni?
8: No, myślę, że jakaś zmiana zawsze jest tak, że jednak
7: ktoś przychodzi z nowymi pomysłami. Pytanie, jaka będzie otwartość polityczna, no bo to nie jest jednoosobowa zmiana, na pewno nic nie zdziała. Musi być jakaś strategia i otwartość całego rządu na

0: to, czy chce dać zielone światło na jakieś reformy, czy nie chce ich dać. No i myślę, że to jest taki moment, w którym albo będzie to zielone światło, znaczy jest szansa na to, że to zielone światło będzie.
1: Czy da się w ogóle zreformować polską służbę zdrowia przy tych samych nakładach? Bo o to też bardzo spierają się politycy. Czy po prostu trzeba dołożyć dziesiątki miliardów, których nie ma? Czy też da się zagospodarować to, co jest, w taki sposób, żeby to działało dobrze?
0: No więc to ja odwrócę pytanie. To znaczy, czy... no bo możemy powiedzieć, że mamy takie nakłady, jakie mamy i wtedy sobie powiedzieć otwarcie, na co nas stać i co można zrobić w systemie i co będzie wtedy w ofercie jak gdyby dla pacjentów i jak będzie wyglądał system, ale nie można się bawić w takie mówienie o tym, że możemy wszystko za takie pieniądze, jakie są. Nie wiem, czy trzeba dodawać, czy nie trzeba dodawać, ale trzeba sobie jakby no, zderzyć te dwie kwestie, to znaczy ile mamy pieniędzy, jak może być zorganizowany system, co w zamian za to można otrzymać.
1: To na co pozwala nam nasz obecny pakiet w takim razie? Na służbę zdrowia, która daje nam co? Która musi generować kolejki i na SOR-ach, i w oczekiwaniu na specjalistę. Tyle płacimy, że na to nas stać?
0: Znaczy na pewno jest to, że po prostu absolutnie trzeba uporządkować to, co się dzieje, dlatego że widać, że po prostu nad tym jakoś nie ma specjalnie panowania, w jaki sposób są pożytkowane te pieniądze. No tutaj były te wszystkie przykłady dotyczące wynagrodzeń medyków.
1: I to tam wyciekają pieniądze, bo o to też jest spór. To pensje najbardziej drenują budżet służby zdrowia?
0: To znaczy, no na pewno nie jest najbardziej, ale bardzo, bardzo mocno zmieniają ten obraz, dlatego że te wydatki i poszczególnych placówek medycznych, szpitali są często bardzo wysokie, bo to może być nawet 90%, a są szpitale, które nawet 100% budżetu przeznaczają na wynagrodzenia dla personelu medycznego, nie samych lekarzy, tylko w ogóle personelu medycznego. No i jeżeli w danym szpitalu jest potrzebne przeznaczenie bardzo wysokich pieniędzy na lekarza, a nie stać go na inne rzeczy, ale koniecznie potrzebuje, no to powinien mieć jakiekolwiek narzędzia w ogóle ogólno w całej Polsce, żeby móc powiedzieć nie, to znaczy, żeby postawić granice, bo obecnie szpitale nie mają takich narzędzi, to znaczy wiedzą, że jak się nie zgodzą, to na przykład inny szpital podkupi. Jeżeli wszędzie by były jednolite zasady i by było wiadomo, że nie można zapłacić więcej niż, no to też to ułatwi wtedy możliwość jakiegoś tej układanki, ale to jest jeden z elementów i na pewno kwestie wynagrodzeń są bardzo... bardzo, bardzo kosztochłonne i one powinny być uregulowane, ale to jest jeden z elementów uporządkowania systemu. No i wracając do tego pierwszego pytania, to znaczy, czy powinno być, na co nas stać? No na pewno nie stać nas na to, co jest mówione i co jest oferowane, że wszyscy wszystko dostaną i właściwie w krótka kolejka i możemy oczekiwać takiej opieki również, jeżeli chodzi o leczenie, tak? No bo to jest nie tylko dostęp do specjalistów, nie tylko opieka lekarzy rodzinnych, ale też także dostęp do terapii lekowych. No to na to wszystko, co jest mówione, że na pewno wszystko dostaniemy, na to nas na pewno nie stać i można to porównać.
1: Czyli
0: z innymi
1: tutaj
0: krajami.
1: Trzeba by było
0: wydatki
1: kogoś,
0: na zdrowie są wyższe.
1: Trzeba by było kogoś szczerego, kto powie, tak, że trzeba zwiększyć podatki, trzeba zwiększyć chociażby składkę zdrowotną, żeby mieć inną służbę zdrowia, taką przypominającą na przykład służbę zdrowia w krajach zachodnich.
0: Tak, ale jednak mówiąc bardzo jasno, w jaki sposób będzie pilnować tych pieniędzy i w jaki sposób chce jakiś roadmap na kilka lat do przodu, żeby powiedzieć, do czego zmierzamy i dlaczego są potrzebne trochę większe nakłady, bo w tym momencie to myślę, że mijałoby się z celem po prostu podniesienie składki, bo nikt nie zaufa, tak? Znaczy to,
1: no
0: co
1: właśnie,
0: się
1: ja myślę, że żaden polityk
0: zaufanie
1: teraz tego nie zrobi, bo obraz jest taki, że w służbie zdrowia marnują się pieniądze przez lekarzy milionerów. Taki jest stereotyp, taki teraz
0: bardzo
1: powstał.
0: Bardzo uproszczone, ale pokazuje o tym, jest to taka czerwona flaga mówiąca o tym, halo, jest źle i coś trzeba zrobić i to jest ten moment, który powinien zostać wykorzystany, żeby faktycznie ruszyć kilka reform, co do których myślę, że też pewna zgodność polityczna jest.
1: Myśli pani, że właśnie ten najbliższy rok, ta afera w Szpitalu Południowym sprawi, że dojdzie do rzeczywistej, takiej głębokiej reformy w służbie zdrowia? To jest też okres wyborczy. To nie jest najlepszy czas do...

0: o przemyślanych zmian.
1: Ale brak zmiany może być jeszcze gorszy politycznie niż wprowadzenie jakichś zmian. Na pewno nie będzie, myślę, zgody na bardzo głęboką reformę, natomiast myślę, że zostanie wykorzystany ten moment, żeby część reform wprowadzić, chociażby jakiegokolwiek uregulowania wynagrodzeń, bo tutaj taka, myślę, społeczna, jak już myśląc politycznie, to taka percepcja społeczna jest, znaczy jest przyzwolenie, myślę, na to, tak? Znaczy, żeby nie powodując hejtu na lekarzy, żeby tego nie zwiększać, już nie rozbuchać całej tej dyskusji, żeby się nie okazały kolejne jakieś sytuacje, które szkodzą całemu środowisku lekarskiemu, a wiadomo, że nie wszyscy tak pracują, to myślę, że przyzwolenie społeczno-wyborcze na to, żeby to uregulować, istnieje obecnie. Natomiast czy istnieje przyzwolenie na głębsze reformy, no to jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaką podejmie decyzję Donald Tusk, jeżeli chodzi o ten kierunek zmian i na co to zielone światło.
0: Na koniec krótko jeszcze zapytam, powiedziała pani o tym zaufaniu, które zostało podważone, tak, do lekarzy. No, nie chciałbym być lekarzem w szpitalu południowym przyjmującym pacjentów w tych dniach.
1: No, ja myślę, że to w ogóle, znaczy tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo często jak się ruszy jakąś znaczy jakiś poziom, przyzwolenie na pewien hejt i wiemy, że to nie tylko dotyczy lekarzy, to wtedy po prostu wszystkie te demony wychodzą i to może być bardzo niebezpieczne, więc myślę też, że w imieniu lekarzy na ich rzecz byłoby jasne uregulowanie i nikt nie miałby, i pełna transparentność, tak? To znaczy, żeby było wiadomo, jakie są reguły i nikt już by nie podejrzewał, że ten czy inny lekarz może być milionerem, a inny wcale nie jest milionerem, i też takich wewnętrznych kłótni, które pewnie w środowisku też myślę, że powstają.
0: Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: W programie teraz polityczny spór wokół tego jednego tematu, który strony wokół którego sporu politycznego miało nie być. Opozycja oskarża rząd o to, że niepotrzebnie przekazał wiosną Ukrainie pociski do baterii Patriot. Ich zdaniem to nieodpowiedzialny ruch wobec doniesień o tym, że w najbliższych miesiącach Rosja przeprowadzi przeciwko Polsce poważne prowokacje. Rząd odpowiada: przekazanie było konsultowane z NATO, nie naruszało naszych zdolności obronnych oraz pomogło osłabić Rosję. Koalicja zarzuca też opozycji hipokryzję i przypomina słowa Mateusza Morawieckiego czy Mariusza Błaszczaka, którzy podkreślali, że wspieranie Ukrainy to inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Jacek Czarnecki jest ze mną w studiu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: To dobrze, że przekazaliśmy te pociski, te rakiety. Ty śledzisz akurat nasze bezpieczeństwo dosyć uważnie.
3: Znaczy, myślę, że nie ma innego słowa, jak powiedzieć, że dobrze. I to, że przekazaliśmy te rakiety, to dobrze, ale też cały inny sprzęt, który zaczął PiS przekazywać, to też dobrze. I ja się dziwię, że w tej chwili politycy PiSu mówią, że my rozbrajamy Polskę, że bo przekazaliśmy kilka czy kilkanaście rakiet, nie zestawów, nie wyrzutni rakietowych, tylko rakiet do wyrzutni Patriot PAK-3, bo one są bardzo potrzebne w tej chwili Ukraińcom. Amerykanie zaprzestali dostaw, bo mieli wojnę w Iranie i po prostu się wyprztykali z rakiet i zatrzymali w ogóle wszelkie dostawy gdzie indziej, bo w tej chwili uzupełniają swoje zapasy. Rakiety balistyczne rosyjskie, które spadają, których 20 w zeszłą noc spadło na Kijów, można zastrzeliwać tylko i wyłącznie rakietami Patriot PAK-3. I po prostu to jest konieczne. Trzeba to robić. Ja nie będę mówił, znaczy, to, i dobrze, że wysyłamy uzbrojenie w ogóle, bo jak PiS wysyłał, ogołocił polską armię z czołgów, z wozów, z bojowych wozów piechoty, z zestawów artyleryjskich Krab w 2022 roku i w 2023 roku, nikt nie mówił, że to jest źle, bo wszyscy wiedzieliśmy, że Ukrainie trzeba pomóc, bo jeśli Ukrainie dziś nie pomożemy, to jutro Ruscy będą stali na Bugu.
0: Jacku, ten argument pamiętamy, ale też na pewno słyszałeś dzisiaj Janusza Cieszyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości dziś w Sygnałach, który mówił, że moment teraz jest inny, że mamy doniesienia o tym, że w najbliższych miesiącach może dojść do prowokacji ze strony Rosji wobec Polski. Chodzi o te artykuły, które czytaliśmy w zachodnich mediach w ostatnich dniach, że niby moment teraz jest inny, zagrożenie większe.
3: Pytanie, jakich prowokacji? Jeśli ja wierzę ministrowi obrony, wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi, który powiedział, że wysłaliśmy margines tego, co posiadamy. Czyli ja nie wiem, ile to było sztuk, bo to jeszcze są dane tajne, ale ja wierzę, że nie ogołociliśmy Polski z obrony przeciwlotniczej, czyli że te zestawy i tak nieliczne rakiet Patriot, one będą zdolne, jeśli będzie prowokacja, nas obronić.

0: jeśli będzie rosyjski atak saturacyjny, tak jak to ma miejsce w tej chwili na Ukrainie, jeśli będzie na Warszawę leciało 20 rakiet balistycznych, to ja nie wiem, czy damy radę. Ale nie spodziewam się czegoś takiego, bo to już jest pełno...
1: Tutaj musimy też,
0: bo to jest pełnoskalowa wojna.
1: Uspokoić naszych słuchaczy, że te doniesienia nieoficjalnie mówiły o pewnych prowokacjach przy granicy.
0: Ale te prowokacje to mogą być właśnie.
1: No właśnie.
0: To może być śmigłowiec, który powie, że zgubił sygnał GPS i wylądował w Polsce. To może być jakiś oddział rosyjski, który, nie wiem, przejdzie przez granicę albo przybliży się niebezpiecznie do granicy. Nie wiemy, jakie to będą prowokacje. A może to być podpalenie jakiegoś dużego centrum handlowego w Polsce.
1: Co już widzieliśmy.
0: Albo znowu wysadzenie torów kolejowych. Rosjanie mają niespożytą paletę prowokowania. Również to, co się dzieje w internecie, również to, co mówią politycy PiS-u, to też są rosyjskie prowokacje. Rosjanie się cieszą z tego, że my w Polsce walczymy o to, czy pomagać Ukrainie, czy nie pomagać, bo moim zdaniem to, co mówił PiS przez 2 lata rządów, że trzeba Ukrainie pomagać, bo Ukraińcy walczą za nas, to jest cały czas prawda i to będzie prawda, dokąd ruska agresja będzie trwała na Ukrainie.
1: Jacku, krótko cię zapytam jeszcze o tę potężną zmianę nastrojów, która wpłynęła na decyzję chyba wszystkich partii. To znaczy teraz jest przekrzykiwanie się, kto przekazał więcej, ale w formie oskarżenia, gdzie koalicja mówi, a to wy przekazaliście więcej, a opozycja odpowiada, ale to wy przekazaliście bardziej wartościowy sprzęt. No, kilka lat temu było dokładnie na odwrót.
0: To jest bez sensu po prostu. To jest dyskusja bez sensu. W sensie to, że przekazaliśmy, bo ja mam tu wyliczenia, długą listę, której już nie zdążę zaprezentować, przekazaliśmy w 2022 roku 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, czyli BWP-ów,
1: BTR-ów. To kiedyś był powód do chwalenia się, dziś to jest akt oskarżenia. No, tak się nastroje zmieniły.
0: To tak nie może być. Przekazaliśmy, bo Ukraińcy tego potrzebowali. Teraz przekazujemy mniej, bo Ukraińcy mają też sprzęt. Wojna się zmieniła. Tam sprzęt pancerny już nie jest na pierwszej linii. Dlaczego? Bo są drony. I w tej chwili ta nasza awantura, migi za drony, jest, że tak powiem, ta awantura z Ukrainą jest bardziej, że tak powiem, na miejscu, czy spór i walka o to, żeby jednak Ukraińcy nam swoją technologię dronową jakąś udostępnili, bo charakter wojny się zmienił i my, myślę, że do tego, co się w tej chwili dzieje na froncie na Ukrainie, nie jesteśmy gotowi i czołgi tam niekoniecznie nam pomogą.
1: Jacek Czarnecki, publicysta Jedynki, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To ja dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A skoro mówimy o bezpieczeństwie, to teraz fundamentalne pytanie. Czy NATO jeszcze jest żywe? Czy Stany Zjednoczone pozostają lojalne wobec sojuszników? Te pytania przed szczytem NATO w Ankarze zadają komentatorzy. Komentatorzy, którzy przecież bardzo dobrze pamiętają słowa Donalda Trumpa o tym, że sojusz jest przestarzały. Pamiętają też te doniesienia, o których Jacek mówił przed chwilą, że Rosja przygotowuje się do zaostrzenia prowokacji wobec krajów NATO. Nasza korespondentka Beata Płomecka jest na miejscu i śledzi ten szczyt. Dzień dobry, Beato.
3: Dzień dobry.
1: Wiemy, że Donald Trump chyba za godzinę mniej więcej w Ankarze ma się pojawić. Jaka jest atmosfera wśród pozostałych przywódców? Niektórzy podobno są zadowoleni, że amerykański prezydent w ogóle się pojawi.
3: No tak, jesteśmy już na takim etapie w rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego, że cieszymy się, że prezydent Stanów Zjednoczonych w ogóle pojawia się na szczycie, bo przecież zawsze jest to ryzyko, że się obrazi, wyjedzie albo w ogóle nie przyleci. A tutaj mówił przecież, że przylatuje ze względu na szacunek dla gospodarza, prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Jaka jest atmosfera? No jest nadzieja, że ten szczyt, bo jest krótki, więc nie będzie okazji do kłótni. Tylko jutro jedna sesja ponad 3-godzinna. Dzisiaj wspólna kolacja. Krótka sesja, bo prezydent Trump jak się nudzi, to atakuje, więc chodziło o to, żeby się nie nudził i nie atakował. To znaczy, żeby dać mu jak najmniej okazji do tego, żeby atakował. Jak słyszałam kąśliwe uwagi europejskich dyplomatów tutaj rano na szczycie, no niefrasobliwa była postawa belgijskich piłkarzy na mundialu, którzy wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 4-1. Można było tak nie upokarzać, bo to była obawa, że to humor Donalda Trumpa już nie będzie taki dobry. No ale dzisiejsze już wydarzenia tutaj na Forum Rozwoju Przemysłu Obronnego jest organizowanego kilka godzin przed szczytem, mają mimo wszystko Donalda Trumpa udobruchać. Ja już nie wspominam o królewskim przyjęciu przez Recep'a Erdoğana, bo właśnie tak będzie przyjmował prezydent Turcji, amerykańskiego przywódcę z najwyższymi honorami w złocie, w luksusie. A nie ma nic dobrego, jak pogłaskać rozbuchanego amerykańskiego prezydenta. Więc takie są nadzieje, że Recep Erdoğan dzisiaj zrobi swoje.

0: No a jutro przywódcy potwierdzą tylko to, co dzisiaj zostało ogłoszone.
1: Belgijscy piłkarze nie wpisali się w strategię NATO, ale ta strategia wokół Donalda Trumpa, o tym zresztą też piszą wszyscy eksperci, była bardzo dokładnie przygotowywana. To chwalenie, to skracanie spotkań. No chcą zadowolić jakoś amerykańskiego prezydenta. Czy im się to uda?
0: Tak, no i dzisiaj to, co było ogłaszane na forum, to ma być takim już na papierze potwierdzeniem dla Donalda Trumpa, że to, o czym mówił, ciosał kołki na głowie europejskim sojusznikom od lat, za pierwszej prezydentury i teraz, no to jednak sojusznicy wzięli się do roboty, bo dzisiaj kilkanaście projektów zostało ogłoszonych, rozwijających zdolności wojskowe, wspólnie też Europejczyków z Amerykanami. Niektóre budowy, niektóre fabryki mają być przeniesione także tu do Europy, czyli i to oznacza kolejne korzyści dla Stanów Zjednoczonych. Mają być utworzone, nie przenoszone. Kolejne korzyści dla Stanów Zjednoczonych. Zresztą jak tak patrzyłam na te prezentacje, to choć Donalda Trumpa tu nie ma, to są jego wysłannicy. Na pewno im się to spodobało. To było z takim rozmachem. Duże telebimy, flagi państw uczestniczących w różnych projektach, zdjęcia na przykład samolotów transportowych, które kraje będą kupować. To wszystko Donald Trump lubi. Zresztą wie o tym Mark Rutte, który już tak żenująco jednak próbuje podlizywać się prezydentowi. Chyba kilka tygodni temu, dwa, był w Białym Domu, gdzie tam te swoje wykresy i tabelki pokazywał przy wszystkich, przy dziennikarzach i przy gościach, że tutaj to sprawiło, że Donald Trump jest największym przywódcą od czasów Eisenhowera. Dosyć karkołomna teza, ale może to zadziała. No zobaczymy. Więc Donald Trump lubi takie tabelki, takie Excele. Już nie raz taka tabelka uratowała Sojusz Północnoatlantycki, więc jest nadzieja, że tak będzie i teraz, bo dzisiaj zostały tylko zaprezentowane projekty, ale pełna kwota opiewająca na te projekty zostanie ogłoszona jutro, czyli takie piękne zwieńczenie tej trzygodzinnej narady raptem przywódców, ogłoszenie, ileż to miliardów euro zostanie wpompowanych no, w rozwój nie tylko amerykańskiego przemysłu, ale i europejskiego i jak to Europa postawi na swoją obronę, czyli wszystko to, co Donaldowi Trumpowi powinno się podobać.
1: To brzmi wszystko jak strategia rodziców, którzy próbują nakłonić dziecko do zjedzenia warzywa.
0: Coś w tym jest.
1: Oby się powiodła. Beata Płomecka, nasza korespondentka, która wszystko to na miejscu obserwuje w Ankarze. Bardzo dziękuję za rozmowę. A z nami połączony jest profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Unijnym przywódcom uda się zainteresować Donalda Trumpa Sojuszem Północnoatlantyckim? Uda się im zrobić ciekawe przedstawienie?
2: Sądzę, że uda się utrzymać chęć zarabiania na Europejczykach. Donald Trump, myślę, że ma za złe oczywiście, że nie chcieli się włączyć do jego ofensywy i ataku na Iran. Natomiast no biznes jest biznes. Czyli skoro mogę na nich zarobić, myśli sobie, mogę sprzedawać za chwilę licencje i tak dalej, i tak dalej. A ten biznes amerykański, który zacznie na Europejczykach jeszcze lepiej zarabiać, z kolei będzie finansował kampanię wyborczą republikanów, no to mu się to wszystko będzie składać. A jak jeszcze przy okazji uda mu się przekonać czy poprzez swoich wysłanników, Steve'a Witkoffa, tudzież swojego zięcia, do biznesów, to jego majątek osobisty będzie rósł, bo przecież zwracamy uwagę na to, że jednym z ważniejszych elementów ostatnio dyskutowanych po tym, jak długo rządzi, jest to, jak jego majątek prywatny urósł. A tutaj wygląda na to, że i biznes amerykański, a może jego osobisty interes też będzie temu szedł w sukurs. Ta krótkoterminowa perspektywa raczej powinna go nakłonić do pozostawania jeszcze w Europie na tyle, na ile też kongres pozwala, bo kongres, o ile dobrze pamiętam, ograniczył możliwość wycofania wojsk amerykańskich z Europy do poziomu nie mniejszego niż 70 tysięcy żołnierzy. Obecnie jest około 80 tysięcy.
1: Bardzo ciekawy wątek poruszył pan profesor dotyczący tych korzyści finansowych. Niektórzy eksperci mówili, że kiedyś starali się, niektórzy dyplomaci mówili, że kiedyś starali się przekonać Donalda Trumpa do korzyści, jakie Stany Zjednoczone mają z jakiegoś rozwiązania, a teraz bardziej tłumaczą, jak on osobiście może na czymś skorzystać, bo on tak niekoniecznie

0: I chyba interesem USA zawsze jest bardzo zainteresowany.
1: On interes amerykański definiuje, myślę jednak, przez pryzmat rzeczywiście korzyści dla utrzymania władzy, czyli dla swojej partii, i oczywiście także przez swój osobisty pryzmat, ale też patrzy, czy coś może ewentualnie na czymś straszyć. I ruchy, jakie wykonuje, zdają się powodować paraliż tych odbiorców często jego dyskusji, bo to jest użyte raz w stosunku do państw europejskich, innym razem w stosunku do innej strony, czy to Ukrainy, czy gdzieś tam na Bliskim Wschodzie. Tak próbuje szantażować swoich dotychczasowych partnerów, czy nawet takich traktuje jako partnerów, od których może coś uzyskać. Ta transakcyjna polityka i zupełnie swobodne podejście do dyplomacji, która już nie posługuje się u nich takimi takim tradycyjnym kanonem, jak tym, jak w sposób nieszablonowy dotrzeć do jego ucha, i te korzyści stawiane są rzeczywiście, wydaje się, przez niego na pierwszym miejscu. I ten język też został też chyba właściwie odczytany przez Marka Rutte i innych europejskich polityków, którzy rzeczywiście tym językiem korzyści do Amerykanów przemawiają. To ma oczywiście różne wymiary.
0: Jeżeli biznes to biznes, no to teoretycznie nie powinniśmy się niczego obawiać. Mamy spore zamówienia w amerykańskich koncernach zbrojeniowych jako Polska. Czy więc mimo wszystko powinniśmy się obawiać tego nastroju Donalda Trumpa, tego, o czym mówiła Beata Płomecka, że Belgowie wygrali 4-1 ze Stanami i może być w gorszym humorze Donald Trump? To jednak jest przekoloryzowane?
1: To w ogóle jest śmieszna sytuacja, ponieważ no, tutaj Trump ma też pole do popisu dla swojego żartu. Oczywiście mógł wpłynąć na tą czerwoną kartkę, ale może powiedzieć, że zbyt dużo by go kosztowała zmiana wyniku meczu. Niech to już tak zostanie, oczywiście żartując. Jeżeli mówimy już poważnie o bezpieczeństwie Polski, to pamiętajmy, my nie jesteśmy wyspą. My jesteśmy jednak położeni w takim miejscu w Europie, gdzie nawet samo poparcie Stanów Zjednoczonych nie dawałoby nam długoterminowo bezpieczeństwa w przypadku na przykład agresji rosyjskiej, ponieważ Stany Zjednoczone wielokrotnie gdzieś tam w świecie udowadniały, że wszystko ma swoją cenę, i gdyby mieli zbyt długo i zbyt dużo wydawać na naszą obronę, to jednak by to przemyśleli. A poza tym w ogóle interes samego Trumpa, jak i części Republikanów postrzegany jest przez pryzmat potencjalnych korzyści płynących z Rosji. Tylko ewentualnie strata, jaką by poniósł, gdyby odwrócił się od współpracy z Europą, czyli znowu jednak duży, może więcej, nie sami, tylko w ramach sojuszu europejskiego, sojuszu silnych państw europejskich, my stajemy się częścią takiego zespołu, na który jednak Trump musi liczyć, czy musi brać pod uwagę ten nasz głos. A wiele działań, jakie podejmuje jego administracja, jednak zmierza do rozbicia jedności europejskiej, bo wówczas łatwiej mu byłoby na przykład wygrywać różne kontrakty gdzieś tam w świecie, czy wpływać na już pojedyncze rządy z państw europejskich. Także to jest taki sojusznik, który dużo każe sobie za ten sojusz płacić, ale ja bym powiedział, nie do końca musimy się na to obrażać, bo też jest to jakby lekcja dla nas, że i sami powinniśmy, Europejczycy, wziąć większą odpowiedzialność za własny rozwój, za własne bezpieczeństwo, no i lepiej współpracować, aby to osiągnąć.
0: Na koniec jeszcze bardzo krótko zapytam o tę rosyjską prowokację, której mamy stać się świadkami w ciągu najbliższych miesięcy. Czy to może być element jakiejś strategii komunikacyjnej przed szczytem NATO, czy rzeczywiście wywiady państw sojuszu mogą mieć informacje o tym, że jakaś decyzja zapadła w Moskwie, żeby NATO sprawdzić?
1: No, to już się od dłuższego czasu mówi o tym, że taki test może być zrealizowany na przykład wobec Estonii, czy któregoś z innych państw bałtyckich, Litwy lub Łotwy. Ostatnio słyszymy też nie pierwszy raz słowami premiera Tuska, że to może być przetestowane na Polsce.

0: mogą być świadomi, że jest to taki kąsek warty do wykorzystania do jeszcze głębszego podzielenia dotychczasowych i chyba myślę jednak nadal sojuszników. Ale też Rosja wiele więcej nie osiągnęłaby jak przetestowanie w stosunku do Polski, natomiast w stosunku do Estonii mogło to by wywołać taki czynnik potencjalnie dalszych zdarzeń, które mogłyby wpłynąć na destabilizację tych państw i może tutaj więcej osiągnąć, więc Rosjanie mogą być, Putin wydaje się być zdesperowany, żeby jeszcze zanim usiądzie realnie do stołu negocjacyjnego, spróbować bardzo dynamicznie zmienić bieg tej. Dla niego jednak póki co nie w pełni, by w ogóle nie powiedzieć, nieudanej kampanii w Ukrainie.
1: Profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw międzynarodowych, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za
1: krótko
0: zaproszenie.
1: Tylko jeszcze powiem, że w dwóch najważniejszych naszych dzisiejszych tematach teraz coś ciekawego się dzieje. Rząd się zbiera w kancelarii premiera, więc może jakieś decyzje zostaną ogłoszone. Będziemy to obserwowali. A Donald Trump właśnie wylądował w Ankarze, więc zobaczymy, w jakim wylądował nastroju.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: My wracamy do kraju. Mają być tymczasowe, choć już obowiązują rok. Minęło 12 miesięcy, odkąd Polska wprowadziła wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Z jednej strony była to odpowiedź na kryzys migracyjny, z drugiej trochę ruch odwetowy. Niemcy wcześniej już wprowadzili kontrolę po swojej stronie, tłumacząc to koniecznością kontrolowania migracji spoza Unii. Jak wygląda granica po roku wzajemnego, tymczasowego kontrolowania się? Sprawdzał to nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry, Maćku.
3: Dzień dobry,
1: to jak panie. Dziś wyglądają te granice? Czy kierowcy się już przyzwyczaili?
3: Kierowcy się przyzwyczaili, mieszkańcy przede wszystkim chyba zaakceptowali ten stan rzeczy, z jakim mają tutaj do czynienia. Rozmawiałem o kontrolach tych tymczasowych, które w zasadzie przybrały już taki stały obraz, z mieszkańcami Słubic. Posłuchajmy, co mówiły o kontrolach po polskiej stronie.
4: Na mnie się nic nie zmieniło. Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie. Czy są kontrole, czy nie ma? Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
5: Zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe. To nie jest tak, że po prostu są korki, bo są kontrole. Nie. Długi weekend. Niemcy mają weekendy, Polacy mają weekendy i dlatego tak się dzieje.
3: Jednym słowem, w dobie powrotów z weekendów te korki pojawiają się zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie i to, że poszczególne służby prowadzą czynności, nie ma z tym wielkiego związku, jak mówią mi mieszkańcy, bo te korki były, są i prawdopodobnie też będą. Jeśli chodzi o ogólnopolskie liczby, no to od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli Straż Graniczna, wspomagana przez inne służby, skontrolowała ponad 3,8 miliona osób. Mówię tutaj o granicach z Niemcami i Litwą. Jeśli chodzi o Straż Graniczną, to wśród kontrolowanych najliczniejszą grupę stanowili obywatele Litwy, Polski, Niemiec i Ukrainy oraz Łotwy. Jeśli chodzi o lokalny ten teren, na którym się zajmuję, to dla porównania w kontrole w celu zwalczania nielegalnej migracji tylko w województwach lubuskim i dolnośląskim wyglądały następująco. Skontrolowano ponad 1 milion osób i 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski, mówi kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
6: Efektem prowadzonych działań były między innymi odmowy wjazdu na terytorium Polski wobec blisko 700 cudzoziemców niespełniających warunków wjazdu. Najczęściej przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród tych osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym między innymi Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji.
1: Już rok temu mówiło się, Maćku, o tym, że trwają rozmowy z Niemcami, że jeśli oni zniosą swoje kontrole, no to my nasze też. Czy dziś jesteśmy bliżsi porozumienia w tej sprawie?
3: Jesteśmy chyba na tej samej drodze, na której byliśmy i 12 miesięcy temu, ale wiem, jakie są oczekiwania lokalnych samorządowców, bo pytałem ich dokładnie o te kwestie. Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic nawet te wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej czy niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza. Dlatego Adam Szulczewski liczy na to, że kontrole, które są prowadzone, które mają być prowadzone aż do 1 października, te po polskiej stronie, nie zostaną przedłużone.
7: Te kontrole mimo wszystko utrudniają funkcjonowanie. funkcjonowanie czy takie codzienne życie na granicy. Pamiętajmy, że każdego dnia przez most w Słubicach przejeżdża około 20 tysięcy samochodów. Mamy naprawdę wielu mieszkańców,

0: którzy żyją de facto w rozkroku pomiędzy Słubicami i Frankfurtem nad Odrą, każdego dnia kilkukrotnie przekraczają te granice.
1: Zupełnie inną optykę na tę sprawę przedstawił mi przedsiębiorca transportowy z Kunowic. To taka miejscowość na pograniczu. Maciej Kozłowski wyjaśnia, że kierowcy jego firmy nie zgłaszają opóźnień z powodu działań służb.
2: Kontrole od początku zostały wprowadzone w naszej ocenie, w ocenie firm transportowych wzorcowo. Nie stanowią żadnej przeszkody do przekroczenia granicy. Kontrole są wyrywkowe. Jest na przejściu granicznym dużo miejsca. Są osobne pasy wyznaczone do kontroli pojazdów, czy to ciężarowych, czy busów, czy osobowych.
1: Do 1 października te kontrole po polskiej stronie na pewno będą trwały. Co z ich przedłużeniem, czas pokaże.
3: Maciej Szefer, bardzo dziękuję. W naszym studiu Justyna Golonko, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I coś, co brzmi groźnie, czarne praktyki firm.
4: Tak.
3: To mógłby być tytuł thrillera,
4: ale nie jest.
3: Ale nie jest, jest niestety rzeczywistością.
4: I tym rząd się dzisiaj zajmuje, właśnie tymi czarnymi praktykami firm. O co chodzi? Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, no i skuteczną walkę z działaniami firm, które wprowadzają konsumentów w błąd. Nowe przepisy mają między innymi jeszcze mocniej zapobiegać tak zwanemu greenwashingowi. Wiesz, o co chodzi greenwashing?
3: Czyli, że firma mówi, że coś jest ekologiczne, tak, ale tak naprawdę nie jest.
4: Ekościema, czyli tego ma być mniej.
3: Nieładnie,
4: bo ładniej, może tak. Jeżeli tak, mówimy, że coś jest ekologiczne, ma pozytywny wpływ na środowisko, a właściwie nie ma i nie można tego udowodnić. I właśnie tym się dzisiaj zajmie rząd i bardzo dobrze, bo sporo jest takich praktyk. I o tym mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dla handlu.pl.
5: Rząd zajmie się dzisiaj przepisami o wprowadzaniu konsumentów w błąd. Ma zostać dodany katalog 12 praktyk rynkowych, które nie będą już możliwe. Chodzi głównie o sytuacje, w których producent sugeruje, że jego towary są bardziej ekologiczne albo mogą być łatwo wymienialne, naprawiane, a w rzeczywistości tak nie jest.
4: Dzięki zmianom przedsiębiorcy nie będą mogli też używać twierdzeń dotyczących ekologiczności produktu związanych z przyszłą efektywnością ekologiczną, czyli nie to, co teraz tworzymy, tylko w przyszłości, jacy bardzo będziemy ekologiczni, a zupełnie tego nie można zweryfikować, sprawdzić, skontrolować. To ma się zmienić. Dzisiaj po posiedzeniu powiem więcej na ten temat.
3: To posiedzenie trwa? Premier właśnie głos zabiera. Chyba na razie jeszcze nie ma dymisji w Ministerstwie Zdrowia, bo już mówi jakąś chwilę i nie widzę nagłówka o tym, żeby coś się miało zmienić, ale do tego będziemy wracali. Na razie jeszcze pozostajemy przy ekościemach. One objęły też system kaucyjny.
4: To nie chodzi o ekościemy, tu chodzi o oszustów.
3: Ekozłodziejstwo
4: bardziej może tak.
3: To jak no już mówię. W brukowcu.
4: Tak, oszuści mają nową metodę na system kaucyjny. No i faktycznie, jak się słucha, właściwie to się nie wierzy, że to się dzieje, ale to się naprawdę dzieje. W internecie można znaleźć oferty sprzedaży kodów kreskowych z opakowań objętych kaucją. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale właśnie tak jest i można coś takiego kupić. Ale to, że można kupić, to jedno, ale drugie, że ludzie to kupują i naklejają. No i oczywiście to jest wyłudzenie zwrotu pieniędzy i to też, co jest bardzo ważne i co musimy podkreślić, to jest przestępstwo i o tym trzeba mówić i trzeba być świadomym tego, że jeśli kupimy właśnie takie naklejki i nakleimy sobie na butelki, które nie są zwrotne, to to może być naprawdę bardzo poważne.
3: Jak fałszowanie dokumentów.
4: Dokładnie tak. Nawet Magda Mikołajczuk widzę, że jest naprawdę zaskoczona.
6: Ja się zastanawiam, dzień dobry, zastanawiam się, czy to nie jest po prostu instrukcja dla kogoś.
4: Nie, to nie jest instrukcja.
6: Kto o tym nie wiedział?
4: Proszę, posłuchaj dalej, bo ja mówię o tym, dwa razy podkreśliłam, że to jest przestępstwo i jakie mogą być konsekwencje poważne, że to nie są żarty i dlatego ja tu jestem. Nie żartujemy, to jest poważna sprawa i tego nie robimy. I o tym mówi Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
7: Artykuł 286 Kodeksu Karnego, czyli popularne oszustwo, mówi nam, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem, bądź prowadza ją w błąd w celu uzyskania korzyści dla siebie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku przestępstw kaucyjnych, pojawiającego się teraz w sieci trendu przeklejania kodów kreskowych, mamy do czynienia właśnie z tego typu przestępstwem.
4: Słyszeliście, można pójść do więzienia za to, jeśli tak się dzieje. Także to nie była instrukcja, jeszcze raz podkreślam.
3: To nie była zachęta,
4: ale
3: to było.
4: Ale chcę tylko powiedzieć jeszcze na koniec, że pojedyncze próby oszustw nie zmieniają obrazu całego systemu. System działa dość sprawnie.
3: Dziś poważna. Justyna Golonko, dziękuję bardzo. A ostrzeżona została Magdalena Mikołajczuk.
6: Dzień dobry,
3: raz
6: już nie będę tego robić więcej.
3: Nie rób tego, już nie naklejaj. Zamiast tego opowiedz nam o Festiwalu Filmów Animowanych.
6: W Poznaniu trwa jeszcze do niedzieli 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Ponad 300 filmów w sumie w programie. I organizatorzy przygotowali też spotkania z twórcami, warsztaty.

0: koncerty, koncerty. Często są takie skojarzenia, że filmy animowane to jest głównie propozycja dla dzieci, ale to nic bardziej błędnego, o czym mówi Joanna Piotrowa, Piotrowiak, szefowa festiwalu.
1: Tak naprawdę pierwsze obrazy animacyjne to były obrazy dla osób dorosłych. Pierwsze z nich to przecież Méliès i to były jakieś jego wybujałe fantazje na temat chociażby podróży w kosmos. A teraz ogromną popularnością cieszą się seriale animowane i myślę, że to jest bardzo duży taki czynnik, który sprawia, że ta animacja zaczyna być takim językiem, który trafia do dorosłych, który bawi dorosłych, który też porusza dorosłych.
0: Méliès to wspomniany przez dyrektorkę festiwalu animator, to Georges Méliès, twórca wprawdzie nie filmów animowanych, ale filmów, które wykorzystywały techniki filmu animowanego i to był początek XX wieku. Filmy, które można zobaczyć na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Animator, poruszają bardzo różne sprawy i sprawy też niesłychanie poważne, bo przecież tworzone są filmy o wojnie chociażby. I szefowa festiwalu Joanna Piotrowiak podkreśla, że czasami ta forma animacji sprawia, że temat lepiej trafia do widza, czy inaczej trafia do widza niż w normalnym filmie aktorskim.
1: Czasami mamy do czynienia z tak trudnymi tematami, które pokazane w filmie aktorskim, expressis verbis i tak po prostu naocznie mogłyby nas bardzo stramatyzować, a te historie opowiedziane poprzez film animowany zyskują jakieś inne dno i nawet pozwalają na to, żeby spojrzeć na coś z dystansem, przyjrzeć się tematowi z innej strony.
0: Festiwal Animator potrwa w Poznaniu do niedzieli, ale namawiam Państwa, żeby spojrzeć na filmy animowane, te, które są dostępne bezpłatnie w sieci. Na przykład film, który w tym roku otrzymał Oscara, Dziewczynka, która płakała perłami, Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lewisa. To jest wspaniała zupełnie historia, smutna, wstrząsająca, ale zrobiona znakomicie. I też warto na przykład zajrzeć do, obejrzeć film także dostępny bezpłatnie w sieci pod tytułem Pływak. To jest francuski film, który kandydował do Oscara w tym roku. Film oparty na życiorysie algiersko-francuskiego pływaka Alfreda Nakasza, który był też więźniem Auschwitz. I poprzez wodę jest pokazany cały jego życiorys.
2: Magda Mikołajczuk, która wróciła na ścieżkę prawa kaucyjnego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Czas na sport. Tomasz Kowalczyk.
4: Dzień dobry.
2: Ale zaskoczymy, jakim sportem zaczniemy.
4: Zaczniemy od tenisa tym razem.
2: A dlaczego nie?
4: Nie tylko mundialem
2: żyje człowiek.
4: Trzeba rotować troszeczkę. O 10:30 mundial, teraz tenis. Jakby Hiszpania nie rotowała, to przecież by już nie grała w tym turnieju.
2: A rotacja w tenisie też ważna.
4: Bardzo ważna. O wszystkich rotacjach opowie Cezary Guriew, który będzie dzisiaj śledził na pewno mecz Katarzyny Piter, ale nie tylko.
5: Dzień dobry, tak, oczywiście teraz oglądam, jesteśmy na korcie numer 12, Agnieszka Radwańska, więc ta tenisistka, która czarowała swoją grą na trawie, no i Karolina Woźniacka, przyjaciółki, one razem w turnieju Legend teraz rywalizują, walczą ze Słowaczką Rybakiną i Czeszką Safarzową, 4-3 prowadzą rywalki, a dla Agnieszki, która grała tutaj w finale, była poza tym jeszcze 3 razy w półfinałach Wimbledon, to oczywiście piękne wspomnienia.
6: Tradycja tego turnieju, to wszystko, co jest dookoła, cała historia i myślę, że też wiele rzeczy od wewnątrz wychodzi, co my mamy, jak funkcjonujemy, wszystkie zasady, które są czasem naprawdę bardzo takie nie do ruszenia i do naginania. To całość robi taką magię tego turnieju. Za każdym razem, jak tutaj wracam, to mam taką ponowną, nową ekscytację, że tu jestem.
5: Tak, to mogę potwierdzić. Takie są uczucia zawsze, gdy się przyjeżdża na korty Wimbledonu. Ja dzisiaj z tego względu, że jestem ostatni dzień, byłem bardzo wcześnie i miałem okazję przed 9:00 zobaczyć, co robi Mr. Rufus, a więc ten jastrząb, który tutaj no, dowodzi innymi jastrzębiami od 2008 roku, pilnuje porządku, przepędza gołębie. Cała akcja trwa 4 godziny. Rufus rozpoczął swoją pracę, jak miał 16 tygodni. Niezwykle mądry jastrząb. No i to było też bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć go dzisiaj w akcji.
4: O czym opowiadał nam Cezary Gurjew. Pięknie dziękujemy. Podczas piłkarskich Mistrzostw Świata wczoraj poznaliśmy następnych ćwierćfinalistów.

0: Belgowie nie przejmowali się tym, że kara za czerwoną kartkę dla Folarina Baleguna została zawieszona. Wygrali z Amerykanami aż 4-1, a pod wrażeniem Czerwonych Diabłów jest grający przez wiele lat w lidze belgijskiej zawodnik trzeciej drużyny świata, czyli naszej reprezentacji w 1982 roku, Marek Dziuba.
1: Lukaku, De Bruyne to są zawodnicy, którzy no, to jest ostatnia szansa, gdzie mogą odnieść sukces, gdzie zawsze byli Belgowie w gronie faworytów jakichś, czy na Mistrzostwo Europy, czy do Mistrzostw Świata. Pokonanie Amerykanów, no to u siebie Amerykanie grali, także na pewno jest to sukces i na pewno nie powiedzieli ostatniego zdania.
0: Roman Kosecki, były zawodnik hiszpańskich klubów, jest z kolei pod wrażeniem reprezentacji La Furia Roja, która wyeliminowała wczoraj Portugalię, wygrała 1-0, a z Mundialem pożegnał się Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano się żegna z Mundialem. Trzeba budować nowy rozdział. Hiszpania idzie dalej, obstawiają w tym meczu właśnie na Hiszpanów. Ciekawe będzie następne spotkanie.
0: A następne spotkanie właśnie z Belgami, Hiszpanów. Ten mecz w piątek o 21:00. Dziś dwa mecze, ostatnie 1/8 finału. Argentyna-Egipt o 18:00 i Szwajcaria-Kolumbia o 22:00.
3: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Zastanawiam się, czy Donald Trump wybaczy Belgom, że pokonali drużynę.
4: Nie ma szansy.
0: Belgowie się śmiali tam, tańczyli.
3: To jest niewybaczalne. A czy my potrafimy jeszcze wybaczać? To będzie pytanie po 13:00.
4: Tak, będziemy pytać o wybaczenie, o to, czy potrafimy wybaczać, czy warto wybaczać i w jakich sytuacjach no, rzeczywiście to wybaczenie ma sens. Być może nie w każdej sytuacji.
3: Państwa telefony po 13:00, tylko szczerze z Krzysztofem Grzybowskim, a to było w samo południe. Karol Surówka, do

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na S6 na Pomorzu. Trasa między węzłami Wrześnica-Słupsk-Zachód. W pobliżu miejscowości Sycewice na 184 km mamy samochód ciężarowy, on się zepsuł i stoi, blokuje jeden pas jezdni w stronę Gdańska. Trzeba uważać, bo jest tutaj zwężenie. S8 to już Dolny Śląsk i odcinek między węzłami Syców-Zachód-Syców-Wschód. W pobliżu węzła Syców-Wschód na 79 km. Tu z kolei samochód ciężarowy zderzył się z autem dostawczym. Jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu i cały czas tutaj na 79 km S8 mamy w kierunku Łodzi spowolnienia, bo to odcinek między Wrocławiem a Łodzią i tutaj jest zwężenie. Pracują służby. Na S6 mieliśmy kłopoty z przejazdem na wysokości węzła Gdynia-Wielki Kack. Na 321 km przy zjeździe z S7 na S6 zepsuł się bus. Auto blokowało przejazd stojąc na jednym pasie jezdni w stronę Łodzi. Teraz już utrudnień nie ma. Bus został usunięty ze S6 bądź sam odjechał. Natomiast korek zniknął z samego węzła Gdynia-Wielki Kack, ale utrzymuje się na obwodnicy Trójmiasta za węzłem Gdynia-Wielki Kack, a dokładnie między węzłami Gdynia-Wielki Kack, Gdańsk, Osowa na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Widać, że aut jest dużo, na tyle dużo, żeby obwodnica zwalniała. S3, tu bez kłopotów w Lubuskiem, trasa między węzłami Gorzów, Wielkopolski, Południe, Skwierzyna,

0: zachód w pobliżu miejscowości Glinik na 99 km. Mieliśmy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Zielonej Góry. Teraz utrudnień nie ma.
1: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prezentacja zmian w ochronie zdrowia jutro, zapowiada premier. Silna delegacja Polski na szczyt NATO w Ankarze. Zabójstwo i samobójstwo to prawdopodobny scenariusz tragedii w Skawinie. Plan naprawy systemu ochrony zdrowia przedstawiła premierowi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jutro zostaną zaprezentowane, bo to nie koniec rozmów na ten temat, przekazał premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać. Także niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości i będziemy ten proces kontroli i egzekucji przepisów prawa i przyzwoitości kontynuować. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
1: Na dziś zaplanowano również posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu. Prezydent oraz wicepremierzy, szefowie resortów obrony i dyplomacji. Silną delegację wysłała Polska na szczyt NATO w Ankarze. O oczekiwaniach naszego kraju co do obrad przed wylotem do Turcji mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jakie są więc najważniejsze kwestie dla polskich władz? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
3: Polskie władze będą kładły nacisk w Ankarze na kilka kwestii. Przede wszystkim rozwój przemysłu zbrojeniowego, tak aby to w naszym kraju rozwijać linie produkcyjne zbrojeniowych gigantów zza oceanu. Do tego rozbudowa infrastruktury paliwowej na wschód, a także wzmacnianie wschodniej flanki NATO poprzez stałą obecność wojsk USA nad Wisłą. To będzie ważny szczyt pod wieloma względami, zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
4: Od wielu miesięcy trwają dyskusje na temat aktualnego kształtu i stanu relacji, także i relacji transatlantyckich. Uważamy, że bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane.
3: Kulminacja sojuszniczych obrad już jutro, chwilę po 11:00, po oficjalnych powitaniach wystartuje narada, a wcześniej, bo jeszcze dziś wieczorem, gospodarz szczytu, prezydent Turcji wyda kolację dla głów państw i szefów rządów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Tymczasem szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Zabójstwo i samobójstwo to prawdopodobny scenariusz tragedii w Skawinie pod Krakowem. Przebieg wydarzeń potwierdza sekcja zwłok dwóch kobiet i dziecka oraz mężczyzny. Jak wyjaśnia prokuratura, to właśnie on miał najpierw zabić swoją żonę, teściową oraz dziecko, a potem siebie, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Każda tego typu sprawa będzie przedmiotem dokładnych wyjaśnień w ramach policji. To naturalne, jeżeli coś tak.
6: Jeśli chodzi o obrażenia, biegły stwierdził starszej z kobiet obrażenia głowy, które były prawdopodobnie przyczyną zgonu. U młodszej z kobiet również zostały stwierdzone obrażenia głowy, a także rany cięte. U pozostałych osób również rany cięte, rany kłute.
1: Biegli sprawdzą, czy mężczyzna w chwili tragedii był pod wpływem narkotyków lub dopalaczy. Ciała czterech osób w jednym z mieszkań w Skawinie znalazła policja. To dziadek zmarłego dziecka zawiadomił służby o tym, że nie ma ze swoją rodziną kontaktu. Nieoznakowany radiowóz miał uderzyć w 21-letniego motocyklistę, który zginął podczas policyjnego pościgu w Wałbrzychu. Tak wynika z nagrania, do którego dotarła Gazeta Wyborcza. Dziennik twierdzi, że materiał podważa oficjalną wersję policji dotyczącą przebiegu zdarzenia, do którego doszło 28 lutego. Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że sprawa ta zostanie wyjaśniona.
5: Każda tego typu sprawa będzie przedmiotem dokładnych wyjaśnień w ramach policji. To naturalne, jeżeli coś takiego miało miejsce, będzie to rozliczone.
1: Według wcześniejszego oświadczenia policji funkcjonariusze podjęli pościg za motocyklistą poruszającym się bez tablic rejestracyjnych. Kierujący miał nie zatrzymać się mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, próbował uciekać, a następnie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w elementy infrastruktury drogowej.

0: 21-latek zginął na miejscu.
1: To są aktualności jedynki.
0: Dziś poznamy ostatnich ćwierć finalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Na kibiców czekają dwa mecze. O 18 naszego czasu broniący trofeum Argentyńczycy podejmą Egipt. To w Atlancie, gdzie jest specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
2: Fani reprezentacji Argentyny zjeżdżali tutaj przez cały poniedziałek i od razu przejęli miasto.
3: Nazywamy to Banderaso. Takie spotkanie z flagami i muzyką. Zawsze ustalamy jakiś punkt w centrum miasta i szykujemy się wspólnie do meczu. Chcemy się bawić, ale równocześnie wspierać nasz zespół. To część naszej kultury. Cieszymy się, że tu jesteśmy. To dla nas najlepsze chwile w życiu.
2: To, co słyszą Państwo teraz, działo się o północy czasu w Atlancie. Czyli co tu dużo mówić, trzeba będzie zebrać się bardzo szybko do kibicowania. Kacper Merk, Polskie Radio, Atlanta.
0: Dodajmy, zwycięzca meczu Argentyna-Egipt w ćwierćfinale trafi na lepszego z pary Szwajcaria-Kolumbia. To spotkanie rozpocznie się o 22 naszego czasu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno i deszczowo, na południu uwaga na burze. Temperatura od 15-16 stopni na Pomorzu, 18-19 w centrum, 23 na Podkarpaciu i w Małopolsce, do 25 stopni na Górnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, i wynosił w Karsach 91 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Szczucinie 98, przybyło 2. W Zawichoście 193, przybyło 5. W Puławach 86, przybyło 4. W Warszawie 115, ubyło 4. W Kępie Polskiej 170 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. W Toruniu 89 cm, przybyło 2. W Tczewie 225, ubyło 6. Na Sanie w Przemyślu 87 cm, przybyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 35, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 61, przybyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, i wynosił w Raciborzu Miedoni 132 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 7, u ujścia Nysy Kłodzkiej 275, przybyło 1, w Malczycach 126, ubyło 3, w Połęcku 46 cm, przybyło 10. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 119 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Gorzowie Wielkopolskim 162, także w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
4: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki

0: Wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
11: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
10: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
11: Na letnisko zapraszamy.
10: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
11: i Marcin Wojciechowski.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Top

0: tylko szczerze. Siedemnaście minut po godzinie 13. Tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. No to w takim razie dziś już wyjaśniam, o czym będziemy rozmawiać. Skoro numer telefonu został podany, to po kolei. Pytanie numer jeden. Czy potrafimy wybaczać? I to jest pytanie, od którego rozpoczniemy naszą dyskusję. Będą oczywiście kolejne, uzupełniające. Przypomnę również, że można śledzić, komentować, dopisywać się, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, na naszym profilu facebookowym. Tam oczywiście jest już trochę opinii, trochę głosów, czekamy na kolejne. No a żeby Państwa zachęcić, to na dobry początek głosy, które zebraliśmy podczas sądy.
1: Pewnie, że potrafimy. No, jestem katolikiem, wiara mówi, że trzeba wybaczać, więc nie mam z tym problemu.
2: Powiem na swoim przykładzie, wybaczam.
3: Nie no, osobiście nie widzę, żeby był jakiś wielki problem z wybaczaniem. W sensie niektórzy trzymają do siebie jakąś taką większą, można powiedzieć, gruzę i ciężko im puścić, ale zazwyczaj, przynajmniej tak jak ja się obracam, to nie ma z tym problemu.
4: No ale chyba to też zależy od osoby, prawda?
3: Od osoby, od środowiska, to sporo się na to tak naprawdę składa.
5: Raczej dosyć łatwo, chyba za łatwo czasami. To nasze katolickie wychowanie, no.
6: No bo człowiek z natury raczej rodzi się dobry i chce wybaczać.
4: Czyli to po prostu taka nasza cecha ludzka, czy coś więcej?
6: Myślę, że cecha ludzka.
7: Z trudem.
4: Skąd taka opinia?
7: No to widać codziennie, jak się zachowujemy.
4: No jak?
7: No właśnie raczej tak, że mamy pretensje do innych. Mało im wybaczamy z racji tej, że wydaje nam się, że nasze racje są ważniejsze.
8: Tak trzymając urazę, to jest bardzo ciężkie. Także nawet dla samego siebie to warto zrobić. Jeżeli nie dla tej osoby, której wybaczamy, to samemu zrzucić ten ciężar z barków, że tak powiem. No wiadomo, że różne kalibry są przewin, ale wydaje mi się, że potrafimy.
0: No to o tych różnych kalibrach przewin i o tym, przy którym kalibrze jest już problem z przebaczaniem, to o to oczywiście też chcę zapytać. 22 645 22 66. Czy potrafimy wybaczać i czy warto wybaczać? No i gdzie leży ta granica? Gdzie kaliber przekracza nasze możliwości wybaczania? To są pytania na dziś. Przypomnę pierwsze odpowiedzi, pierwsze komentarze już na naszym profilu facebookowym. A jest z nami również pani Joanna Mesjasz, psycholog Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: No, wsłuchując się w głosy w tej sądzie, można odnieść wrażenie, że właściwie wszyscy, absolutnie wszyscy mamy zdolność przebaczania, mamy zdolność nierozpamiętania.

0: zapamiętywania i mamy zdolność dawania tak zwanej drugiej szansy. No to tyle teoria. Jak jest w rzeczywistości?
1: Chyba nie jest jednak tak łatwo wybaczać, dlatego że najczęściej doświadczając jakiegoś trudnego przeżycia, jakiegoś bólu, my wracamy do niego, rozpamiętujemy go i trudno nam jest zupełnie przebaczyć i jakby przejść do porządku dziennego nad tym, co się wydarzyło. Tymczasem przebaczenie jest jednak drogą ku wolności. Warto przebaczać sobie, warto przebaczać innym.
0: W każdej sytuacji?
1: Tak. To jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja. Gdzie są te granice? To przed chwilą pan redaktor o tym wspomniał. Granice są w nas. To my decydujemy, w którym momencie jesteśmy już gotowi tego przebaczenia dokonać. Bo to nie jest tak, że to jest jedno zdanie, które się powie, przebaczam i wszystko załatwione. To jest pewien proces, który się dzieje w nas. My do niego dojrzewamy, dokonujemy go, później go analizujemy. Ale nie wiem, czy nie jest też tak, że najtrudniej jest przebaczać samemu sobie.
0: No to w takim razie mamy kilka kolejnych wątków, żeby było ciekawiej. Pani Joanno, proszę z nami pozostać. Są już słuchacze, którzy czekają. 22 645 22 66. Czy potrafimy wybaczać i czy warto wybaczać i czy w każdej sytuacji to wybaczenie jest możliwe? To jako pierwszy pan Wojciech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No i właśnie to jest bardzo znowu złożony temat, bo książkowo...
0: Nikt nie mówi, że będzie łatwo.
2: No dokładnie. I tak w życiu jest. I właśnie tak jest z tym przebaczaniem. Dlatego, że książkowo to wszystko fajnie jest powiedziane, że trzeba sobie przebaczyć, trzeba komuś przebaczyć, wtedy będzie nam się lepiej żyło. Tylko ja zawsze powtarzam tak, że żeby, wiadomo, my możemy przebaczyć, tylko żeby ta osoba, której my wybaczamy, doceniła to. Żeby ta osoba, która coś nam w życiu źle zrobiła i złego, żeby zobaczyła, że my jesteśmy w stanie powiedzieć, dobrze, nic się nie stało, idźmy dalej. Bo jeżeli ta osoba tego nie doceni, jeżeli ta osoba dalej będzie coś negatywnego robiła, dalej będzie nie dla nas niefajna, to dlaczego my cały czas mamy przebaczać? To, co właśnie jest i w życiu naszym, że fajnie przebaczyć, ale też nie zapominać. I to jest najważniejsze. I teraz właśnie to jest to, o czym mówimy, czyli tak jak się mówi w psychologii, że najlepiej osoby, które są dla nas negatywne, które źle na nas wpływają, po prostu czasami nawet odsunąć. I wtedy nie będziemy musieli im przebaczać. Po prostu ich w naszym życiu już nie będzie. I to
0: ale
2: jest
0: rozumiem,
2: ważne.
0: Że to przebaczenie, o którym pan mówi, to jest przebaczenie, które jest pewną szansą, którą dajemy. Pytanie, czy ta druga osoba z niej skorzysta.
2: Panie redaktorze, ja przebaczyłem kiedyś mojemu przyjacielowi, z którym się znałem od drugiej klasy podstawówki. I później na sam koniec się dowiedziałem, że wcale ja jego przyjacielem nie byłem. I ja mu niestety umarł. Ja mu wybaczyłem, ale pamiętałem o tym, że mimo wszystko nie docenił tego wszystkiego, co myśmy razem stworzyli. I dlatego mi jest przykro, ale oczywiście mu wybaczyłem, jego już nie ma. Ale jest coś takiego, że mamy w głowie, że mimo wszystko nie docenił tego przebaczenia.
0: No dobrze, to dobrze, ale to panie Wojciechu, to o tej drugiej stronie, bo rzeczywiście to jest też ważna kwestia, bo tu nie jesteśmy tylko my. To są jednak dwie osoby naprzeciw siebie. No i teraz pytanie jeszcze, jak zachowa się ta druga osoba i jak to nasze przebaczenie potraktuje. Także ten wątek też dorzucamy. To był pan Wojciech. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pan Tomasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Wydaje mi się, że nie do końca można oddzielić to od przebaczenia, że tak powiem, w sensie psychologicznym, jednak od religii. Chrześcijaństwo no, z całym swoim dobrodziejstwem może jawić się też jako pewnego rodzaju taka trochę toksyczna religijność. Ja często spotykam ludzi, to mam pozwalać się krzywdzić dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że to znaczy, przebaczenie jest konieczne tak pod względem psychologicznym, bo ono mnie uwalnia. Uwalnia mnie. Jako tego przebaczającego. Stawia mi w ogóle zupełnie inaczej patrzenie na życie. Trudno jest przebaczyć komuś, kto krzywdzi, ale to przebaczenie nie oznacza też, że nie wolno mi po pierwsze mam się pozwolić krzywdzić. Wszystkie możliwe środki dostępne do tego, żeby się bronić przed krzywdą są jak najbardziej uważam słuszne i należy je stosować. Ale jednocześnie, kiedy patrzę na tego drugiego człowieka jako na kogoś, nie na kogoś, na kim chcę wywrzeć, że tak powiem, zemstę, no bo w tym momencie ja tę agresję nakręcę. Ale jak na kogoś, kto też no, robi coś robi coś być może nie do końca sam z siebie, być może jemu też ktoś wyrządził krzywdę, to zupełnie inaczej ustawiam patrzenie na życie i na świat. Bardziej jestem pogodzony z sobą, bardziej jestem pogodzony ze światem. Teraz pytanie.

0: Ja na przykład też słyszałem coś takiego, jak ksiądz mi kazał, że mam być wierny, znaczy tego, że przychodzi na przykład kobieta do tego, mówi, no bo ja jestem wierną żoną, pozwalam się bić, krzywdzić, no bo ja muszę to znosić w imię tego, że z imię sakramentu małżeństwa. Bardzo chora religijność. Znam księży, którzy bardzo mądrze potrafią powiedzieć, bardzo też liczę na to, że może jakiś ksiądz się tu odezwie, który mówi, potrafi powiedzieć w spowiedzi, kobieto, odejdź od niego, odsuń się od niego, nie pozwól się krzywdzić i szukaj pomocy specjalistów, idź do prawników, oddaj sprawę do sądu.
1: No dobrze, to panie Tomaszu, to rozumiem,
0: że masz mu nie przebaczyć. Przebaczenie wymaga tego, żeby najpierw odreagować złe emocje, wykrzyczeć zło z siebie, nazwać rzecz po imieniu.
1: Dobrze, to panie Tomaszu, postawmy tu kropkę, bo wybił gong. No, ja rozumiem ten przekaz, że przebaczenie nie może być zgodą na czynienie zła, nie może być naszą aprobatą, albo inaczej, no nie może też być po drugiej stronie tak zrozumiane, że ponieważ przebaczamy, to my się godzimy. Rozumiem, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. No to pan Paweł, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No, na postawione pytanie, czy potrafimy przebaczać, miałbym ochotę odpowiedzieć, no zależy komu i zależy co.
1: No to dobrze, to do konkretów. To komu i no, gdzie leży granica i za co?
2: No znaczy, wie pan, powiem panu tak, no najprościej jest przebaczyć komuś, kto reflektuje się na tym, że zrobił coś złego, jeżeli zrobił to nieumyślnie, bo często różnego rodzaju nieporozumienia biorą się z nieumyślnego działania.
1: Jest pewnego rodzaju skrucha po drugiej stronie. Tak, i zrozumienie.
2: No, jest chęć naprawienia, oczywiście, no, żeby się człowiek przyznał do błędu, a to jest już dzisiaj tak rzadkie, że aż szkoda o tym mówić. I jeżeli ktoś naprawdę czuje, że źle zrobił, jeżeli doszło na przykład do jakiegoś nieporozumienia, bo tak bywa, no to oczywiście, nie ścigajmy ludzi za błahostki. No, jeżeli są uczynki naprawdę podłe i nikczemne, jeżeli ktoś doskonale wiedział, co robi, jeżeli ktoś kogoś, nie wiem, oszkalował, obrócił błotem, bo na przykład tak jak mnie, wyrzucono z pracy w wyniku bardzo... W wyniku oszkalowania mnie, to ja tego nie przebaczę, bo ludzie po prostu zachowali się w sposób, no, w sposób taki, jaki ja bym się nigdy nie zachował. I to, co powiedział pierwszy słuchacz, że dobrze byłoby przebaczać, jeżeli się ma po drugiej stronie ludzi, którzy to po prostu docenią, że no, jednemu przebaczę i on powie, no dobrze.
1: Że źle. A różnie z tym bywa?
2: O, bardzo różnie, proszę pana. Powiem pan tak, że przebaczanie, i znam to z doświadczenia ludzi mi bliskich, że przebaczanie czasami donikąd nie doprowadziło, wręcz tylko rozzuchwalało kogoś, kto zrobił coś złego, no bo mówiło o tamtym drugim.
1: Czyli to była, rozumiem, oznaka słabości, tak? Tak to było odbierane.
2: Tak, ludzie to potrafią odebrać. No jeżeli ludzie są nieszlachetni, jeżeli tego nie doceniają, wie pan, to jest tak jak z kulturą osobistą. Jeden człowiek kichnie za głośno na przyjęciu, wystarczy, że na niego się spojrzą i będzie wiedział, że zrobił źle. A drugi będzie zachował się jeszcze gorzej i jak go, dopóki go nie wyrzucą z tego przyjęcia, to będzie mówił, no zrobiłem dobrze, bo nie wyrzucili. Tak jest i z przebaczeniem.
1: No dobrze, panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66 i czeka jeszcze pan Piotr. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja myślę, że taką podstawową sprawą jest odróżnienie przebaczenia od pojednania. Z tego względu, że przebaczenie jest decyzją, naszą indywidualną decyzją, do której nie potrzebujemy tej drugiej osoby, która nas skrzywdziła. Więc to my sami oczywiście w zależności od krzywdy musimy ten temat przepracować, ale im szybciej wybaczymy, tym większy spokój mamy w sercu i w sumieniu. Dopiero w pojednaniu potrzebujemy tej drugiej osoby, więc jeżeli ta druga osoba jest gotowa na to pojednanie, no to okej, ale jeżeli nie jest gotowa na pojednanie, no to no nie jest tutaj, tak jak wcześniej było to powiedziane, że teraz, nie wiem, ktoś ma trudną sytuację i musi na siłę się pojednać. No bo no, to nie jest aż tak istotne. Najważniejsze jest, żebyśmy przebaczyli każdemu człowiekowi i wtedy możemy spokojnie żyć, bo inaczej to drąży nasze sumienie i ciężko jest po prostu tak normalnie funkcjonować bez przebaczenia. I sam tutaj z doświadczenia wiem, że jeżeli człowiek sam przed sobą podejmuje właśnie decyzję o przebaczeniu, no to wtedy wszystko opuszcza. Ale oczywiście, tak jak to było wiele razy powiedziane, jest to proces, więc to nie jest tak na kliknięcie. Szczególnie jeżeli to są kwestie związane, nie wiem, z jakąś przemocą, czy jakimś, nie wiem, zabójstwem, czy krowiek.
1: Ale czy takie stuprocentowe wybaczenie, ono rzeczywiście jest możliwe? Czy nie jest tak, że nawet jeżeli komuś wybaczamy, to jednak jakaś zadra, jakaś pamięć w nas zostaje, bo trudno, żeby też nie została?
3: Tylko przebaczenie nie marzy naszej pamięci. Przebaczenie to jest zrezygnowanie z zemsty. To jest decyzja zrezygnowania z zemsty, a nie zapomnienie, że ktoś nam zrobił krzywdę. Tego nigdy nie zapomnimy.
1: No to dobrze, to musimy właśnie o tych rozróżnieniach, o których powiedział pan Piotr, pamiętać. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. I jedna ciekawa rzecz. I to są akurat takie sytuacje, które mnie tylko szczerze za każdym razem naprawdę zaskakują i dziwią. Bo na razie sami panowie. To jeszcze pan Dominik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.

0: Jeżeli chodzi o tą kwestię, to to jest dosyć skomplikowany temat, bo nie można mówić, że to jest czarne albo białe. Jeżeli chodzi o moje jakieś tam osobiste przemyślenia, to powiem tak. Jeżeli ktoś popełnił jakieś przewinienie wobec mojej osoby i tak jak już poprzednicy mówili, wyraził jakąkolwiek skruchę, tak, że on wie, że się zrobił źle i potrafi się jakby przyznać do błędu, no to powiedzmy, że jestem jeszcze w stanie się zastanowić nad takim przebaczeniem i zrobić to często, prawda? Natomiast zdarzyły się w moim życiu sytuacje, że osoba zrobiła mi olbrzymią krzywdę. Mało tego, wiedząc, że zrobiła mi tą krzywdę, szydziła ze mnie w sposób no, wyjątkowo podły i bezczelny. I takie osoby nie mogą liczyć na żadne przebaczenie z mojej strony. Mało tego, te osoby są w moich oczach do końca mojego życia skreślone i po prostu no, nigdy więcej nie chciałbym z nimi nawiązywać żadnych relacji.
1: No i przy takim podejściu i właściwie przy takim przedstawieniu tego problemu, to trudno się dziwić z drugiej strony.
0: No tak, tak, tak. Ja rozumiem, że są też, bo tak jak też przedmówca wspomniał, religia, prawda, tutaj zachęca do przebaczania, ale panie redaktorze, nie oszukujmy się, są rzeczy, których po prostu nie da się przebaczyć, bo jeżeli ktoś zrobił na tyle dużą krzywdę, no to nie można jakby mówić wybaczam wbrew sobie, prawda, nawet jeżeli to miałoby komukolwiek przynieść ulgę, no to na pewno nie mnie w takiej sytuacji, prawda.
1: Panie Dominiku, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i na chwilę w takim razie powracamy jeszcze do naszego gościa, pani Joanna Mesjasz. Pani Joanno, ciężko jest chyba rzeczywiście no, wytyczyć takie granice, no bo na początku mówiliśmy o tym, że trzeba wybaczać, że to jest tak naprawdę oczyszczenie dla nas samych, ale w sytuacjach, kiedy rzeczywiście no, pewne rzeczy zaszły za daleko, no, to trudno wyciągnąć z siebie taką zadrę i taką pamięć.
2: Tak, ale przebaczanie nie jest tylko, nie jest zapominaniem, bo tak naprawdę my ten ból bardzo często będziemy pamiętać bardzo długo, który mieliśmy, to raczej uwalnianie się od tego właśnie, od potrzeby, zresztą tak jak pan Piotr powiedział, zemsty, uwalnianie się od bólu, to po prostu przyjęcie, że taka sytuacja miała miejsce i no również jak gdyby popatrzenie na to, jaką my mieliśmy w tym wszystkim rolę, tak naprawdę do przebaczenia
1: potrafimy
2: nie jest
1: to obiektywnie, tak, a potrafimy to obiektywnie ocenić, jaka była nasza rola w tym wszystkim, no bo łatwo jest całą winę zrzucić na drugą stronę, prawda? I powiedzieć, to on, to ona są tymi złymi i to przez nich ta sytuacja miała miejsce. Pytanie, czy w takim razie, w takiej sytuacji jesteśmy w stanie spojrzeć też, zajrzeć w siebie, do środka siebie?
2: Myślę, że to jest bardzo trudne wyzwanie, bo nie ma obiektywizmu jako tego. Każde doświadczenie jest subiektywne. Więc to patrząc z tego punktu widzenia, każdy z nas po swojemu doświadcza świata i znaczeń i nadaje też swojemu doświadczeniu różne znaczenia. Więc tutaj będzie to zawsze wymiar subiektywny. Ale im pełniej potrafimy zobaczyć siebie również w tej sytuacji i swoją rolę zrozumieć w tej sytuacji, tym łatwiej jest nam przebaczyć.
1: No to dalej pytamy o przebaczanie. Czy potrafimy wybaczać? Czy warto wybaczać? I czy wybaczenie oznacza zapomnienie tego, co się stało? 22 645 22 66. No i czekam na telefony od pani.
3: Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 23 minuty godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Rozmawiamy o wybaczaniu, o tym, czy potrafimy wybaczać, o tym, czy warto wybaczać, no i czy to wybaczenie jest możliwe w każdej sytuacji i co tak naprawdę to słowo oznacza. Mówiłem o tym, że na razie sami panowie, to proszę bardzo, teraz dla równowagi również nasze słuchaczki, jako pierwsza pani Hanna. Dzień dobry.
2: A, no witam, zgodny z pana zamówieniem. Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że tak, tak ładnie pani odpowiedziała na to zamówienie, na ten apel.
2: Mówi pan. Chodzi o to, że wybaczyć tak,
1: ale
2: zapomnieć ciężko. Mhm. Ale zapomnieć ciężko. I to też zależy od tego, z czyjej strony spotyka nas przykrość. Czy ze strony przyjaciela, czy ze strony rodziny. A chyba najbardziej ciężko jest wybaczyć, może ciężko, może nie, trudno, od tych właśnie, na których żeśmy zawsze tak bardzo liczyli.
1: Czyli im bliżej, tym trudniej.
2: Tym ciężej. Mhm. Bo jak się człowiek nie spodziewa ciosu z tej strony i on cię dotyka, to tak ciężko wybaczyć. Ja wybaczyć wybaczyłam, ale nie zapomniałam. Pan Jezus powiedział, ile razy, pytali się go, ile razy mam wybaczać? 77. Jak chcesz, to nastaw drugi policzek. Nastawiłam, wybaczyłam, ale po tym zapomnieniu to już nigdy nie wróci to, co było przedtem, bo to był cios ze strony tak bardzo bliskich osób mi, żebym się szybciej śmierci spodziewała, jak tego, że coś takiego mogło mnie spotkać.
1: Czyli tej zadry, żeby nie wiem co, wyrwać się do końca nie da.
2: Znaczy się tak, nie da się. Mhm. Może też, to też jest z mojej strony, bo już jestem kobietą w słusznie minionym wieku, ale po prostu nad tym trzeba pracować, wybaczyć tak, zapomnieć.

Dobrze, to pani Hanno, to do tego wątku w takim razie na pewno będziemy powracać z kolejnymi słuchaczami, słuchaczkami. Bardzo pani dziękuję. Wybaczenie a zapomnienie. No właśnie, jak te dwa pojęcia, jak te dwa stany emocjonalne mają się do siebie. 22 645 22 66. I jeszcze jedna kwestia. Czy rzeczywiście w każdej sytuacji warto wybaczyć? No bo jest trochę tak.

0: mama mojego męża, tylko złośliwie po prostu w stosunku do nas, już obojga. I próbowaliśmy z nią rozmawiać, wybaczyć to wszystko, ale nie. Dlatego jeżeli ta druga osoba nie chce wybaczenia, ani nie chce żadnej strony, no to się nie da. Mhm. Jest to bardzo przykre i ciężkie, ale się nie da.
1: Czyli nie ma wybaczenia bez pewnej zmiany, pewnej postawy po drugiej stronie. Nie może być prawdziwego wybaczenia.
0: Niestety nie. Mhm. Nie.
1: To będzie co najwyżej, rozumiem, deklaracja, ale nie do końca prawdziwa.
0: Tak, tak. To wszystko jednak w człowieku zostaje i człowiek wraca. Jak kiedyś wraca się do dobrych chwil i do fajnych wspomnień, to również do tego się wraca i ta relacja już nigdy nie będzie taka.
1: Pani Agnieszko, bardzo dziękuję, bo tu znów, no właśnie, powracamy do tego, czym jest wybaczenie, czym jest zapomnienie, na ile można te dwie kwestie rozdzielić. 22 645 22 66, pan Jakub, dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Ja chciałem trzeci aspekt tutaj zauważyć tej rzeczy.
1: Przepraszam, to trzeci, czwarty, czy już siódmy tak naprawdę? Bo ja już się pogubiłem.
2: Myślę sobie, że wybaczenie i zapomnienie, ale jest bardzo ważna rzecz, czyli coś, co potrafi nas uwolnić wszystkich od wszelkich zadr i noszenia tego bagażu w sobie, czyli wewnętrzne poczucie winy, wewnętrzne poczucie krzywdy. Jeżeli, i to jest niezależne od wybaczenia, niezależne od zapomnienia, jeżeli ja przestanę mieć w sobie wewnętrzne poczucie krzywdy, że jestem ofiarą danej sytuacji, wyzbędę się tego, to niezależnie czy wybaczyłem, czy nie wybaczyłem, czy nie zapomniałem, ja już nie noszę tego bagażu w sobie. Nie mam tego poczucia ciężkości, nie niosę tego przez życie. Wystarczy nie mieć, wyzbyć się, każdy może znaleźć swój sposób, jak to zrobić, ale wyzbyć się poczucia krzywdy, że jestem skrzywdzony, jestem ofiarą.
1: Trzeba to jakoś przepracować?
2: Przepracować. Każdy może mieć swój sposób na... jeden musi przepracować, inny potrafi stanąć po prostu... Ja na przykład osobiście potrafię stanąć przed lustrem, powiedzieć okej, jest jak jest, życie
1: idziemy dalej, tak?
2: Mhm. Idziemy dalej, zrobił mi coś ktoś, nieważne, życie jest jakie jest, proste i nie jestem ofiarą dzięki temu nie noszę w sobie właśnie tej zadry, o której tutaj była mowa. Ja się podpisuję pod tym wszystkim, co wszyscy ludzie tutaj mówili wcześniej, ale żeby nie być obciążonym daną sytuacją, że ktoś mi robi krzywdę albo w ciągu teściowa, bliscy robią mi coś, nie być ofiarą, z miłością jakby podchodzić do tego, z otwartością i nieważne, czy ja mu wybaczam, czy nie wybaczam, jak nie jestem ofiarą, jestem zwycięzcą.
1: No dobrze, panie Jakubie, no to jest też rzeczywiście troszkę inne spojrzenie na ten problem, inne od tego, co do tej pory padło na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Musimy trochę przyspieszyć, bo czasu mamy coraz mniej, a są kolejni słuchacze i kolejne słuchaczki, więc w takim razie już teraz pani Krystyna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mówię ze Szczecina, mam 95 lat. I dopiero w tym roku przebaczyłam swojej mamie. Pisząc listy do niej, napisałam i wyśpiewałam. Moja mama mnie zostawiła, kiedy tylko mnie urodziła. Gdzieś wyjechała, ja już nie wiedziałam, gdzie moja mama jest. Moja mama do mnie przyszła, kiedy miałam 15 lat. Ale też gdzieś potem wyjechała i babcia mnie wychowywała do 20 roku życia. Ja nie mogłam mamie tego wybaczyć. Nie potrafiłam sobie poradzić z tym wszystkim, bo w tamtych czasach dziecko, takie jak ja, to było znajdą, bachorem. Byłyśmy prześladowane, takie dzieci.
1: I pani Krystyno, ja tyle lat zajęło pani uporanie się z tą pamięcią?
3: Tak, i dopiero na końcu mojego życia, bo mam już 95 lat, ja napisałam list do mojej mamy, go wyśpiewałam, rzucę go do internetu, bo mam portal w internecie i myślę, że któraś może osoba taka jak ja, kiedy wysłucha tą piosenkę o mojej mamie, której ja napisałam, może jej ulży. Ja swojej mamie przebaczyłam.
1: Pani Krystyno, nie ukrywam,
3: ale
1: że to jest...
3: To zrozumieć.
1: To jest naprawdę no, mocny akcent na koniec naszej rozmowy. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Jestem ciekaw tego listu, tej piosenki, właściwie tego listu piosenki.

0: To była pani Krystyna. I w takim razie na koniec jeszcze jedna słuchaczka, pani Jadwiga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Jadwigo, mamy bardzo mało czasu niestety, a temat nie jest prosty.
1: Ja też miałam taką przykrą sytuację z najbliższą osobą. Bardzo ciężko mi się z tym żyło. Bardzo ciężko, kilka lat się męczyłam, ale w końcu postanowiłam wybaczyć. I taki mi ciężar spadł z serca. Jest mi zupełnie lepiej z tym, mimo że ona nie przeprosiła.
0: Czyli to był ruch absolutnie jednostronny, tylko z pani strony.
1: Jednostronny, tak. Mhm. No ale tak czasem trzeba zrobić.
0: Pani Jadwigo, bardzo, bardzo dziękuję. Ostatni głos, ostatnie zdanie, ostatnia opinia w naszej dyskusji to na sam koniec. Wracamy jeszcze do naszego gościa, pani Joanna Mesjasz. Pani Joanno, bardzo różne doświadczenia, bardzo różne głosy. No i bardzo ciekawe rozróżnienia dotyczące tego, czym jest wybaczanie, czym jest pamiętanie, czym jest zapomnienie, a czym jest tak naprawdę powiedzenie, mimo tego bagażu, idziemy dalej.
2: No przede wszystkim przebaczanie nie zmieni przeszłości, prawda? Nie zmieni tego, czego doświadczyliśmy, więc często ten ból pozostaje i dlatego pozostaje w pamięci. Natomiast przebaczanie jednak jest naszą decyzją. Trochę to jest tak, jak pan mówił o tym uwalnianiu. Przepraszam, o tym uwalnianiu się od poczucia krzywdy.
0: Tak, to też właśnie zwróciłem uwagę na ten głos, tak, bardzo ciekawy.
2: Tak, bardzo ciekawy głos i to zdecydowanie tak jest, że w momencie, kiedy nie czujemy się już ofiarą krzywdy, to tak naprawdę doświadczamy tego aktu wybaczenia, czy tworzymy ten akt wybaczenia. I co jest najważniejsze, to jest naprawdę akt wymagający odwagi. Tutaj fantastyczny głos pani Krystyny. Po tylu latach zdobyła się na wybaczenie swojej mamie, a nosiła ten ból tak bardzo długo, ale miała odwagę zostawić to poza sobą. I właśnie to daje wolność. W momencie, kiedy wybaczamy, to nie tyle zmieniamy przeszłość, ale dajemy sobie większą przestrzeń i większą energię do działań w przyszłości.
0: A na ile być może są takie sytuacje, gdzie paradoksalnie nie warto wybaczać, że być może warto z tą pamięcią pozostać po to, żeby dzięki temu, nie wiem, uodpornić się na kolejne podobne rozczarowania, na kolejne podobne sytuacje?
2: Pamięć tak, ale wybaczanie jest jednak inną przestrzenią. Jest nadaniem innego znaczenia temu, co się wydarzyło. Ja nie mówię, że nie mamy pamiętać, bo pamięć pomaga nam w tym, żeby później ominąć jakieś inne meandry w życiu. Ale chodzi o to, że przebaczanie to jest nadanie zupełnie innego znaczenia temu, co się wydarzyło i to jest uwolnienie nas przede wszystkim, nie innych. Dlatego do przebaczania nie potrzebujemy innych osób, ani tego, że oni okażą skruchę. Wystarczy, że sami podejmiemy taką decyzję. Wtedy jest nam łatwiej żyć.
0: Pani Joanna Mesjasz, psycholog Uniwersytet WSB Merito. Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również państwu. Jutro po godzinie 13 kolejne spotkanie i kolejny temat w Tylko Szczerze, a już teraz zapowiedź tego, co po godzinie 14.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, czyli letnisko.
4: Zapraszamy. W pierwszej godzinie odwiedzi nas duet Blauka, czyli Georgina Tarasiuk wraz z Pawłem, z Piotrem Lewańczykiem. Zapraszamy po godzinie 14. Między innymi będzie o ich nowym utworze, ale nie tylko.
3: Dziś w ogóle będziemy szukać letnich piosenek i z taką propozycją odwiedzi nas także Barbara Wrońska. Dawno niewidziana, dawno niesłyszana. Miała być płyta, na razie są single i ten ostatni, najpiękniejszy, o pochwale codzienności, bo może właśnie...
0: Ale przepraszam, skoro są single, to znaczy, że jednak jakoś do tej płyty
3: teraz
0: się...
3: Teraz to już nie
4: jest takie oczywiste.
0: Wiesz, tak, no, teraz płyta to już nie jest to samo, co jeszcze kilkanaście lat temu.
3: Dzisiaj jest Dzień
4: znaczy,
3: Czekolady.
4: Dla niektórych jest. No.
0: Dla niektórych samo, tak.
3: Dla Marcina na przykład.
4: Na przykład dla mnie.
0: Nie no, dobra płyta, która jest przemyślana jako całość, jako pewnego rodzaju koncepcja, to ma swoją
4: wartość.
0: I jeszcze
4: się, ukazują na kompaktach i winylach, wyobrażają
0: no,
4: państwo
0: na winylach,
4: sobie.
0: Prawda?
4: Na kompaktach też.
0: Ale nie no, mówię o tym, że jednak winyl to winyl.
4: No, winyl to winyl.
0: Te trzaski są nie do podrobienia.
4: A Dzień Czekolady?
3: Zadziwiło mnie to, że w ogóle nie zareagowaliście na to, że jest Dzień Czekolady.
0: Ja specjalnie, bo ja nie chcę tego słuchać.
3: A ja chciałam, powiedzieć, że sprawdzimy.
0: Ja się zaraz wybierę do sklepu po prostu.
3: Piosenki o czekoladzie.
0: Są?
3: Okazuje się, że są. Mhm. Kylie Minogue na przykład jedną nagrała, ale porozmawiamy także o książce o czekoladowym imperium. To wszystko u nas po godzinie 14.
0: Czyli dużo pułapek dla miłośników czekolady.
5: Jedynka.

0: Polskie Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotę.

0: Nie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo utrudnień na północy kraju. Na obwodnicy Trójmiasta mamy dwa utrudnienia na S6. Między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa na 327 kilometrze mamy kolizję dwóch samochodów osobowych. Drogowcy nie donoszą o poszkodowanych, ale kłopoty z przejazdem są i to dosyć duże, bo korkuje się tu S6 na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. W kierunku Gdańska też kłopoty z przejazdem, ale na 332 kilometrze. To między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Karczemki. Tu z kolei uwaga na stojący samochód ciężarowy. Auto zepsuło się w okolicach węzła Gdańsk-Lotnisko i blokuje łącznicę zjazdową właśnie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. I nie są to jedyne utrudnienia na S6, bo kłopoty z przejazdem mamy również na Pomorzu, ale nie na obwodnicy Trójmiasta, ale między węzłami Wrześnica-Słupsk-Zachód w pobliżu miejscowości Sycewice. Tu z kolei na 184 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy, auto blokuje przejazd w stronę Gdańska, jest więc zwężenie. Spory ruch też na obwodnicy Trójmiasta, korkuje się w miejscach oczywiście, w których doszło do zdarzeń drogowych, a więc uważajmy. Na A1 kłopoty z przejazdem pojawiły się w Łódzkiem. Trasa między węzłami Kutno-Wschód-Piątek, miejscowość Górki-Pęcławskie, 266 km. Tu mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i zajęty jeden pas w stronę Katowic. Na szczęście tu też drogowcy nie donoszą o osobach poszkodowanych. Kłopoty z przejazdem, ale to ze względu na spory ruch. Mamy też na obwodnicy Krakowa. Ta korkuje się między węzłami Kraków-Skawiny a Kraków-Tyniec na jezdni w stronę Śląska. Podobna sytuacja korki na Siódemce na wysokości Libertowa. Tutaj zarówno w stronę Krakowa, jak i w kierunku Zakopanego.

Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon, zapraszam. Jutro poznamy szczegóły naprawy w systemie ochrony zdrowia. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania systemów Patriot. Synoptycy ostrzegają przed burzami, silnym wiatrem i wezbraniami wód. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia jutro przedstawi opinii publicznej plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk oczekuje zmian dotyczących ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów oraz dokładniejszej kontroli czasu pracy medyków.

0: Premier Tusk nie zdecydował się na dymisję w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Szefowie obu instytucji dalej stoją przed zadaniem stworzenia systemowych rozwiązań.
1: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
0: Kilka zaproponowanych rozwiązań będzie wymagało zmian ustawowych, co wiąże się z dłuższym czasem potrzebnym na ich wdrożenie.
1: Natomiast wszystko to, co jest możliwe do zrobienia mocą decyzji pani minister rządu Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym.
0: Szef rządu dodaje, że reformy w ochronie zdrowia nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Polska wraz z Niemcami, Holandią i Szwecją podpisała porozumienie z USA w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Ankarze na szczycie NATO.
3: To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, napisał na portalu X wicepremier minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że celem jest nie tylko zakup nowoczesnego uzbrojenia, ale również produkcję i serwisowanie w Europie z udziałem Polski. Potwierdzają się tym samym doniesienia, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji pocisków do Patriotów za granicą. Pociski do systemów Patriot są wykorzystywane obecnie masowo na Ukrainie do odpierania rosyjskich ataków. Uroczyste podpisanie porozumienia zostało zorganizowane na forum przemysłu obronnego kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: Trwa wyjaśnienie okoliczności wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w Zabrzu. Podczas wczorajszego zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, mówi Krzysztof Migas z Zabrzańskiej Straży Pożarnej.
4: W chwili wybuchu wewnątrz budynku przebywało dwóch mężczyzn. Jeden z nich w wyniku zdarzenia doznał oparzeń. Nie doszło do pożaru. Fala uderzeniowa była jednak na tyle silna, że wypchnęła na zewnątrz szyby z dwóch okien budynku. Rozrzucone odłamki szkła uszkodziły dwa samochody.
2: Badania potwierdziły, że nie było też zagrożenia kolejnym wybuchem ani pożarem. Teraz Słowenia i poważny pożar w turystycznym rejonie słoweńskiej Bystricy. Ogień wybuchł na trudno dostępnym, stromym terenie w pobliżu stanowiska archeologicznego, co znacznie utrudnia akcję gaśniczą.
5: Strażacy muszą zmagać się nie tylko z ogniem, ale także z osuwającymi się kamieniami, które stanowią dodatkowe zagrożenie dla ratowników. Policja i służby ratunkowe apelują do turystów i mieszkańców, aby nie zbliżali się do rejonu pożaru. Zamknięte zostały szlaki prowadzące do Bistriszkega Windgarja, popularnego wąwozu odwiedzanego przez miłośników pieszych wędrówek. Pożar wybuchł w czasie utrzymujących się w Słowenii wysokich temperatur i dużego zagrożenia pożarowego. Służby monitorują sytuację i zapowiadają, że ograniczenia w dostępie do szlaków pozostaną w mocy do czasu całkowitego opanowania ognia. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
2: A w nich jeszcze ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem na północy Polski oraz burzami na południu. Będzie naprawdę mocno wiało, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest dla okolic Zatoki Gdańskiej. Dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. To ostrzeżenie obowiązuje od godziny 19 dziś do godziny 12 jutro.
2: Na północy kraju prognozowane są też wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. A kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się, może być rozczarowany, ale turyści nie narzekają.
8: Trochę pada, musi popadać. Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jeździ, odpoczywa się.
2: Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Kierownik ratowników w Ustce Piotr Wasilewski apeluje, by nie wchodzić do wody.
9: Większość wybrzeża polskiego w tej chwili w kolorze czerwonym. Warunki są dosyć ciężkie i nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to czego nie widać. Prądy wsteczne. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel.
2: Taka pogoda nad morzem jeszcze przez dwa dni. Potem będzie się poprawiać. Ciepło i słonecznie będzie znów pod koniec tygodnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Pogoda.
2: Dziś pochmurny dzień, możliwy przelotny deszcz zagrzmi na południu kraju. Temperatura od 15 stopni na Pomorzu, 19 na Podhalu i w centrum, 23 w Małopolsce, do 26 stopni na Śląsku. Wiatr silny i porywisty, szczególnie nad morzem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej.

0: Muszynianka.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: kolejka dla dzieci.
1: Nawet nie dla dzieci, taka chyba całkiem duża, całkiem
0: czyli
1: spora.
0: Dla tak, dorosłych
1: tak,
0: dzieci.
1: Taki roller coaster dla dorosłych dzieci, tak, ale wtedy w tych 90-tych latach wydawało mi się to nieosiągalne, a wtedy cały świat marzył chyba o Disneylandzie, pamiętasz?
0: Och, były takie
1: czasy. To był czas.
0: Znaczy, ja myślę, że teraz do dziś są dzieciaki, które marzą o tym, żeby spotkać się z myszką Miki i kaczorem Donaldem. Teraz niemalże na wyciągnięcie ręki. No dobra, w Paryżu, ale przynajmniej nie w Stanach Zjednoczonych. My też jesteśmy dla państwa na wyciągnięcie ręki. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski, dzień dobry państwu.
0: I nasza letnia propozycja programowo-muzyczna.
2: Letnisko.
1: Gdzie ta czekolada? To ja miałem przenieść, czy ty?
0: Ja nie jadam.
1: A, no tak. No to ja
0: a ty
1: też,
0: musisz sobie kupić no sam.
1: Jak ty nie jadasz, no to ja sobie wtedy powiem, dobra, to ty też nie będziesz jadał, będzie zdrowiej.
0: No, prawda jest taka, że jeśli chodzi o czekoladę, to rzeczywiście ja mam duży problem. No,
1: ale nawet ze stuprocentową, taką siekierą?
0: Ja wiem, że trudno jest w to uwierzyć. Marcin, żeby była...
1: Znamy się już trochę, no parę razy zaskoczyła i rzeczywiście.
0: Poza tym chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o słodkości, w ogóle o słodycze, zmienia mi się smak. Dzięki tobie zaczęłam jeść lody. Jem je już częściej niż raz w tygodniu, co wydaje mi się przerażające, bo przez ostatnie 15-20, a może i nawet 25 lat w ogóle lodów nie jadłam.
1: Może jaki negatywny wpływ mam na ciebie.
0: Naprawdę, więc, ale do czekolady, mój drogi, mnie nie przekonasz.
1: Oj, kwestia, myślę, czasu.
0: Tak ale do myślę. Czekolady w muzyce jak najbardziej. Już państwu mówiliśmy, Kylie Minogue między innymi nagrała piosenkę o czekoladzie Kasia Stankiewicz, a my mamy dla państwa przebój z lat 90. prawda?
1: Uwielbiam, tak.
0: To jest takie klubowe, brytyjskie brzmienie z tamtego
1: końcówki
0: czasu.
1: Końcówki lat 90. i jeszcze z czekoladą w tytule. Shanks and Bigfoot.

0: 21 minut po godzinie 14. Tu letnisko w programie Pierwszym Polskiego Radia, a na nasz letni kocyk zaprosiliśmy dzisiaj polski duet autorsko-kompozytorski zespół muzyczny Blauka, czyli Wagary, tak? Blauka to Wagary?
1: Blauka to Wagary. No to jest. Jak tutaj słusznie przed anteną zauważyłeś, już prawie od 10 lat na tych Wagarach.
0: W ogóle nie wiem, kiedy minęło. Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, razem w życiu, razem w muzyce. I tak wracacie co jakiś czas z zupełnie nowymi singlami, projektami, ale odnoszę wrażenie, że wracacie coraz bardziej uradowani.
1: Tak, my staramy się trzymać fason i czasami nawet udawać, że jesteśmy smutnym zespołem, ale jak widać, to nam zupełnie nie wychodzi. My jesteśmy po prostu wesołymi ludźmi, śpiewającymi
0: smutne
1: i grającymi
0: smutne
1: piosenki.
0: Dobrze, tak. że nie w drugą stronę, bo w drugą stronę to byłoby już ryzykowne i należałoby się niepokoić. Nie?
1: No, jakiś kontrast zawsze musi być.
0: Czy można zapytać o waszą, wiesz co, dla mnie istotną i myślę, że dla Uli też, jest droga pewna muzyczna, chociaż tutaj się ludzie różnie mówią, bo jedni mówią, że jak już sobie wypracujesz styl, to możesz być jego niewolnikiem i trochę cię to ogranicza w kombinowaniu. Jak to jest u was, czy macie już swój styl?
2: Bardzo bym chciał, żeby tak było i tworzę muzykę z tym
0: założeniem,
2: że tak, że mamy swój styl. Mam nadzieję, że on jest gdzieś wyczuwalny. No w zasadzie od pierwszego albumu Miniatura gdzieś tam staramy się pielęgnować trochę jak takie nasionko i sadzonkę, ten styl, żeby po prostu mogła się rozwijać też na kolejnych albumach.
0: Wydaje się, że to wszystko się jakoś udało przy okazji drugiej płyty. Była trasa koncertowa. Dlaczego nakręciliście film z koncertów?
3: Jak to? Każdy chce mieć pamiątkę z trasy koncertowej.
0: No szczególnie chyba udanej, bo tam zdaje się, że była i frekwencja, i publiczność dopisała. Jak jest?
1: To prawda. Pod koniec tamtego roku zagraliśmy trasę koncertową, którą sami sobie zorganizowaliśmy.
0: Całkowicie sami od początku do końca.
1: Od początku do końca, jak wszystkie inne działania, które robimy wokół Blauki, to jest nasze dzieło. I nie ukrywam, że ta trasa rozsmakowała nas i jakby zwiększyła jeszcze apetyt na więcej tych koncertów. I tak jak powiedziałeś, była super frekwencja i stwierdziliśmy, że ten ostatni koncert, który był koncertem finałowym w Warszawie, chcemy uwiecznić po prostu, żeby też trochę pokazać może od tej drugiej strony, jak to wygląda przed koncertem. Udało nam się też już o godzinie 12 w nocy, kiedy już wszystko spakowaliśmy do busa i tak dalej, zrobić taki mały wywiad sami ze sobą, opowiadając o swoich wrażeniach, więc wydaje mi się, że ten materiał, który nagraliśmy, który jest na YouTubie, można sobie, w sensie pokazuje trochę, ile pracy się też wkłada w zorganizowanie takiego koncertu i no i widać też dużo emocji,
0: pokazuje,
1: no bo jednak byliśmy...
0: Byliśmy
1: bardzo rozemocjonowani na tej trasie.
3: Który moment dla was, jako dla artystów, jest ważniejszy, bardziej godny celebrowania, może tak to nazwę? Ten, zanim wejdziecie na scenę, czy ten, kiedy już przedstawienie się kończy?
2: Ten, kiedy zanim wejdziemy na scenę, ponieważ to jest taki moment skupienia, moment koncentracji i moment takiej... takiej jedności zespołowej. Nawet mamy taki swój taki przytulas rytualny przed wejściem na scenę i to jest taki moment, kiedy możemy się poczuć razem jako zespół i po prostu razem na tej scenie zrobić coś fajnego dla ludzi.
1: Tak, bo na scenie nie jesteśmy tylko we dwójkę, tylko jesteśmy w składzie nierozerwalnym, który się nie zmienia. I na gitarze jest z nami Michał Gołąbek i Dominik Ossowski na perkusji. I już od tej drugiej płyty, od Wolty, zawiązał się taki skład, który po prostu gra wtedy, kiedy może. I jakby jest to ekipa, która się nie zmienia. Tak jak często w różnych zespołach jest tak, że jest, załóżmy, lider, czy dwóch liderów.
0: To u
1: czy...
0: was wszyscy jest spółdzielnia pracy wręcz.
1: Jest spółdzielnia, tak. I uważam, że to po prostu też powoduje, że jest fajny klej między nami. Ludzie to czują.

0: czują. Ludzie to czują na koncertach, ja to widzę po ich twarzach. Teraz jesteśmy świeżo też po festiwalu, na którym graliśmy w weekend. I to był nasz pierwszy plener, który graliśmy w tym roku, więc no bardzo, bardzo, bardzo dużo emocji i też tych twarzy, które znają nasze piosenki, znają nasze teksty. I te z pierwszej płyty i z drugiej płyty, a o dziwo całkiem niedawno wypuściliśmy nowy utwór, dokładnie 11 dni temu. I wyobraźcie sobie, że już teraz w sobotę ludzie znali już ten tekst. To jest niesamowite.
1: Miłe. To miłe.
0: Niesamowite.
1: Posłuchajmy tego utworu zatem.
2: I porozmawiamy potem o górach, o wspinaniu się na szczyty i czy rzeczywiście, jeśli chodzi o muzyczny sukces, to trzeba się wspiąć konkretnie na jeden, jedyny szczyt. I czy to są Himalaje, czy to jest Everest? O tym już za moment. Blauka w studiu jedynki.

0: program Pierwszy Polskiego Radia, audycja Letnisko, a z nami na letnisku Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk, duet Blauka. Góry rzeczywiście przeważają u was, jeśli chodzi o wasze gusta turystyczne nad morzem?
1: Byliśmy na wspólnej wspinaczce na Sarnią Górę, jak byliśmy w Zakopanem jakiś czas temu i pamiętam, że to było przepiękne wspomnienie i jeszcze dodatkowo to chyba były jakieś moje urodziny.
2: Tak, to były to twoje urodziny.
1: Więc ja jako osoba z lękiem wysokości wspięłam się, no wiadomo, że to nie był

0: jakiś wielki szczyt, ale dla każdego pewnie ten szczyt jest czymś
1: największy,
0: innym.
1: Tak.
0: I pamiętam, jak ludzie mijali mnie po drodze, bo ja miałam tę niepewność, żeby wejść już tam na samą górę, ale jednak jakoś trzymając się tych gałęzi i tam tego zalesienia, które było, jakoś udało tam wejść wspólnie.
2: Tak, tak, tak.
0: Dziękuję ci za to, bo mnie pamiętam, że wspierałeś mnie w tym.
1: Pokonałaś swoje lęki w ten sposób, tak?
0: Tak, tak, tak. Jeszcze nie do końca, ale już to pewnie jakiś pierwszy krok.
3: A metafora jakiego szczytu jest w Ewereście, czyli w waszej najnowszej piosence?
2: Mam wrażenie, że tu nie chodzi do końca o szczyt, tylko o samą wspinaczkę. Mhm. Czyli ten...
3: Ważna jest droga, nie cel.
2: Tak, tak. Troszkę właśnie w tą stronę. Natomiast, no, tak jak Georgina powiedziała, no, szczyt każdy ma gdzieś indziej, ale to jednak ta droga gdzieś tam jest najbardziej istotna.
0: I ja też lubię w tekście używać jakichś metafor, które się ze sobą kontrastują i dlatego tutaj właśnie ta wspinaczka na szczyt jest zestawiona zupełnie z czymś przyziemnym, z tą codziennością, z którą się mierzymy, każdy na swój sposób, każdy inaczej jakoś w tej swojej codzienności się odnajduje i wydaje mi się, że trochę o tym jest ta piosenka i to można sobie przyłożyć i do relacji, i do właśnie takiej zwyczajnej codzienności, która dla niektórych może się okazać właśnie bardzo czymś wymagającym.
1: Czy waszym marzeniem są festiwale?
0: O, jaka szybka zmiana trajektorii.
1: Czas goni.
0: Oczywiście. W wakacje jesteśmy już teraz rozpędzeni koncertowo i gramy teraz weekend w Jastrzębie Zdroju. Gramy też w Warszawie koncert 18 przy parku Fontan. I wszystko to, co się dzieje koncertowo u nas...
3: 18 już będą upały. Tak mówią synoptycy.
1: I to takie konkretne ponoć. Powtórka z rozrywki.
3: No to... Park Fontan, piękne miejsce.
0: Nie boimy się. No. Nie boimy się upałów, nie boimy się deszczu, wiatru. Wszystkie anomalie pogodowe.
2: Weźmiemy,
0: tak, jakby będziemy mieć płachy na przykrywanie sprzętu w razie co. Jakby nie boimy się zupełnie atmosferycznych anomalii i przygotowujemy się na grania.
1: Kiedyś mówiliście, że to blałka była pewnym dodatkiem do waszej pracy, bo ty grasz z mrozem, powiedzmy na co dzień. Georgina też różne rzeczy robiłaś wokół muzyki. Ta blałka była gdzieś w tle. Czy dzisiaj już możemy mówić, że blałka jest waszym głównym projektem?
0: W moim przypadku na pewno postawiłam teraz 100% na blałkę i to zajmuje każdy centymetr mojego procesora w głowie i każdą godzinę, którą spędzam po prostu na pracy. To jest na tej pracy dookoła blałki, no bo to jest nie tylko tworzenie muzyki, ale też wszystko inne, co powiedziałam już wcześniej. I tak, no blałka to jest teraz to, na co stawiam.
1: Trzymamy kciuki, czekamy.
3: Ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiamy o blałce, blałka dzisiaj w roli głównej, a ja bym chciała zapytać, kim jest słuchacz, słuchaczka blałki? Jakich macie fanów? Co to są za ludzie?
2: Bardzo szeroki przekrój, tak jak widzimy po koncertach, bo to są, są to młode dziewczyny.
0: Tak.
2: Gdzieś
0: i chłopaki.
2: Widać takie wrażliwe dusze, można by powiedzieć. Są też osoby w naszym wieku, są też osoby starsze od nas.
0: I też myślę, że to jest trochę pokłosie jednak szansy na sukces i tego, że jako 10-letnia dziewczynka zaśpiewałam przecież w tym programie.
1: Cały czas ten występ do ciebie wraca po latach?
0: Wraca i jeszcze jakiś czas temu miałam takie potrzebę też nazwania blałki i stworzenia czegoś, co będzie zupełnie odcinać się jakby, że będzie przedstawiać mnie jako artystkę, wiesz, że właśnie, że bez żadnych skojarzeń, taka czysta karta. I myślę, że to nam się bardzo udało, bo wiele osób jednak w momencie, kiedy poznaje zespół, dopiero po jakimś czasie się orientuje, że o, przecież to jest ta dziewczynka z Szansy na Sukces, która śpiewała Dłoń, mając tam 10 lat. Ale no, wydaje mi się, że jednak teraz mam bardzo takie sentymentalne wspomnienie z tym wszystkim i bardzo się cieszę, jak ktoś na przykład, wiesz, czytając moje imię, nazwisko, nie poznaje twarzy od razu, ale mówi, a, była kiedyś taka, śpiewała w Szansie na Sukces, a ja tak mówię, a, to ja.
1: Georgina
0: i wtedy jest wielkie zdziwienie.
1: No dobrze, powodzenia przy okazji trzeciej płyty, bo podejrzewam, że Everest ją powoli zwiastuje. Miłej pracy.
3: Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w studiu gościmy zespół, który chyba najczęściej grywa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, prawda?
1: Jesteśmy po koncercie.
0: Jesteśmy. Wspaniałe to było wydarzenie.
3: Ale to był drugi już wasz koncert chyba w tym miejscu, prawda?
2: Nie.
3: Pierwszy.

0: Nie, czyli debiutanci.
1: Pierwszy mi się kiedyś zdarzyło zaśpiewać gościnnie z zespołem Suka. To było, nie wiem, nie pamiętam, 12-13 lat temu, bardzo, bardzo dawno, ale no z Blauką to był nasz debiut i mogliśmy zagrać pełen koncert ze wszystkimi utworami, publiczność dopisała, wspaniale reagowała i no można też zobaczyć sobie ten koncert, bo jest przecież na zarejestrowany na YouTubie, więc jeżeli ktoś chce z nami spędzić jeszcze ten wieczór i wybrać się na ten koncert, to zapraszamy.
0: Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, trzymamy kciuki za kolejną płytę, no i mamy nadzieję, do zobaczenia, a przede wszystkim do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
15: O, jeszcze to.
16: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
14: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
17: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
16: Dajcie wszyscy święto.
14: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka. To jest radio. Radio Kierowców.
18: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo utrudnień na północy kraju. Tutaj też przypominamy o bardzo silnych porywach wiatru.

0: wiatru, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii. Miejscami na Pomorzu nawet do 120 km na godzinę. I tak też kłopoty z przejazdem pojawiły się na A1. Trasa między węzłami Włocławek Północ, Włocławek Zachód w pobliżu miejscowości Lipiny w Kujawsko-Pomorskim na 191 km jest zderzenie na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi po tym, jak samochód osobowy uderzył tu w bariery. Na A1 utrzymują się też utrudnienia w Łódzkiem. Trasa między węzłami Kutno Wschód Piątek w pobliżu miejscowości Górki Pęcławskie 266 km. Tu mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i wciąż zajęty jeden pas na południe. Na północy kraju z kolei tych utrudnień jest naprawdę sporo i tak też na S6 na odcinku między węzłami Lęborg Zachód, Lęborg Wschód, czyli na obwodnicy Lęborka. 62 km auto osobowe uderzyło w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale jest zwężenie na jezdni w stronę Gdańska. Na S6 utrzymują się też utrudnienia na obwodnicy między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa. Tu na wysokości Gdańska na 327 km zderzyły się dwa auto osobowe. No i cały czas jest zwężenie na jezdni w stronę Gdyni. Kłopoty z przejazdem na S6 na Pomorzu mamy też między węzłami Wrześnica, Słupsk, Zachód w pobliżu miejscowości Sycewice, 184 km. Tutaj trzeba uważać, bo na jezdni stoi samochód ciężarowy, auto zepsuło się i blokuje przejazd w stronę Gdańska. S7 to już warmińsko-mazurskie i trasa między Warszawą a Gdańskiem, między odcinek Ostróda-Elbląg w pobliżu miejscowości Marzewo w stronę Warszawy zajęty jest jeden pas.
1: Jest 15:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Nie ma dymisji, ale będą pilne zmiany. Premier po rozmowach z resortem zdrowia i NFZ-em o służbie zdrowia.
4: Będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
3: Rusza szczyt NATO w Ankarze. Na miejscu jest już Donald Trump oraz delegacja z Warszawy z prezydentem i szefem MON.
2: Huraganowy wiatr nad morzem i na Mazurach oraz burze i przybierające rzeki na południu. Przed nami trudne godziny w pogodzie.
3: W resorcie i w NFZ-cie na razie bez dymisji.
2: Zamiast zmian personalnych mają być zmiany w systemie ochrony zdrowia.
3: Część rozwiązań jest już gotowa, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Szczegóły mamy poznać jutro.
2: Szef rządu wymienił za to obszary, które wymagają pilnej naprawy.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
3: A działania naprawcze w systemie ochrony zdrowia to odpowiedź na ujawnione przez media kolejne nieprawidłowości. Między innymi gigantyczne zarobki lekarzy, łączenie dyżurów medyków czy uprzywilejowane traktowanie wybranych pacjentów.
2: Poza kwestiami ochrony zdrowia rząd zajmował się dziś także innymi ważnymi tematami.
3: Między innymi ochroną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a także ułatwieniami w komunikacji, w postępowaniu karnym oraz między związkami zawodowymi a pracownikami.
2: Ministrowie przyjęli 3 projekty ustaw, które wkrótce trafią do Sejmu.
3: Ich szczegóły zna Michał Machkowski, który jest teraz w kancelarii premiera. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry.
3: Wyjaśnij, na czym konkretnie mają polegać rządowe propozycje.
5: Pierwszy projekt ustawy rozszerza katalog nieuczciwych praktyk rynkowych ściganych przez UOKiK o 12 nowych zapisów. Producent towarów nie będzie mógł na przykład wprowadzać konsumentów w błąd, twierdząc, że jego produkty są ekologiczne, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś jest ekologiczne, że coś ma niski ślad węglowy, jeśli to wprowadza w błąd.
5: A za nieuczciwe praktyki tego rodzaju grozi kara nawet do 10% rocznych obrotów danej firmy nakładana przez prezesa UOKiK-u. Kolejna ustawa pozwoli na elektroniczną komunikację między pracodawcą a radą pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa. No i dalej nowelizacja kodeksu postępowania karnego pozwoli pytać świadka w sprawie o PESEL, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej.
6: W procesach karnych korespondencji urzędowej umożliwia korzystanie z takich dobrodziejstw cywilizacyjnych jak na przykład e-mail.
5: Z sądów i prokuratury znikną za to faksy, ponieważ nie stanowią już dłużej bezpiecznej metody komunikacji.
3: A te wszystkie informacje zebrał dla nas Michał Makowski. Bardzo dziękujemy.
2: Powitam.

0: Spotkanie z honorami, a po nim rozmowy.
1: Iwanka, że trwa spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Recepem Tayyipem Erdoanem.
0: Rozmowa poprzedza wspólną kolację wszystkich przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy przybyli na szczyt NATO w Turcji.
1: Na jutro zaplanowano jedną krótką, nieco ponad 3-godzinną sesję roboczą, a kilka spraw ustalono już dzisiaj.
0: Sekretarz generalny NATO ogłosił wspólne projekty zbrojeniowe we współpracy Europy i Stanów Zjednoczonych.
1: Poinformował, że m.in. o współpracy amerykańskich firm takich jak Anduril, Boeing, Lockheed Martin z głównymi europejskimi firmami, w tym także z polską grupą zbrojeniową.
0: Dzięki temu będziemy mogli produkować lub utrzymywać kluczowe amerykańskie systemy, takie jak czołgi Abrams, pociski Amram, systemy Atacams, samoloty Barracuda, bomby o małej średnicy oraz pociski Stinger tutaj w Europie.
1: A wartość projektów zostanie ogłoszona jutro na zakończenie szczytu NATO w Ankarze.
2: To są aktualności jedynki.
0: Polityczna przyszłość Marine Le Pen pod znakiem zapytania.
1: Paryski sąd apelacyjny ponownie skazał liderkę skrajnej prawicy za defraudację unijnych środków. Chodziło m.in. o fikcyjne zatrudnianie asystentów.
0: Ale tym razem wyrok został złagodzony z 4 do 3 lat pozbawienia wolności, w tym 2 w zawieszeniu.
1: Pierwotnie Le Pen miała też 5-letni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, co wykluczyłoby ją z przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Teraz sąd zmienił te 5 lat na 15 miesięcy oraz dodatkowe 30, ale w zawieszeniu.
0: To otwiera jej drogę do kandydowania. Ale gdyby tak się stało, miałaby duży kłopot w prowadzeniu kampanii wyborczej.
1: Bo po skazującym wyroku musi nosić bransoletkę elektroniczną, a to ograniczy jej możliwość przemieszczania się po kraju.
0: Na południu burze i niebezpiecznie wezbrane rzeki. Na północy huraganowy wiatr. Najbliższe godziny w pogodzie to długa lista zagrożeń.
1: Południe kraju od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Śląska, Małopolskę, po Podkarpacie i Lubelszczyznę z burzami. Poziom wody w lokalnych rzekach może gwałtownie wzrosnąć.
0: Na północy z kolei huraganowy wiatr, dlatego m.in. dla wybrzeża wydane są alerty najwyższe. 3 stopnia.
3: Synoptycy ostrzegają także przed możliwymi lokalnymi opadami gradu. W części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 120 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami 1 stopnia i ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym wiatrem. Chłodniejsza i deszczowa aura utrzyma się co najmniej do soboty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Na niebie sporo chmur. Wszędzie przydadzą się parasole, a na południu kraju także burze. Na termometrach 15-16 stopni na Pomorzu, 19 na Podhalu i w centrum, 23 w Małopolsce, do 26 na Śląsku. Wiatr silny i porwisty, szczególnie nad morzem, a ciśnienie w Warszawie wynosi 993 hektopaskale.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 54% prądu w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16 potrwają zielone godziny, kiedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Prawie w całej Polsce w lasach występuje małe zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu.

0: organizmów przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa!
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedziały, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Bo w Media
3: Reklama. Autopromocja.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Grałem.
1: Nie zagrałeś ani razu? Czego nie zagrałeś ani razu? Przyznaj się teraz
0: piłkę
1: państwu.
0: Nożną.
1: Naprawdę? Jak ty miałeś, jaki miałeś ocen
0: z WF-u? Byłem zwolniony.
1: To tak jak ja.
0: To tak jak ja, ale
1: cudowne
0: się dobraliśmy.
1: Towarzystwo.
0: Tak.
2: Letnisko.
1: Jeśli państwo zastanawiają się, gdzie jest słońce, to myśmy dla państwa specjalnie to z Marcinem sprawdzili. Słońce jest w Grecji, słońce jest w Hiszpanii, słońce jest w
0: Słońce
1: Pradze.
0: Jest nawet na północy, nawet Norwegii jest słońce.
1: W Berlinie jest słońce.
0: Wokół, wszędzie wokół, proszę państwa, jest słońce i cieplej, prawie wszędzie. A u nas jakby jesteśmy w jakiejś mroźnej... Nie powiem, otchłani.
1: No i przede wszystkim te nocne temperatury, ale patrzymy czule w stronę Ełku, bo tam widzimy się w ramach trasy koncertowej Lato z Radiem i Telewizją Polską. Tam widzimy się w sobotę. A teraz, no nie czekaj, nie czekaj, Baśka, wydawaj wreszcie tę płytę. Na letnisko zapraszają Marcin Wojciechowski
0: i Ula Kaczyńska.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Nie czekaj, to piosenka, która znalazła się na płycie wydanej w 2018 roku. Mamy pewne podejrzenie, że Barbara Wrońska kolejny album wyda na dziesięciolecie swojej twórczości.
2: Jak Sade.
1: Solowej.
2: No, jak Sade.
1: Ale głosy podobne. Barbara Wrońska dzisiaj w...
3: Dzień dobry.
1: Cześć. Dzień dobry. Tradycją się stało, że spotykamy się raz na rok, z reguły w okolicach wakacji, bo wtedy właśnie wydajesz singiel. I tak jest też dzisiaj.
3: Tak. Tak właśnie jest.
1: Co u ciebie się zmieniło od ostatniego roku, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni?
3: Jest mi bardzo miło, że pytasz o ostatni rok, a nie ostatnie 6 lat na przykład, nie?
1: Nie, jesteśmy na bieżąco. To jest bardzo częste pytanie.
2: Często o 6 lat akurat, tak?
3: Znaczy w sensie, że tak jakby od premiery ostatniej płyty. W ogóle tak trochę zawsze mnie ciekawi liczenie czasu w ogóle twórcy w kontekście wydawania płyt, nie? Że tak jakby tylko ten czas pomiędzy jest taki niewidoczny trochę.
1: Niewidoczna praca.
3: Dokładnie. Ale było pytanie, co sprzed roku?
1: Tak.
3: Tak, no więc co sprzed roku? Przede wszystkim nabrałam odwagi. Żeby
2: dużo.
3: Tutaj między innymi do was przyjść i ruszyć z płytą. Od roku też realizuję się jako nauczyciel pisania piosenek. I to też dla mnie jest bardzo ciekawe, nowe doświadczenie.
1: To znaczy, że uczysz innych, jak
3: tak.
1: powinni pisać piosenki?
3: Tak. W sensie uczę pisania.
1: Gdzie można się na takie lekcje zapisać?
3: Wiesz co, jest takie cudowne miejsce, Akademia Dźwięku się nazywa. I ja tam dołączyłam do zespołu dzięki Marcinowi Staniszewskiemu, który grał ze mną bardzo długo w Pustkach. On już tam od lat jest trenerem produkcji muzycznej. I ja tam dołączyłam na zasadzie takiej, że no może mam jakieś skille, może mogłabym się z kimś podzielić. Na początku był to taki eksperyment dla mnie, ale po roku mogę stwierdzić, że jest to naprawdę super wciągające.
2: Ale uczysz tego, jak wygląda piosenka, jak w ogóle stworzyć utwór, czy jak zrobić przebój?
3: Dobre pytanie. Znaczy na przebojach się nie skupiam. Bardziej skupiam się na procesie tworzenia. Na sposobach wyrażania siebie poprzez piosenkę, czyli nie wiem, pisania tekstów, komponowania, wymyślania różnych melodii, robienia harmonii. Oczywiście są jakieś takie teoretyczne podstawy z zasad muzyki, tak? Ale głównie rozmawiamy o piosence jako narzędziu do komunikowania się ze światem,
2: jasne.
3: Do pielęgnowania naszej wrażliwości, tak bardziej w tą stronę.
2: Co poza tym?
1: Chciałam zapytać, że skoro tego uczysz na zajęciach, jak komunikować się ze światem, to co światu komunikuje twój najnowszy utwór, który dla mnie jest po prostu... Gdyby ktoś miał opisać mój punkt życia, w którym się znajduję, to przyszłaby Barbara Wrońska, napisała piosenkę Pochwała codzienności.
2: 10 stopni w nocy i 12 w dzień, tak?
1: No wiesz, to nie o to chodzi.
2: Nie, ja się czepiam, Ula, przecież ja wiem, o co chodzi.
1: Bardziej
2: ja
1: chodzi
2: wiem.
1: O miejsce, w którym jestem.
2: To takie nasze zaczepki.
3: Znaczy ta piosenka...

0: książka jest bardzo czytelna, w sensie to jest też ciekawe, dlatego że pierwszy singiel Tylko z Tobą był dosyć poetycki, można powiedzieć. Natomiast ta piosenka jest bardzo wprost, bo dla mnie też takie jest życie, bardzo wprost, zwłaszcza w ostatnim czasie. I też zaczęłam doceniać to, że dotarłam jakby do takiego miejsca w życiu, gdzie jestem pomiędzy pewnymi rzeczami. One się nie wykluczają. Jest bardzo ciężko w tym pomiędzy wytrzymać czasami, bo lubimy jakby popadać w skrajności i w ogóle polaryzacja to jest rzecz, która cały czas
1: trzyma nas
0: przy dogina, życiu. Dokładnie. I jest to tekst o pewnego rodzaju dojrzałości, ale też takim odpuszczeniu może wyobrażeń na swój temat, może takiej akceptacji tego, że te niedoskonałości, to, że czasami jesteśmy tymi ciapami, albo po prostu sukces jest tak ulotny, to wszystko w ogóle trzyma się na jakichś cienkich niteczkach, że no po prostu jakby ta piosenka jest też taką trochę moją pochwałą fundamentów, które sobie zbudowałam przez ostatnie lata, jakiejś takiej świadomości osadzenia w życiu, w świecie.
1: A czy dojście do tego punktu w dużej mierze zależy też od twoich studiów? Czyli czy twoje studia pozwoliły ci spojrzeć na twoją twórczość w inny sposób?
0: Bardzo.
1: To powiedzmy, kim jesteś, prawie, znaczy już z tak. wykształcenia licencjackiego, a za chwilę magisterskiego.
0: Tak, ja zrobiłam licencjat na coachingu kariery zawodowej i edukacji dorosłych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, a teraz jestem na studiach magisterskich. I to było moje po prostu, moja aktywność w pandemii, ponieważ pandemia była takim momentem, kiedy ja się w ogóle zaczęłam zastanawiać, co można by było jeszcze robić innego niż zajmować się muzyką. Natomiast to, o co pytasz, to jest dosyć ważny temat dla mnie, dlatego że moja obecność na studiach spowodowała, że ja w ogóle wyszłam ze swojej bańki, w której byłam bardzo, bardzo głęboko zanurzona i trochę nie znałam życia, szczerze mówiąc. W sensie wiadomo, że jako, nie wiem, osoba dojrzała, tak, z jakimiś tam przejściami, doświadczeniami, mając rodzinę, coś tam wiedziałam, natomiast cudowne było zderzyć się z taką zupełnie innym środowiskiem, zupełnie innymi wrażliwościami. Zobaczyć siebie też taką, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale taką bez właściwości. Mhm. W sensie na przykład na studiach bardzo długo nikt nie wiedział, czym ja się zajmuję. I to było tak uwalniające dla mnie, bo ja dostawałam cały czas jakby sygnały, że jestem okej. Okay. Mimo tego, że nikt nie wiedział, czym ja się zajmuję, więc ja miałam takie poczucie, kurczę, to w ogóle może ja jeszcze jestem fajna też, jakby poza tym, że piszę piosenki.
1: Przez to, że jesteś artystką, nie jesteś fajna?
0: Wiesz co, miałam taki kryzys, że nie chciałam się przez to definiować życiowo, że potrzebowałam po prostu spojrzeć na siebie z różnych perspektyw i zobaczyć siebie w różnych rolach. I mieć świadomość tego, co jakby jest we mnie takie najważniejsze, do czego ja bym chciała wrócić.
1: Mam nadzieję, że będziesz do nas wracać częściej ze swoimi piosenkami, bo ja jestem stęskniona tych twoich opowieści.
2: Poza tym jakaś taka duża zgodność z samą sobą płynie z tego, co mówisz. Bardzo, bardzo to motywujące. Gratuluję tego miejsca,
0: dziękuję
2: w którym
0: bardzo.
2: Jesteś.
0: Dziękuję bardzo.
1: Barbara Wrońska była dzisiaj razem z nami. Za chwilę świętować będą pustki, więc
0: tak
1: pewnie
0: jest.
1: Będzie jeszcze okazja do spotkania, zwłaszcza, że świętować będziecie z Polskim Radiem, co niezwykle nas cieszy. A teraz już pochwała codzienności. Proszę zapisać sobie tę piosenkę nie tylko w folderze Letnisko, ale także w folderze ulubiony.
2: Barbara Wrońska, dziękujemy.
0: Dzięki.

0: trochę jak w latach 70., a to nowość od Barbary Wrońskiej, pochwała codzienności. Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest 15.30, posłuchajmy skrótu aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
1: W reformie ochrony zdrowia to, co jest możliwe, zostanie przygotowane niezwłocznie, zapowiedział premier. Pilne są m.in. rozwiązania dotyczące finansowania szpitali i działania NFZ-u.
2: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
1: Po zarzutach opozycji pod adresem rządu w sprawie sytuacji w służbie zdrowia jest riposta rządu. Doktor za 26 tysięcy złotych za godzinę zapisu był pracownikiem Ministerstwa Finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego i członkiem Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, pisze szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sprawa dotyczy spółki neurochirurgów, którzy mieli wystawiać szpitalom horrendalne rachunki. Sprawą zajmuje się prokuratura i CBA. Liderzy NATO już w Ankarze. Jest też delegacja z Polski. Wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz wrócił do tematu wsparcia dla Ukrainy, także pociskami do systemów Patriot.
3: Będziemy dalej starannie informować, będziemy pomagać i będziemy to robić z pełną odpowiedzialnością. My się tego nie wstydzimy.
1: Wicepremier przypomniał, że o taką pomoc prosili Amerykanie, a zarzuty opozycji kwituje stwierdzeniem, że PiS to partia hipokrytów. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal.
4: Większość wybrzeża polskiego w tej chwili w kolorze czerwonym. Warunki są dosyć ciężkie.
1: Wiatr na północy może sięgnąć 120 km. Kilometrów na godzinę. Po grzybach to najchętniej zbierane owoce runa leśnego. W wielkopolskich lasach na dobre rozpoczął się sezon na jagody. Zbiory trwają m.in. w obornikach.
5: Jagody tutaj mamy dosłownie w mieście nawet. Tutaj naprawdę ogromne połacie jagód są.
1: A ma ich być jeszcze więcej. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 16.00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I nikt już po nich nie próbował nawet stworzyć nowej wersji tej pięknej piosenki Roberty Flack, ale im się udało w latach 90. No dobrze, teraz...
2: Fugees, dodajmy, że to był zespół.
1: I znowu 30 lat jakby co.
2: I
1: dokładnie.
2: Lauryn Hill, która śpiewała w tym utworze.
1: Ale to były piękne wakacje,
2: i to
1: ten
2: była
1: 96.
2: Piękna płyta.
1: Piękna płyta disco, tak. No dobrze, a my teraz będziemy... No, niektórzy mówią, Ula, że nawet dobry mecz jest jak sztuka.
2: Ale wiadomo, że nie chodzi o nas, bo tak się złożyło w naszym duecie. W naszym związku nikt nie oglądał.
1: Tutaj, tak, tutaj nie ma awantury o to, kto...
2: Się na tym nie znamy.
1: Nie, my się nie kłócimy o pilota, absolutnie. Tutaj jednogłośnie wyłączamy mecz na 3-4, ale wiemy, że to się państwu bardzo podoba. Są też mundialowe piosenki. W tym roku po raz trzeci w karierze wykonuje ją Shakira. Mówiłem o tym dzisiaj w Lecie z radiem, ale my państwa zabierzemy w inne miejsce.
2: No właśnie, chcemy skorzystać z okazji, że mamy naprawdę fajnego człowieka, który nie tylko zna się na piłce nożnej, ale też bardzo chętnie opowiada o tym, co dzieje się wokół mundialu.
1: A dzieje się dużo.
2: Jest to Kacper Merk. No i napisaliśmy do Kacpra list. Drogi Kacprze,
1: tak.
2: Gdybyś zechciał sprawdzić, w jaki sposób piłka nożna przeniknęła do świata kultury i sztuki i czy Nowy Jork zżyje teraz na przykład sztuką związaną ze sztuką kopania piłki, to bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. I Kacper odpisał. Zabieram państwa do Nowego Jorku, areny finału tegorocznych Mistrzostw Świata, gdzie piłkarskich akcentów w świecie artystów szukałem specjalnie dla państwa. Kacper Merk.
3: Swoje pierwsze kroki kieruję do Muzeum Guggenheima, bo po pierwsze to miejsce, które zawsze chciałem odwiedzić.

0: Ze względu na mnogość prac wielkich mistrzów z początku XX wieku, a po drugie to miejsce, które na mundial przygotowało instalację Zidane, portret XXI wieku. 20 lat temu dwaj filmowcy postanowili zarejestrować przebieg jednego ze spotkań Realu Madryt z perspektywy ówczesnej ikony futbolu. Przez cały mecz 17 kamer było skierowanych tylko na niego i właśnie taki 90-minutowy performance oglądamy teraz w Nowym Jorku. Na jednym z ekranów mecz w postaci klasycznej transmisji, na drugim tylko i wyłącznie wielki Zizou. To jak się porusza, jak reaguje na wydarzenia na boisku, jak prowokuje rywali, wszystko widać jak na dłoni. Bardzo podobało mi się skupienie tylko na nim. Dookoła wszystko wirowało, a on był jakby w swoim świecie. Ciekawie jest zobaczyć mecz z perspektywy jednego zawodnika, wiedząc, że to gra zespołowa. Zidane jest tu na jednej półce z Van Goghem, Chagallem czy Picassą. Oczywiście nie mogłem odmówić sobie i tej przyjemności, ale oto na pierwszym piętrze natrafiam na obraz Henri'ego Rousseau, zatytułowany Piłkarze. Tytuł dzieła z 1908 roku może być jednak odrobinę mylący, bo inspiracją do jego powstania był pierwszy w historii mecz rugby pomiędzy Francją i Anglią. Swoją drogą może zdarzyć się tak, że te dwie drużyny spotkają się tu, w Nowym Jorku, w wielkim finale, 19 lipca. Ale czas ruszać dalej. Przez ogrody botaniczne, które przygotowały specjalną wystawę roślin ze wszystkich krajów uczestników mundialu, a ogrodnicy pracujący tu na co dzień prowadzą prelekcje na temat przygotowania trawnika w stylu i jakości piłkarskiej murawy. W Muzeum Historii Naturalnej też specjalna mundialowa wystawa fotograficzna, ale to co bardziej przykuwa moją uwagę to ekspozycja For the Win, gdzie prezentowane są trofea, medale i mistrzowskie pierścienie, tak popularne w amerykańskim sporcie. I pewnie mógłbym tak dalej i dalej, bo każde muzeum i każda galeria chcą skorzystać na mundialowym czasie i szukają piłkarskich akcentów. To największe, Muzeum Sztuki, zaprasza nawet w piątek na wspólne oglądanie meczu w muzealnej strefie kibica. Ale ja chciałbym jeszcze zajrzeć na gościnną wystawę przy placu Rockefellera. W samym centrum stworzono pawilon z eksponatami z Muzeum FIFA.
1: Welcome FIFA Museum.
0: Są też polskie akcenty. Bilet z meczu Polska-Brazylia w 1938 roku. Być może najlepszym meczu w historii naszej reprezentacji. Wzmianka o Grzegorzu Lacie jako królu strzelców mundialu w 1974 i fotografia Zbigniewa Bońka w akcji 8 lat później. Zabrałem tu moje dzieci, bo chciałem im pokazać te wszystkie pamiątki z minionych lat. To dobry sposób na wspólne spędzenie czasu. Wystawa jest interesująca i doceniam, że darmowa. To czyni ją dostępnym dla każdego. Punkt kulminacyjny to możliwość zrobienia sobie zdjęcia z prawdziwym pucharem świata. Tym, który 19 lipca trafi w ręce kapitana najlepszej drużyny globu. Ale kolejka jest bardzo długa. Pewnie z 3 kwadranse, więc nie tym razem. Na mundialu dzieje się zbyt wiele, żeby akurat dziś czekać w tym miejscu. Kacper Merk.

0: Niektóre piosenki potrzebują czasu, żeby się, jak to mówimy, rozkręcić. To przecież był utwór na Halloween nagrany w październiku, a tu zobacz, dopiero się rozhulał i teraz jest przebojem u nas.
1: No wiesz, pogoda taka jak na Halloween, jak to na Halloween, może to dlatego prawda. Dobrze koresponduje.
2: Karolina... Myślę, że udział Jenny w tej drugiej wersji troszeczkę pomógł tej piosence ją na nowo, no menomen, wskrzesić.
1: A to artystka, która była na openerze, która przyciągnęła tłumy widzów i podobno było tak, że i dorośli mężczyźni, którzy przyszli ze swoimi córkami, nosili koszulki Jenny.
2: No ja się wcale nie dziwię. Ja
0: super. Jenny, mam na imię Jenny, to już nosiłem koszulkę 20 lat temu.
2: To nie ta Jenny.
0: A nie ta, dobra. A co u ciebie dzisiaj w audycji?
2: Najpierw oficjalnie powiem dzień dobry.
0: Dzień dobry. Karolina Rożej.
2: Dzień dobry. A po godzinie 16 w Ekspresie Jedynki, no dużo ciekawych tematów. Będziemy mówić o tym, że nowe samochody będą miały zupełnie nowe zestawy takich elektronicznych aniołów stróżów, no ale też o systemie ochrony zdrowia oczywiście, czyli jakie mają być te pomysły, żeby było troszeczkę lepiej pacjentom przede wszystkim. O tym dzisiaj. No to już budziki dzwonią.
1: To jest budzika śmierć. Tym ci będziemy dziękować za każdym razem, jak przekroczysz czas. Pięknie dziękujemy za dziś. Karolina Rożej z Państwem zostaje. A my, czyli Marcin Wojciechowski
0: i Ula Kaczyńska,
1: kłaniamy się nisko, kłaniamy się w pas i wrócimy do Państwa tutaj jutro z lotniska.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A teraz wiesz, co będzie?
0: No wiem, no w sumie.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Radio Kierowców.
17: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Garść dobrych informacji z dróg o końcu utrudnień, ale natężenie ruchu znacząco wzrosło. Na początek więc koniec utrudnień na A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle-Krapkowice. To jest odcinek Katowice-Wrocław. W stronę Wrocławia był korek, bo na wysokości Góry Świętej Anny na 263 km mieliśmy busa, który uderzył w barierę energochłonne i w związku z tym zwężenie w stronę Wrocławia. Teraz auta nie ma, służb nie ma, nie ma też korka. Kłopoty z przejazdem zakończyły się w dwóch miejscach na A1 między węzłami Włocławek Północ, Włocławek Zachód. Kłopotów z przejazdem nie ma na wysokości miejscowości Lipiny, 191 km. Zwężenie mieliśmy tutaj w kierunku Gdańska. Na A1 kłopoty z przejazdem były też na 266 km. To jest odcinek między węzłami Kutno Wschód Piątek. Tu też kłopotów z przejazdem nie ma. Na S6 też bez utrudnień w kilku miejscach, natomiast cały czas, to co ważne i należy o tym wspomnieć, S6 kłopoty z przejazdem mamy na wysokości Lęborka między węzłami Lębork Zachód, Lębork Wschód. Tu 62 km. Auto osobowe uderzyło w bariery i cały czas jest zwężenie w stronę Gdańska. Natężenie ruchu duże jest na północy, na Mazowszu i też na południu kraju. Na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy już nie tylko okorkuje się S8, ale również południowa obwodnica Warszawy między węzłami Opacz, Warszawa, Lot.

0: lotnisko na obu jezdniach i też S2. Uwaga na korek, który zaczyna się przy wyjeździe z Warszawy właściwie na wysokości Wilanowa i ciągnie dalej w stronę Terespola. Kłopoty z przejazdem są też na południu kraju. Bardzo zakorkowana obwodnica Krakowa już w tej chwili między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach w stronę Rzeszowa i w kierunku Katowic.
1: Jest 16:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Pomoc Ukrainie to jeden z tematów szczytu NATO w Ankarze. Polski wicepremier wraca tam do pocisków Patriot przekazanych Kijowowi.
3: Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny.
1: Sytuacja na Bobrze poprawia się, nie ma już śniętych ryb, ale w rzece wciąż nie wolno się kąpać.
2: Parlament Europejski wzmacnia prawa pasażerów linii lotniczych. Przyjął przepisy, które ułatwią walkę o odszkodowania i usuną część obciążających opłat.
1: Wicepremier, minister obrony kolejny raz zabrał głos w sprawie pocisków Patriot, które przekazaliśmy walczącej Ukrainie.
2: O tym, że Polska oddała Ukraińcom kilka z kilkuset takich rakiet, wiemy od wczoraj. Ale nie milknie spór między rządem a opozycją w sprawie zasadności tej decyzji.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na szczycie NATO w Ankarze, że w tej sprawie nie ma dylematu. Podkreślił, że pomoc Ukrainie leży w interesie bezpieczeństwa Polski.
3: Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny. Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby rakiety, które lecą na Kijów, nigdy nie osiągnęły granic Polski, nie trafiały do Polski. Żeby nigdy nie były tutaj wysyłane. Im więcej z tych rakiet zostanie zniszczonych, tym lepsza jest każda inwestycja w pomoc na Ukrainie, bo one nigdy nie zagrożą już Polsce. To jest polska racja stanu.
2: Podobne stanowisko przedstawił premier Donald Tusk.
1: Jak mówił, Polska będzie wspierać Ukrainę niezależnie od tego, jakie są nastroje według poszczególnych partii politycznych.
2: Pomoc Ukrainie to jeden z tematów szczytu NATO w Ankarze. W wieczornej kolacji z udziałem przywódców państw sojuszu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Szefowa resortu zdrowia i prezes NFZ-u najprawdopodobniej pozostaną na swoich stanowiskach.
2: Premier, który w minionym tygodniu groził im dymisją w związku z kolejnymi ujawnianymi nieprawidłowościami w ochronie zdrowia, teraz stawia na dialog i działania naprawcze.
1: Rano rozmawiał na ten temat z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Teraz trwa kolejna narada w szerszym gronie, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Dzisiaj jest ten dzień, kiedy pani minister zdrowia tak i szefostwo NFZ-u przedstawiają panu premierowi swoje propozycje działań naprawczych w systemie ochrony zdrowia. Przed posiedzeniem rządu pan premier spotkał się z panią minister. Teraz trwa kolejne spotkanie pana premiera z panią minister zdrowia i z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. I zgodnie z zapowiedzią jutro wszystkie zmiany i wszystkie propozycje zostaną zakomunikowane.
2: Zmiany systemowe w ochronie zdrowia miałyby objąć m.in. ograniczanie gigantycznych zarobków części lekarzy i spółek medycznych.
1: A właśnie na jawę wyszła kolejna taka afera.
2: Chodzi o spółkę zatrudniającą neurochirurgów, która w ciągu 14 miesięcy wykonała w szpitalu w miastku ponad 2,5 tysiąca zabiegów, za które otrzymała z NFZ-u około 13 milionów złotych.
1: Okazało się, że jednego dnia jeden lekarz miał operować nawet 77 pacjentów na oddziale liczącym 19 łóżek. To wzbudziło wątpliwości.
2: Burmistrz miastka Jerzy Wójtowicz mówi, że szpital jest ofiarą tej sytuacji, braku kontroli i niedoskonałości systemu.
5: To po prostu pokazuje problem, jaki jest w służbie zdrowia, generalnie w całej służbie zdrowia, że to wszystko jest jak gdyby poza kontrolą, że nie jest to w jakiś sposób ucywilizowane. Po prostu są warunki i ktoś to niestety wykorzystuje.
1: Sprawy ogromnych pieniędzy wypłacanych spółce neurochirurgów badają już CBA, prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Woda w lokalnych wodociągach jest bezpieczna, w rzece nie pojawiają się już śnięte ryby.
1: To najnowsze, nieco lepsze wiadomości o sytuacji po skażeniu rzeki Bóbr między Zaporą Pilchowicką a zbiornikiem Rakowice.
2: Wciąż jednak obowiązuje zakaz korzystania z rzeki, nie wolno się w niej kąpać ani poić zwierząt.
6: Sanepid podkreśla, że decyzję o niezbliżaniu się do rzeki podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Ekspert wskazuje na prawdopodobną przyczynę zanieczyszczenia rzeki, którą były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
7: To jest taka uśpiona bomba z opóźnionym zapłonem. To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody.
6: Sprawa trafiła pod lupę śledczych. Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika.

0: Pilchowice podczas remontu stuletniej zapory. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Pasażerowie mają na tym tylko skorzystać. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające ochronę klientów linii lotniczych.
3: Jedna z najważniejszych zmian dotyczy odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot.
2: Zamiast czekać na zgłoszenie pasażera, linia lotnicza będzie musiała sama poinformować go o tym, jakie ma prawa i jak odzyskać należne mu pieniądze. I ma to zrobić w ciągu 4 dni.
3: Skończy się też pobieranie dodatkowych opłat od rodziców, by mogli siedzieć obok własnych dzieci, kwituje bułgarski eurodeputowany Andrzej Nowaków.
2: Koniec z karami za bycie rodzicem i podróżowanie z synem lub córką. Koniec z ukrytymi procedurami i klauzulami pisanymi drobnym druczkiem, których celem jest wyłudzenie od pasażerów więcej niż zapłacili za bilet.
3: Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek pokazywania pełnej ceny biletu z bagażem podręcznym już na początku rezerwacji.
2: Linie lotnicze będą miały około roku na wdrożenie nowych reguł.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe. Sylwia Urban, Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siskowa są już w ćwierćfinale debla w tenisowym turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu. Kilka minut temu wygrały z rodaczkami Siskowej, Lindą Noskową i Rebeką Szramkową, a to spotkanie obserwował Cezary Gurjew. Dzień dobry, Czarku.
5: Dzień dobry. 7-5, 6-4 wygrana na korcie numer 18, a więc to jeden z piękniejszych kortów, takie show korty. Tu jest kilka tych obiektów, a ten rzeczywiście wzbudza zawsze zainteresowanie. Ale to, co najważniejsze, Katarzyna Piter, która grała tutaj w półfinale rywalizacji juniorek w 2007 roku, 19 lat temu, zapowiadała się piękna kariera. Potem wiele lat przerwy, nawet nie mogła marzyć o turniejach wielkoszlemowych, a teraz Kasia wróciła, jest mocna. No i można powiedzieć, że jeden mecz, żeby znaleźć się w tym klubie Last Eight, a więc przejść do historii, być tutaj zapraszanym, ale jeszcze Katarzyna Piter będzie pisać pewnie swoją historię. Z rywalizacji deblistek odpadła Barbara Kostecka. Jej mama tutaj 25 lat temu grała w rywalizacji singlistek. Wtedy była jedyną przedstawicielką polskiego tenisa na kortach Wimbledonu. Trwają mecze ćwierćfinałowe. Jessica Pegula i Coco Gauff 1-1 po dwóch setach i Coco Gauff prowadzi 3-1 w decydującym secie. A Jannik Sinner wygrał 2 pierwsze sety z pogromcą Huberta Hurkacza, Niemcem Janem Lenardem Szczufem 7-5 i 7-6.
4: Bardzo dziękuję za relację. Tymczasem w piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku odbędą się dzisiaj ostatnie 2 mecze 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra z Egiptem. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, przyznaje, że Albiceleste zgrają dość przewidywalnie z nastawieniem na swojego lidera Leo Messiego i taka taktyka sprawdza się.
6: Messi strzela bramki. Ja mu z całego serca życzę, żeby zdobył w tych mistrzostwach króla strzelców, bo tylko to chyba mu brakuje. W karierze wszystko ma i sądzę, że tutaj Argentyna powinna kontrolować to spotkanie i powinna wygrać. Oczywiście Egipt w Salah jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale biorąc jakość, to Argentyna powinna wygrać.
4: Przypomnę, mecz Argentyna-Egipt o 18:00 czasu w Polsce, a o 22:00 Kolumbia zagra ze Szwajcarią. Zwycięzcy tych dwóch spotkań zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale. Inne pary 1/4 finału są już znane. Francja zmierzy się z Maroko, Hiszpania z Belgią i Norwegia z Anglią.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
2: Mało wakacyjna temperatura. Nad morzem od 15 do 17 stopni, podobnie na Warmii, Mazurach, Kujawach i na północy Mazowsza. Cieplej na południu od 20 do 26. Niebo zachmurzone, są przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze. Mocny wiatr na wybrzeżu nawet do 120 km na godzinę, zwłaszcza wieczorem i nocą. Mocno powieje też na południu, no i ten alert związany z wiatrem utrzyma się do jutra.
7: Program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
11: Największe gwiazdy.
12: A wśród nich?
11: Skolin.
13: Nie wiem nic na pewno, pewno nie wiem nic. Miałaś być na serio, został tylko błęd.
11: Zakopałe.
14: Koledzy moi, my jedne krwi. Zatońcmy razem, niech się wiąże.
12: Wanda i Banda.
14: Z miłości do mnie.
11: Natalia Nykiel. Kasia Kozmińska.
12: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
11: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
15: Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską.
12: Sobota, 11 lipca, Ełk.
11: Transmisja koncertów TVP2 po 20:00 i na antenie radiowej Jedynki po 21:00.
12: Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Trzynaście minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
0: Ekspres Jedynki.
1: Mamy wtorek, to jest dzień intensywnych spotkań w sprawie uzdrowienia systemu ochrony zdrowia.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań dotyczących nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
1: Pytanie, które mnie dręczy natomiast, brzmi, czy w warunkach postawionego ultimatum w ciągu kilku dni zaledwie da się wymyślić, jak naprawić system zepsuty od dekad. Będę o tym rozmawiała z ekspertką, profesor Moniką Raulinaitis-Grzybek. Zapytam, co w obecnej sytuacji jest priorytetem. Czy kwestia zarobków lekarzy, czy form zatrudniania, czy jednak organizacja całego systemu. Czekam też na Państwa głosy. 22 139 22 02 to jest telefon do Ekspresu Jedynki, ale w popołudniówce też nowe auta z nowymi zabezpieczeniami. Obowiązkowo.
3: Mówimy o systemach typu Brake Assist, które rozpoznają potencjalnie niebezpieczne sytuacje i decyzje o hamowaniu podejmują za kierowcę, jeszcze zanim on zdąży zareagować.
1: O szczegółach opowiemy już za chwilę. Wrócimy też do wypadku autobusów w Warszawie.
4: Jest możliwe, że zaciął się

0: pedał przyspieszenia. Autobus jechał kilka minut w takiej sytuacji przyspieszeniowej.
1: I tak naprawdę to jest cud, że nikomu nic poważnego się nie stało. To i więcej dziś w Ekspresie Jedynki do godziny 18. Teraz już gramy Baranowski. Nie mamy nic.

0: To jest Ekspres Jedynki, 18 minut po godzinie 16. Dziś popołudniówkę zaczniemy od ważnych informacji dla wszystkich tych, którzy planują zakup nowego auta. Od dziś bowiem w życie wchodzą nowe przepisy. Na drogi w całej Unii Europejskiej nie wyjadą już z salonów samochody bez nowych systemów bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że to jest taki kolejny zestaw elektronicznych aniołów stróżów. W studiu jest Ania Zakrzewska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Aniu. No to o jakich systemach mówimy? Bo tych już jest w samochodach całkiem sporo.
1: Faktycznie, bo to jest już kolejny etap wprowadzania unijnych rozporządzeń. Niektóre mają te bezpieczeństwo na drogach poprawić. Konkretnie nazywa się to General Safety Regulations 2. Tu już część takich przepisów weszła kilka lat temu w życie. Tym razem od dziś każde nowe auto będzie musiało być wyposażone w systemy asystujące takie jak po pierwsze asystent utrzymania pasa ruchu, system ostrzegania przed rozproszeniem kierowcy, zaawansowany system awaryjnego hamowania oraz zaawansowana ochrona pieszych i rowerzystów przy zderzeniu z przodem pojazdu. Cel, tak jak zresztą już powiedzieliśmy, zwiększyć bezpieczeństwo na europejskich drogach.

0: mówi instruktor bezpiecznej jazdy Tomasz Pacek.
1: Nasza czujność w samochodzie jest jaka jest. To znaczy my możemy oczywiście mówić o problemach, które występują, natomiast nie rozwiążemy tych problemów do końca i musimy się mierzyć z czymś, co bez wątpienia jest po prostu status quo. Natomiast zwiększanie obszaru działania systemów powoduje, że tak czy inaczej coś jest. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie docelowe i jedyne. Natomiast mamy już cokolwiek, co prowadzi do tego, że będziemy w tym samochodzie ciut bardziej bezpieczni.
0: I warto tu podkreślić, że chodzi o auta nowo homologowane, a także świeżo zarejestrowane nowe modele samochodów od 7 lipca tego roku.
2: Czyli właśnie od dzisiaj. No i pytanie, czy właśnie dzięki temu wszystkiemu, dzięki tym systemom będzie bardziej bezpiecznie, czy jednak bardziej irytująco dla kierowcy, bo znam takich, którzy asystenta utrzymania pasa sobie na przykład w mieście wyłączają.
0: Wyłączają. Też znam takie przypadki. Ja nie mam aż tak nowego auta. Ja tylko te opcje start-stopy wyłączam, żeby na światłach się nie włączało, ale faktycznie użytkownicy, kierowcy mówią, że denerwują ich te fałszywe alarmy, czy takie zbyt częste komunikaty, które się pojawiają, albo takie nagłe hamowanie i to po prostu ich irytuje, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Igor Protasowicki.
3: Wykryciu nowego ograniczenia prędkości towarzyszy na przykład sygnał dźwiękowy. Tak samo przekroczeniu tego wykrytego przez system samochodu ograniczenia prędkości także towarzyszy sygnał dźwiękowy powtarzany co jakiś czas, nawet jeśli system popełnił błąd i prędkość na znaku odczytał niewłaściwie. Już dziś wielu kierowców zaczyna jazdę samochodem od wyłączenia niektórych asystentów, na przykład asystenta utrzymania pasa ruchu, czy też właśnie wspomnianego rozpoznawania znaków drogowych. Musimy jednak pamiętać, że te systemy są stale udoskonalane i ich działanie powinno prowadzić do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
0: Wspomniałyśmy, że nasi znajomi robią takie rzeczy jak wyłączenie tych technologii, a ja zapytałam kierowców na warszawskich ulicach, czy zdarza im się to robić.
4: Więcej tej elektroniki w aucie, tym bardziej jest wyłączone myślenie kierowców. Rozleniwia.
5: Pomocne, na pewno pomocne, no, bo jestem jakby zdana na siebie, tak, że muszę uważać, być skoncentrowana, a tak to zawsze coś zapiszczy, coś pokaże, że uważaj.
6: Mam taki system, na przykład, jeżeli podjeżdżam za blisko do samochodu, który jest na przykład przede mną, no to ściąga pasy i przyhamowuje. I uważam, że jest to bardzo przerażające, zwłaszcza jeżeli człowiek jest niegotowy na coś takiego.
0: I wyłącza pan to?
6: Niestety nie można tego wyłączyć.
0: Ale gdyby można było?
6: To pewnie bym wyłączył.
0: No i też pojawia się pytanie, tak jak zresztą jeden z moich rozmówców powiedział, czy po prostu nas to nie rozleniwi i ta uwaga nie będzie przez to zbyt rozproszona.
2: No i jeszcze jedno pytanie, ale wydaje mi się retoryczne, czy samochody w związku z tym będą droższe?
0: Będą,
2: dziękuję.
0: Będą. Zdążyłam tylko wziąć oddech. Będą, choć w zależności od modelu, jak usłyszałam od ekspertów, ale to też nie będzie nie wiadomo jak duży wzrost, bo branża po prostu przygotowuje się do tych zmian już od jakiegoś czasu, podkreśla Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
7: To nie jest tak, że w dniu zero wszyscy nagle zaczęli produkować samochody, które są samochodami wyposażonymi w te systemy, tylko to już było stopniowo przez wiele lat. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób produkuje się samochody, no to bardzo zależy od ilości wyprodukowanych przez danego producenta, bo jeżeli opracowujemy jakieś rozwiązanie techniczne i dzielimy je na przykład na 1 000 000 samochodów, to koszt będzie zupełnie inny niż dzielimy na 3 miliony samochodów.
0: Część zmian wejdzie dzisiaj, a kolejne już za kilka lat, bo od 2029 roku czekają nas zaawansowane czujniki biometryczne i badające nasz stan zdrowia, na przykład nasze tętno. To myślę bardzo pomocne, może uniknąć na przykład wypadku przy zawale czy omdleniu.
2: Następny poziom cukru będzie w takim razie. Ania Zakrzewska,
0: oby.
2: Bardzo dziękuję.

0: nowe wprowadzenia w nowych autach, różnych systemów, wszystko ok. Tylko żeby nie było tak, że auto będzie za nas decydować. Bo to jest tylko maszyna. Jednak co człowiek, to człowiek. Te systemy powinny wspomagać kierowcę, ale nie to, że wszystko za niego robić.
1: To telefon od naszego słuchacza, pana Jacka. Dzięki, panie Jacku, za telefon. 22 139 2202 w każdej sprawie. I no właśnie, pytanie, co zawiodło w przypadku niedawnego wypadku autobusu w Warszawie, człowiek czy maszyna? W niedzielne popołudnie autobus linii 186 zaczął taranować pojazdy i swoją jazdę zakończył w przejściu podziemnym. 6 osób zostało poszkodowanych, 2, w tym dziecko, trafiły do szpitala. Co w tym momencie wiemy o tym zdarzeniu? Jaka jest możliwa przyczyna wypadku? No i co mógł w ogóle zrobić w tej sytuacji kierowca? To wszystko sprawdzał Patryk Kuniszewicz.
2: Na początku trzeba zaznaczyć, że każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Tu mamy do czynienia z wypadkiem autobusu linii 186 w Warszawie, który finalnie wjechał w przejście podziemne. Wcześniej zderzył się z tramwajem, 14 samochodami, z czego jeden z nich został także wepchnięty do przejścia pod rondem Zesłańców Sybiryjskich. Jakie możliwości ma kierowca w takiej ekstremalnej sytuacji? O tym Ryszard Górski, instruktor doskonalenia techniki jazdy we wszystkich kategoriach.
3: Systemy nas wspierają. Nasi przodkowie wymyślili takie powiedzenie, że kij ma dwa końce. I zawsze z jednej strony jest coś dobrego, z drugiej strony jest trochę czegoś złego. Jeśli coś takiego się wydarzyło, to znaczy, że jest możliwe, że zaciął się na tyle, ile możemy powiedzieć, bo to nie są potwierdzone informacje, pedał przyspieszenia. Czy ten pedał się zaciął, czy wpadło coś pod pedał, czy noga się zakleszczyła kierowcy. Tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, aczkolwiek wszystko opieramy na podstawie pewnych domniemań i jakichś tam zbieżnych informacji, bo z tego, co słyszałem, autobus jechał kilka minut w takiej sytuacji przyspieszeniowej. Jestem pełen podziwu, że w takim miejscu jak Warszawa, przy takim natężeniu w ogóle, tak długo ten przejazd mógł trwać.
2: Co może zrobić kierowca, kiedy autobus przyspiesza? Jak on może reagować? Czy on ma jakieś systemy poza hamulcem na spowolnienie pojazdu?
3: Użycie hamulca silnikowego może zadziałać, odcinając, powiedzmy, dawkę paliwa, bo w większości pojazdów w ten sposób będzie działał hamulec silnikowy, że zdejmujemy, wyhamowujemy. Nawet jeśli będę jechał ciężarówką na tempomacie, a użyję hamulca silnikowego, samochód zachowuje tempomat, systemy odległościowe, parę tam innych rzeczy, ale tak samo nie podaje dawki paliwa. Więc można, jeśli to jest skrzynia typowo automatyczna, a hydrokinetyczna, a takie przeważnie znajdujemy w autobusach miejskich, no to można próbować wcisnąć neutral, czyli odcięcie napędu. Jeśli jest sytuacja, może użyć hamulca zasadniczego, jeśli on działa. Może próbować hamulcem ręcznym. Trudno mi jest powiedzieć w tej chwili, w zależności jaka ta usterka jest, a elektroniki w obecnych pojazdach jest bardzo dużo.
2: Czy tego typu sytuacje można przewidzieć? Czy można się na nie przygotować? Czy od tego właśnie

0: Są kursy doskonalenia techniki jazdy, choćby dla kierowców zawodowych?
1: Tutaj jest akurat przedstawiona sytuacja ekstremalna, która tak naprawdę rzadko kiedy jest poruszana w tego typu szkoleniach, bo tam jest przeważnie ominięcie przeszkody, slalom, panowanie nad kierownicą, nad pedałami, czy to przyspieszenia, czy hamulca, czy to jest manualna skrzynia, to pedał sprzęgła, co gdzie kiedy zrobić. Takie sytuacje ekstremalne raczej rzadko są poruszane, nie chcę powiedzieć, że nigdy, ale zapewne jest to znikomy fragment pewnych elementów. Znaczy mówię o kierowcach ogólnie, o co kierowca zrobił tutaj, to jest trudno nam powiedzieć. To jest tak samo jak możemy dopowiedzieć, że kierowca był trzeźwy i nic się nie wydarzyło, ale to, czy był przystosowany, czy to, czy on znał ten pojazd, czy go nie znał, czy wsiadł do niego po raz pierwszy, czy po prostu miał zły dzień, bo nie jest pijany, nie jest po narkotykach, ale jest frustrowany, ponieważ coś się wydarzyło, albo ma, nie wiem, kogoś chorego w tym. To są elementy psychologii transportu. Jak jeździłem z kierowcami autobusów, no tak samo wchodzą klienci, którzy są w stanie podnieść, wiesz, ciśnienie i nie musisz wcale kawy pić, tak?
0: W tym momencie jest prowadzone dochodzenie w sprawie i analiza nagrań połączona z odczytem danych z rejestratora jazdy mogą być kluczowe w ustaleniu ostatecznej przyczyny wypadku.
2: Bo rzeczywiście obecnie trwa śledztwo w sprawie tego wypadku, wszczęła je prokuratura. Trwa też oczekiwanie na wnioski z komisji wypadkowej, która dokładnie przeanalizuje m.in. zapisy monitoringu z autobusu. To jest Radiowa Jedynka, minęła 16:31.
3: Skrót aktualności, Piotr Balasz. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Obaj stracili chroniący ich wcześniej status uchodźcy nadany na Węgrzech.
4: Były minister przygotowuje się do procesu o ekstradycję przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.
3: Wojna na Ukrainie wkrótce się skończy. Taką opinią podzielił się Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Turcji w Ankarze na otwarcie szczytu NATO. Mówił, że rozmawiał już o tym z Putinem i Zełęskim. Myślę, że obaj chcą zawrzeć porozumienie. Szkoda, że trwało to tak długo, ale sądzę, że coś z tego wyniknie. Z kolei Wołodymyr Zełenski zaapelował do sojuszu o przekazanie systemów obrony powietrznej. Zależy nam na tym, by otrzymać jak najwięcej i jak najszybciej rakiety do systemów Patriot. Tymczasem w Polsce nie milknie spór o właśnie te pociski przekazane wiosną Ukrainie, co opozycja i otoczenie prezydenta wytyka teraz rządowi.
5: I będziemy dokonywać dalszych donacji, jeżeli będą takie możliwości, ta pomoc będzie uzasadniona.
3: Bo to polska racja stanu, odpowiada krytykom wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a wiceszef MONU Cezary Tomczyk zapewnia, że Karol Nawrocki o wszystkim wiedział.
6: Przekazanie rakiet miało miejsce w głębokiej koordynacji z sekretarzem generalnym NATO. Ta sprawa była również konsultowana z prezydentem Nawrockim.
3: Mieszkańcy Rosji w kolejkach, żeby przerobić samochody na gaz. Ukraińskie ataki na rafinerie spowodowały ogólnokrajowe niedobory paliwa, no i wzrost cen. W Moskwie jedna z firm montujących instalacje gazowe w autach ma już grafik wypełniony do września. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 17:00.
2: A to cały czas do godziny 18:00 Ekspres Jedynki. W sprawie nowych systemów bezpieczeństwa w nowych samochodach zadzwonił słuchacz.
7: No ja jeżdżę samochodem, nie jest to nowy samochód. Nie ma tak zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, ale na co mi takie systemy bezpieczeństwa, jak obok mnie siedzi żona? Wystarczy. Wszystko już chyba mówi za siebie.
2: Ja doskonale to rozumiem, że ona przecież doskonale wszystko wie i widzi. Pamiętam, jak mój tata zawsze jeździł z moją mamą i tylko widziałam, jak coraz bardziej żyłka na czole pulsowała mojemu.
8: To się chyba nazywa, jeżeli się nie mylę, to jest system wczesnego ostrzegania, ale takiego bardzo wczesnego, również przed zagrożeniami, których jeszcze nie widać.
2: Dokładnie tak. Trochę jak w filmie Raport Mniejszości. Taka żona, bardzo potrzebny system bezpieczeństwa. Karol Surówka.
8: Dzień dobry. Jak jeszcze byłem mały, to jeszcze to było połączone z nawigacją, bo mama trzymała kartę. Źle zawsze, twierdził mój tata oczywiście.
2: Ale kartę...
8: Mapę.
2: Mapę, bo ty z Krakowa jest.
8: Przepraszam bardzo.
2: Jasna
8: mapę.
2: Sprawa.
8: Nawigację, no.
2: Politycznie będzie już za chwilę.
8: Papierową nawigację.
2: Zaczniesz, jak się domyślam, rozmowę ze swoim gościem od sporu o donację sprzętu dla Ukrainy.
8: Tak jest. No, słyszeliśmy kilka newsów wymagających skomentowania w aktualnościach Jedynki. To słowa Zełenskiego, który domaga się patriotów. To jest kwestia szczytu NATO. Skoro wojna się kończy, to warto to skomentować. No i służba zdrowia, to na pewno.
2: A będziesz rozmawiał z?
8: Wojciechem Machulskim z Konfederacji, rzecznikiem Konfederacji.

0: Wtorkowa popołudniówka programu Pierwszego Polskiego Radia. Za 22 minuty godzina 17. Już teraz Karol Surówka i jego goście.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu radiowej Jedynki jest rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy krytykując wsparcie dla Ukrainy, Konfederacja, i tu będę cytował, igra z ogniem?
3: Myślę, że to taka raczej figura tylko PR-owo-medialna.
2: Figura, której premier użył.
3: No, premier Donald Tusk jest mistrzem tego rodzaju takich zagrywek PR-owo-medialnych i premier oczywiście uprawia narrację już pod kątem wyborów. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że on w ten sposób rozrysowuje pewną linię podziału, ale wydaje mi się, że premier obiera złą stronę w tym sporze, dlatego, bo większość Polaków myślę, że chce asertywnej polityki wobec Ukrainy. Większość Polaków chce, żebyśmy w odpowiedzi na plucie nam w twarz, co się często zdarza niestety ze strony elit państwa ukraińskiego, nie byli po prostu takimi frajerami, jakimi byliśmy do tej pory. To jest może mocne słowo, ale wydaje mi się, że to, co robił zarówno rząd Mateusza Morawieckiego, jak i teraz rząd Donalda Tuska, to jest taka polityka uległości wobec państwa, która naprawdę wiele nam zawdzięcza. To nie jest mocarstwo atomowe, to nie są Stany Zjednoczone.
2: Panie rzeczniku, może rozgraniczmy, bo jeżeli powiemy o sondażach i zapytamy Polaków o ich odczucia wobec wspierania Ukrainy, te odczucia się zmieniły w ostatnich latach, to wiemy. Natomiast patrząc na to, co jest w interesie państwa polskiego, czy przekazywanie tego sprzętu nie jest w interesie bezpieczeństwa Polski, bo to jest argument, który przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość od 2022 roku i to jest argument, który przedstawia

0: Ja teraz Koalicja Obywatelska, że samolot zestrzelony patriotem na Ukrainie to jest samolot, który nie może lecieć w kierunku Polski. Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu.
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy właśnie przekazywanie kluczowego dla Polski uzbrojenia jest na szkodę interesu Rzeczypospolitej, bo my jesteśmy państwem frontowym, my jesteśmy państwem obok naszych sojuszników krajów bałtyckich, jesteśmy najbardziej zagrożonym państwem, jeśli chodzi o atak rosyjski potencjalny. W związku z tym ja uważam, że powinniśmy budować maksymalnie swoje zdolności. Oczywiście my
0: dużo
1: sprzętu postsowieckiego oddaliśmy Ukrainie, rakiety do baterii Patriot, to jest towar szalenie deficytowy, tak?
0: I według Ministerstwa Obrony Narodowej my przekazaliśmy pewien margines naszych zasobów, jeżeli chodzi o naboje do pociski do patriotów, więc nie naruszyliśmy naszych zdolności obronnych. Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ja jestem ciekawy, ile zostało tego rodzaju pocisków przekazanych wcześniej. W ogóle
0: mamy się dowiedzieć po ujawnieniu listy.
1: I cieszę się z tego powodu.
0: To jest dobry ruch, ujawnienie tej listy, tak?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Myślę, że w wojsku zbyt często zasłaniamy się tajemnicą, która nie jest do końca tajemnicą, tak? To znaczy ja jestem przekonany, że Federacja do te takie najbardziej, że tak powiem, te największe liczby zna, tak? W związku z tym myślę, że poddanie tego pod osąd opinii publicznej jest właściwym ruchem. Ja akurat się z tego cieszę. Natomiast jestem ciekawy, ile w ogóle przekazano pocisków. Wojna na Bliskim Wschodzie pokazała, że to jest towar szalenie deficytowy. To jest towar, którego brakowało Amerykanom, to jest towar, którego brakowało sojusznikom amerykańskim na Bliskim Wschodzie. To jest towar bardzo, bardzo drogi. I Polska musi dbać o swoje zdolności. My powinniśmy jeździć po świecie i zachęcać koledzy Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy, Amerykanie, Kanadyjczycy, oddawajcie uzbrojenie, tak? Albo dawajcie uzbrojenie nam, my możemy wydawać to postsowieckie, ale taka wielka ofiarność i rozdawanie swoich zapasów, których my nie mamy w wielu też obszarach, nie mamy na przykład amunicji artyleryjskiej, prawie w ogóle w Polsce.
0: To w Europie mało które państwo ma, chyba żadne, nie ma wystarczających.
1: No, a niewiele zrobiliśmy. Niewiele
0: amunicji
1: zrobiliśmy
0: artyleryjskiej, to jest grzech europejski, natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej utrzymuje też, że to jest decyzja koordynowana z NATO, to znaczy NATO naradziło się w sprawie tego, co przekazujemy Ukrainie, co jest w interesie całego sojuszu i że w ramach tego porozumienia wiosną przekazaliśmy pewną liczbę, jeszcze jej nie znamy, pocisków do baterii Patriot.
1: Ja takie zdanie słyszałem z

0: tak, jeżeli Polska przekazuje uzbrojenie, to to jest uzbrojenie, którego nie musi przekazywać Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, więc oni na pewno się cieszą z tego faktu. Natomiast ja uważam, że Polska jest bardzo ważnym zapleczem logistycznym ze względu na nasze położenie, to jest jedno. Po drugie, my jesteśmy państwem, które powinno właśnie dbać o to, żeby być tym przedmurzem Sojuszu Północnoatlantyckiego i my i tak dajemy dużo, tak logistycznie, dając to swoje terytorium, infrastrukturę do przekazywania pomocy Ukrainie, nie powinniśmy się angażować na polu przekazywania tego uzbrojenia. I tak bardzo dużo tego uzbrojenia na Ukrainę.
1: To wrócę jeszcze na chwilę do tej logiki, którą kierowało się Prawo i Sprawiedliwość po 22 i którym kieruje się koalicja dzisiaj. Czyli, że Ukraina, która się broni, to jest czas, albo czas walki Ukrainy, to jest czas, w którym Rosja nie ma możliwości przeprowadzenia pełnoskalowej inwazji albo pełnoskalowego ataku na Polskę. Więc przekazywanie czy pocisków do baterii Patriot, czy innego wyposażenia sprawia, że Rosja jest zajęta.
0: Ale
1: czy to nie jest,
0: gdyby
1: czy to nie działa na naszą korzyść?
0: Gdyby dzisiaj zakończyła się wojna na Ukrainie, to dalej pomiędzy Polską a Rosją, oczywiście pomijając obwód królewiecki i Białoruś, ale dalej istnieje na tej planszy środkowoeuropejskiej Ukraina z silną i doświadczoną armią.
1: A czy ona nie istnieje dzięki temu, że jej pomagaliśmy?
0: Tylko, że z każdym miesiącem przedłużania wojny my dopuszczamy do siebie możliwość, że ta obrona się załamie, tak? I że państwo ukraińskie upadnie. To jest cały czas jakby branie pod uwagę tego ryzyka. I każdy, kto jest zwolennikiem przedłużania wojny na Ukrainie, bo ja tak to rozumiem, tak? To jest zwolennikiem tego, żeby podejmować cały czas to ryzyko, że Ukraina
1: może
0: upaść.
1: Ale ja rozumiem, że jedynym zwolennikiem przedłużania wojny na Ukrainie jest Władimir Putin. Chyba nikt inny nie chce, by ta wojna trwała, oprócz
0: niego. Ale jeżeli byśmy zawarli jakieś porozumienie, nawet takie, które nie przetrwa dekad, tylko lata, czyli takie zamrożenie wojny, ono wymaga pewnych ustępstw. I to ze strony państw europejskich było słychać, że ustępstwa są niemożliwe, tak? Że na przykład ustępstwa terytorialne, co ja uważam i tak byłoby wielkim sukcesem Ukrainy.
1: Oni mówią, że zmiana w Rosji jest niemożliwa, że Rosja pozostanie Rosją, że teraz pójdziemy na ustępstwa, a tam nie jest tak, że przeprowadzone zostaną demokratyczne wybory, w których wygra kontrkandydat wobec Władimira
0: Putina.
1: Ale
0: jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka, że dalej trwa wojna, dalej giną ludzie na Ukrainie, dalej my nie mamy zdolności do tego, żeby się zbroić, bo cała Europa teraz będzie dozbrajała Ukrainę i w związku z tym i podejmujemy ryzyko, że ta ukraińska obrona się załamie, a załamanie obrony państwa naprawdę może zająć chwilę. Myślę, że to pokazał grudzień 2024 roku Syria, kiedy utrzymujący się kilkanaście lat reżim Bashara al-Assada upadł przez jedną ofensywę w kilka dni, tak, bo załamała się po prostu ta obrona i siły rebeliantów weszły do Damaszku. W związku z tym naprawdę
1: no bo weszli zewnętrzni gracze, w tym Rosja wtedy właśnie.
0: No Rosja od wielu lat uczestniczyła w wojnie w Syrii, więc to też nie jest tak, że to jakaś tam wielka zmiana zaszła wtedy w Syrii. Natomiast tak jak mówię, to jest, bierzemy na siebie gigantyczne ryzyko. Ja wolę, żeby wojna się zakończyła.
1: A wierzy pan Donaldowi Trumpowi, że wojna zmierza ku finałowi?
0: Ja czekam na efekty, nie na słowa, tak? Bo tych słów z Waszyngtonu...
1: No nie pierwszy raz ogłasza koniec wojny na Ukrainie Donald Trump,
0: pewnie
1: to
0: nie
1: akurat
0: ostatni,
1: prawda.
0: Pewnie nie ostatni, ale... Oczywiście zawsze trzymam kciuki, żeby doszło do tych rozmów pokojowych. Ja nie wierzę w długotrwały pokój na Ukrainie, ale tak jak mówię, to jest czas, który oczywiście Rosja również wykorzysta, ale powinniśmy my wykorzystać ten czas takiego zamrożenia konfliktu, żeby się przygotowywać, żeby pokazywać, że nie warto atakować Polski, bo Polska jest naprawdę przygotowana do nowoczesnej wojny. My dzisiaj do nowoczesnej wojny przygotowani nie jesteśmy, moim zdaniem i zdaniem Konfederacji.
1: Idę dni jeszcze na swoim stanowisku będzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
0: Oj, myślę, że niewiele. Myślę, że
1: ale to bardziej dwa, czy bardziej 20, czy 200?
0: Tego nie wiem, to pewnie wie Donald Tusk, ale nie wątpię, że on, kiedy musi poświęcić kogoś w tej grze, to poświęca właśnie takie mało znaczące politycznie pionki, z całym szacunkiem.
1: No, minister zdrowia to by była... Mówiąc potocznie, gruba dymisja.
0: O, myślę, że nie jest tak do końca. Jednak Donald Tusk postawił na taki model, w którym ministrem zdrowia nie jest żaden polityk i to oczywiście nie ma w tym nic złego. Problem w tym, że ekspert, jakim miała być Jolanta Sobierańska-Grenda, nie ma żadnej sprawczości politycznej. To znaczy nie ma żadnego przełożenia.
1: Czyli Konfederacja byłaby pod wrażeniem tylko, gdyby do dymisji podał się premier.
0: Nie tylko. Myślę, że lista do dymisji jest dłuższa, bo ja winię za sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym przede wszystkim Rafała Trzaskowskiego, człowieka, który sam chwalił się, że zarządza tymi szpitalami. Jak widać, nawet jeżeli nie miał wiedzy, gdybyśmy przyjęli jego wersję, że on nie miał wiedzy o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym, ja twierdzę inaczej, ale przyjmijmy tę wersję, to i tak popełnił.

0: popełnił rażący grzech zaniedbania w kwestii zarządzania
1: szpitalami.
0: Czyli
1: Konfederacja popiera ten, w cudzysłowie, obywatelski ruch dążący do referendum.
0: Ja oczywiście uważam, że to będzie bardzo trudne, bo to jest logistycznie gigantyczne wyzwanie, zebranie
1: próg
0: prawie 150 tysięcy
1: niż w Krakowie.
0: Podpisów. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie.
0: Tak. Więc ja oczywiście nie łudzę się, że to będzie proste, ale uważam, że Rafał Trzaskowski, gdybyśmy żyli w kraju o wyższej kulturze politycznej, sam podałby się do dymisji. Kolejną taką osobą jest Marcin Kierwiński, człowiek, który de facto zarządza warszawskimi samorządowcami, warszawskimi radnymi, a więc jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, jak radni warszawscy defraudują i prywatyzują sobie stołki i publiczne pieniądze. Więc moim zdaniem Marcin Kierwiński jest współodpowiedzialny za to, że radny dzielnicy Ursus został zatrudniony na takie gigantyczne pieniądze w kilku szpitalach warszawskich.
1: A droga prywatyzacji to nie byłaby droga Konfederacji? To nie byłby wasz cel, gdybyście mieli odpowiedzialność za służbę zdrowia?
0: Nie.
1: Żeby
0: nie,
1: i rządził biznes i rządziła ręka wolnego rynku?
0: Trzeba, że tak powiem, spojrzeć, uważam, uczciwie na tę sytuację. Prywatyzacja nie wchodzi w grę. I teraz pytanie, co zrobić, żeby uzdrowić ten system? Na pewno.
1: Mamy minutę, to może być wyzwanie, żeby naprawić służbę zdrowia w 60 sekund.
0: To nie jest możliwe,
1: jestem ciekawy.
0: Ale o jednej rzeczy powiem, która uważam, że działa, że tak powiem, zbawiennie na wszystkie dziedziny życia gospodarczego. Konkurencja. I to można zrobić przy utrzymaniu obowiązkowej składki, obowiązkowych ubezpieczeń wielu ubezpieczycieli. Tak jak w Niemczech. Konkurencja sprawia, że konkuruje się kosztami, jakością usług. Nie można sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić lekarza na 1,5 miliona, który nie przychodzi do pracy, bo to jest koszt, który obniża naszą konkurencję względem innych, to jest jedno, a drugie konkurencja jakością usług, przyciąganie pacjentów tym, że u nas usługi są lepsze. Uważam, że do takiego niemieckiego, szwajcarskiego modelu powinniśmy w Polsce dążyć. Mamy monopolistę NFZ i to działa fatalnie. Można dosypać tam kolejne miliardy, nic się nie zmieni.
1: 60-sekundowe hasła pewnie zawsze brzmią dobrze, ale chyba w
0: szczegółach do zrobienia wielkiej debaty na ten temat.
1: Jak i zawsze. Będziemy do tego tematu na pewno wracali, między innymi z Wojciechem Machulskim, naszym dzisiejszym gościem, rzecznikiem Konfederacji.
0: Bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Dziękuję,
0: dobrego dnia.
2: A z naszym gościem rozmawiał Karol Surówka. Karolu, dzięki serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Do tego tematu wrócimy już po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki. Twój gość miał minutę, pani minister miała kilka dni, zdaje się, od postawienia ultimatum, żeby wymyślić, jak uzdrowić służbę zdrowia. O tym właśnie po 17.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
2: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
1: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
2: Na letnisko zapraszamy.
1: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max.

0: Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Pokończyły się utrudnienia, informacje od służb, a więc z S12 mamy informację, że nie ma już kłopotów z przejazdem. Na Lubelszczyźnie trasa węzeł na Łęczów Jastków w pobliżu miejscowości Zagrody. 37 kilometr, mieliśmy samochód osobowy, który uderzył w bariery i było zwężenie na jezdni w stronę Lublina. Teraz już tych utrudnień nie ma. Na 20 cały czas utrzymują się kłopoty z przejazdem między Bytowem a Miastkiem w pobliżu miejscowości Zadry. Tu mieliśmy czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana i tu cały czas trwa praca służb. Poza tym już bez utrudnień na wszystkich trasach, o których mowa była w ciągu dnia, więc między innymi na obwodnicy Trójmiasta. Tu kłopoty z przejazdem zakończyły się. Były w okolicach węzła Gdynia Wielki Kack. Podobna sytuacja na S7 Ostróda Elbląg. Tutaj też bez utrudnień w stronę Warszawy na wysokości miejscowości Marzewo. Natomiast bardzo duże korki utrzymują się na obwodnicach miast i tak też w wracając na obwodnicę Trójmiasta, tutaj spowolnienia są na obu jezdniach i w stronę Gdyni i w kierunku Łodzi między węzłami Gdańsk-Matarnia, Gdańsk-Osowa. Na obu jezdniach trzeba liczyć się ze spowolnieniem. Bardzo duże korki na Mazowszu, zwłaszcza na S2, na południowej obwodnicy Warszawy. Już w tej chwili korek ma około 15 km. Zaczyna się w okolicach węzła Warszawa-Lotnisko i ciągnie jeszcze za most na Wiśle, to w stronę Terespola. Kłopoty z przejazdem też na obwodnicy Krakowa. Tutaj też bardzo duże korki na obu jezdniach i w stronę Rzeszowa i w kierunku Katowic. Odcinek między węzłami Kraków Południe Bramki w Balicach. Tu kierowcy zwalniają najbardziej właśnie w obu kierunkach. Na Śląsku to dużo aut między Katowicami a Omysłowicami, zwłaszcza w stronę Krakowa.
6: Jest 17:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Izabela Kuczyńska
7: i Piotr Balasz. Czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski będą ścigani czerwoną notą Interpolu? Prokuratura rozważa taką możliwość, dowiedziało się Polskie Radio.
6: Rząd broni swojej decyzji o przekazaniu pocisków Patriot Ukrainie.
8: Bo wiemy, że działamy w słusznej sprawie.
7: Dziś poznamy dwa ostatnie zespoły, które awansują do mundialowego ćwierćfinału. Za godzinę mecz Argentyna-Egipt, potem Szwajcaria-Kolumbia.
6: Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio.
7: To możliwe, bo węgierski rząd cofnął status uchodźcy obu politykom.
6: Były minister i jego zastępca są poszukiwani w związku z zarzutami o wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
7: Dotąd śledczy nie zdecydowali się na międzynarodowe poszukiwania polityków. Dlaczego teraz chcą podjąć takie działanie? O tym Michał Makowski.
9: W kwietniu ubiegłego roku Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Marcina Romanowskiego. Chociaż oficjalne powody pozostają nieznane, przyczyną tej decyzji był najprawdopodobniej status uchodźcy politycznego, jaki były wiceminister sprawiedliwości uzyskał od rządu Viktora Orbana. Cofnięcie azylu politycznego otwiera drogę do ponownego wystąpienia o czerwoną notę za Romanowskim, który prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. W sprawie Zbigniewa Ziobry sąd wyższej instancji podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu, co również pozwala wnioskować o czerwoną notę. Były minister przygotowuje się do procesu o ekstradycję przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Ewentualne wydanie polityka polskim władzom wymaga jednak zgody sądu oraz Departamentu Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Wspieranie Ukrainy to polska racja stanu. Nie zrezygnujemy z donacji, czy to się komuś podoba, czy nie.
7: To ostre stanowisko rządu w sprawie pomocy udzielanej

0: Kijowowi i odpowiedź na zarzuty opozycji, że przekazanie pocisków do wyrzutni Patriot osłabia nasze bezpieczeństwo.
1: Bierzemy pełną odpowiedzialność za podjęte w tej sprawie decyzje, tak mówił na szczycie NATO w Ankarze wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bo wiemy, że działamy w słusznej sprawie. Bierzemy pełną odpowiedzialność za modernizację, transformację polskiej armii oraz za donacje przekazywane na Ukrainę.
0: Otoczenie prezydenta zarzuca rządowi zatajenie decyzji o przekazaniu rakiet do Patriotów. Mówił o tym prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Uważam, że tego typu decyzje nie służyły bezpieczeństwu państwa polskiego, zwłaszcza próba ich ukrycia.
1: Nikt niczego nie ukrywał, zwłaszcza przed prezydentem, odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Kilka komitetów bezpieczeństwa w tej sprawie. Kilka informacji, rozmów na różnym poziomie. Pan prezydent nie miał wpływu na tą decyzję, ale pan prezydent o tej decyzji wiedział.
0: Ukraina potrzebuje pocisków do Patriotów, by zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne, które atakują obiekty cywilne.
1: Prezydent Zełenski podczas szczytu NATO w Ankarze kolejny raz zaapelował do Zachodu o przekazanie systemów obrony powietrznej.
0: Szpital MSWiA w Białymstoku walczy z legionellą. Groźna bakteria została wykryta w instalacji z ciepłą wodą.
1: Pacjenci nie mogą teraz korzystać z ciepłych kąpieli, a dyrekcja sprowadziła urządzenia do dezynfekcji oraz podgrzewacze wody.
0: Wszystkie procedury są już uruchomione, zapewnia rzeczniczka podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk.
4: Przede wszystkim chodzi o dezynfekcję, oczyszczenie sieci. W przypadku tej bakterii najlepszym sposobem jest działanie gorącą wodą. I z tego, co poinformował dyrektor szpitala, takie działania już zostały przeprowadzone.
1: Zakażenie legionellą może grozić pacjentom poważnymi powikłaniami, w tym zapaleniem płuc.
0: W placówce pobrane zostały kolejne próbki wody. Szpital czeka teraz na wyniki ich badań.
5: To są aktualności jedynki.
1: Marine Le Pen ponownie skazana. Liderka francuskiej skrajnej prawicy znów usłyszała wyrok w sprawie defraudacji pieniędzy z Unii Europejskiej.
0: Pytanie, czy wykluczy ją to z walki o władzę w kraju, bo wyrok obejmuje m.in. zakaz kandydowania i pełnienia funkcji publicznych, tyle że teraz złagodzony.
6: Sąd apelacyjny w Paryżu zmniejszył karę pozbawienia wolności z 4 do 3 lat. 2 lata zostały orzeczone w zawieszeniu, a pozostały rok Le Pen będzie mogła odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Skrócono także zakaz kandydowania w wyborach z 5 lat do 45 miesięcy, z czego 30 miesięcy zostało zawieszonych. Taka decyzja oznacza, że liderka narodowej prawicy mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, ale musiałaby prowadzić przynajmniej część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze. Le Pen zapowiadała jednak wcześniej, że nie zamierza prowadzić kampanii w takich warunkach. Liderka Zjednoczenia Narodowego ma skomentować wyrok wieczorem w wywiadzie telewizyjnym. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Ostatnie 4 zespoły powalczą dziś o awans do 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Za godzinę rozpocznie się mecz 2 pierwszych. To będzie starcie Egiptu z Argentyną, której siła opiera się na geniuszu Leo Messiego, mówi były bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski.
7: Messi strzela bramki. Ja mu z całego serca życzę, żeby zdobył w tych mistrzostwach króla strzelców, bo tylko to chyba mu brakuje. Argentyna powinna kontrolować to spotkanie i powinna wygrać.
1: A w drugim dzisiejszym meczu zmierzą się Szwajcaria i Kolumbia. To spotkanie rozpocznie się o 22:00.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Pogoda.
0: Na niebie dużo chmur i przelotne opady deszczu, na południu też możliwe burze z gradem, a na termometrach mało wakacyjnie. 15 stopni w Elblągu, 16 w Suwałkach i w Świnoujściu, 20 w Zakopanem i do 26 w Legnicy. Wiatr na wybrzeżu bardzo silny, w porywach do 120 km na godzinę. Tak może być między innymi w Zatoce Gdańskiej wieczorem i w nocy. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: 18.47.12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24.39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11

0: składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
1: Reklama. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 11 minut po godzinie 17 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. W reżyserce Mariusz Filar, Wojciech Błoński. W takim składzie zapraszamy jeszcze do 18.
1: Ekspres Jedynki.
0: Jedni powiedzą oliwa sprawiedliwa, inni, że sprawiedliwości stało się zadość. Na nic zdały się telefony Trumpa do FIFA, Amerykanie odpadają z mundialu.
2: To największe rozczarowanie w mojej karierze kibica.
3: Very disappointing.
0: Porażka z Belgami była bolesna, nie da się ukryć. Pytanie, czy mimo niej utrzyma się poziom nowo rozbudzonego zainteresowania piłką nożną wśród Amerykanów. O tym opowie nasz specjalny wysłannik prosto z Atlanty. W Ekspresie Jedynki też o tym, czy da się jeszcze uratować system ochrony zdrowia, co jest największym problemem, co zrobić z kolejkami, co z czasem pracy lekarzy, no i zarobkami.
4: Ja się z tym osobiście nie zgadzam. Na przykład, że ktoś zarabia 150 tysięcy, a ktoś 7 czy 8 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Więcej już za chwilę w Ekspresie Jedynki.

0: Kwadrans po godzinie 17, to jest popołudniówka radiowej jedynki. Już teraz sprawdzamy, co przyniosły, jeśli cokolwiek, intensywne rozmowy na temat sposobów naprawy systemu ochrony zdrowia. Dwukrotnie spotykali się dziś premier, minister zdrowia i szef NFZ-u, no bo dziś mija też termin ultimatum postawionego przez premiera. Ultimatum brzmiało albo dobre rozwiązanie, albo dymisję. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
1: Dzień dobry.
0: Czy wiemy już, czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda może się obawiać o swoje stanowisko? Czy nie?
1: Wydaje się, że w tym momencie jej sytuacja, jej pozycja nie jest zagrożona, bo też premier w swoim krótkim przemówieniu tuż przed posiedzeniem rządu powiedział, że nie zależy mu na szukaniu kozła ofiarnego. No to z tego możemy rozumieć, że przynajmniej w tym najbliższym czasie raczej nie trzeba się spodziewać dymisji. Jednak z drugiej strony Donald Tusk podkreślił, że przed minister zdrowia są teraz intensywne godziny pracy i że wszelkie ustalenia dotyczące m.in. finansowania szpitali oraz działania Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną przeprowadzone w trybie pilnym.
2: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
1: Wszystko wskazuje na to, że znamy już, raczej dogadali się, jeśli chodzi o sprawy dotyczące zdrowia, zarówno premier, jak i minister zdrowia, ponieważ były faktycznie dwa spotkania, to drugie spotkanie też już się skończyło, no i wiemy, że o godzinie 13 jutro konferencja odbędzie się w Ministerstwie Zdrowia, która właśnie będzie poświęcona planom tej naprawy całej sytuacji. Również dzisiaj ma być, miało się w zasadzie odbyć w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia. No i jego uczestnicy dostali informację przed tym spotkaniem jeszcze kilka dni wcześniej, że będzie na nim obecna minister zdrowia. Jednak jej ostatecznie nie było ze względu na inne zobowiązania. No też tutaj trochę powiedziałabym, że uczestnicy tego spotkania poczuli się bardzo rozczarowani tym, że jej nie ma. Stwierdzili, że nie będą w takim razie prowadzić tego dzisiejszego posiedzenia, tylko będą czekać na minister zdrowia. Minister zdrowia ostatecznie się tutaj nie pojawiła i nie zamierza się pojawić. Oczywiście, tak jak wspomniałam, strona społeczna, również pracownicza, jest obowiązana.

0: oburzona tym faktem i również tym, że szczegóły dotyczące planowanych zmian będą przedstawione jutro na konferencji, ale bez konsultacji ze stroną społeczną.
1: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
0: Tak mówiła Maria Ochman, która jest przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. No też strona społeczna chciała przedstawić swoje pomysły na reformę samego systemu. Mógłby z tego przecież skorzystać resort. I tutaj przykładem byłoby zwiększenie udziału umów o pracę jako forma zatrudnienia. Dominują jednak kontrakty. To był koncept Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.
2: Rok temu dawaliśmy propozycje, jakie powinny być wprowadzone do zmian w ochronie zdrowia, przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są no, w niektórych sytuacjach słyszymy takie nie do przyjęcia.
0: Z kolei Grażyna Cebula-Kubat, która jest przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, mówi, że mogłaby być wprowadzona też stawka maksymalna za godzinę pracy i podkreśla, że sami lekarze nie powinni pracować po 400 czy 300 godzin miesięcznie.
3: Ja się nie zgadzam na to, jako przewodnicząca OZZL, żeby lekarze pracowali na dwóch, trzech etatach. Mówię to naprawdę od 3 lat. Najdłużej, uważam, powinni pracować do 208 godzin, a to jest maksymalnie, ponieważ lekarz po wykonanych pracy powinien mieć możliwość iść do domu, odpocząć i wrócić do pracy wypoczęty.
0: Takie są propozycje strony społecznej. Jakie będą rządowe, dowiemy się jutro po południu.
4: O tym wszystkim mówiła Dagmara Kędzior. Dzięki, Dagmaro, za informację. A z nami w popołudniówce jest już teraz profesor Monika Raulinaitis-Grzybek, kierowniczka Katedry Rachunkowości Menadżerskiej SGH i think tanku SGH dla ochrony zdrowia, ekspertka w zakresie finansów i zarządzania w ochronie zdrowia oraz polityki zdrowotnej. Dzień dobry, pani profesor.
5: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
4: Przede wszystkim pani profesor, chciałabym ustalić, czy pani jest optymistką czy pesymistką, a konkretnie czy uważa pani, że w warunkach postawionego ultimatum albo plan naprawczy, albo szafot da się w ciągu weekendu wymyślić, jak uzdrowić służbę zdrowia, która jest chora od dekad tak naprawdę?
5: No właśnie, mamy odpowiedź w pytaniu. Rozwiązania się nie da. Tak, nie, rozwiązania się nie da wdrożyć w 3-4 dni, bo problemy narastały przez lata. Natomiast ja jestem mimo wszystko optymistką, dlatego że uważam, że każdy kryzys daje nam pewien mandat społeczny do tego, żeby podjąć działania, które być może w warunkach nie kryzysu byłyby uznane za zbyt radykalne, zbyt niepopularne politycznie. Niepotrzebne, trudne do wdrożenia. To, co mówił pan premier, mówił o tym, te rozwiązania się nie spodobają. Ja mam wrażenie, że do tej pory wiele rozwiązań w ochronie zdrowia, które wprowadzaliśmy, czy wprowadzano, one miały przede wszystkim nie budzić kontrowersji, nie budzić tego niepokoju społecznego i trochę może dlatego były nieskuteczne.
4: To jeśli chodzi o który obszar propozycji albo sposobów na to, żeby tę sytuację chociaż trochę naprawić, co do którego obszaru jest pani największą optymistką, że on będzie wdrożony i może przynieść najlepsze rezultaty.
5: I jestem przekonana, że zostanie wykonany jakiś ruch w odniesieniu do wynagrodzeń czy płac, które w tej chwili są w systemie ochrony zdrowia, bo ten problem narósł już do takiego poziomu, że sami przedstawiciele strony pracowniczej, co słyszeliśmy przed chwilą, mówią, że pewne sytuacje czy pewne warunki już są dzisiaj niedopuszczalne, nieakceptowalne. Mowa tu o długich godzinach pracy, mowa tu o pewnych wynagrodzeniach, które, jeżeli mówimy, że system ochrony zdrowia, publiczny system jest w głębokim kryzysie finansowym, no to bulwersuje, jeżeli jednocześnie w tej samej niemalże wiadomości słyszy się o bardzo wysokich zarobkach w tym samym systemie.
4: Pani profesor, nie może też być miejsca na taką sytuację, w której wynagrodzenia dla lekarzy czy spółek lekarzy, bo ostatnio o pewnej spółce neurochirurgów jest głośno, że one doprowadzają do bankructwa szpitala i tak naprawdę stanowią 90% jego budżetu. Godzinówka 26 tysięcy złotych, dniówka 300 tysięcy. No to bulwersuje.
5: No dokładnie, to doszliśmy do takiego momentu, który jest już nieakceptowalny czy trudny do zaakceptowania.
4: Nawet przez najlepiej zarabiających lekarzy.
5: Myślę, że tak. Myślę, że już środowisko też zaczyna tą sytuację oceniać bardzo niejednorodnie i rzeczywiście tutaj coraz głośniej się pojawiają takie argumenty, że to nie dotyczy całego środowiska, żeby

0: nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby nie narastała agresja do tej grupy zawodowej. To jest z kolei bardzo ważne, żeby ten dialog czy ten kryzys wytworzył coś dobrego, a nie de facto wyższy poziom napięcia i właśnie takich niesnasków społecznych, bo tego nam na pewno bardzo nie potrzeba w tej chwili. Już dzisiaj widzimy, że sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo napięta. No i spróbujmy wyjść z tego silniejsi, a nie słabsi.
1: A jeśli chodzi o czas pracy lekarzy, bo o tym też była mowa w relacji naszej reporterki, o tym też już mówi się od jakiegoś czasu. Czy tutaj, no właśnie jestem ciekawa, jakie rozwiązania pani zdaniem byłyby najlepsze? Czy wybór dokonywany przez lekarza, że albo pracuje prywatnie, albo publicznie, czy jednak zmiana sposobów zatrudnienia lekarzy, czyli umowy, a nie kontrakty?
0: No sami kontrakty wprowadziliśmy tylnymi drzwiami właśnie po to, żeby obejść ograniczenia kodeksu pracy w zakresie godzin pracy, bo brakowało rąk do pracy, więc kilka lat temu, już dłuższy czas temu, podjęto takie ruchy, żeby właśnie poprzez spółki, poprzez działalność gospodarczą obejść obostrzenia kodeksu pracy. I teraz widzimy, że to ma też taką drugą stronę medalu i rzeczywiście praca ponad siłę, ona jest przede wszystkim też niedobra dla pacjenta, bo zmęczony lekarz to bardziej niebezpieczna sytuacja, w której realizowana jest procedura medyczna. No i chyba pora powiedzieć dość. My nie musimy szukać rozwiązań, no bo rzeczywiście kodeks pracy dość dobrze to reguluje. Przecież lekarze nie są jedyną grupą zawodową, która musi być wypoczęta i wyspana. Mamy w różnych branżach, no, często wspominani ostatnio w przestrzeni publicznej, chociażby kierowcy, tak, tira, ale każdy inny pracownik. Ja muszę pisać oświadczenie, że liczba moich godzin pracy nie przekracza określonej puli, bo takie są po prostu przepisy.
1: Z perspektywy pacjenta wydaje mi się, że najistotniejszą kwestią, zresztą o tym też piszą nasi słuchacze, to są kolejki, zwłaszcza kolejki do specjalistów. Pan Paweł napisał, chodzi o to, żeby lekarz pierwszego kontaktu nie stał się lekarzem ostatniego kontaktu. Które z rozwiązań mogłoby tutaj najlepiej pomóc i rozwiązać ten problem? Czy w ogóle się da?
0: Na pewno, i teraz może właśnie pora na coś takiego pozytywnego w tej rozmowie, na pewno zmiany w obrębie cyfryzacji, które mają miejsce i które mocno przyspieszyły w ostatnich miesiącach w Ministerstwie Zdrowia, między innymi e-rejestracja, która lada dzień już zacznie być rzeczywiście powszechnym narzędziem, to jest to rozwiązanie, które przynajmniej uprości nam pierwszy kontakt z lekarzem, czyli pozwoli nam znaleźć skuteczny sposób na dotarcie do placówki i potencjalnie placówkę, gdzie być może kolejka jest krótsza niż gdzieś indziej. Bo czasem lepiej jest dojechać, aniżeli czekać do tej najbliższej, ale bardzo obłożonej poradni. Więc tutaj działania, które miejmy nadzieję rzeczywiście pacjentom dadzą ten argument, który się pojawia w wielu badaniach, że najbardziej nam doskwiera de facto ten brak kontaktu, brak dostępności lekarza specjalisty. Paradoksalnie okazuje się, że później jak już wpadamy w ten tryb leczenia czy leczenia szpitalnego, to zauważamy wiele rzeczy pozytywnych, wiele zmian, które w polskiej ochronie zdrowia w ostatnim dziesięcioleciu miały miejsce. Nowe technologie, nowe leki, nowe procedury medyczne, nowe
1: świetni
0: możliwości.
1: Jeśli się już do nich dostaniemy, to są naprawdę świetne.
0: Dokładnie. Dokładnie. Badania pokazują, że jak pytamy, czego byście pacjenci drodzy potrzebowali, żeby zgodzić się na reformę, żeby zgodzić się na wzrost składki zdrowotnej, to często argumentem jest krótszych kolejek do specjalistów. To wydaje się być tak proste, bo to jest ten przecież pierwszy punkt kontaktu, który wymaga relatywnie nie tak bardzo dużo, jak postawienie wielkiego, wielospecjalistycznego szpitala w każdym powiecie.
1: Pani profesor, rzeczywiście kwestia e-rejestracji na pewno bardzo usprawniłaby ten system. Myślę, że mniejszy byłby także problem z tymi pacjentami, którzy swoich wizyt nie odwołują, wydłużając tym samym kolejki. Niemniej to jest istotna kwestia, ale nie najistotniejsza, no bo w NFZ-cie nadal jest potężna dziura, teraz 16 miliardów złotych. W przyszłym roku to mają być 22 miliardy. No i w związku z tym sposobem na oszczędności jest ukrócanie różnych zabiegów i właśnie wizyt u specjalistów.
0: Z jednej strony tak, oczywiście chcemy zbędnych procesów unikać, z drugiej strony chcemy optymalizować koszty, z trzeciej strony być może stoimy w takim momencie, że musimy społecznie zgodzić się na to, że po prostu ta publiczna ochrona zdrowia kosztuje więcej. Myślę, że jedno rozwiązanie nie zmieni drastycznie sytuacji, bo ona jest po prostu bardzo zapętlona. Czy wizyty u specjalisty są zbędne? To bardzo trudne pytanie.

0: bo one są, rzeczywiście Polacy odwiedzają lekarza statystycznie częściej niż pacjenci w Unii Europejskiej, więc to argument za. Natomiast z drugiej strony, patrząc z perspektywy chorego pacjenta, myślę, że dla niego każda wizyta jest tą najbardziej istotną i tą najbardziej potrzebną. Więc
1: bardziej
0: to,
1: miałam na myśli, pani profesor, to, że NFZ, szukając oszczędności, no, ogranicza właśnie dostępność na przykład tych bardzo kosztochłonnych badań, jak kolonoskopia czy gastroskopia. Mówi się o tym, że na przykład z zabiegami zaćmy też może być problem niebawem.
0: Tak, no to są zabiegi, gdzie procedury, w których były zniesione limity, czyli parę lat temu mieliśmy do wszystkich wspomnianych przez panią ograniczenia limitowe, tak jak w większości świadczeń. Kilka lat temu podjęto decyzję, że te limity z uwagi na długie kolejki, duże zapotrzebowanie zupełnie zniesiono i wykonanie faktycznie wzrosło, zwłaszcza w diagnostyce obrazowej to jest widoczne. No i dzisiaj stoimy przed taką decyzją, że być może takie warunki zupełnie bezlimitowe powodują, że po prostu wydatki są zbyt wysokie i nie stać nas na to, żeby utrzymywać je zupełnie bez żadnych ograniczeń. To są bardzo trudne decyzje, bo znowu, jeśli dotkną pacjenta, który czeka właśnie na to wyczekane badanie, jego stan zdrowia wymaga szybkiej diagnostyki, no to to bywa decyzja ważąca o dalszym leczeniu czy o rokowaniach. No ale właśnie, ale dziura budżetowa jest nieubłagana, więc,
1: to prawda,
0: więc stąd,
1: to
0: też,
1: prawda. Zobaczymy,
0: stąd też takie, nie inne.
1: Jakie będą propozycje jutro mamy je dokładnie poznać, ale już teraz rozmawiałam o tym wszystkim z profesor Moniką Raulinaitis-Grzebek. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: To Radiowa Jedynka, minęła 17:31.
1: Skrót aktualności, Piotr Balasz. Dziś długie rozmowy, jutro prezentacja ustaleń. Chodzi o rozwiązania dla służby zdrowia. Premier zapowiedział, że zmiany będą wdrażane w trybie pilnym. A jakie to ma jutro ujawnić szefowa resortu zdrowia? Chodzi m.in. o zarobki lekarzy, nieprawidłowości w szpitalach i wycenę świadczeń.
2: Będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Ratownik medyczny i lekarz zaatakowani przez pacjenta na SOR-ze szpitala w Suwałkach. Mężczyzna sam zgłosił się po pomoc i gdy mu jej udzielano, zaczął być agresywny.
3: Agresywny mężczyzna został ujęty przez personel medyczny, a obecnie

0: obecnie pozostaje pod opieką lekarzy.
1: Parlament Europejski przyjął nowe prawa pasażerów lotniczych. Podróżni zachowają prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Szybciej też uzyskają te pieniądze. Rodzice nie zapłacą za miejsca obok swoich dzieci, a linie lotnicze i pośrednicy będą musieli już na początku pokazywać pełną cenę biletu z bagażem podręcznym. Uwaga na bardzo silny wiatr. Od wieczora do jutra najgorzej będzie na północy kraju, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej.
2: Na powiatów Puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem.
1: Bo w porywach nocą powieje do 120 km na godzinę. Książę Harry przegrał przed londyńskim sądem głośny proces z wydawcą dzienników Daily Mail i Mail on Sunday. Sędzia oddalił wszystkie zarzuty dotyczące nielegalnego zdobywania prywatnych informacji, a razem z Harrym sprawę przegrali m.in. Elton John i aktorka Elizabeth Hurley. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 18:00.
3: A to jest Ekspres Jedynki do 18:00 jeszcze właśnie. Państwo komentują sytuację w ochronie zdrowia. Pani Alicja napisała, źle było już od bardzo dawna. Każdy rząd dopychał ochronę zdrowia do ściany i każdy rząd tylko opowiadał, że trzeba zmienić to i tamto, a kolejki do lekarzy się wydłużały. Tworzyła się grupa nieuczciwych pracowników, aż wreszcie to wszystko pękło. I teraz jeden oskarża drugiego. Czy znajdzie się dobry lek na ochronę zdrowia? Pyta pani Alicja. Nie znam odpowiedzi. Częściowo te odpowiedzi mamy poznać jutro i o tym też będziemy rozmawiać w radiowej jedynce. Natomiast jeszcze dziś, już za chwilę o tym, jak ukrócić ekościemy.

0: Tom Jones w radiowej jedynce na 23 minuty przed godziną 18. To jest Ekspres Jedynki i już teraz po południówce o tym, że to ma być koniec fałszywego eko na etykietach.
1: Ekspres Gospodarczy.
0: To Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a chodzi tu m.in. o takie działania, które wprowadzają konsumentów, czyli nas wszystkich, w błąd. Te nowe przepisy mają zapobiegać też tak zwanemu greenwashingowi, czyli ekościemie. O co w tym chodzi, to wszystko wyjaśni Justyna Golonko.
2: Nowe przepisy rozszerzają katalog tak zwanych czarnych praktyk rynkowych. Dodano do niego 12 nowych praktyk, przede wszystkim związanych z ekologią. Chodzi o to, aby skutecznie przeciwdziałać udawaniu, że coś jest bardziej ekologiczne, czy ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko pod względem emisji gazów, choć w rzeczywistości tak nie jest, mówi Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl.
3: Chodzi o takie praktyki, które głównie są związane z przedstawianiem się jako podmiot bardzo ekologiczny. I wiadomo, że to jest coś, czego konsumenci, czy to w takich czasach wielkich upałów, wielkich mrozów, a zatem wszystkich tych ekstremalnych zjawisk pogodowych, które są łączone z ociepleniem klimatu, szukają, no bo właśnie chcą mieć pozytywny wpływ. I tutaj producent często mówi im, że podsuwa im tu rozwiązanie w postaci swojego towaru, który jakoby jest zielony w sposób prawie jak drzewo. No tylko, że bardzo często te deklaracje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I chodzi o to, żeby producent nie mógł mówić, że będzie sobie kompensował emisję gazów cieplarnianych w jakiś zupełnie inny sposób, gdzieś tam w swojej fabryce, a będzie starał się pokazać na danym produkcie, że to on jest tym prawie że zmniejszaczem emisji gazów cieplarnianych, że to jest jedna z takich praktyk, która będzie absolutnie niedozwolona.
2: Wszystko, o czym mówi przedsiębiorca, te jego ekozapewnienia muszą mieć potwierdzenie w odpowiednich certyfikatach, dodaje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Te wszystkie hasła, one nie mogą być stosowane wyłącznie jako slogany marketingowe, to znaczy przedsiębiorca musi mieć potwierdzenie w certyfikatach albo potwierdzenie w badaniach, tutaj najlepiej przez instytucję publiczną, która posiada odpowiednie certyfikaty poświadczające, że ten produkt w rzeczywistości jest eko albo że został właśnie wytworzony w sposób, który tutaj nie obciążał w żaden sposób środowiska. To oznacza większą wiarygodność tych oznaczeń właśnie środowiskowych. One mogą być stosowane tylko wtedy, gdy właśnie opierają się na uznanym systemie certyfikacji, a przez to te nowe przepisy znacznie ograniczą takie własne, nieweryfikowane oznaczenia, które mogą konsumentów prowadzić w błąd.
2: A z badań wynika, że my, konsumenci, bardzo często sugerujemy się właśnie tymi oznaczeniami. To ma dla nas duże znaczenie, czy producent działa ekologicznie. I dlatego takie oznaczenia muszą być weryfikowalne i wiarygodne i bardzo dobrze, że te nowe przepisy wejdą w życie, komentuje Michał Herde z Federacji Konsumentów.
5: Z badań konsumentów wynika, że zwracają oni uwagę na różnego rodzaju oznaczenia związane z ekologicznością produktu, z tym, czy produkt jest wyprodukowany w sposób zrównoważony, czy jest przyjazny dla środowiska, być może jest neutralny. Na to konsumenci zwracają uwagę i przedsiębiorcy, producenci, sprzedawcy bazują na tym, odpowiednio oznaczają swoje produkty. No niestety w dużej części oznaczenie tych produktów po prostu wprowadzają w błąd, dlatego że te oznaczenia nie mają wiele wspólnego z prawdą. No bo czy prawdziwe jest określenie, czy węgiel eko jest ekogroszkiem, czy sztuczna skóra może być ekoskórą. A tymczasem na opakowaniach bardzo często właśnie znajdujemy tego rodzaju oświadczenie i temu mają przeciwdziałać nowe przepisy oparte o odpowiednie dyrektywy unijne. I to prawo tak naprawdę powinno być już w Polsce uchwalone na wiosnę tego roku, a najpóźniej powinno wejść na jesieni 2026 roku.
2: I takie jest założenie, że tej jesieni te nowe przepisy wejdą już w życie. Co ważne, one zakładają też rozszerzenie katalogu informacji o produkcie, na przykład związanych z jego trwałością czy możliwością naprawy. To też są ważne zmiany, zwraca uwagę Edyta Kochlewska.
3: To jest taki wątek związany z tym, że tak jak współcześnie, czy to lodówki, czy pralki mają tą taką klasę energetyczną i bardzo łatwo możemy sobie na tej linii takiej kolorowej określić, co to oznacza, jak to będzie wpływało na pobór prądu, to że taki sam wskaźnik będzie możliwy przy właśnie tej możliwości naprawiania towaru. A zatem im bardziej towar jest możliwy do naprawienia, tym bardziej będzie pozytywnie oznaczony na tej skali ekologiczności, no bo wiadomo, że wymiana tylko pewnej części jest dla środowiska bardziej akceptowalna niż

0: niż wyrzucenie całego towaru i kupienie całego nowego produktu.
1: To ja dodam jeszcze, że UOKiK już od jakiegoś czasu aktywnie walczy z tą ekościemą. Na celowniku urzędu znalazły się już zarówno platformy internetowe, jak i firmy kurierskie oraz znane marki odzieżowe i kosmetyczne.
2: Jedynka.

0: Ania Rusowicz, iść w stronę słońca w Ekspresie Jedynki na 14 minut przed godziną 18. No właśnie, to jest chyba taka kwintesencja lipca, że albo tego słońca mamy za dużo, albo zdecydowanie za mało. Dzisiaj na przykład w Warszawie nie było widać ani przez minutę słońca, ale to wszystko ma się w najbliższych dniach odmienić i za to trzymamy kciuki. Myślę, że sporo kibiców też bardzo mocno trzymało kciuki w czasie meczu Amerykanów z Belgami za zwycięstwo Belgów. Nie dlatego, że jakoś bardzo nie lubią amerykańskiej drużyny, ale po tym wszystkim, co się wydarzyło ostatnio, czyli po tym, jak w największym skrócie odwołana została czerwona kartka dla amerykańskiego napastnika po telefonie samego prezydenta Donalda Trumpa do szefa FIFA. Uważano, że to po prostu psuje futbol i psuje całą atmosferę, więc Amerykanie z Belgami przegrali 1-4. No i żegnają się z turniejem. Właściwie nie ma już żadnego gospodarza na tym turnieju. Jako ostatni pożegnali się właśnie ci, którzy mieli największe oczekiwania, czyli Amerykanie. I pytanie, czy ta wysoka porażka z Belgami ukróci entuzjazm, który wykazywali w ostatnich tygodniach do piłki nożnej mieszkańcy Stanów Zjednoczonych? To pytanie stawiał na miejscu w Atlancie specjalny wysłannik radiowej Jedynki Kasper Merk.
1: Na gorąco, po takiej porażce w nie najlepszym stylu, gdzie ich ulubieńcy popełnili wiele indywidualnych błędów, miejscowi kibice nie ukrywali rozczarowania. To największe rozczarowanie w mojej karierze kibica. Jestem rozczarowana błędami, które popełnialiśmy. Normalnie jesteśmy lepsi niż w tym meczu. W porównaniu do poprzedniego spotkania nasza gra zmieniła się. Nie chcę powiedzieć, że drastycznie, ale na pewno zauważalnie. Zauważalny jest też jednak wzrost zainteresowania tym wyszydzanym sokerem przez miejscową publikę. Nie ma jeszcze danych oglądalności potyczki z Belgią, ale biorąc pod uwagę, ile stref kibica powołano do życia w całym kraju, ilu ludzi zaczęło interesować się piłką i oglądać mecze, może być ono rekordowe. Już poprzednie spotkanie 1/16 finału oglądało ponad 30 milionów Amerykanów, a to liczba podobna do tych śledzących finały koszykarskie NBA. Piłka jest tu popularna, ale tylko w niektórych regionach. Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest kulminacja zainteresowania, że będzie ono rosło, ale musimy też jeszcze lepiej radzić sobie międzynarodowo. Słyszałem w tych dniach tak wielu ludzi, którzy dotąd nie wiedzieli, że w ogóle istnieje taki sport, a dziś kreują się na fanów od kołyski. Więc mam nadzieję, że to otwiera drzwi piłce nożnej do całych Stanów Zjednoczonych. Ja grałem w nią od dziecka. To mój ulubiony sport i mam nadzieję, że staniemy się bardziej propiłkarskim krajem. Nie mogę mówić za cały kraj, ale my, tu w Atlancie, kochamy piłkę od dawna. Przede wszystkim kobiecą reprezentację, która

0: czterokrotnie była mistrzyniami świata. Teraz w końcu do świadomości przebijają się panowie. W tym miejscu jesteśmy. Dołożę jeszcze polski głos, no taki na wpół polski, bo młody człowiek, Amerykanin, ale polskiego pochodzenia i w naszym ojczystym języku opowie o sokerze w USA.
1: Myślę, że odbiór dobry. Jestem zadowolony, że więcej moich kolegów i Amerykanów generalnie, wiesz, oglądają piłkę i no, są teraz fanami, ale o tej samej porze to trochę jest ból, tak, że wiesz, oni myślą, że są tacy dobrzy, ale nie są tacy, wiesz, faktycznie tacy dobrzy.
0: No ale myślę sobie, że to już kolejny etap rozwoju. Dostrzeżenie, że inni są w tym po prostu lepsi. Zresztą, co bardziej świadomi amerykańscy kibice przyznają mi tutaj, że ich najbardziej uzdolnione sportowo dzieciaki wybierają koszykówkę, baseball czy futbol amerykański. Więc do sokera trafiają ci troszeczkę słabsi. A prawdziwy sprawdzian dla tej ich amerykańskiej miłości i zainteresowania to będą najbliższe dni. Czy klimat i zainteresowanie, czy tłumy oglądające mecze na ulicach i w strefach kibica pozostaną, czy od dziś bawić mundialem będą się inni? Będę sprawdzał. Dawał znać. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia także w popołudniowce. Przypomnijmy, dziś dwa ostatnie mecze 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O 18:00 czasu polskiego oczywiście Argentyna-Egipt, a o 22:00 Szwajcaria-Kolumbia.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Czyli dzisiaj nawet fani piłki nożnej mogą się wyspać wreszcie po tych nocnych meczach. Za 9 minut godzina 18:00. Po 18:00 muzyczna jedynka.
4: Muzyka i sport, ale muzyka. Lubisz piosenkę francuską?
2: Lubię. Mhm. Znaczy francuskojęzyczną. Belga jednego lubię.
4: W Polsce śpiewa piosenki francuskie i będzie naszym gościem. Przypomniała nam, że za tydzień święto Francji, a więc przygotowujemy się już. Będzie również Hadrian Filip Tabęcki. Będą piosenki stare i nowe, niesportowe, ale za to będą to najpiękniejsze piosenki świata. Zaręczam.
2: Zapraszamy zatem od 18:00, a dokładnie zaprasza Paweł Sztompkę. Ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i co? Jutro o godzinie 16:00 znowu się witamy w Ekspresie Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Klasa S2, południowa obwodnica Warszawy, korek w rejonie węzła Opacz oraz od węzła Puławska po wał Miedzeszyński dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa, od węzła Kraków południe po Wisłę, korek dla jadących w stronę Katowic. Natomiast od Balic po Wisłę ruch jest spowolniony, jest to na jezdni dla jadących w stronę Tarnowa. Raz jeszcze autostrada A4, ale pod Wrocławiem. Spowolnienie, a potem korek od Suchego Dworu przez Zamek Topacz, aż po węzeł Wrocław południe dla jadących w stronę Legnicy. S5. Od Trzebnicy korek dla jadących w stronę Wrocławia. Trasa S6. Od węzła Matarnia po węzeł Wielki Kack. Spowolnienia i korki po obu stronach,

0: więc w obu kierunkach. Droga krajowa numer 7. Od wyjazdu z Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. S7, obwodnica Białobrzegów, korek dla jadących w stronę Radomia. S8, od Bemowa po Marymont w Warszawie, korek dla jadących w stronę Białegostoku, a przeciwną stronę korek jest od Żerania po Marymont. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 20 na odcinku Bytów-Miastko w pobliżu miejscowości Zadry na 190 km, ale nowe utrudnienie, droga krajowa numer 20 Jasło-Trzcinica w pobliżu 203 km, zderzenie dwóch autosobowych, droga zablokowana.
1: Jest 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Po rozmowach z Putinem i Zełenskim Donald Trump ogłasza na szczycie NATO w Ankarze, że wojna wkrótce się zakończy.
1: Huraganowy wiatr uderzy wieczorem i w nocy, są alerty nawet trzeciego najwyższego stopnia, głównie dla północnej Polski.
2: Zostawieni na peronie w środku nocy bez wsparcia. Polscy podróżni o przerwanym powrocie pociągiem z wczasów w Chorwacji.
3: Zostaliśmy po prostu z dziećmi, trzecia w nocy, porzuceni, pozostawieni.
2: Wieczorem już oficjalnie rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Liderzy sojuszu mają dyskutować o jego trwałości, a także o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: A w tej sprawie Donald Trump już rozmawiał z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. I zdaniem amerykańskiego przywódcy, wojna na Ukrainie wkrótce się skończy.
2: Myślę, że obaj chcą zawrzeć porozumienie. Szkoda, że trwało to tak długo, ale sądzę, że coś z tego wyniknie. A prezydent Turcji również nam w tym pomaga. Myślę, że coś się wydarzy. Wiecie, zakończyłem 8 wojen i myślę, że i tym razem uda nam się 9.
1: Ale na razie walki nie ustają.
2: Kijów ma za sobą kolejny zmasowany atak rosyjskich dronów i rakiet, a w odpowiedzi bierze na cel nie tylko rosyjskie rafinerie, ale też flotę cieni.
1: Ukraińska armia ujawnia, że w ostatnich dwóch dniach zaatakowała dronami 12 tankowców transportujących paliwo na okupowany Krym. 8 z tych jednostek było już wpisanych na listy sankcyjne.
2: Kilka godzin czekali na szefową resortu zdrowia, ale się nie doczekali.
1: Joranta Sobierańska-Grenda nie weźmie udziału w posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
2: Strona społeczna chciała rozmawiać o podwyżkach wynagrodzeń, likwidacji kominów płacowych, maksymalnym czasie pracy i planach konsolidacji szpitali.
1: Minister zaprasza, ale na 16 lipca, mówi rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
4: To jest kwestia kalendarza, pani minister, i tego, żeby to spotkanie było na pewno i żeby ono po prostu się odbyło. No wiadomo, jaką mamy w tej chwili sytuację. Pani minister ma po prostu bardzo dużo pracy.
2: Szefowa resortu rozmawia dzisiaj z premierem o naprawie systemu ochrony zdrowia.
1: A jutro ten plan ma poznać opinia publiczna.
2: Z każdą godziną na wybrzeżu wieje coraz silniejszy wiatr. W nocy ma osiągnąć huraganową prędkość, ponad 120 km na godzinę.
1: Mieszkańcy zagrożonych terenów otrzymali SMS-owe ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Gdzie wiatr będzie najsilniejszy?
5: Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Tutaj dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. To ostrzeżenie tego trzeciego stopnia obowiązuje od godziny 19 dziś do godziny 12 jutro.
2: Informuje Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Na północy huraganowy wiatr, na południu burze i niebezpiecznie wezbrane rzeki.
2: Od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Śląsk, Małopolskę, po Podkarpacie i Lubelszczyznę w związku z burzami poziom wody w lokalnych rzekach może gwałtownie wzrosnąć.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich koszmarny powrót grupy polskich turystów z Chorwacji.
2: W środku nocy, w połowie drogi, musieli opuścić pociąg jadący z Rijeki do Warszawy.
1: Austriacka obsługa pozostawiła ich samych na dworcu w Gracu. Nikt niczego nam nie wyjaśnił, mówi Polskiemu Radiu pan Marcin, jeden z podróżnych.
3: Żadnej informacji nie otrzymaliśmy, kompletnie żadnej pomocy nie otrzymaliśmy. Zostaliśmy po prostu z dziećmi na peronie, trzecia w nocy, wszystko pozamykane, kompletnie... porzuceni, pozostawieni.
2: PKP Intercity obarcza winą Austriaków.
1: Rzecznik przewoźnika Michał Wrzosek nie wyjaśnia jednak, dlaczego austriacki partner zostawił pasażerów bez jakiejkolwiek informacji.
7: Ta przesiadka wynikała z usterki sieci elektrycznej w dwóch wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację. Nie była ona zależna od nas. To była decyzja kolei austriackich i

0: austriackiej załogi pociągu, że do takiej sytuacji doszło.
1: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Grazu wsiadła do pociągu do Krakowa.
2: I dopiero stamtąd dotarli do Warszawy.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski ponownie otwiera drzwi dla rosyjskich sportowców i ogłasza, że zawiesza tymczasowo sankcje nałożone na rosyjski Komitet Olimpijski.
2: MKOL tłumaczy, że przestały obowiązywać okoliczności, które wykluczyły rosyjskich sportowców z międzynarodowych występów pod własną flagą.
1: Przypomnijmy, że była to kara za włączenie do rosyjskich struktur organizacji sportowych z okupowanych terytoriów Ukrainy. Terytoriów, które wciąż są okupowane.
2: MKOL nie przesądza jednocześnie, czy Rosjan i ich flagę zobaczymy wkrótce w trakcie wszystkich imprez sportowych. Co do zgody na ich udział z wykorzystaniem barw narodowych i hymnu, decyzje mają już podejmować poszczególne federacje.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na stadionie w Atlancie rozpoczął się 95. mecz w piłkarskich Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jednocześnie jest to przedostatnie spotkanie w 1/8 finału, a w nim Argentyna gra z Egiptem i na razie po 3 minutach i 50 sekundach jest bezbramkowy remis. O 22 czasu w Polsce Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią i po zakończeniu tych meczów będziemy znali wszystkich ćwierćfinalistów. Na razie wiadomo, że Francja zagra o półfinał z Marokiem, Norwegia z Anglią i Hiszpania z Belgią. Tymczasem w wielkoszlemowym Wimbledonie miłą niespodziankę sprawiła nam dzisiaj Katarzyna Piter, która z Czeszką Anną Siskową awansowały do ćwierćfinału debla. O naszej tenisistce, ale także o innych zawodnikach i zawodniczkach opowie Cezary Gurjew. Dzień dobry, Czarku.
4: Dzień dobry, rzeczywiście piękna historia. Katarzyna Piter, która 19 lat temu grała tutaj w półfinale rywalizacji juniorek, osiągnęła największy życiowy sukces, awansując do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy z koleżanką z czeskiego Ołomuńca. Katarzyna Piter, jeszcze jeden mecz i byłoby spełnione kolejne marzenie, a więc klub Last Eight. Trzeba dojść co najmniej do półfinału w deblu, a więc wielkie brawa. Teraz będzie groźna para, ale to oczywiście przed Katarzyną Piter. Dużo dzieje się, decydująca już faza turnieju bledońskiego. Na korcie numer 1 Karolina Muchowa walczy z Naomi Nosaką, a więc podopieczną Tomasza Wiktorowskiego. Tiebreak Muchowa prowadzi 6-2. Do już kolejnej fazy, a więc do półfinału awansowała Coco Gauff. Amerykanka wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3 i 6-3 w półfinale. Też już jest Jannik Sinner, lider światowego rankingu, pokonał Niemca Jala Reda Sztufa 7-5, 7-6 i 6-3.
3: Bardzo dziękuję za relację. Jak już informowaliśmy przed chwilą, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł tymczasowo zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując rosyjskim sportowcom drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych. A poza tym po ponad 100 latach wycofał z programu zimowych igrzysk olimpijskich kombinację norweską. Ogłosił również, że we Francji w 2030 roku po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Pogoda.
1: Wieczór i noc pod gęstymi chmurami z przelotnymi opadami deszczu na południowym wschodzie, a także na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na Suwalszczyźnie i 11 w centrum do 15 na południowym wschodzie i nad samym morzem. Wiatr na wybrzeżu i w górach bardzo silny, nad morzem i wysoko w Sudetach nawet powyżej 100 km na godzinę. Ciśnienie wciąż spada. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalny wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Wiślanego i Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To samo ostrzeżenie na południowym wschodzie wydano pierwszego stopnia.
6: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Reklama. Autopromocja.
13: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
14: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
13: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
14: Na letnisko zapraszamy.
13: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
14: i Marcin Wojciechowski.
4: Jedynka. To jest radio.

No i wszystko dobrze się skończyło. Paweł Sztompkę witam w muzycznej jedynce. 17,5 minuty po godzinie 18. No ten sport i ta piłka nożna zaczyna zwyciężać również w sprawach muzycznych. Shakira i Day Day.

0: Shakira i Burna Boy i Daj Daj, duch sportowy nie umiera.
1: Płyta tygodnia.
0: Do melodii sportowych dzisiaj jeszcze wrócę w muzycznej jedynce, a teraz nasza płyta, płyta tygodnia od wczoraj. Jesteśmy z tą płytą związani do piątku. Zespół Atom String Quartet, jeden z najważniejszych polskich kwartetów, tym razem zatytułował swój nowy album Atom Goes Funky. I rzeczywiście Atom String Quartet sięga po muzykę lat 70., 80., czasami funky, czasami trochę rock'n'rolla, czasami zwyczajny pop, wielkie polskie przeboje, tym razem w interpretacji zespołu Atom String Quartet. Codziennie prezentujemy jeden utwór i codziennie mamy dla Państwa egzemplarze tego nowego albumu Atom Goes Funky. Wystarczy do nas napisać 71 151. Proszę próbować, a codziennie również słuchamy jednej piosenki. To będzie piosenka w wersji Atom String Quartet, piosenka zespołu Novi Singers z lat 70. Torpedo właściwie, nie tyle z lat 70., tylko z roku 1970. Tak po 50 kilku latach brzmi ten temat w interpretacji Atom String Quartet.

0: Atom String Quartet w pierwszym programie Polskiego Radia. To jest płyta tygodnia od poniedziałku do piątku. Z nami mamy egzemplarze tego albumu. 71-151 to było Torpedo, słynny temat Novi Singers z 1970 roku, ale są i bardziej współczesne tematy i Michała Urbaniaka, i Krzesimira Dębskiego, i Andrzeja Zauchy, i zespołu Perfect i Kombi. To wszystko na tej płycie zatytułowanej Atom Goes Funky. Płyta tygodnia programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I już jesteśmy z powrotem, aby zaprosić Państwa do posłuchania znowu muzyki filmowej, trochę w zupełnie, można powiedzieć, innych i różnych interpretacjach. Hadrian Filip Tabęcki jest z nami. Wiem, że przygotowujesz duży koncert w Warszawie. Muzyka filmowa stała się tak modna, że właściwie już w tej chwili ten, kto nie gra muzyki filmowej, się nie liczy, a ty cały program poświęcasz Howardowi Shorowi. To jest taki kompozytor, no, taka potęga Hollywoodu, ale sprzed jakichś 10-15 lat, prawda?
2: No tak, to najlepszy czas. To się klasyk nazywa, to się klasyk nazywa.
0: Klasyk
2: 10-15
0: filmowy.
2: Lat to już jest jakby no nie wiem, tak. Już dinozaury prawie i krzyżacy, że. Prawie, że.
0: Bo to jest
2: nie.
0: Filadelfia, to jest jego, tak?
2: Tak, nie, no to jest wspaniały kompozytor, ale przede wszystkim no, do tego zdania, że teraz wszyscy grają. No to jest taka chyba nowa klasyka, nowa muzyka klasyczna.
0: To prawda.
2: Ta muzyka filmowa. Ona nas zahacza jeszcze tym, czym muzyka klasyczna nas nie zahaczała,
0: obrazem.
2: Czyli obrazem. Wspomnieniami wszyscy wynosimy z kina albo z telewizji, gdzie tam żeśmy to oglądali, gdzie ta muzyka nas dotknęła. Wynosimy te wszystkie wspomnienia i myślę, że to jest o tyle fajne. Natomiast ja ustawicznie walczę z jednym podstawowym grzechem koncertów muzyki filmowej, to znaczy z nudą, wynikającą z prostej przyczyny, ponieważ jeżeli zabierzemy efekt wizualny, do którego ta muzyka powstaje, to czasami jest to nie do wytrzymania. Muszę powiedzieć, ja jako muzyk, jako słuchacz i w sumie wielbiciel muzyki filmowej, przeżywam czasami no, cierpienie.
0: Ale mimo wszystko zapraszasz na koncert muzyki filmowej, ale wiesz podobno, co w tej chwili jest najmodniejszego i za 2-3 lata podobno to będzie na estradach świata. Muzyka z gier.
2: Ale oczywiście.
0: Ale to jest zaskakujące, dlatego że muzyki w grach jest bardzo dużo. Tam
2: absolutnie
0: jest po prostu...
2: w ogóle mnie nie zaskakuje, ponieważ jeżeli gry dysponują potężnymi budżetami, no to w pewnym momencie musieli poszukać jakości w tym rejonie, który zawsze no, troszeczkę kulał, umówmy się. I zaproszono naprawdę świetnych wykonawców, więc gry absolutnie tak, ale
0: zanim gry, to
2: jak sobie z tym radzić, żeby bez tego obrazu, tej nudy nie było, no to po prostu ja staram się montować suity z filmów tak, żeby widzowie mieli na przykład cały film przekrojowy, a nie, że jeden motyw im zagram i te 14 minut ich będę męczył. Nie. W parę minut państwo dostają u mnie zazwyczaj kilka dobrych materiałów, które państwo kojarzą ze wspaniałych filmów. Tam Władca Pierścieni będzie oczywiście, to jest sztandarowy Howard Shore, ale jeszcze też Milczenie Owiec.
0: Pani Doubtfire to też jego? Pani Doubtfire to jego chyba, nie?
2: Pani Doubtfire, oczywiście jeszcze jest Nagi Lunch, jeszcze jest tak. Gra z

0: Glassen, wspaniała muzyka.
1: Gdzie to będziesz grał? Co to się będzie działo? To będzie na żywo, live.
0: Warszawa, 15 lipca, ogrody muzyczne.
1: Środa. Dobrze. Słuchaj, gratuluję ci. Howard Shore nie jest tak zgranym kompozytorem jak John Williams. Czy
0: tak sobie właśnie pomyślałem, Rota, że warto by na niego spojrzeć.
1: Więc może trzeba spojrzeć. I teraz coś proponujesz właśnie z tego koncertu? Czy to będzie coś innego?
0: Nie, nie, nie. To jest premierowy koncert, więc nie mogę nic państwu jeszcze proponować, ale niebawem na pewno będę miał co zaproponować.
1: A co zapowiadasz?
0: To jest wynik właśnie tej wcześniejszych moich poszukiwań, to znaczy takich właśnie suit z różnych filmów połączonych ze sobą. Tutaj będzie przede wszystkim no super klasyk. No, to już nie jest 10-15 lat temu, to jest takie dobre 70 lat temu, czyli film Casablanca.
1: 42 rok, słuchaj. As time goes by. Hadrian Filip Tabęcki naszym gościem. Zaprasza na swój koncert 15. Muzyka Howarda Shora, a teraz fragmenty jego wcześniejszych ilustracyjnych dokonań.
0: Tak jest.

No, to była muzyka z Casablanki w interpretacji Hadriana Filipa Tabenckiego, który zaprasza na kolejną filmową odsłonę. To będzie muzyka Howarda Shora.

0: Dodajmy, muzyczna jedynka za 22 minuty, godzina 19 i nasz kolejny gość, Justyna Bacz, którą witam bardzo serdecznie. Justyna specjalizuje się w śpiewaniu piosenki francuskiej. Pierwsze moje pytanie jest związane z tym, jak to się stało, że rzuciłaś wszystkie inne piosenki świata, chociaż miałaś taki krótki romans z piosenkami Coena, ale ta piosenka francuska w tobie jest, siedzi i rzeczywiście wydaje się, że jesteś prawdziwą ambasadorką spraw piosenki francuskiej na Polskę.
1: Ach, dziękuję, dziękuję. Witam serdecznie państwa. No tak, to taka długa historia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie porzuciłam wszystkich innych, bo rzeczywiście ten Coen był takim niezwykle istotnym dla mnie twórcą i od niego, właściwie od interpretacji jego piosenek zaczęła się moja droga i moja przygoda z piosenką. Śpiewałam też i śpiewam czasami piosenki włoskie, ale rzeczywiście i polskie, i czasami piszę również swoje piosenki, ale rzeczywiście ta piosenka francuska jest jakoś głęboko w moim sercu od bardzo dawna, bo zaczęłam się uczyć wcześniej francuskiego i dostałam płytę Edith Piaf.

0: z lat 11.
1: Od rodziców.
0: Tak, chyba od rodziców, czy od rodziny na, z tej okazji właśnie, że się uczę. No i zapragnęłam śpiewać te piosenki.
1: I tak już ci zostało.
0: I tak już mi zostało.
1: I teraz zapraszasz na swój koncert, który odbędzie się no, w tych dniach ważnych dla Francji, bo to nie będzie 14 lipca, ale wcześniej, 12,
0: to
1: tak?
0: Będzie 12 lipca w niedzielę, o godzinie 18.
1: W Promie Kultury.
0: W Promie Kultury na Saskiej
1: Kępie. W Promie czasami podpatrzyłem cię, bo ty czasami śpiewasz w takich większych składach, między innymi Chris Skituli jest tam i to jest inny program,
0: to
1: prawda?
0: Jest inny program. Ten program z Chrisem Skituli, Chrisa zaprosiłam właśnie do takiego programu Edith Piaf i oni.
1: I
0: właśnie
1: oni, jako,
0: oni, a jako on, oni, tak, jest ten
1: on. Wszystkim onym. Jest, on jest i Aznavourem, tak, i tak. McCoy.
0: Tak, tak właśnie. Także to śpiewamy w duetach, mamy właśnie, gramy z Mariuszem Dubrawskim i Karolem Podkulem najczęściej w tym składzie. I to właśnie zatoczyłam takie koło do tej Edith Piaf, bo śpiewam tamtego Milorda, którego tak chciałam śpiewać, kiedy miałam lat 11. A teraz to chciałam Państwa zaprosić bardzo serdecznie na taki wakacyjny koncert. To są piosenki...
1: Pełne słońca.
0: Pełne słońca, właśnie tytuł O Soleil Soleil, czyli francuska piosenka na lato. No kiedyś taki pomysł miałam właśnie, żeby zebrać piosenki, które lubię, które są znane, ale również takie, które są nieznane. Częściowo właśnie będą takie nieznane w moich tłumaczeniach, albo w połowie po polsku, w połowie po francusku, właśnie w moich przekładach, żeby przybliżyć ten tekst nieznanych piosenek publiczności polskiej. No ale oczywiście będą takie jak Soleil Soleil z repertuaru Nany Mouskouri, czy L'été Indien, to wprawdzie koniec lata, no ale tak tam jest,
1: indiańskie,
0: że tak powiem, indiańskie lato, babie lato. Zawsze oczywiście to lato niestety musi się kiedyś skończyć, więc w tym recitalu też jest taka myśl poprowadzona. No, Akropolis, adieu. I inne.
1: I Justyna Bart zaprasza na swój koncert i wybraliśmy dla ciebie Pod dachami Paryża. Nie ma to charakteru wiosennego ani letniego. To jest cały rok, prawda? Jeśli chodzi o dachy.
0: Tak, tak, tak. Cały rok. I śpiewam też w tym programie tę piosenkę. Zresztą trudno nie zaśpiewać w koncercie piosenki francuskiej tego utworu. Więc... tak, pod niebem Paryża, ale pod niebem Paryża są różne kolory, również letnie.
1: Justyna Bacz zaprasza na swój francuski, paryski wieczór.

0: mówi pan, że ta moda nie zanikła, ale kiedy porównujemy jakość kasety, to przecież analogowa jakość z tą jakością cyfrową, to jednak jest różnica, co lubimy, tę jakość analogową?
1: Ja tutaj bym zwrócił uwagę też na jakby jakość nagrań, bo tak naprawdę nie do końca mamy świadomość, jak te kasety mogły też brzmieć. Ze względu na sprzęt, który mieliśmy, to po pierwsze, że jednak używaliśmy tych tańszych egzemplarzy produkowanych no właśnie jakby bardziej masowo. A druga sprawa, że często te kasety, no to nie były to oryginalne kasety, nie były one oryginalnie produkowane. Były przegrywane już z jakiejś kasety, która była skopiowana z jakiejś kasety. No ale mamy też w swoich zbiorach kasety nagrane już tutaj i w Dolby, rzeczywiście produkowane seryjnie. No i do tego oczywiście też potrzebny jest odpowiedni sprzęt i paradoksalnie ta kaseta wcale tak źle nie brzmi. Więc to też zależy, na czym słuchamy. A co do słuchania, że tak powiem, w plenerze, no to tutaj przede wszystkim nasze polskie radio Kondor się kłania. To jest marzenie, wydaje mi się, wielu osób kiedyś, żeby posiadać takiego Kondora i stylizując się na te teledyski amerykańskie, tutaj wziąć je na barki i iść przez miasto, czy tam no
0: taki
1: nad wodę.
0: Taki kombajn, prawda?
1: Tak. Słuchając jakiejś fajnej muzyki. Tak, tak, zgadza się. Tutaj i magnetofon, i radio, a jeszcze w fajnych kolorach, no bo te jednak kondory wychodziły w różnych kolorystykach. Mi się najbardziej podoba wersja czerwona, która według mnie robi bardzo duże wrażenie.
0: Teraz mamy też taki powrót, znaczy od wielu, wielu lat, do winyli. To jest taki charakterystyczny bardzo dźwięk i wiem, że w Polsce, bo sama miałam, takie gramofony były produkowane i były one no, różnej jakości. Były takie popularne, prawda, dla amatorów, ale były też takie już bardziej wyrafinowane.
1: Dzisiaj mamy całą masę pasjonatów, nawet wśród młodych, bo to jest też ciekawe, że osoby przychodzące do nas, do muzeum, mówię o tych młodszych osobach, czyli studentach, nawet młodszych niepełnoletnich, którzy właściwie opowiadają, że o, no to ja tutaj taki gramofon mam, myślę na zakupie jakiegoś lepszego, czy na przykład, o, już mam Bernarda, to już jest taki dosyć fajny model, jeśli chodzi o te nasze polskie, i że właśnie go odnowiłem, wyczyściłem, nowe paski. Często jest tak też, że dziadek mi pomagał. To jest w ogóle taki tekst, który ja słyszę bardzo często, że przychodzi właśnie jakiś młodociany 14-latek, 12-latek i mówi: wie pan co, ale ja tutaj mam dokładnie taki sam sprzęt i my żeśmy go z dziadkiem odnowili. I to jest w ogóle moje chyba ulubione słowa, które słyszę w muzeum, że jakby to pokolenie starsze pokazuje właśnie temu młodszemu, że słuchaj, popatrzcie, to jest taki sprzęt, zróbmy i zaraz zobaczysz, jak to działa. No i to jest piękne w tym wszystkim.
0: Mówiliśmy o płytach, o kaseciakach, o winylach, taki charakterystyczny dźwięk, no i też jest taki charakterystyczny bardzo obraz tych kaset wideo, prawda? Taki miękki, byśmy powiedzieli. Już nie mówię o tych, które były przegrywane tam enty raz, bo to wtedy to trudno w ogóle było się dopatrzeć, o co tam chodzi na tym filmie, ale takich produkowanych od producenta prosto, to kiedy patrzymy dzisiaj w ekran, prawda, cyfrowy, na produkcję cyfrową i porównamy sobie to z tym, co oglądaliśmy na magnetowidzie, no to jest kolosalna różnica. Czy odtwarzacze wideo też panów interesują?
1: Jeśli chodzi o magnetowidy, jak najbardziej zbieramy magnetowidy, ba nawet były magnetowidy produkowane też polskie. My mamy sporą kolekcję głównie zagranicznych jednak sprzętów, bo najczęściej te pojawiają się w naszych półkach, ale w Chorzowie, w naszej jednostce chorzowskiej mamy w ogóle wypożyczalnię kaset wideo. Można zobaczyć, jak kiedyś wyglądała wypożyczalnia kaset. Na półkach u nas stoi praktycznie 2,5 tysiąca egzemplarzy, które kiedyś były wypożyczane. Więc ja to zawsze się śmieję, że słuchajcie, tak kiedyś Netflix wyglądał u nas w kraju.
0: To prawda.
1: Tak, taka osiedlowa platforma streamingowa, tylko no, trzeba było troszeczkę więcej wysiłków to włożyć, bo jednak trzeba było przyjść, a nie zapomnieć o przywinięciu kasety, bo za to były kary oczywiście.
0: 2 złote. Mhm.
1: Jeszcze odnośnie telefonów. Tutaj ciekawostka, jeśli chodzi o nasz oddział krakowski. Tutaj bardzo ważna firma, czyli Telkom Telos, producent telefonów właściwie dla całego kraju. Mamy sporą wystawę telefonów do zadań specjalnych, czyli przemysłowych, jak taki wykorzystywany w kopalniach, czy też militarnych. No i ciekawostka, niewiele osób wie, że były u nas produkowane też telefony medyczne, czyli tak zwane

0: Tele-KG czy też telekardio, które podpinaliśmy do swojego ciała i mogliśmy takie badania zrobić, że tak powiem, z domu. Jak czasami odwiedzający słuchają na ten temat, to mówią, o, taka e-porada dawnych lat.
1: Wprawdzie mamy teraz social media, ale wtedy takie social media to właśnie była taka wizyta w tej wypożyczalni i wymiana myśli na temat tego, co się obejrzało. Taki właściciel musiał wszystko wiedzieć o tych filmach. Wprawdzie wychodziły różne pisemka, ale można było kogoś spotkać, podyskutować na temat tego, co się obejrzało.
0: Właściwie tak. No to był taki katalog z filmami. Teraz są platformy, na których można poczytać, który film jest dobry, który jest zły, a wcześniej to właśnie ta osoba w wypożyczalni pełniła tą funkcję. My właśnie niedawno, jak przejmowaliśmy taką całą wypożyczalnię, to akurat rozmawialiśmy z właścicielem, który prowadził aż 3 jednostki. No i z tych opowiadań wszystkich wywnioskowaliśmy, że rzeczywiście on wszystkie te filmy oglądał, bo chciał być na topie, żeby jednak doradzać tym klientom swoim, co jest dobre, co warto wziąć, więc jak ktoś przychodził i mówił, że potrzebuje jakiś film, nie wiem, romantyczny, jakiś romans, no to oczywiście też się znał na romansach, tak? Tak samo się musiał znać na horrorach.
1: Panie Łukaszu, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, ale na razie anonsujemy istnienie takiego muzeum, Muzeum Elektroniki w Krakowie i w Chorzowie. Pan Łukasz Bazarnik, jeden z braci prowadzących to muzeum, jest taka nuta nostalgii, a jednocześnie nuta zachwytu nad tym, jak ta nasza myśl techniczna się rozwija, ale też wcale to, co kiedyś produkowaliśmy w latach 50., 60., 70. czy 80. nie należy wyłącznie do przeszłości, bo można tego sprzętu ciągle używać. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziś w Eurece to wszystko. Jutro spotka się z państwem Katarzyna Jankowska. Po 20:00 muzyka i Anna Will. A więc dobrego wieczoru państwu życzę. Anna Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: My jako fundacja dążymy do tego, żeby pomagać konkretnym dzieciom na tyle, na ile jesteśmy w stanie.
4: Renata Szeredzińska, prezeska zarządu fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Ale też chcemy, żeby ta pomoc czy dobre reguły prawne dotyczyły wszystkich dzieci w Polsce, a to możemy uzyskać tylko poprzez rzecznictwo i z takich w ostatnich latach sukcesów, myślę, oczywiście to nie tylko my się do nich przyłożyliśmy, natomiast mieliśmy aktywne udział w przygotowaniu ustawy o ochronie małoletnich, popularnie zwaną ustawą Kamilkową. Postulaty, które zgłaszaliśmy do tej ustawy, to przede wszystkim wprowadzenie obligatoryjnych standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, w których dzieci przebywają bez opieki swoich rodziców. Prowadzimy też taki program w ramach naszych działań profilaktycznych, gdzie pomagamy właśnie różnym placówkom w przygotowaniu takich standardów, które nie będą właśnie tylko takim odhaczeniem tego wymogu w taki sposób, żeby to było przygotowane razem z dziećmi, najlepiej też razem z rodzicami tych dzieci, tak żeby pasowało do specyfiki danej placówki.
4: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną, uczy jak reagować na przemoc wobec dzieci i wychowywać z miłością i szacunkiem.
3: Też ważnym postulatem, który został odzwierciedlony w tej ustawie o ochronie małoletnich, było wdrożenie takiego systemowego analizowania śmiertelnych czy poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, żeby było prowadzone takie niezależne postępowanie badawcze, analityczne, które nie ma na celu wskazania, kto jest winny tej sytuacji, tylko ma na celu sprawdzenie, jak systemowa ochrona wyglądała w tym przypadku i gdzie może coś zawiodło i co możemy zrobić, żeby w innym miejscu w Polsce z podobnych przyczyn nie doszło do tragedii kolejnego dziecka.
4: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fdds.pl.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przewijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych wakacyjnych konkursów z super nagrodami oraz historii kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Piekary Śląskie, węzeł Pyrzowice. W pobliżu piekar na 13 kilometrze, gdzie auto osobowo uderzyło w bariery, nie ma już problemów na lewym pasie ruchu w kierunku Łodzi. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Oleszka na 262 km zepsuła się ciężarówka na prawym pasie. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym i środkowym pasem. S6 od węzła Matarnia po węzeł Wielki Kack, spowolnienia i korki po obu stronach. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. S8 od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku są jeszcze utrudnienia, ruch jest spowolniony. Druga krajowa numer 28, odcinek Jasło-Trzcinica. W pobliżu 203 km zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, a droga numer 28 na swym 203 km jest drogą zablokowaną. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 58 na odcinku Biała Piska-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Świdry na 150 km ciężarówka uderzyła w drzewo i obowiązywał tam ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Druga krajowa numer 73, Kołaczyce-Krajowice, w pobliżu 178 km, zderzenie dwóch ciężarówek i trasa jest drogą zablokowaną.
10: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Strażacy usuwają skutki burz i nawałnic przechodzących przez Polskę.
11: Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji.
10: Rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Atmosfera jest gęsta po groźbie Donalda Trumpa wycofania Amerykańskiego.

0: amerykańskich wojsk z Europy. Grad goli i wielkie emocje w meczu Argentyny z Egiptem na Mundialu. Więcej o tym spotkaniu już za kilka minut w sporcie. Aktualności zaczynamy od interwencji strażaków w związku z burzami i nawałnicami w Polsce. Prawie 130 razy interweniowała Straż Pożarna w Małopolsce. W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo upadło na samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Najwięcej interwencji związanych jest właśnie z usuwaniem powalonych drzew, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych.
0: Strażacy wciąż przyjmują nowe zgłoszenia. Na południu Polski, w Śląskiem, Małopolskim, na Podkarpaciu oraz części Świętokrzyskiego i Lubelskiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Na północy, w części zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W nocy może osiągać prędkość nawet do 120 km na godzinę. W nie najlepszej atmosferze rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Przywódcy zasiedli do wspólnej kolacji kilka godzin po negatywnych komentarzach prezydenta USA pod adresem Europejczyków. Donald Trump przed szczytem spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i ponownie zagroził wycofaniem amerykańskich wojsk ze Starego Kontynentu. Upomniał się też o Grenlandię. Na miejscu w Ankarze jest Beata Płomecka.
2: Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę w Turcji od takiego komentarza. Jeśli szczyt nie byłby w Turcji, gdzie jest mój przyjaciel, który jest silnym liderem, pewnie bym nie przyleciał. Prezydent USA wciąż chowa urazę i nie może zapomnieć Europejczykom, że nie pomogli mu w atakach na Iran. A potem dodał, moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Dopytywany odpowiedział, że to prawdopodobne. I upomniał się znowu o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Spór o Grenlandię zaognił już i tak napięte relacje transatlantyckie kilka miesięcy temu. Potem sprawa ucichła, ale jak widać, dla Donalda Trumpa zamknięta nie jest. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: 6 osób zginęło w izraelskich atakach w strefie Gazy. Izrael przeprowadził strzały w Khan Yunis, Rafah i mieście Gaza. W ataku na Khan Yunis zginął jeden z liderów Ludowych Komitetów Oporu, organizacji odpowiedzialnej za ataki na Izrael, Wahed Abu Salem. Hamas oskarża Izrael o naruszenie warunków zawieszenia broni. Od czasu wejścia w życie rozejmu w strefie Gazy zginęło ponad 1000 Palestyńczyków i 4 izraelskich żołnierzy.
3: To są aktualności jedynki.
0: Utrzymanie dialogu parlamentarnego jako kanału komunikacji z Ukrainą chce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Lider Nowej Lewicy o relacjach ze wschodnim sąsiadem mówił podczas spotkania marszałków izb z kierownikami placówek zagranicznych.
4: Z Ukrainą mamy nową sytuację. Jedno jest pewne. Polityka frontów i nagonki z obu stron prowadzi do zderzenia i nic dobrego z tego nie będzie.
0: Niepokój z powodu prób podważania przez Kancelarię Prezydenta polityki zagranicznej rządu wyraziła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Zdaję sobie sprawę z tego, iż dla dyplomatów jako reprezentantów państwa polskiego jest to sytuacja dyskomfortowa. Mam na myśli zwłaszcza nieodpowiedzialne granie narodowym bezpieczeństwem, o czym świadczą ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta na temat polskiej pomocy wojskowej na Ukrainie.
0: Spotkanie w Sejmie to element corocznej narady kierowników placówek zagranicznych. A na koniec Węgry. Media publiczne po raz pierwszy oficjalnie przeprosiły widzów za sposób działania w okresie poprzednich rządów. To efekt wejścia do firmy zarządu powołanego przez rząd Pétera Modiora.
6: Informacyjny kanał M1 na kilka godzin przerwał emisję programu. Ekran pociemniał, a widzowie zobaczyli planszę z napisem, którego część brzmiała: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Oraz komunikat z przeprosinami za naruszenie zasad rzetelnego informowania. Była to decyzja nowego kierownictwa mediów publicznych powołanego po zmianie władzy na Węgrzech, które dziś weszło do siedziby firmy. W komunikacie podkreślono, że zadaniem mediów publicznych jest przekazywanie wiarygodnych i bezstronnych informacji oraz odbudowa zaufania widzów. Większość kanałów węgierskiej telewizji i radia publicznego nadawała normalnie. Zawieszono tylko działalność stacji i serwisów informacyjnych. Decyzja nowych władz była symbolicznym początkiem zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych po objęciu władzy przez rząd Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego.

0: Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku pasjonujący mecz zafundowali nam Argentyńczycy i Egipcjanie. Argentyna wróciła z piekła, ale o wszystkim opowie Tomasz Kowalczyk.
2: Dobry wieczór. Argentyna wygrała w 1/8 finału z Egiptem 3-2, ale wszystko zaczęło się dla Albiceleste fatalnie. W 15 minucie Ibrahim strzela głową i Egipcjanie prowadzą 1-0. 6 minut później Leo Messi nie trafił z rzutu karnego. A w 67 minucie Zico trafia z 6 metrów po dośrodkowaniu z prawej strony i faraonowie sensacyjnie prowadzą 2-0. Argentyna wzięła się do pracy w ostatnich 10 minutach. Najpierw Leo Messi zagrał na głowę do Cristiana Romero. Ten strzelił i było 1-2. W 83 minucie Messi w pole karne. Piłka odegrana przez Montiela. Messi strzela od poprzeczki. 8 gol tego zawodnika na Mistrzostwach Świata i staje się liderem klasyfikacji strzelców. A w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez na głowę Enzo Fernandeza. Piękny strzał. Piłka pod samą poprzeczkę. Argentyna wygrywa w cudownych okolicznościach i szczęśliwych z Egiptem 3-2.
1: Bardzo dziękuję za relację. Dodam, że o 22:00 czasu w Polsce rozpocznie się w Vancouver ostatnie spotkanie 1/8 finału, w którym Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią i zwycięzcy tego meczu zagrają w ćwierćfinale właśnie z Argentyńczykami. W innych ćwierćfinałach Francja zmierzy się z Marokiem, Norwegia z Anglią i Hiszpania z Belgią. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału debla w tenisowym turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka i Czeszka Anna Siskowska wygrały z czeskosłowacką parą Lindą Noskową i Rebeką Szramkową 7-5 i 6-4.
3: Bardzo się cieszę, że dzisiaj się też udało. Co mam tu więcej powiedzieć? Jest wielka radość. Kort był piękny, no i grałyśmy, udało się zbrejkować w każdym secie po razie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ale też spokojna i gram po prostu piłka po piłce. Jestem wdzięczna, że jestem, że wyjdę na kolejny mecz i że Wimbledon zaskakuje nas bardzo piękną pogodą.
1: O półfinał Peter i jej partnerka zagrają z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani. A Duńczyk Mats Petersen wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Żółtą koszulkę lidera zdobył 9. dziś na mecie Norweg Torstein Traen. Obaj Polacy poza czołówką. Michał Kwiatkowski przyjechał na 89. miejscu, a Kamil Gradek był 164. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski jest 141., a Gradek 171.
4: Pogoda.
5: Leo Messi z pewnością powiedziałby, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda. W Polsce jednak w nocy dużo chmur i przelotne opady deszczu na południowym wschodzie i wybrzeżu zagrzmi. Termometry pokażą od 9 stopni na Podlasiu do 15 na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Nad morzem pozostajemy, bo czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 7. Sytuacja baryczna. Niż 992 hektopaskale nad Holandią pogłębia się i przemieszcza na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem z huraganowymi porywami wiatru na Bałtyk Południowo-Wschodni, ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską oraz ostrzeżenie przed sztormem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7-8, w porywach do 10 w końcu okresu słabnący na 6-7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 4-5. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni skręcający do północno-zachodniego 6-7, w porywach 8, wzrastający na 8-9, w porywach 10-12 w skali Beauforta. Stan morza 4-5, później 5-6. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do słabej, opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7-8, w porywach 9, w końcu okresu słabnący na 6-7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 4-5, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7-8, w porywach do 10 w skali Beauforta. Stan morza 4-5, później 5-6, widzialność dobra do słabej, opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 5-6, w porywach 7-8, wzrastający na 7-9, w porywach do 11 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 6. Widzialność dobra do słabej, opady deszczu, możliwe burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 6 do 7, w porywach 8.

0: Słabnący na 5 do 6 w skali Beauforta, Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni 7 do 9 w porywach do 11, słabnący na 6 do 7, a na wschodzie w porywach do 9 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Największe gwiazdy.
9: A wśród nich?
8: Skoli.
10: Nie wiem nic na pewno. No nie wiem nic. Miałaś być na serio.
8: Zakopałe.
11: Kolesi moi, my jednej krwi, zatańczmy razem, niech się wiąże.
9: Wanda i Banda.
11: Z miłości do chmur.
8: Natalia Nykiel.
12: Widzę światło na wodzie, co śni jak ogień.
8: Kasia Kowalska.
9: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
8: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
13: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
9: Sobota, 11 lipca, EŁK.
8: Transmisja koncertów TVP2 po 20
13: i na antenie radiowej jedynki po 21.
9: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Tu jest muzyka.

To Caravan Palace przywitał nas swoją zaczepną piosenką z ostatniego jak dotąd albumu wydanego przez tę paryską formację. Zaczepną bowiem mimo jowialnej melodii zaprasza nas ona do zmierzenia się z tematem zazdrości i podejmuje temat wewnętrznej walki z niepewnością siebie i potrzebą akceptacji. I takie też treści znajdziemy w muzyce elektroswingowej, drodzy Państwo. Anna Wil przed mikrofonem. Zapraszam na wieczór z muzyką Vintage w programie Pierwszym Polskiego Radia. W trakcie tego wieczoru nie zapomnimy, że dokładnie 7 lipca 1956 roku po raz pierwszy swój muzyczny talent publicznie zaprezentował Johnny Cash. Jeszcze chyba nie przeczuwając, że oto rozpoczyna się jego wielka muzyczna kariera. Z tej okazji posłuchamy utworów z jego repertuaru we współczesnych wykonaniach i będą to wykonania Joaquina Phoenixa.

Joaquin Phoenix sięgnął po repertuar Johnny'ego Casha nie bez przyczyny. W 2006 roku bowiem wcielił się w postać tego słynnego muzyka w dramacie biograficznym zatytułowanym Spacer po linie. Film skupiał się na wczesnych latach życia Casha, od dzieciństwa na farmie w Arkansas, przez trudne początki kariery, aż po jego burzliwą relację z June Carter i historyczny koncert w więzieniu Folsom w 1968 roku. Film zdobył 5 nominacji do Oscara i nagrodę dla najlepszej aktorki, którą otrzymała Reese Witherspoon. Joaquin jak zwykle bardzo ambitnie podszedł do aktorskiego zadania, uczył się śpiewać i grać na gitarze od zera, a sam Johnny Cash osobiście zaakceptował zdolnego aktora w tej roli. Trwa audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz chciałabym odnotować urodziny jednego z najsłynniejszych perkusistów wszechczasów, Ringo Starr. Bo o nim mowa, jeden z tych 4 słynnych Liverpoolczyków zwykle śpiewał w jednej piosence na każdym albumie grupy The Beatles. I to te piosenki pojawią się na naszej playliście. Oczywiście nie wszystkie i oczywiście w nowych, czasem zaskakujących interpretacjach. Na początek zespół Wet, Wet, Wet.

Trzeba przyznać, że grupa Wet Wet Wet całkiem poprawnie i w sposób daleko nieodbiegający od oryginału wykonała ten beatlesowski standard. Ale być może teraz Willy Chirino, kubański piosenkarz i autor tekstów, wprawi państwa w osłupienie. Bowiem latynoska wersja jednego z emblematycznych dla zespołu The Beatles utworu naprawdę codziennie się nie zdarza. This thing is yellow, this thing is mellow, this thing is yellow. We're living in a...

0: we gonna live in a yellow submarine.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

To był poszukujący tajemniczej Jolandy zespół Pink Martini. Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz co prawda z jednodniowym poślizgiem złożymy urodzinowe życzenia Jackowi Cyganowi. Jego rola w kształtowaniu oblicza polskiej piosenki jest oczywista i bezdyskusyjna. Tę rolę wykonuje właściwie od czasów studiów, kiedy to zaczął współpracę z krakowskim środowiskiem muzycznym, zaraz potem wiążąc się z grupą Nasza Basia Kochana. W dorobku ma kilkadziesiąt tekstów, z których kilkanaście weszło do kanonu polskiej piosenki. Nie dość na tym, część z nich ma także swoje wersje francuskie, nagrane przez związanego z polską kulturą muzyczną Chrisa Skitulego.

0: Tak. Jakbyśmy to zaczęli z Agatą kreślić, to nie doszlibyśmy do domu najprawdopodobniej dzisiaj.
1: Nie, ale
0: proszę jeszcze na koniec powiedzieć, panie kapitanie, jedną rzecz. Czy pan, mówiliśmy o pana dziennikach, a czy pan lubi czytać dzienniki innych? Czy ma pan jakieś ulubione dzienniki napisane przez kogoś innego?
2: Nie, nie mam żadnych ulubionych. Rzadko trafiam, ale z przyjemnością czytam. Chcę powiedzieć, że mój dziadek prowadził takie właśnie pamiętniki od czasu carskiej Rosji. I mam kilkanaście tych tomików, dzienników dziadka, które są fascynującą opowieścią o dawnych czasach na Kresach. Także nie wiem, co chcę zrobić i szukam kogoś, kto by chciał tym się zająć. Tym bardziej, że mam to już przepisane maszynowo. Także jest kwestia tylko redakcji.
1: No to mam nadzieję, że słuchają nas teraz wydawcy jacyś.
0: Potencjalnie.
1: Oczywiście. No, kresowe bardzo ciekawe muszą
0: Musimy niestety kończyć naszą podróż dziennikarską.
1: Tak jest. Byliśmy na łączach z kapitanem Krzysztofem Baranowskim.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Z Australią, a w Warszawie z Anną, z dr Aleksandrą Chmielewską. I także dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Za tydzień.
1: Agata Pasent.
0: I Rafał Słowacz.
1: Dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Za chwilę Janusz Gajos przeczyta drugi wybrany fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. Kiedy Kmicic dowiedział się, że Wołodyjowskiemu umarła żona, Anusia Bożobohata, chciał natychmiast jechać do Częstochowy pocieszyć przyjaciela. Ale Zagłoba powiedział, żeby Kmicic wracał do ciężarnej żony, a do Wołodyjowskiego pojedzie on sam. Kmicic i Skrzetuski podziwiają go, że planuje taką wyprawę, chociaż ma 80 lat.
2: Pan Zagłoba nie ukrywał wprawdzie swych lat, ale nie lubił w ogóle, aby przy nim o starości jako o towarzyszce niedołęstwa wspominano, więc choć miał oczy jeszcze czerwone, spojrzał bystro z pewnym niezadowoleniem na Kmicica i odparł. Mój mospanie, kiedym 77 rok począł, skliwo mi jakoś było na sercu, że to dwie siekiery nad karkiem wisiały. Ale gdy mi 80 minął, taki duch we mnie wstąpił, że jeszcze mi żeniaczka po głowie chodziła. I widzielibyśmy, kto by z nas pierwszy miał się z czym pochwalić. Ja ci się nie chwalę, ale waszmości bym pochwały nie poskąpił. I pewnie bym wać pana skonfundował, jaką pana hetmana Potockiego w obliczu króla skonfundował, którym, gdy mi do wieku przytyki dawał, wyzwałem go, kto więcej kozłów od razu machnie. I cóż się pokazało? Oto pan Rewera machnął 3 i hajducy musieli go podnosić, bo sam wstać nie mógł. A ja go na okoluśko objechałem mało 35 razy fiknąwszy. Spytaj się Skrzetuskiego, który na własne oczy na to patrzył. Skrzetuski wiedział, że od pewnego czasu pan Zagłoba miał

0: zwyczaj na niego się we wszystkim jako na naocznego świadka powoływać, więc ani okiem nie mrugnął, jeno o Wołodyjowskim znowu mówić począł. Zagłoba, pogrążywszy się w milczeniu, zamyślił się o czymś głęboko. Na koniec po wieczerzy wpadł w lepszy humor i tak ozwał się do towarzyszów. Powiem wam to, w co by nie każdy rozum umiał ugodzić. Oto mam w Bogu nadzieję, że nasz Michał wylizze się łatwiej z tego postrzału, niż nam się na początku zdawało. Dałby Bóg, ale skądże to waszmości do głowy przyszło? Pytał Kmicic. Ha, tu trzeba i bystrego dowcipu, który z przyrodzenia jest dany, i eksperiencji wielkiej, której w waszych latach mieć nie możecie, i znajomości Michała. Każden ma inną naturę. W jednego owo tak nieszczęście uderzy, jakobyś figuraliter mówiąc kamień w rzekę wrzucił. Nie być to woda po wierzchu, tacy te płynie, a przecie on tam na dnie leży, a bieg przyrodzony hamuje, a zawadza, a tak okrutnie rozdziera i będzie leżał, będzie rozdzierał, póki wszystka woda do styksu nie spłynie. Ty, Janie, do takich zaliczon być możesz, ale takim gorzej na świecie, bo w nich i boleść, i pamięć nie mija. Inny zaś, eomodo, klęskę przyjmie, jakobyś go pięścią w kark huknął. Zamroczy go zrazu, potem przejdzie do siebie, a gdy się siniec zgoi, to i zapomni. Oj, lepsza taka natura na tym pełnym przygód świecie. Słuchali rycerze ze skupieniem mądrych słów pana Zagłoby, a on rad widział, że go z taką uwagą słuchają i mówił dalej. Ja pana Michała na wskroś przeznałem i Bóg mi świadkiem, że nie chcę mu tu przymawiać, ale tak mi się widzi, że on więcej ożenku niż onej dziewczyny żałował. Nic to, że desperacja chwyciła go okrutna, bo ci to nieszczęście, zwłaszcza dla niego, nad nieszczęściami. Nie wyimaginujecie sobie nawet, jaką ten chłop miał ochotę do ożenku.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa, usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych wakacyjnych konkursów z super nagrodami oraz historii kolejnego wakacyjnego przeboju.
4: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę

0: Mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Coraz mniejszy ruch na naszych drogach, coraz mniej zdarzeń i coraz mniej atrakcyjna dla zmotoryzowanych aura. Sporo deszczu, sporo śliskiej nawierzchni, a więc warunki do podróżowania dość trudne. Autostrada A4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg w pobliżu miejscowości Rzędzi Wojowice na 220 km, tam gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Wrocławia. Inne miejsca A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle. W pobliżu miejscowości Oleszka na 262 km doszło do awarii ciężarówki na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Katowic możliwy pasem lewym i środkowym. Koniec utrudnień na drodze krajowej numer 20 na odcinku Bytów-Miastko w miejscowości Zadry na 190 km, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna, droga była zablokowana. Teraz 20 jedzie się bez jakichkolwiek problemów. Wciąż kłopoty na drodze krajowej numer 28 na odcinku Jasło-Trzcinica. W pobliżu 203 km doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, a droga numer 28 na 203 km jest klasą zablokowaną. Droga ekspresowa S51, odcinek Olsztyn-Olsztynek w pobliżu Stawigudy na 7 km. Auto osobowe uderzyło w bariery. Droga numer 51, droga ekspresowa S51 jest klasą zablokowaną, ale wprowadzono objazd przez węzeł Stawiguda.

0: Polska i świat.
1: Uzdrowienie czy zwolnienie? Minister zdrowia walczy o utrzymanie na stanowisku. Premier zażądał od niej planu walki z patologiami w służbie zdrowia. Czy plan się spodoba? Relacje za chwilę. Powiemy też o tym, jak niektórzy światowi przywódcy podczas szczytu w Ankarze dbają o dobry humor Donalda Trumpa, bo uważają, że również od tego zależy przyszłość NATO. Zaczynamy audycję Polska i świat. Na początek skrót najważniejszych wydarzeń przedstawi Patryk Lachowski.
2: W Ankarze rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. Nastrój nie należy do najlepszych po groźbie Donalda Trumpa wycofania amerykańskich wojsk z Europy. Prokuratura rozważa złożenie wniosku o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Eks-minister sprawiedliwości i jego zastępca są poszukiwani w związku z zarzutami o wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Zmiany w służbie zdrowia będą wdrażane w trybie pilnym. Szczegóły ma jutro ujawnić minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, zapowiedział premier Donald Tusk. Od nich zależy dalszy los szefowej resortu zdrowia, a chodzi m.in. o zarobki lekarzy, nieprawidłowości w szpitalach i wycenę świadczeń. Rosyjscy sportowcy wkrótce ponownie będą mogli startować na igrzyskach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł swoją decyzję z 2020.

0: do trzeciego roku o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. I jeszcze ważna informacja dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Przed minutą rozpoczął się mecz Szwajcarii z Kolumbią w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W pierwszym z wieczornych spotkań Argentyna w meczu pełnym emocji pokonała Egipt 3-2.
1: Przed mikrofonem Karol Surówka. Na początek audycji Polska i Świat zaczynamy właśnie od świata. Przywódcy starają się, żeby Donald Trump poczuł się dobrze i wyjechał z Ankary z przekonaniem, że NATO nadal jest czegoś warte. W stolicy Turcji wieczorem rozpoczął się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do Ankary przylecieli liderzy z 32 państw członkowskich Sojuszu, a w centrum uwagi wszystkich jest oczywiście prezydent USA Donald Trump. Do Ankary dotarła również nasza wysłanniczka Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ty wcześniej relacjonowałaś, że niektórzy żałowali nawet, że Belgia wygrała z USA na mundialu, bo mogło to trochę popsuć humor Donalda Trumpa.
2: Tak. Tak, i chyba troszeczkę z tym takim popsutym humorem Donald Trump przyleciał do Ankary, bo ledwie wylądował, rozpoczął spotkanie z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip Erdoğanem, no i zaczął już od atakowania. Przede wszystkim powiedział, że nie pojawiłby się tu, gdyby szczyt był w innym kraju, a skoro jest w Turcji, skoro tu jest jego przyjaciel, bardzo silny przywódca, no to przyjechał, ale gdyby to był ten szczyt byłby w innym kraju, to by się nie pojawił. No a potem uderzał w te same tony, które znamy, które trochę ostatnio ucichły, ale jak widać Donald Trump chował razę. Żartujemy oczywiście, że to kwestia meczu, ale no Donald Trump ma żal do Europejczyków, że nie pomogli mu, kiedy atakował Iran, że chociażby Włochy nie udostępniały swoich pasów startowych dla bombowców, które potem atakowały cele w Iranie. W związku z czym to dzisiaj dał temu upust i przed spotkaniem jeszcze z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip Erdoğanem nawiązał także do Grenlandii, czyli odświeżył temat, który też ucichł, ale jak widać, no nie jest to sprawa zakończona dla Donalda Trumpa. Upomniał się po raz kolejny o Grenlandię i powiedział, że to jest ważne miejsce, a Dania tak naprawdę niewiele z tą Grenlandią robi.
3: Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważne miejsce dla Stanów Zjednoczonych. Grenlandia jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki. Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Oni nie chcieli na to pójść, a przecież wydajemy na nich pieniądze, by bronić ich przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy.
2: Czyli powraca ta groźba wycofania wszystkich żołnierzy amerykańskich z Europy. Był wcześniej także Donald Trump pytany jeszcze przed odlotem do Ankary, przed przylotem do Ankary i mówił, że zobaczymy, bardzo prawdopodobne i to wszystko takie w zawieszeniu tylko po to, żeby pogrozić Europejczykom. A tak jak powiedziałeś na początku, wszyscy się starali, żeby to był nie dość, że krótki szczyt, żeby nie było okazji do sporów, to jeszcze, żeby obłaskawić Donalda Trumpa. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, przed szczytem leciał z misją i pokazywał, jak to dzięki Trumpowi sojusznicy wydają pieniądze, a prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan no, zgotował po prostu królewskie przywitanie Donaldowi Trumpowi z najwyższymi honorami i wszyscy mieli nadzieję, że to także zadziała na zrozbuchanie mego przywódcy amerykański, na przywódcę amerykańskiego, ale nie do końca się to udało, no bo po tych wszystkich staraniach jednak Donald Trump uderzył. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać na kolacji. A jeszcze zanim wylądował Donald Trump, to sojusznicy przygotowali pakiet kilkunastu projektów, które pozwolą rozwijać zdolności europejskie, a jutro na zakończenie szczytu padnie kwota. Prawdopodobnie będzie to 50 miliardów euro, tak tutaj słyszę, 40-50, ale to jeszcze jest do ustalenia. Wszystko po to, żeby pokazać Donaldowi Trumpowi, że Europejczycy poważnie biorą jego naciski, poważnie podchodzą do obrony i biorą odpowiedzialność za własną obronę, a sekretarz generalny Mark Rutte, który informował o tych projektach, mówił potem tak.
4: Potrzebujemy transatlantyckiej rewolucji w przemyśle obronnym. Szum maszyn musi przerodzić się w ryk. Brzmi to może nieco dramatycznie, ale jest to możliwe.

0: Tak mówił sekretarz generalny NATO. Podczas tej uroczystości ogłaszania i podpisywania różnych projektów także zapadła decyzja, że Europa będzie serwisować rakiety do systemów Patriot. Może to się odbywać w Polsce. Tak później nam mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, bo Polska wraz z Niemcami, Holandią, Szwecją i oczywiście Stanami Zjednoczonymi podpisała porozumienie w tej sprawie.
1: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata. Moce produkcyjne wytwarzania rakiet do baterii Patriot są bardzo ograniczone. Wojna na Bliskim Wschodzie to wyraźnie pokazała. Pokazała, jak szybko zużywa się ten sprzęt i jak trzeba utrzymać jego żywotność. To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym.
0: Serwisowanie to punkt wyjścia. Niewykluczone, że także byłaby przeniesiona, mogłaby odbywać się także produkcja w Europie Patriotów, co ułatwiłoby potem zaopatrywanie oczywiście wojsk w te systemy.
2: O czym z Ankary informowała nasza wysłanniczka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
2: Z nami tymczasem połączony jest już profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Panie profesorze, to może dla dobra przyszłości NATO należało poprosić Belgów, żeby jednak dali wygrać Stanom Zjednoczonym na mundialu, żeby Donald Trump przyleciał w lepszym nastroju.
3: Znaczy, taka polityka ustępowania we wszystkim Trumpowi, którą realizowano na początku jego prezydentury i chyba przez pierwsze pół roku, nie przyniosła niczego dobrego, bo Trump się bardzo rozzuchwalił, zaczął atakować sojuszników coraz mocniej. Okazało się, że taka polityka pochlebstw, prezentów jest bardzo krótkofalowa i krótkowzroczna, więc nie sądzę, żeby to coś pomogło.
2: Dalej szef NATO tę politykę uprawia.
3: Tak. No tak, ale no on ma swoją agendę najwyraźniej i widać, że próbuje być takim mediatorem między Europą a Stanami. Nie wiem, czy mu się to udaje. Wydaje mi się, że to jest tak, że no Trump mówi rzeczy bardzo różne i do Rutte chwali go, chwali na to. Za chwilę, jak tylko Rutte wyjeżdża, dzień później albo tego samego dnia jeszcze, Trump powtarza te same oskarżenia względem na to, więc moim zdaniem to nic kompletnie nie zmienia i nic nie daje. I taką polityką prezentów i ugłaskiwania zupełnie nic Europa nie osiągnęła.
2: To w jaki sposób mogłaby osiągnąć? Bo część ekspertów, tych jeszcze ufających mocno w Stany Zjednoczone, uważa, że Amerykanie jedno mówią ustami Donalda Trumpa, ale drugie robią. To znaczy, że biznes nadal zwycięża i jeżeli będziemy zamawiali w Stanach Zjednoczonych uzbrojenie, no to NATO będzie trwało.
3: No i tak jest. I wszystkie kraje europejskie zamawiają w Stanach Zjednoczonych jakieś tam różne formy uzbrojenia, więc to cały czas będzie trwało. Tylko no wiadomo, że tutaj cały czas też się toczy gra, bo wiadomo, że Amerykanie chcą więcej, chcą ograniczać możliwości europejskie, żeby jakoś zdominować ten rynek europejski. No tutaj ta gra się toczy po prostu i Europa musi znaleźć właśnie własny tutaj pomysł na tę grę i przede wszystkim zbudować własne możliwości. To stawia Europę w zupełnie innej sytuacji, bo no takie proszenie tego Trumpa ciągle o łaskę no jest uwłaczające rzeczywiście, tym bardziej, że mówimy tutaj o grupie państw, które zbiorczo no mają największą gospodarkę świata albo jedną z czołowych gospodarek świata, więc wydaje się, że Europa no w bardzo dużym stopniu no sama nie docenia swojego potencjału.
2: Ciekawe jest to, że nie chwalił aż tak intensywnie szefa NATO Donald Trump, szefa NATO, który przecież co chwilę nazywa go wielkim i wspaniałym człowiekiem, ale pochwalił strongmana Recepa Tayyipa Erdoana. Czyli Trump też reaguje na siłę? To też jest jakiś sposób?
3: Tak, no rzeczywiście Erdoğan w jakiś sposób imponuje Trumpowi, podobnie jak przywódca Korei Północnej czy Rosji. No to no, takie są właśnie jakoś sympatie Trumpa. No i pamiętamy jeszcze niedawno

0: Także państwa Zatoki też były mocno chwalone, szczególnie jak te prezenty drogie spływały do samego Trumpa i na jego konto pieniążki, no to wtedy też bardzo chwalił, no ale potem się pokłócił z panami, no i przestał ich tak bardzo chwalić, więc tutaj bardzo dużo się zmienia zależnie od tego, co Trump osobiście dostaje, jakie czeki na jego konto wpływają, czy jakie prezenty się pojawiają, ale to jest bardzo krótkofalowe. Pamiętamy wszyscy Radę Pokoju, do której trzeba było miliard wpłacać. Nie wiem, czy ta
1: właśnie
0: rada
1: nie wiem, czy pamiętamy.
0: Istnieje.
1: Nie wiem, czy to nie jest tak, że większość osób zapomniała już o tej radzie.
0: Pamiętamy. Tak, tylko że ona, no właśnie, jej istnienie jakby no jest w tej chwili mało istotne, o ile w ogóle istnieje, nie wiem, czy jej formalnie nawet nie rozwiązano. Więc no widać, że to też miało być taki klub, w którym wszyscy będą chwalić tego Trumpa, robić z niego jakiegoś takiego współczesnego chyba już Boga nawet, nie wiem. No i to się nie udało, więc widać, że ten jego narcyzm zaczyna no, coraz bardziej podkopywać też pozycję samej Ameryki, no bo do jakiegoś stopnia no, można mówić, tak jak zwolennicy Trumpa ciągle tłumaczą, że polityka zawsze taka była, tylko Trump mówi otwarcie jak jest, ale jednak pewne wartości, pewne zasady wydaje mi się są jednak istotne. No i to, co robi Trump, no, moim zdaniem, to zupełnie niszczy tę politykę światową.
1: Nasz wydawca sprawdził, że 30 czerwca było spotkanie Rady Pokoju na Cyprze, ale pokoju nie zaprowadzono nigdzie podczas tego spotkania.
0: I ludzie, których zapraszano do tej Rady Pokoju, no nie byli osobami pokojowymi. Zresztą no to już jest mnóstwo stron, które śledzą te sprzeczności w wypowiedziach Trumpa, co nie ma sensu oczywiście, bo on właśnie specjalnie mnoży te sprzeczności, bo chce w ten sposób, w jakiś sposób, chce pokazać, że on tak przebiegle gra, że to jest taka gra złożona, wielopoziomowe szachy, ale to nie ma nic wspólnego ani z szachami, ani z grą. To jest po prostu taki potok myśli, które z niego wypływają, a on sam uważa siebie za takiego geniusza, że te myśli się gdzieś tam składają w jakąś strategię, w jakąś sprawczość. Bo przecież widzimy, że w sprawie Grenlandii mówi, że okręty rosyjskie i chińskie dookoła pływają i rzekomo mają zagrażać Grenlandii, a z drugiej strony niedawno witał się z Xi Jinpingiem i chwalił go jako wspaniałego przywódcę, osobistego przyjaciela i człowieka pokojowo nastawionego do świata, i niedawno wcześniej mówił dokładnie to samo o Putinie, a nagle mówi, że okręty chińskie i rosyjskie zagrażają Grenlandii, więc te sprzeczności są takie oczywiste i to ma być taka bardzo złożona gra. No chyba ta gra to już jest tylko dla zwolenników.
1: Niektórzy właśnie to podziwiają w nim. Nawet w Polsce są politycy, którzy twierdzą, że właśnie ta nieprzewidywalność jest jego atutem, że dzięki temu nasi adwersarze nie wiedzą, co się dzieje w ogóle.
0: W tej chwili już łatwo, no, to jest chyba łatwo przewidywalne, co on powie. To było oczywiste, że przyjedzie, huknie, że jest szefem, potem powie, że chce Grenlandię, potem powie, że NATO nie pomogło mu w Iranie. No jakby to w kółko, jakby to samo mówi. Oczywiście no, anulowanie czerwonej kartki było czymś nowym, ale czy nas zaskoczyło? No mnie to tak bardzo już nie zaskoczyło. Gdyby nałożył sankcje na Belgię za to, że wygrała mecz, też by mnie to nie zaskoczyło, bo to jest całkiem możliwe.
1: Widziałem wymyślony wpis, który właśnie taką rzeczywistość niby pokazywał, że Trump nałożył sankcje. Nie byłem na 100% pewny, że to nie jest prawda. No ale takie już czasy nastały. Profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Czy w weekend da się stworzyć plan ratunku służby zdrowia? Przed tym wyzwaniem stanęła szefowa resortu zdrowia. Premier postawił w piątek Jolancie Sobierańskiej-Grędzie warunek. Ma przedstawić strategię walki z salonikami VIP, omijaniem kolejek i gigantycznymi zarobkami niektórych lekarzy. W przeciwnym razie, jak dodał szef rządu, nastąpią decyzje personalne. Rozmowa minister z premierem trwała dziś 2 godziny. Na decyzję albo ich brak na razie czekamy. O szczegółach Dagmara Kędzior.
3: Pozycja ministra zdrowia nie jest w tym momencie pewna. Z jednej strony szef rządu podkreśla, że nie zależy mu na szukaniu kozłów.

0: zła ofiarnego, ale z drugiej chce konkretnych propozycji. Donald Tusk podkreślał, że liczy na to, że ustalenia dotyczące m.in. finansowania szpitali i pracy medyków zostaną wdrożone w trybie pilnym.
1: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
0: Na szczegóły dotyczące rządowej propozycji liczyła też strona społeczna zasiadająca w zespole trójstronnym do spraw ochrony zdrowia. Zwłaszcza, że w ubiegłym tygodniu otrzymali informację, że w dzisiejszym posiedzeniu weźmie udział Jolanta Sobierańska-Grenda. Ostatecznie nie przyszła na to spotkanie. Strona społeczna jest oburzona tym faktem i również tym, że plany dotyczące naprawy systemu zostaną przedstawione jutro, bez wcześniejszej konsultacji z zespołem. Podkreślała to Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
2: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy na dialogu społecznym. To nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
3: Ja to wszystko rozumiem, natomiast była informacja wczoraj taka, że może być taka sytuacja, że pani minister nie będzie. Pani minister w czasie tego spotkania o 14:30 była w KPRM-ie.
0: A tak odpowiadała na to rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska. Strona społeczna ma też swoje pomysły na reformę samego systemu. To na przykład przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę dla medyków. Mówiła o tym Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.
4: Rok temu dawaliśmy propozycje, jakie powinny być wprowadzone, przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach, słyszymy, takie nie do przyjęcia.
0: A Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, uważa, że trzeba skończyć z sytuacjami, w których medycy pracują po nawet 400 godzin miesięcznie.
5: Najdłużej, uważam, powinni pracować do 208 godzin, a to jest maksymalnie, ponieważ lekarz po wykonanych pracy powinien mieć możliwość iść do domu, odpocząć.
0: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na szereg nieprawidłowości, które wyszły na jaw w ostatnich dniach. Między innymi w Szpitalu Południowym, w którym lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk miał przyjmować na SOR pacjentów poza kolejką, w tym polityków KO. Ponadto w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a w kolejnych dniach pojawiały się nowe informacje o medykach z różnych placówek, którzy nie tylko pracowali po 100 godzin tygodniowo, ale też zarabiali ponad 300 tysięcy złotych miesięcznie.
6: A z nami połączona jest Agata Szczepańska, zastępczyni redaktorki naczelnej portalu Rynek Zdrowia. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Teraz większość osób kibicuje swojej drużynie na mundialu, ale czy pani kibicuje temu, że dojdzie do zmiany w Ministerstwie Zdrowia?
7: Kibicuję, ale trochę w nie nie wierzę, zwłaszcza, że już ogłoszono, że jutro pani minister obecna przedstawi pakiet zmian przedstawionych premierowi, więc do tej dymisji pewnie jutro nie dojdzie. Ale kibicuję zmianom, może tak.
6: A dla polskiej służby zdrowia byłoby lepiej, gdyby doszło do zmiany na stanowisku minister zdrowia?
7: Nie jestem pewna, czy byłoby dobrze, gdyby doszło, chociaż nie oceniam najlepiej obecnych poczynań pani minister. Dla polskiej ochrony zdrowia byłoby na pewno dobrze, gdyby doszło do reform. I najlepiej, gdyby była odwaga, gdyby było poparcie dla tych reform i niezależnie od tego, kto je prowadzi. No wiadomo, że jak dochodzi do zmiany, to nowy minister musi się wdrażać. Nie wiadomo, czy będzie kontynuował politykę poprzednika, a tutaj najważniejsza jest ciągłość, chociaż tutaj ma tej ciągłości.
6: No, tutaj nie ma już wielu pacjentów powiedziałoby, że właśnie oczekuje braku ciągłości w funkcjonowaniu służby zdrowia, ale czego się pani spodziewa jutro w takim razie? Co minister mogła przygotować przez ten weekend po wezwaniu premiera do drastycznych zmian? Co mogło powstać od piątku?
7: No ja nie sądzę, żeby pani minister musiała coś przygotowywać, bo te pomysły są. Dużo propozycji pojawia się już od dawna w debacie na temat ochrony zdrowia, tylko Dotychczas one nie były z różnych powodów wdrażane. Słyszymy, że te propozycje, które mają się jutro pojawić, które mają zostać publicznie zaprezentowane, są bardzo podobne, jeśli nie tożsame, do tych, które już były na stole pod koniec zeszłego roku, czyli to mają być jednak te

0: limity na zarobki lekarzy na kontraktach. Ma być limit na stawkę godzinową, na stawkę miesięczną, a także limit tego, ile dany szpital może przeznaczyć w ogóle na pensję z tego, co mu płaci NFZ. Mają być także rozwiązania dotyczące czasu pracy, ograniczenia w tym czasie pracy i liczbie miejsc pracy. Mają być też podobno zlikwidowane takie nieprawidłowości jak spółdzielnie lekarzy, to co niedawno słyszeliśmy o neurochirurgach, którzy doprowadzili do tego, że ich zarobki kształtowały się na poziomie 26 tysięcy złotych za godzinę pracy. Mają być także rozwiązania, które zlikwidują taki sposób wynagradzania lekarzy nazywany procentem od procedury, czyli jakby zapłata lekarza to jest odsetek stawki, jaką za dane świadczenie płaci NFZ. To wszystko doprowadziło do tego, że niektóre stawki w niektórych szpitalach, w niektórych oddziałach, w niektórych specjalizacjach zostały wywindowane do takich poziomów, o których słyszymy i które nas mocno bulwersują.
1: To są problemy te, które pani wymieniła, o których mówimy od lat. Czy wierzy pani, że w tym jednym roku tej kadencji, który pozostał, w tym czasie wyborczym, przeprowadzona zostanie taka głęboka reforma służby zdrowia, gdzie rzeczywiście w przemyślany sposób te wszystkie kwestie zostaną zmienione? Mówimy o poważnych
0: akurat
1: zmianach.
0: Te rozwiązania, o których ja powiedziałam, są dość łatwe do wprowadzenia z punktu widzenia legislacyjnego. Natomiast oczywiście to nie zmieni całej ochrony zdrowia. To jest tylko jakiś tam czubek góry lodowej, który, mam nadzieję, być może się łudzę, ale otworzy nam drogę do dalszych zmian, bo system ochrony zdrowia to jest system naczyń połączonych. Tutaj nie da się zreformować jednego odcinka. Trzeba reformować kilka i najlepiej jednocześnie, dlatego te reformy są takie trudne. Natomiast od czegoś trzeba zacząć i dobrze by było, żeby zacząć od tego, co z jednej strony jest najbardziej potrzebne, a z drugiej strony mocno też nas jako pacjentów bulwersuje, no bo nie oszukujmy się, nawet jeśli słyszymy, że tych lekarzy zarabiających bardzo duże stawki finansowane z naszych składek, z publicznych pieniędzy jest bardzo dużo, jest coraz więcej, no to wciąż nie jest ich aż tylu, żeby można było obarczyć ich za odpowiedzialnością za to, że w systemie brakuje pieniędzy. Tutaj potrzebne są wiele, wiele głębsze reformy, no ale od czegoś trzeba zacząć. Zacznijmy od tego, a później idźmy dalej.
1: Niektórzy twierdzą, że tego problemu nie da się rozwiązać kartką i długopisem, to znaczy nie da się rozwiązać ustawą, że trzeba przesunąć dziesiątki miliardów na służbę zdrowia, a te muszą pochodzić z nowych podatków, ze składki zdrowotnej, a to są bardzo niepopularne zmiany, których żaden rząd nie wprowadzi. A ta wizja w zasadzie pokazywałaby, że sytuacja jest beznadziejna.
0: Trochę tak, jeśli tak pan stawia sprawę, bo my chcielibyśmy systemu ochrony zdrowia na poziomie krajów, różnych innych krajów, do których się porównujemy, w których i nakłady, i składka są wyższe. Natomiast my w ramach tej składki, którą płacimy, mamy dość bogaty koszyk. Państwo nam gwarantuje leczenie na naprawdę przyzwoitym poziomie, choć niestety często na nie trzeba długo czekać, ale jak spojrzymy na system ochrony zdrowia całościowo, to naprawdę terapie, które są dostępne, leczenie, które jest dostępne, to jest naprawdę światowy poziom, choć oczywiście nie zawsze i nie dla każdego są niestety wyjątki, ale mówię, no, na tle innych krajów naprawdę ten nasz koszyk jest bogaty.
1: Natomiast czyli my chcielibyśmy mieć skandynawską ochronę zdrowia, ale w cenach zupełnie innych i przy zupełnie innym nakładzie.
0: Niestety tak. Natomiast musimy też pamiętać, że tak jak mówiłam, to wszystko jest połączone, no bo wracając do tych lekarskich stawek, skąd one się wzięły takie duże? No stąd, że mamy dużo szpitali, musimy w tych szpitalach mieć lekarzy, musimy mieć lekarzy określonych specjalności. Jeśli chcielibyśmy zreformować ten system szpitalnictwa, naszą sieć szpitali, no to też są trudne decyzje. Nie chcemy ich podejmować, nie chcemy się zmierzyć z tym, jakie są rzeczywiście nasze realne potrzeby, bo ta struktura jest ugruntowana. Szpital jest...
1: No będziemy musieli zobaczyć, czy rzeczywiście przyjdzie ta odwaga w ciągu najbliższych miesięcy.

0: Zobaczymy. Zobaczymy też, co wydarzy się jutro. Niestety to
1: życzmy
0: musimy...
1: sobie tego.
0: Agata Szczepańska, zastępczyni redaktorki naczelnej portalu Rynek Zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również. Dobranoc.
2: Polska i świat.
0: W radiowej jedynce zmieniamy teraz temat. Coraz więcej Polaków chce kupować odpowiedzialnie i wybiera produkty, które są przyjazne dla środowiska. Problem w tym, że nie wszystkie produkty z napisem eko rzeczywiście ekologiczne są. To ma się zmienić. Rada Ministrów przyjęła w tej sprawie odpowiedni projekt. Ma on dostosować polskie przepisy do prawa unijnego i pomóc klientom wybierać prawdziwie wartościowe produkty. Relacja Izabeli Kostyszyn.
3: Jedną z najważniejszych zmian będzie walka z tak zwanym greenwashingiem, czyli wprowadzaniem konsumentów w błąd poprzez nieuzasadnione deklaracje ekologiczne. Jeśli przedsiębiorca będzie reklamował produkt jako ekologiczny, zielony, neutralny dla środowiska czy przyjazny planecie, będzie musiał mieć na to konkretne dowody. W przeciwnym razie taka praktyka zostanie uznana za nieuczciwą, a ekologiczność produktów ma dla wielu klientów coraz większe znaczenie, zwraca uwagę Michał Herde z Federacji Konsumentów.
4: Z tym, czy produkt jest wyprodukowany w sposób zrównoważony, czy jest przyjazny dla środowiska, być może jest neutralny, na to konsumenci zwracają uwagę i przedsiębiorcy, producenci, sprzedawcy bazują na tym.
3: Eksperci zwracają uwagę, że niestety część oznaczeń i komunikatów marketingowych niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Konsument widzi na opakowaniu zielony listek, informacje o mniejszej emisji czy hasło sugerujące troskę o środowisko i właśnie na tej podstawie podejmuje decyzję zakupową. Problem pojawia się wtedy, gdy za takim przekazem nie stoją żadne fakty, a jedynie marketing. Przykładów takich praktyk nie brakuje, mówi Michał Herde.
4: No, czy prawdziwe jest określenie, czy węgiel eko jest ekogroszkiem, czy sztuczna skóra może być ekoskórą, czy na przykład środek zabijający ślimaki może być ekologiczny.
3: Nowe przepisy mają to ukrócić. Producenci będą musieli jasno wykazać, że ich deklaracje dotyczące wpływu produktu na środowisko są prawdziwe i możliwe do zweryfikowania. Chodzi o to, by konsumenci otrzymywali rzetelne informacje, a nie chwytliwe slogany, mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Chodzi o to, żeby konsument mógł zaufać informacji na opakowaniu, stronie internetowej czy w reklamie. Zmiany dotyczą też oznaczeń środowiskowych. Nie będzie można tworzyć własnych, ładnie wyglądających znaczków, które sugerują posiadanie jakiegoś certyfikatu. Takie oznaczenia mają być wiarygodne, oparte na uznanym systemie certyfikacji albo ustanowione przez instytucję publiczną.
3: Ale to nie jedyna zmiana. Nowe przepisy mają również zwiększyć przejrzystość informacji dotyczących trwałości i naprawy produktów. Dzięki temu konsumenci jeszcze przed zakupem będą mogli łatwiej ocenić, jak długo dany sprzęt będzie można użytkować i czy jego naprawa będzie opłacalna.
5: Przed zakupem łatwiej będzie się dowiedzieć, czy produkt można naprawić, czy są dostępne części zamienne, instrukcje naprawy, a w określonych przypadkach także dowiedzieć się, jak łatwa jest naprawa, na przykład poprzez prosty symbol śrubokręta z odpowiednią liczbą.
3: Eksperci przypominają jednak, że wdrożenie tych regulacji w Polsce następuje z opóźnieniem. Unijne przepisy powinny zostać wprowadzone już wcześniej, mówi Michał Herde z Federacji Konsumentów.
4: To prawo tak naprawdę powinno być już w Polsce uchwalone na wiosnę tego roku, a najpóźniej powinno wejść na jesieni 2026 roku. Mam nadzieję, że ustawodawca zdąży z wprowadzeniem tych przepisów.
3: Po przyjęciu przez rząd projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z planem, nowe przepisy zakończą erę ekologicznych deklaracji bez pokrycia.
0: Za 4 dni w Polsce będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach zbrodni wołyńskiej. I chyba nieprzypadkowo właśnie teraz z Kijowa płyną po raz kolejny ostre słowa pod adresem Warszawy. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanów oskarżył Polskę o przygotowywanie kroków, które doprowadzą do dalszej eskalacji w stosunkach. W tym kontekście wskazał właśnie na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Informacje i komentarze w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski.
6: Najpierw prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadaje oddziałowi wojskowemu imię bohaterów UPA, później prezydent Polski Karol Nawrocki odbiera

0: Wybiera ukraińskiemu koledze Order Orła Białego, a ten zgłasza w Radzie Najwyższej Ukrainy projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, w którym będzie miejsce również dla osób odpowiedzialnych za mord na Polakach. Kryzys na tle historycznym między Warszawą i Kijowem narasta i jest już zauważany nie tylko w Moskwie, która cieszy się z kłótni sąsiadów, ale również w państwach europejskich i za oceanem. Jeszcze w poniedziałek premier Polski Donald Tusk stara się tonować emocje i mówi o wspólnych polsko-ukraińskich sprawach. A dziś szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow nazywa politykę polskich władz niedojrzałą i w wypowiedzi dla RBK Ukraina mówi tak.
1: Ukraina nie przyjmie ultimatum ni od kogo w tym świecie.
0: Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatnim, kto stawiał nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez obrażania Polski, ale jest ona nieco potężniejsza niż Polska i my jej ultimatum nie przyjęliśmy. W formie ultimatum z nami nie należy rozmawiać.
1: Ultimatum z nami rozmawiać nie trzeba.
0: Budanow, dopytywany, co będzie, gdy eskalacja konfliktu osiągnie szczyt, odpowiedział. Szczyt eskalacji zawsze kończy się katastrofą albo deeskalacją. Spodziewam się, że pójdziemy w stronę deeskalacji. W odpowiedzi rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz dziwi się tonem wypowiedzi Budanowa, którą nazywa niezrozumiałą i eskalującą napięcie.
2: Tego dnia upamiętniamy ofiary ludobójczej akcji UPA, zatem nikt nie ma prawa mówić o tym, że 11 lipca będziemy prowokować, będziemy w jakikolwiek sposób działać niezgodnie z prawdą historyczną. Tego dnia będziemy upamiętniać wszystkie ofiary. Ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych bardzo brutalnie przez upowców.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że nie jest w interesie Polski i Ukrainy eskalowanie konfliktu i dodaje, że wypowiedzi podnoszące napięcie pojawiają się zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.
3: Naszym zadaniem jako władz Polski jest działanie w interesie Polski. W interesie Polski jest to, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. I tak zarówno ten, jak i poprzedni rząd bardzo konsekwentnie działały, wspierając wysiłki Ukrainy i Ukraińców na froncie.
0: Politolog, historyk i publicysta dr Piotr Kościński nie dostrzega wypowiedzi Kryły Budanowa gruźb pod adresem Polski, ale brak spójnej polityki rozwiązywania sporów historycznych.
4: Być może przejął go widok pochodu, który przeszedł niedawno bodajże ulicami Warszawy, gdzie pojawił się mężczyzna, który miał jak gdyby siekierę wbitą w plecy i te plecy były zakrwawione i miał symbolizować ofiarę rzezi wołyńskiej. Moim zdaniem takie prezentowanie okrucieństwa no nie jest dobrą rzeczą. Niewykluczone więc, że Budanow spodziewa się innych tego typu przedsięwzięć. No i to właśnie określa mianem prowokacji, w sensie, że będą jakieś antyukraińskie demonstracje, działania, wypowiedzi. Nie oznacza to wcale, że Polska jako państwo stanie się wrogiem Ukrainy, ani też nie oznacza, że Ukraina ma się przed czymkolwiek bronić.
0: Jak przypominają polscy historycy, temat działalności UPA pozostaje jedną z najbardziej spornych kwestii w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku ukraińska powstańcza armia przeprowadziła skoordynowane ataki na 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako rzeź wołyńska.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
6: W Polsce chłód, zapomnieliśmy już o upałach, ale na południu Europy wciąż sprawiają ogromne kłopoty. Głównie strażakom. Pireneje płoną, a ludzie uciekają z domów. Południe Francji zmaga się z ogromnymi pożarami. Kolejna fala upałów w połączeniu z suszą i silnym wiatrem sprawiają, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Pożary dotknęły już kilku państw, inne są w stanie zagrożenia. Tematem zajęła się Weronika Puszkar.
7: Wraz z latem wróciły pożary, mówi brygadier Karol Kroć z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
8: Mówimy tutaj przede wszystkim o krajach południowo-zachodniej Europy, czyli Francja, Hiszpania. Ta sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna. Wchodzimy w tak zwany ten sezon najwyższej palności.
7: Wyjątkowo trudna sytuacja jest we Francji, co relacjonuje korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer.
9: Pożary wybuchają na niemal całym francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zmuszając strażaków do nieustannych interwencji. Od początku sezonu spłonęło prawie 14,5 tysiąca hektarów. To prawie 3 razy więcej niż o tej samej porze w ubiegłym roku, poinformował premier Francji Sébastien Lecornu.
10: Dzisiaj po południu już w 3 departamentach z pomarańczowego alertu takiego zagrożenia pożarami 3 departamenty weszły na najwyższy czerwony poziom.
7: Agnieszka Łopotowska mieszka pod Paryżem.
10: Najgorsza sytuacja jest w Pirenejach Wschodnich, w okolicach miejscowości Rody, gdzie ogień w dotarł się do wioski. Zostało spalonych około 20 domów. Mieszkańcy zostali ewakuowani.

0: ewakuowani, 11 osób zostało rannych, w tym 7 strażaków. Ogień tam też wpłynął na logistykę Tour de France, które będzie musiał się odbyć bez udziału publiczności. Też jest następne takie miejsce, w którym piorun uderzył gdzieś w las i od tego rozpoczął się dość duży pożar. Tam też są ewakuacje miejscowej ludności.
1: Ja mieszkam w centralnej części, a pożary teraz dotyczą części wschodniej. Aczkolwiek doświadczamy takich upałów i czy stanów zagrożenia pożarowego, do jakiego ten region nie jest też przyzwyczajony.
2: Kasia Żywioł mieszka w Pirenejach.
1: Tutaj jest u nas bardziej zielono, wilgotno, bardziej taka dżungla niż pustynia, a mimo to już od kilku dobrych dni tam dostaję alerty na swoją aplikację, że to już jest pomarańczowy stan zagrożenia pożarowego, nie czerwony, ale to na ten region też jest coś wyjątkowego. Jest bezwzględny zakaz rozpalania jakichkolwiek właśnie ognisk i właściwie to już jest do końca września obowiązuje. Należy oszczędzać wodę. Nasz dom jest położony tuż nad rzeką, taką górską rzeką. Nigdy nie widziałam, żeby poziom wody był tak niski.
2: Na razie polscy strażacy nie biorą udziału w tych akcjach gaszenia pożarów, ale są w gotowości.
3: Najczęściej relokacja tych sił i środków przebiega w ten sposób, żeby jak najmniejsze odległości pokonywali ratownicy, zanim zostaną wprowadzeni do tych działań bezpośrednich. Jeżeli chodzi o sytuację przede wszystkim na Półwyspie Pirenejskim, tam mam takie informacje na dzień dzisiejszy, że wspierają się kraje sąsiednie. Oczywiście, jeżeli chodzi o statki powietrzne, one mogą na przykład być dysponowane z dalszych państw. Tutaj czas przemieszczania tego sprzętu i statków powietrznych jest relatywnie szybki i może pokonywać większe odległości niż na przykład tradycyjne komponenty w postaci pojazdów. Tak, jesteśmy w stałej gotowości, w stałej łączności z centrum operacyjnym, które i w razie potrzeby i po akceptacji państwa, które wnioskuje o pomoc, taka możliwość istnieje i wielokrotnie zostało to wdrażane. Wszyscy widzieliśmy, jak polscy strażacy działają na misjach zagranicznych.
4: Do Francji dotarła już europejska pomoc w postaci samolotów gaśniczych z Cypru i Szwecji. Na koniec rzut oka na pogodę w tamtym regionie. Na przykład w Madrycie dziś i jutro 37 stopni i do końca tygodnia ani jednej chmurki. Tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze krótko o tym, co nas czeka jutro w pogodzie, a tu wciąż tak zwany lipcopad. W środę mamy w Polsce miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 stopni w zachodniej części kraju. Jeszcze zaproszenie na jutrzejsze sygnały dnia. Ich gośćmi będą o 7.15 Marek Borowski, senator KO, a kwadrans po 8.00 Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Karol Surówka, do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: A w jedynce już teraz kronika sportowa. Sylwia Urban jest już w studiu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: I dziś kronika przeniesie nas na różne trawiaste nawierzchnie, słyszałem.
6: Tak, oczywiście, że tak.
7: Oj, strzelaj, prędzej strzela! Jest!
8: Kronika sportowa.
6: Sylwia Urban, dobry wieczór raz jeszcze. Na początek tenisowy Wimbledon i Cezary Gurjew.
9: Życiowy sukces Katarzyny Piter. 19 lat po juniorskim półfinale, grając w parze z Czeszką Anną Siszkową, pokonały Czeszkę Lindę Noskową i Słowaczkę Rebekę Sztamkową 7-5, 6-4 i awansowały do ćwierćfinału debla. Teraz rywalkami będą rozstawione z numerem drugim reprezentująca Kanadę Gabriela Dąbrowska i Brazylijka Luisa Stefani. Kasiu, wielka radość, prawda?
10: Tak, tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się też udało. Co mam tu więcej powiedzieć? Jest wielka radość. Kort był piękny, no i grałyśmy, udało się zbrejkować w każdym secie po razie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ale też spokojna i gram po prostu piłka po piłce. Jestem wdzięczna, że jestem, że wyjdę na kolejny mecz i że Wimbledon zaskakuje nas bardzo piękną pogodą.
9: Spełnia się twoje wielkie marzenie, no tak już oczami wyobraźni. Jeden krok do Last Eight na twoim ulubionym Wimbledonie.
10: Tak, no jednak tutaj ta moja determinacja i to, że ta moja pasja do tenisa i ta miłość gdzieś tam zostały nagrodzone tym fantastycznym wynikiem. Faktycznie bym nie zamieniła swojego życia, bo od wielu lat robię to, co kocham i pięknie jest grać w tenisa. Tenis dał mi wiele fantastycznych momentów, możliwości rozwoju.

0: spokoju i robienia tego, co kocham, także jestem bardzo wdzięczna. Kiedyś przyjdzie czas na odmianę życia, teraz też już inaczej na to patrzę po latach i przez to, że widzę życie większe jak tenis, daje mi to możliwość jeszcze większej radości z tego, co dzieje się na korcie.
1: Kasiu, mistrzyni logistyki, bo jest tak, brat, jest tato, jest chłopak, wszyscy najbliżsi mogą patrzeć na ciebie, jak na korcie sobie świetnie radzisz.
0: Fajnie, że można dzielić te fantastyczne momenty z bliskimi. To też jest piękne. Ja też się w tym wszystkim staram koncentrować, skupiać się mocno na sobie i dużo kosztuje tutaj też energii to, co się dzieje, bo dużo się na wielkich szlemach dzieje. Dlatego trzeba fajnie rozważać tą energią, ale to jest piękne uczucie dzielić te radosne momenty, na które się czasami czeka z bliskimi.
1: Kasiu, po ostatnim meczu, jeszcze zanim dzisiaj grałaś, powiedziałaś, że będzie tutaj świętowanie, celebracja. To jest piękne, że każdym meczem tak się cieszysz, ale tutaj z tą celebracją rzeczywiście trzeba uważać, bo teraz groźna para w ćwierćfinale.
0: Ja jestem fanką tego, żeby doceniać wszystkie małe rzeczy i na korcie, i poza kortem, i właśnie je celebrować, i je zauważać, nieważne czy jutro jest kolejny mecz, to właśnie coś zrobić z intencją każdego dnia takiego, z wdzięcznością za tą energię i za to zdrowie, które mam, żeby grać, i jestem fanką takiego funkcjonowania.
2: W deblu juniorek Barbara Kostecka i Rosjanka Maria Makarowa przegrały w pierwszej rundzie z Niemką Idą Wopker i Słowenką Denisą Zaldakową 0-6 i 6-7. Do półfinałów singla kobiet awansowały dziś Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Gauff, a w turnieju mężczyzn pierwszym półfinalistą został Włoch Jannik Sinner.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: W nowym sezonie Ekstraklasy Siatkarzy wystąpi zespół Jastrzębie Barkom. Z rywalizacji z powodów finansowych wycofał się wcześniej Jastrzębski Węgiel. A pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kamiński podpisał umowę z Benfiką Lizbona do 2031 roku. Teraz w kronice Studio Mundial.
3: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
2: Obrońcy tytułu Argentyńczycy awansowali do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W Atlancie w 1/8 finału pokonali po heroicznym boju Egipcjan. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
4: W meczu Argentyny z Egiptem niespodzianką zapachniało bardzo szybko. Mimo, że to Albicelestes oczywiście dłużej utrzymywali się przy piłce, w 15 minucie faraonowie wykorzystali gapiostwo rywali. Atiyah dośrodkował w pole karne, a tam Yasser Ibrahim wyskoczył najwyżej, uprzedził obrońcę Lisandro Martineza i strzałem głową trafił do siatki Emiliano Martineza. Argentyna mogła odpowiedzieć bardzo szybko. W 21 minucie Hassan faulował Taliafico, a François Letizia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Leo Messi, ale po raz drugi na tym mundialu zmarnował jedenastkę. Świetnie piłkę skierowaną blisko prawego słupka odbił Shobir. To czwarty niestrzelony karny przez Messiego na mundialach. W pierwszej połowie szansę dla Argentyny miał jeszcze McAllister. Piłkę odbijał jednak bramkarz. Messi obił słupek, a strzał Alvareza ponownie wybronił Shobir. W 58 minucie wydawało się, że Egipcjanie będą prowadzić 2-0. Po błyskawicznej kontrze i wymianie piłki do siatki trafił Zico, ale sędzia sprawdził, co wydarzyło się wcześniej, a Egipcjanie, odbierając piłkę, faulowali, konkretnie Atiyah Lisandro Martineza. To jeszcze w okolicach własnego pola karnego. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Kilka minut później bliźniacza akcja do tej, w której gol nie został uznany. W 67 minucie Salah rozrzucił piłkę do boku do Hassana, ten dośrodkował do Zico na 6 metr, a gracz Pyramids z impetem trafił do siatki na 2-0. Argentyna rzuciła się do odrabiania strat. W 79 minucie Messi dośrodkował na głowę Romero, strzał i 1-2. W 83 minucie Messi dośrodkowuje w pole karne. Zamieszanie, Montiel wykłada z powrotem do Messiego, ten strzela od poprzeczki i remis 2-2. Messi trafia po raz 8 na tych mistrzostwach świata. Rozstrzygnięcie nastąpiło w doliczonym czasie gry. Lautaro Martinez dośrodkował do

0: Więc my się, więc co dzieje się na stadionie w Vancouver? Mecz Kolumbia-Szwajcaria śledzi Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. To nie jest na razie wielkie widowisko. Bezbramkowy remis w doliczonym czasie gry pierwszej połowy spotkania. Widać, że stawka dla każdej z tych drużyn jest spora. Nikt nie chce zaprzepaścić szans na awans do ćwierćfinału. Na razie mieliśmy tylko namiastkę poważnych sytuacji, bo oba zespoły oddały po jednym strzale. Kolumbijczyk Gustavo Puerta próbował pokonać Gregora Kobela, a Szwajcar Fabian Rieder mocnym strzałem chciał zaskoczyć Camilo Vargasa. Szwajcarzy co prawda byli już w ćwierćfinale i to trzykrotnie, ale dwa razy przed II wojną światową, a raz po wojnie, więc wiele lat minęło. Byłby to więc wielki sukces dla Helwetów, a Kolumbijczycy mogą dziś powtórzyć historyczne osiągnięcie sprzed 8 lat. Na razie jednak na więcej w ostatnim, czekamy na więcej w tym ostatnim meczu rozgrywanym w Kanadzie. Doliczony czas gry pierwszej połowy spotkania, wciąż bezbramkowy remis.
0: Filipie, bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia za kilka minut. A na razie znamy trzy pary ćwierćfinałowe. To Francja, Maroko, Norwegia, Anglia i Hiszpania z Belgią. Hiszpanie i Belgowie awansowali do 1/4 finału minionej nocy. Najpierw Hiszpanie, którzy po ogromnych mękach pokonali Portugalczyków 1-0. O tym Tadeusz Musioł.
2: Jak się okazało, po końcowym gwizdku był to ostatni mistrzowski taniec Cristiano Ronaldo. Kapitan reprezentacji Portugalii nie poprowadził swojego zespołu do ćwierćfinału. Jego ekipa uległa Hiszpanii 0-1, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Rozpoczynała się pierwsza z sześciu dołożonych przez arbitra minut, gdy fantastycznym podaniem między środkowych obrońców popisał się Ferran Torres. Merino w tempo wbiegł przed bramkarza i strzelił mocno po ziemi obok jego prawej nogi. Zmieścił piłkę przez słupku i Hiszpania oszalała z radości. Później zrozpaczeni Portugalczycy jeszcze mieli szansę, ale po strzale głową Bernardo Silvy piłka przefrunęła tuż nad poprzeczką, a chwilę później Neves strzelił obok słupka. Ten czas wynagrodził kibicom wcześniejsze fragmenty, w których wyliczyć można po jednej dobrej interwencji obu bramkarzy i trzęsącą się po rykoszecie poprzeczkę hiszpańskiej bramki. Poza tym oglądaliśmy niezliczoną liczbę podań i asekuracyjną grę, w której nikt nie chciał popełnić błędu. To nie była Hiszpania z polotem i fantazją, to nie była ofensywna, techniczna Portugalia szukająca każdej okazji do strzału. To była zachowawcza gra, po której widać było paraliż i świadomość stawki meczu. Wspomniany Ronaldo miał zaledwie 19 kontaktów z piłką. Wprawdzie oddał 3 strzały, ale tylko do statystyk. A skoro o nich mowa, warto dodać, że z 7 bezpośrednich konfrontacji w Mistrzostwach Świata Hiszpania nigdy z Portugalią nie przegrała. Z kolejnym rywalem Belgią już tak dobrych wyników nie mają, a w obecnym turnieju Belgowie zaczęli niemrawo od 2 remisów, ale z każdym meczem wyglądają lepiej, a w 3 ostatnich zdobyli 12 goli. Ale z drugiej strony Hiszpania jest jedyną ekipą, która w tych mistrzostwach jeszcze gola nie straciła. Zapowiada się zatem starcie 2 maszyn, w którym trudno wskazać faworyta.
0: To prawda, choć po spotkaniu Belgów z Amerykanami chyba z lekkim wskazaniem na czerwone diabły właśnie. Belgia wygrała ze Stanami Zjednoczonymi aż 4-1 i mam wrażenie, że cały piłkarski świat odetchnął z ulgą. Dlaczego? Proszę posłuchać Jana Pachlowskiego.
3: Kontrowersję wywołała rozmowa telefoniczna, którą prezydent Donald Trump przeprowadził w zeszłym tygodniu z szefem FIFA Giannim Infantino. Prezydent argumentował w niej, że amerykański napastnik Florin Balogun nie powinien zostać zawieszony na mecz z Belgią z powodu czerwonej kartki otrzymanej w poprzednim spotkaniu. FIFA ostatecznie uchyliła karę zawieszenia i dopuściła zawodnika do gry. Sam prezydent bez żadnych skrupułów opowiadał na ten temat.
4: Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację władzy FIFA. Rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności. Nie mówiłem mu, co ma robić.
3: Zdaniem prezesa FIFA Gianni Infantino nie było niczego nadzwyczajnego w telefonie od prezydenta Trumpa, ani w uchyleniu zawieszenia. Piłkarz przeciwko Belgii zagrał 91 minut i niczym szczególnym, zresztą jak cała reprezentacja, się nie wykazał. Przed spotkaniem bilans Stanów Zjednoczonych w meczu fazy pucharowej Mistrzostw Świata po utracie pierwszej bramki wynosił 0 zwycięstw, 0 remisów i 7 porażek. Fatum to nie zostało przełamane. Amerykańscy kibice, których nadzieje zostały przez podopiecznych Mauricio Pochettino rozgrzane do czerwoności, liczyli przynajmniej na awans reprezentacji USA do ćwierćfinału. Bardzo się zawiedli. Jest słabo, nie zaprezentowali się jak faworyci. Nasi zagrali trochę jak mięczaki. Pozwoliliśmy Belgii zaprezentować ich własne show. Po stracie bramek osiągaliśmy przewagę, jednak się odkrywaliśmy i za to zostaliśmy ukarani. Cały zespół zagrał do kitu. Bramkarz był beznadziejny, obrona była beznadziejna, oni grali bez energii. Jestem nieszczęśliwy i bardzo zawiedziony.
0: Amerykanie zawiedli więc swoich fanów, ale czy w tej sytuacji zainteresowanie mundialem w Stanach Zjednoczonych spadnie? Starał się tego dowiedzieć.

0: Kacper Merk.
1: Ceny biletów na portalu odsprzedażowym FIFA faktycznie trochę spadły, ale nadal znikają bardzo szybko. Wydaje się więc, że zainteresowanie mundialem i generalnie piłką nie skończyło się minionej nocy. Wielu moich znajomych, którzy dotąd mieli piłkę w głębokim poważaniu, teraz dyskutuje o niej od rana do wieczora. Wierzę, że mundial wyważy drzwi zainteresowania w Ameryce. Nie mogę mówić za cały kraj, ale my tu w Atlancie kochamy piłkę nożną i wygląda na to, że męskie rozgrywki przebiją popularnością te kobiece, a przecież Amerykanki zdobyły już 4 tytuły mistrzyń globu. Tu obok mnie siedzi kolega, który nigdy nie oglądał piłki nożnej, a teraz jesteśmy w Atlancie, na meczu Argentyny, więc mam nadzieję, że to zainteresowanie nie zniknie i wszyscy będziemy oglądać dobrą piłkę. I myślę sobie, że to może będzie nawet większa spuścizna mundialu niż kibicowanie na stadionie czy oglądalność w telewizji, jeśli w 300-milionowym kraju więcej dzieciaków zapałało miłością do tej dziwnej, niskowynikowej dyscypliny. To także w Stanach może mieć ona świetlaną przyszłość.
0: I ponownie łączymy się z Filipem Jastrzębskim, który obserwuje ostatni mecz 1/8 finału, w którym to w Vancouver Szwajcarzy grają z Kolumbijczykami i chyba tam zakończyła się już pierwsza połowa. Filipie, oddaję Ci głos.
2: Tak, zakończyła się do przerwy bezbramkowy remis i właściwie bez takiej stuprocentowej sytuacji. Jedynie dwukrotnie można było wstać z krzesła i zobaczyć, co tam robią piłkarze obu drużyn. W 21 minucie Gustavo Puerta strzelał, obronił Gregor Kobel. 9 minut później mocny strzał z pola karnego oddał Fabian Rieder, ale górą był bramkarz reprezentacji Kolumbii Camilo Vargas. Posiadanie piłki porówno, strzały celne także, nie było fajerwerków w tej pierwszej połowie tego spotkania. Spotkania szczególnego w tym mundialu, ponieważ to jest mecz pożegnalny dla Kanady. Wiemy, że reprezentacja Kanady pożegnała się już z mundialem, zresztą tak jak każdy inny współgospodarz. Natomiast jeśli chodzi o tę rolę gospodarza, to właśnie to jest ostatni mecz rozgrywany na terytorium Kanady właśnie. No i możemy zastanawiać się, na kogo trafi reprezentacja Argentyny w tym ćwierćfinale, czyli już w meczu o strefę medalową Mistrzostw Świata. Czy będzie to Szwajcaria, czy będzie to Kolumbia? Oba zespoły miały podobną drogę, jeśli chodzi o dokonania do tej pory na tych Mistrzostwach Świata. Tylko raz straciły punkty, z tą jednak różnicą, że Szwajcarzy zremisowali z Katarczykami, a Kolumbijczycy nie dali się pokonać Portugalczykom, więc rozmiar i waga tego spotkania zupełnie inna, także ranga przeciwnika. W związku z tym możemy chyba spodziewać się tego, że to Kolumbia jest delikatnym faworytem tego spotkania. W pierwszej połowie jednak tego nie było widać. 0-0.
0: Bardzo dziękuję za relację. To był Filip Jastrzębski i przypomnę, że na zwycięzców tego meczu czekają Argentyńczycy.
3: Studio Mundial w Jedynce.
0: W kronice sportowej teraz kolarstwo i czwarty etap Tour de France. Andrzej Grabowski.
4: Na Tour de France spodziewane zmiany. Z licznej ucieczki czwarty etap wygrał Duńczyk Mats Pedersen. Nowym liderem Norweg Thorstein Tren. Południowy wschód Francji. 181 km niemal spod słynnego zamku w Carcassonne do Foix. Po drodze kilka podjazdów, ale nie aż tak trudnych. Do tego ostatni z nich 30 kilka kilometrów przed metą. Gdy w pakiecie dorzucimy 40-stopniowy upał, smaży nam się przepis na wtorek. Pogacar z kolegami chętnie oddają koszulkę lidera jednemu z uciekinierów. O zwycięstwo pościgali się w 10, a bardzo wyraźnie wygrał ten najszybszy, Duńczyk Pedersen, który przy okazji zdobył zieloną koszulkę najlepszego sprintera. W tej grupce też nowy lider, Norweg Thorstein Tren. W sumie panowie nad peletonem wypracowali prawie 13 minut przewagi. W klasyfikacji generalnej Tren ma 28 sekund zapasu nad Amerykaninem Queenem. Trzeci inny uciekinier, Czech Waczek. Czwarte i piąte miejsce dla Pogaczara i Winigora. Strata blisko 8 minut.
5: Kolejny ciężki etap mamy w czwartek, więc myślę, że na pewno się zbliżą, ale niekoniecznie będą chcieli przyjmować koszulkę.
4: Ocenia selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Sypytkowski.
5: Dla nich to chyba najlepszy układ jest taki, że pozbywają się tych koszulek i czekamy na tą drugą część wyścigu, czyli drugi, trzeci tydzień.
4: Thorstein Tren to kolarz 30-letni, niezły, który rok temu w podobny sposób na kilka dni zdobył koszulkę lidera na Vuelcie. Tamten wyścig skończył na miejscu 9. Trudno oczywiście spodziewać się, by tu odbił świat, ale pewnie drogę do najlepszej dziesiątki turu mógł sobie utorować. Dodajmy, Polacy w całym wyścigu niezmiennie daleko. Na dzisiejszym etapie Michał Kwiatkowski w peletonie,

0: 89. Kamil Gradek, Daleko. 164. Jutro na Tour de France, 5. etap. Wreszcie czysto sprinterski.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Ukraina protestuje. Na dodatek Komitet Wykonawczy MKOL po ponad 100 latach wycofał z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Kronika Sportowa.
1: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle. W pobliżu miejscowości Oleszka na 262 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas ruchu. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym i środkowym pasem. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, węzeł Opławiec. W pobliżu Pawłówka na 67 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi. Zablokowana jest łącznica zjazdowa z krajowej trasy nr 80. Zjazd od strony Bydgoszczy w kierunku Poznania. Policja jest na miejscu, wprowadzono zjazd w kierunku Poznania, możliwy poprzez wykorzystanie ronda na węźle Bydgoszcz-Zachód od strony Krajowej Dziesiątki, powrót łącznicą zjazdową od strony Szczecina. Druga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzcinica w pobliżu 203 kilometra, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, a trasa nr 28 pozostaje drogą zablokowaną. Droga ekspresowa S51, odcinek Olsztyn-Olsztynek w pobliżu Stawigudy na 7 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery. Trasa S51 jest zablokowana, wprowadzono objazd węzłem Stawiguda. Droga krajowa nr 73, odcinek Kołaczyce-Krajowice w pobliżu 178 kilometra, zderzenie dwóch ciężarówek. Droga 73 jest trasą zablokowaną. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 92 na odcinku Warszawa-Siedlce w pobliżu Mińska Mazowieckiego na 517 kilometrze.
11: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska będzie jednym z krajów, w których będą serwisowane pociski PAK-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. Dziś w Ankarze podpisano umowę w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Rakiet. Porozumienie zostało zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Polską, Holandią, Niemcami oraz Szwecją. Wiceszef MON Cezary Tomczyk przypomniał, że Polska od dawna zabiegała o to, by stać się centrum serwisowym i koprodukcyjnym dla broni amerykańskiej.
12: Polska w ciągu ostatnich lat zainwestowała około 65 miliardów dolarów w sprzęt amerykański, budując nie tylko zdolności dla naszej armii, ale też zdolności produkcyjne na terenie naszego kraju.
11: Cezary Tomczyk ma nadzieję, że serwisowanie pocisków PAK-3 do systemu Patriot to dopiero początek. Uważa, że Polska jest w stanie serwisować także inne elementy amerykańskiego uzbrojenia, na przykład rakiety Hellfire. Ukraińskie.

0: Kultury, kierowniczka działu rozwoju kadr kultury, i pan Tomasz Siniew, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek Inicjatywy oraz dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Dyskusja po reportażu, najpierw właśnie reportaż, 9 kwietnia ukazało się z kolei na profilu facebookowym Muzeum Ziemi Lubuskiej ogłoszenie: poszukujemy pracownika naukowego, a pensja to 4900 brutto. Przypomnę państwu, że najniższa krajowa to teraz 4806 zł brutto, czyli tak mniej więcej na rękę 3600 zł. Pod postem rozgorzała dyskusja na temat wyzysku pracowników naukowych, upadku kultury, braku szacunku dla osób z wyższym wykształceniem i stopniami naukowymi. Jak w ogóle można zaproponować taką pensję? No więc dowiedzieliśmy się, ile zarabiają pracownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z jednej strony czują wstyd, z drugiej strony jako pasjonaci swojej pracy romantyzują jej misję. Czy z tej misji da się wyżyć, to o tym państwo usłyszą już teraz w reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś zatytułowanym Romantyczna misja bez kasy.
1: Zapraszam.
2: Tutaj, tak?
1: Proszę sobie przejść dalej.
3: Dzień dobry. Pani Małgorzata Nabel-Dybaś. Pan dyrektor.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: 9 marca został opublikowany post, że Muzeum Ziemi Lubuskiej szuka pracownika. No i pod tym postem bardzo dużo komentarzy się pojawiło. Czy was to zaskoczyło?
4: Przyznam szczerze, że tak, ponieważ no, nie po raz pierwszy poszukujemy pracowników do naszej instytucji, ale tym razem faktycznie ta reakcja była bardzo taka ostra, można powiedzieć. Poszukiwaliśmy pracownika do działu oświatowego, no i przeprowadziliśmy no, przesłuchania, casting, można tak nazwać w cudzysłowie, na tegoż pracownika. I zgłosił się pan, który poprzednio pracował w Lasach Państwowych, pan Hubert.
2: Nie odstraszyła go kwota?
4: Tak. No właśnie. I ja przeglądając jego CV zadałem mu pytanie, że pracował pan w przedsiębiorstwie, gdzie, jak wiadomo, nie jest to tajemnicą, zarabia się dobrze. Pan Hubert odpowiedział mi wprost, że nie tylko chodzi o pieniądze.
5: Ja szukałem sobie takiego miejsca, do którego gdzieś będę pasował i będę mógł wykorzystać jakieś swoje mocne strony. No i akurat to ogłoszenie mi się spodobało i to stanowisko brzmiało interesująco.
2: Oh my god, 4900 brutto z takimi obowiązkami i wymaganiami. Już brakuje słów, już czuję, że ten kraj nie jest mój, już czuję, że czas powiedzieć dość.
5: Może faktycznie po prostu problemem jest to, że w tym momencie może tu pracować ktoś, kto może tu pracować. Chodzi mi o to, że no, na przykład ja w tym momencie no, nie mam, nie wiem, dzieci, rodziny, więc mogę sobie na to pozwolić. Co będzie kiedyś, no zobaczymy.
2: Panie dyrektorze, ale może są pracownicy, dla których pieniądze są istotne. Mają na przykład do spłat kredyty, mają rodziny, no, i ta kwota jest być może za mała.
4: Nie, ona na pewno jest za mała, ale to wydaje mi się, że no, to wszystko leży w gestii no, naszych organizatorów i w ogóle systemu, jaki obowiązuje w kulturze.
6: Nie poszedłem tam dla zarobków, widząc, że w tej instytucji można coś zrobić ciekawego. Absolutnie nie myślałem o zarobkach, choć przyznaję, nie pytałem nawet, jaką będę dostawał tutaj pensję. Choć przyznaję, że liczyłem, że będzie to w okolicach 4000 na rękę, ale kiedy dostałem pierwszą wypłatę, bo dopiero wtedy się dowiedziałem tak naprawdę, ile będę zarabiał, to okazało się, że to są 3000. Więc ta pensja mnie po prostu rozłożyła na łopatki i nawet w którymś momencie na końcu języka miałem taki tekst, by powiedzieć, który chciałem powiedzieć jednej z osób zarządzających tą placówką, że gdyby minimalna krajowa była niższa, to tutaj wiele osób by tę jeszcze niższą pensję pewnie dostawało. Bez przejmowania się zupełnie tym, czy im tych pieniędzy wystarczy na życie.
7: Te różnice nie są wcale duże.
2: Ja tylko
7: mam niewielki dodatek za, że tak powiem, funkcję zastępcy dyrektora. Wie pani co, jak wybierałem, że tak powiem, pracę ponad 40 lat temu, bo to tyle już jest, to aż tak się na apanaże nie patrzyło. Mnie zawsze interesowało.

0: że tak powiem, praca z muzealiami, z ludźmi.
1: Panie dyrektorze, jeżeli pan 40 lat temu zdecydował się na taką pracę z niskim uposażeniem, to pamięta pan, ile na przykład wtedy masło czy jajka kosztowały, albo raty kredytów?
0: Ja, wie pani co, uważam, że obecnemu pokoleniu to żyje się sporo lepiej niż mojemu. To nie ma w ogóle o czym mówić. Takie porównanie to w ogóle u mnie nie wchodzi. Jak już tak pani drobiazgowo o tym mówi, a wie pani, ile ja się musiałem w tamtym czasie naskładać na pralkę automatyczną, żeby ją kupić? Jeszcze nie można było jej dostać. A w tej chwili każdy, praktycznie każdy za swoją pensję może kupić coś takiego.
1: A czytał pan, dyrektor, te komentarze, które się pokazały pod postem?
0: No tak, widziałem.
1: Na przykład jakiś Bobik ZG napisał: szacun, że chociaż podaliście, jakie są zarobki, to uwłaczające dla osób po studiach. Lepiej iść i podawać cegły na budowie. Pomoc budowlana jest lepiej opłacana.
0: Ale to wiemy. I tak było 40 lat temu. Naprawdę. Wiem, że nie jest to może budujące, bo jak ja zaczynałem pracę, to moi koledzy, którzy pracowali, nie będę wymieniał szacownej zielonogórskiej jednej, czy drugiej, czy trzeciej firmy, zdecydowanie mieli lepsze uposażenie, lepszy socjal. Ja jako młody człowiek jeździłem korzystać z ośrodków wypoczynkowych ich za swoje apanaże. Akurat wiele się tutaj bardzo nie zmieniło.
1: Panie dyrektorze, ale apanaże to chyba nieadekwatne określenie do waszych zarobków.
2: No, od lat wiemy, że kultura jest niedoinwestowana. To nie jest nic nowego.
1: Państwo mają taką zgodę na to, że w takich warunkach pracujecie i tak nisko jesteście opłacani.
3: No tą zgodę mamy zapewne przez to, że my po prostu lubimy tą pracę i kochamy to, czym się zajmujemy. No i to też tak moralnie można powiedzieć, dla nas ważniejsze jest chyba to, co robimy, niż to wynagrodzenie. Też takie typy ludzkie występują w naturze, że jak się robi coś, co się lubi, to się aż tak bardzo na te pieniądze nie patrzy. Tak po sobie mogę powiedzieć. No i też szczęście mam, że mój małżonek zarabia na tyle, żeby no, udało nam się w jakiś tam normalny sposób żyć.
4: Przeczytałem te komentarze. No niestety odzwierciedlają one rzeczywistą sytuację w naszej instytucji. No i wynagrodzenia, które zarabiają pracownicy muzeum w porównaniu do wynagrodzeń w innych czy instytucjach, firmach, zakładach są niższe. Komentarze z jednej strony były prawdziwe, bo pokazują, że inne zakłady, instytucje oferują lepsze stawki, lepsze wynagrodzenia, więc z drugiej strony człowiek myśli, no dlaczego tak jest?
3: Tak naprawdę to tam więcej tych komentarzy było bardzo negatywnych i wręcz złośliwych moim zdaniem. Przynajmniej ja to tak odebrałam. Tak jakby to była w ogóle nasza wina, jakie tutaj są pensje.
1: O, tutaj ktoś napisał tak. Za taką pensję to wasze wymagania powinny być takie, że ktoś się uśmiecha i nic więcej.
0: No tak, ale...
1: No jednak myślę... chciałbym, żeby pan dyrektor trochę skomentował tych komentarzy, bo...
0: Oczywiście...
1: Ciekawa jestem, czy pan sobie zdaje sprawę w ogóle, czy co ludzie wiedzą o waszej pracy?
0: No właśnie, może nie do końca wiedzą wszystko to, co się tutaj w muzeum robi. Może czasami nas postrzegają poprzez pryzmat tylko wernisaży, otwarć wystaw, a to nie tylko tak się odbywa, bo rzeczywiście tutaj... Każdy z nas ma określone zadania do spełnienia, no i wykonuje je w miarę możliwości solidnie.
5: A to podziwiam niektórych ludzi, którzy lubią się w ziemi kopać, szukać jakichś tam takich dawniejszych przedmiotów i tak dalej, no to w ten czas, no to dość ciekawe to jest, nie?
6: Nawet zazdroszczę im, że na co dzień zawodowo mają szansę bycia z tym wszystkim, co dla nas jest ważne, a nie zawsze się tym zajmujemy na co dzień.
7: Znam parę osób, które pracowały w muzeach, pracuje nawet ktoś tam. Piękna praca, no ale to trzeba lubić, bo to jest kontakt z historią, z starszymi jakimiś sytuacjami, sprawami. Trzeba dużo wiedzieć, ale piękny zawód.

0: No myślę, że właśnie trzeba mieć pasję i energię dobrą, żeby zainteresować, żeby nie przedłużać rozmów, bo mam też takie doświadczenia jeszcze z liceum, gdzie...
1: Wyczucie,
0: też obserwacja, czy człowiek nie jest znudzony już zbyt długą powieścią, to jest sztuka.
2: Ile powinni zarabiać? Dobrze, myślę, że kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.
3: Myślę, że około 8 do 10 tysięcy, jak porządny menadżer.
4: Okej, czyli raczej więcej? Jest to kwota adekwatna do ich wiedzy i pracy?
3: Wydaje mi się, że tak.
5: Średnią w Polsce.
6: Tak, my tak
4: średnią
6: mamy.
4: Krajową?
6: Tak, my tak mamy, no to niech wszyscy jednakowo traktowani.
4: Okej, nie mniej, nie więcej, dlaczego?
6: Nie mniej, nie więcej? No, na pewno 10 mają.
7: Myślę, że powinni zarabiać tak 20 netto, ale ile zarabiają teraz, to nie jestem w stanie powiedzieć.
4: Tak. Tak? 20 netto?
7: No, tak.
4: Wysoko.
8: No super. Chciałabym tyle zarabiać.
9: Tak, powstał związek zawodowy w lutym 2025 roku, więc jesteśmy jakby świeżym i dopiero powoli zaczynamy działać. Nie było jakichś wcześniej przesłanek ku temu, nie było jakby potrzeby, może tak. Nikt, nie wiem, czy może się nie odważył, czy nie było. No myślę, że bardziej nie było takiej zasadności powstania takiego związku.
8: Płace, ale płace zawsze były niskie.
9: No w instytucjach kultury zawsze były niskie, no ale teraz powstała tak jakby w Polsce tak wzrost cen nagły, a jednak te płace przede wszystkim w instytucjach kultury jakby stoją w miejscu, nie ma jakby takich wyrównawczych i dlatego powstał związek, żeby właśnie powstał dialog, a na pewno nie żaden konflikt, tylko po prostu żebyśmy mogli rozmawiać z dyrekcją, jak i z Urzędem Marszałkowskim o poprawę wynagrodzeń.
8: A dlaczego pan podkreśla, że dialog, a nie konflikt?
9: No bo konflikt nic takiego nie daje, a dialog jest jakby lepszą formą komunikacji.
8: No to skoro dialog, to co wywalczyliście?
9: No jeszcze nic nie wywalczyliśmy. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z Urzędem Marszałkowskim, które jakby rodzą nam przywileje do tego, żeby dalej rozmawiać i żeby można było poprawić tą sytuację, jaka jest obecnie w naszej instytucji.
10: Na comiesięcznych spotkaniach, które tam są organizowane w muzeum, dyrektor co jakiś czas powtarza, że sytuacja muzeum finansowa jest dobra. Ale to się oczywiście w żaden sposób nie przekłada na zarobki, więc nie wiem, na czym polega ta dobra sytuacja finansowa muzeum, bo z drugiej strony słyszę, że brak jest pieniędzy na zakup właśnie jakichś kolekcji, przedmiotów do kolekcji muzeum i ekspresu do kawy. Muzeum nie kupuje żadnych eksponatów, bo jak twierdzą też w muzeum, nie ma na to środków i nie ma też pieniędzy na jakieś premie, podwyżki, premie w wysokości 400 zł, bodajże to są takie całkiem przyzwoite premie, to są przecież żadne pieniądze. Sam taką premię raz dostałem nawet. Zauważyłem, że praca w muzeum nie jest jedyną pracą większości ludzi, którzy tam pracują, że oni muszą dzielić tą pracę na inne zadania, inne projekty. Wiem, że jedna z osób na przykład też uczy w szkole dodatkowo, jedna gdzieś tam coś pisze, jakieś publikacje, których próbuje się utrzymywać. No każdy próbuje podejmować jakieś działania, które by pozwoliły zarobić większą kasę niż to, co otrzymuje się w muzeum. I wszyscy wiedzą, że tak to się odbywa, tylko pytanie, czy to nie koliduje z faktyczną pracą dla tej instytucji głównej, dla której się pracuje.
11: W tej sali widzimy unikatową szafę grającą z XIX wieku polifon, których w ogóle w Polsce nie ma za dużo w muzeach. No i tu jest się czym pochwalić i mało tego, jakby jeszcze więcej pieniędzy ci pracownicy mieli, to by bardziej się motywowali do tej pracy. No bo szczerze mówiąc, jak się ma mało pieniędzy, no i to jest na chłopski rozum argument, który dotrze do każdego, że jakby więcej pieniędzy miał taki pracownik, no to by już nie musiał na przykład do drugiej pracy chodzić, jakoś dorabiać, by miał więcej siły, żeby pracować wydajniej od rana. No to jest najprostszy argument, jaki może być. Bo nie czarujmy się, ale no trzeba tutaj pracować na przykład na dwa etaty, żeby się utrzymać. Już. Znaczy nie tutaj, tylko człowiek musi na dwa etaty pracować.
8: I nic nie pomoże widok tych pięknych dzieł, prawda?
11: No, no nie pomoże. No, mamy czułe serca na piękno zabytków, piękno sztuki, na historię naszych ziem. No ale Może on te czułe serce trochę

0: się zamykać ze względu na zmęczenie.
1: A będą podwyżki?
2: No ostatnio były 3%, no to... Proszę mnie tak nie pytać, bo oczywiście te podwyżki cały czas mamy w głowie i staramy się, żeby one były i zgłaszamy tutaj te nasze niedobory i frustracje z tego tytułu wynikające, ale no naprawdę niewiele możemy zrobić. Niewiele możemy zrobić.
3: Ja jestem człowiekiem, który starał się bardzo o apanaże tutaj dla muzealników, bo jestem prezesem Stowarzyszenia Muzealników Polskich. I przed laty, prawie przed 20 laty, jak zaczynałem, to właśnie takim ważnym zadaniem naszym była rozmowa. Chodziłem do Urzędu Marszałkowskiego na pertraktację w sprawie pensji, dodatków, które...
1: A kiedy to było?
3: No, kilkanaście lat temu. Chodziliśmy naprzód Irena Sopa, później ja i chodziliśmy właśnie na... rozmowy i często uwzględniane, to znaczy na tyle, na ile można było, bo to wie pani, to środki są określone, prawda?
0: To nie jest nasza wina.
1: A czyja?
0: Organizatora, który właśnie nas nie docenia. Bo powinno być jakby z góry już ustalone. Nie podwyżki dawane przez państwo, tylko docenienie przez organizatora. No ale kultura jest na samym dnie ważności. Więc raczej nikt się nie zajmuje tą kulturą, tak nie zastanawia się.
1: I ludzie kultury nie wychodzą palić opon.
0: Myślę, że to nie leży w charakterze ludzi kultury, bo to jest rodzaj człowieka łagodny i no, oddany pracy.
4: Otóż na samym początku mojej kariery w tej instytucji odbyło się zebranie Związku Muzealników Polskich, oddziału tutejszego lokalnego. Na to spotkanie przybyło szacowne grono dyrektorów placówek z regionu i prowadził je szef tego związku, wicedyrektor Longin Dzierzyc. I ja miałem z tego zrobić jakieś zdjęcie i coś tam o tym wspomnieć i napisać. I przysłuchiwałem się temu. Było to dosyć nudne spotkanie. Zastanawiano się nad tym, co wspólnie muzea mogłyby zrobić. Jaki pomysł miałyby na to, żeby jakoś zaznaczyć swoją działalność, przypomnieć o swojej działalności aktualnie. Ukuto taki pomysł, że może by wydać jakąś książkową publikację o tym, co te muzea wspólnie robią. Opowiadając o tych projektach, pan wicedyrektor zagadnął te placówki, poprosił, aby każdy z tej placówki coś opowiedział o tym, co ciekawego też wydarzyło się w ostatnim czasie od ostatniego spotkania. I to pytanie skierował do pierwszego z brzegu, tam jakiegoś przedstawiciela muzeum, już nie pamiętam z jakiej miejscowości. Zapytany strapił się w srodze, spojrzał na swojego kolegę, z którym przybył i na pytanie, co też ciekawego robią, odpowiedział jednym słowem: trwamy.
5: Polskie Radio. Jedynka.
6: A w Polskim Radiu w Jedynce prawie 28 minut po godzinie 23. Wysłuchali państwo audycji Romantyczna Misja bez kasy autorstwa Małgorzaty Nabel-Dybaś. Pan Wojciech pisze pod 71-151. Każdy powinien zarabiać godnie. Koszty życia rosną, zarobki też powinny. Co państwo na to? Może ktoś, kto chce pracować w kulturze, powinien zaakceptować niższe zarobki, bo tak jak w reportażu słyszeliśmy, kultura jest niedofinansowana, a może powinniśmy się na to nie godzić, tylko no właśnie, co możemy zrobić? 71-151, jeśli państwo mają jakiś pomysł, to proszę napisać i proszę z nami zostać już za chwilę o tym problemie finansowania i pensjach w kulturze. Porozmawiamy z gośćmi w studiu.
7: Koleżanka, aktorka filmowa, nie zważając na ciężkie czasy, jadąc rannym ekspresem do miasta Krakowa, wykupiła bilet pierwszej klasy. Pomyślała, że można czasami na rozrzutność sobie pozwolić, poobcować w komforcie ze swymi myślami oraz troszkę poduczyć się roli.

0: Wracam w takim razie.
1: Tu program pierwszy, 32 minuty po godzinie 23. Wojciech Młynarski wybrzmiał w piosence Ile ja dopłacam. Słyszeliśmy takie zdanie, że inteligencja ledwo wiąże koniec z końcem. Zobaczymy, czy to prawda. O tym podyskutujemy w studiu z gośćmi, właśnie z panią Irminą Recką-Wyżgą z Narodowego Centrum Kultury, kierowniczką działu rozwoju kadr kultury. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I telefonicznie na łączach jest pan Tomasz Siniew, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek Inicjatywy oraz dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Może od pani Irmino, zaczniemy. Kwota 4900 brutto. O takiej słyszeliśmy w reportażu za pracę naukową w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zadziwia, bulwersuje, zniesmacza, ale czy to jest odosobniony przypadek? Jak pani to widzi z perspektywy Narodowego Centrum Kultury? Czy tak się po prostu zarabia w kulturze w Polsce, czy to jest jakiś wyjątek?
2: Po raz trzeci wysłuchałam tego reportażu i po raz trzeci boli mnie całe ciało. Na pewno nie jest to odosobniony przypadek. Takich historii właściwie na co dzień wysłuchujemy bardzo dużo, realizując szkolenia dla domów, centrów, ośrodków kultury w całej Polsce.
1: Więc kto się skarży?
2: Pracownicy, dyrektorzy, animatorzy, edukatorzy. No, słyszymy to bardzo często i myślę, że zarobki to nie jest jedyna trudność naszego sektora, więc nie mam poczucia, żeby mnie cokolwiek w tym materiale zaskoczyło, zdziwiło, ale nadal jest to dla mnie bardzo trudne. Na szczęście, od razu na początku chcę powiedzieć, że nasz sektor na pewno nie jest jednorodny i nie jest to jedyny obraz sektora. Obserwujemy od kilku lat ogromną zmianę i są regiony, są ośrodki, są organizatorzy tutaj wspomniani, wójtowie, burmistrzowie, wojewodowie, którzy dostrzegają, że kultura jest ważna, że kultura się liczy i żeby wydobyć potencjał danego miasta, no też trzeba dobrze zapłacić pracownikom instytucji kultury, żeby mieć odpowiednią ofertę. Więc tylko taka dygresja na początek, że na szczęście to nie jest jedyny obraz naszego sektora.
1: Pani powiedziała, że trzy razy pani wysłuchała tego reportażu i bolało panią całe ciało.

0: No bo obraz, jaki się wyłania z tej audycji, no to jest taki, że kultura to jest hobby dla bogatych. Hobby dla bogatych. Jedna z bohaterek tego reportażu mówi, że na pracę w kulturze stać tych, którzy mają właśnie bogatych partnerów, albo odziedziczyli mieszkanie i nie muszą płacić za wynajem, albo mają jakieś inne źródło dochodu. To tak rzeczywiście bywa, że praca w kulturze jest takim elitarnym hobby dla zamożnych.
1: Niestety, no na pewno tak bywa. Bardzo często te funkcje związane z pracą na rzecz kultury łączone są też z pracą w edukacji, w szkole. Im mniejszy ośrodek, mniejsza miejscowość, tym jest to częstsze. No, na szczęście też rozwój sztucznej inteligencji, otwartość, która ogromna jest teraz, rynku pracy na pracę zdalną sprawia, że też pomału zaczynamy pracować w innych branżach, więc tutaj upatruję jakąś szansę na to, żeby gdzieś zacząć stawiać te granice, bo to, co mnie porusza, to nie tylko te niskie zarobki, niskie pensje, ale dla mnie chyba najbardziej szokujące jest to, że osoba, która przyjęła tą pracę, powiedziała w którymś momencie, że o pensji dowiedziała się w momencie, w którym otrzymała pensję na konto. Co oznacza, że na rozmowie nie zadała pytania, jakie będzie wynagrodzenie. No i to jest właśnie o romantyzowaniu naszej pracy, czyli nie postrzeganiu jej jako praca. I to, myślę, jest jakiś też taki ważny wątek związany z sektorem kultury. Tak bardzo kochamy naszą pracę, że akceptujemy różnego rodzaju patologie, bo jednak w moim odczuciu pensja 4900 dla osób z wyższym wykształceniem, z wieloma szkoleniami, studiami podyplomowymi.
0: Czyli 3700 na rękę.
1: Na rękę. To jest stanowczo za mało w kontekście też tego, co pada w materiale oczekiwań, które są wobec pracownika sektora kultury. No a już nie wspomnę o liderach, dyrektorach, kierowników, gdzie bardzo często mówi się o tym, że ta praca się nie kończy, zadziewa się popołudniami, wieczorami i w weekendy, no bo wtedy tworzy się kulturę.
0: Panie Tomaszu, panie dyrektorze, jak to wygląda z perspektywy zarządzającego takim lokalnym ośrodkiem kultury? Czy pan jako dyrektor czuje, ma związane ręce, kiedy chce godnie opłacić specjalistów, właśnie pasjonatów, animatorów? Czy budżet pana po prostu na to pozwala albo nie pozwala?
2: Trochę słuchałem pana dyrektora w reportażu i przyznam, jakby nie ma mojej zgody na takie podejście. To znaczy, oczywiście dyrektor związany jest dotacją podmiotową. W przypadku bibliotek jest to główne utrzymanie, główne źródło utrzymania biblioteki, czyli środki po prostu, które otrzymujemy od organizatora gminy, najprościej mówiąc, na funkcjonowanie, ale jest kilka innych sposobów na to, żeby pozyskać środki do instytucji kultury, na przykład środki własne, czyli chociażby zajęcia, które możemy prowadzić płatnie. Ustawa o bibliotekach wskazuje konkretnie, za co biblioteka może pobierać pieniądze, ale też mamy przecież sponsoring znany nam z wielkich instytucji kultury. Pytanie, czemu tego modelu nie można na przykład przełożyć na małe wiejskie instytucje kultury, gdzie ten biznes wpisany jest w lokalność społeczności i mocno utożsamia się z wszystkim, co się dzieje. Ale też mówimy tu przede wszystkim też o środkach zewnętrznych. Oczywiście złote czasy środków zewnętrznych myślę, że już są za nami i chociażby pani Irmina z Narodowego Centrum Kultury doskonale wie, jakie jest zainteresowanie, no dajmy na to, naborem Kultura Interwencje, gdzie z całego kraju pisze 2,5 tysiąca instytucji, a beneficjentów mamy 250. Może 300, który dostaje dofinansowanie. Zapotrzebowanie jest ogromne i oczywiście, wracając do pytania, czy są sposoby na to, żeby zwiększyć pracownikom wynagrodzenie? Tak, są. Możemy

0: pozyskiwać środki zewnętrzne, tam przeznaczać w ramach tych środków wynagrodzenia albo dodatkowe zlecenia, dodatki specjalne, na co pozwala nam rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale też budując silną instytucję. Silną instytucję nie tylko pracownikami, których często jest niewiele, a czasem jest i jeden pracownik, bo są biblioteki w Polsce jedno-dwuosobowe, możemy budować silną pozycję instytucji przez użytkowników tworzących te instytucje. Bo jeżeli na przykład w naszym imieniu o tym, jak funkcjonuje biblioteka, organizator, czyli wójt, burmistrz, prezydent, dowie się nie od zespołu, nie od dyrektora, ale na przykład od wyborców swoich. Zupełnie inaczej postrzega sytuację, bo jeżeli ja mówię, że na przykład
1: zaczyna doceniać kulturę?
0: Myślę, że tak, bo proszę zobaczyć, język korzyści. Dyrektor biblioteki powie, że ma 950 użytkowników i ten komunikat nie trafia w ogóle do naszego organizatora. Ale jeżeli przewrócimy to i powiemy, że mamy 950 potencjalnych wyborców, brzmi już zupełnie inaczej. I chodzi tutaj o rzecznictwo, którego też w ramach Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek Inicjatywy też uczymy kadrę zarządzającą instytucjami.
1: To dlaczego jest tak, że jedne instytucje kultury mogą zaproponować większe pieniądze swoim pracownikom, a takie Muzeum Ziemi Lubuskiej może zaproponować 4900 brutto i pan dyrektor mówi, no staram się, ale nic nie mogę. Od czego to zależy, pani Irmino?
2: Tu pewnie Tomek wiedziałby lepiej, no ale to jest to też, o czym mówiłam na początku, o dostrzeganiu potencjału kultury, o tym, że kultura przynosi dochód dla danego miasta czy regionu, że nakręca turystykę, gastronomię i że jeśli chcemy no właśnie rozwijać kulturę, to pracownicy instytucji kultury też powinni być godnie opłacani i no tak jak tutaj już padło to, co powiedział Tomek, są w stanie wygospodarować środki na ten cel i to się dzieje. Rozmawiamy na co dzień z pracownikami instytucji kultury i zdarza się, że w małych ośrodkach te pensje są wyższe niż w bibliotece czy muzeum w Warszawie czy w Krakowie. Nawet.
0: Proszę sobie zerknąć na stronę Narodowego Centrum Kultury, taka podstrona pracujwkulturze.nc.pl. Tam jest zbiór ofert z całego kraju, ofert pracy wraz z podanymi kwotami. Oczywiście nie każdy podaje kwoty, być może, żeby nie narazić się na taki reportaż popełniony, jak został wyemitowany. Ale faktycznie rozstrzał jest duży i niekoniecznie w dużych miejscowościach zarobki są wyższe niż w małych miejscowościach.
1: A te zarobki różnią się w zależności od regionu Polski, bo my na przykład, myślę tak, wydaje nam się nieraz na przykład, że wschód Polski ma gorzej, zachód jest bogatszy. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że chyba jest odwrotnie.
0: Powiedzmy sobie tak, silny i bogaty samorząd nie oznacza bogatej instytucji kultury. Średnio na przykład budżet biblioteki, co wynika z naszej ankiety 400 podsumowującej Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wskazywano, że budżet biblioteki to 1% budżetu całego samorządu. Więc mamy skalę, tak? I zależy od samorządu, ile samorząd przeznacza na kulturę i czy jest to tylko biblioteka, czy jeszcze inne instytucje kultury, bo ten tort budżetowy jest jeden. I oczywiście zgodnie z ustawą o samorządzie mamy 20 zadań nałożonych na samorząd, w tym kulturę. Więc tort on troszeczkę rośnie, ale niestety zadań też przybywa, a koszty rosną. W przypadku instytucji jest to mniej więcej 75-80% całego budżetu. Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Więc potem zostaje część opłat stałych, a na działalność kulturalną naprawdę zostaje niewiele.
2: To, co mogłabym tutaj uzupełnić, to nie mam danych statystycznych, ale naprawdę od lat obserwujemy bardzo duży rozwój instytucji kultury na wschodzie. Te rejony Lublin, Rzeszów, Białystok,

0: I tam mam poczucie, nawet w te wspomniane projekty, programy Narodowego Centrum Kultury, bardzo dużo instytucji z tego regionu i ubiega się o granty i z powodzeniem je, te dofinansowania otrzymuje. Natomiast coraz bardziej obserwujemy, że te ośrodki na zachodzie kraju są w mniejszej w ogóle liczbie sieci, w których my funkcjonujemy, sieci dyrektorów, dyrektorek, animatorów, i tamte instytucje są naprawdę bardzo małe, często jedno, dwu, trzyosobowe. Oczywiście to zjawisko jest w całej Polsce, ale coraz bardziej gdzieś czujemy, że te na zachodzie nam uciekają, nie uczestniczą w projektach takich jak Ogólnopolska Giełda Projektów, Forum Pracuj w Kulturze. Tu właśnie może bym uzupełniła, bo padł portal Pracuj w Kulturze, który jest, myślę, ważnym miejscem poszukiwania pracy w sektorze i obserwowania tego, jak te pensje się kształtują. To można wejść na portal i zobaczyć. Ale też ważnym formatem naszym jest Forum Pracuj w Kulturze, które powołaliśmy do życia 7 lat temu, które właśnie mówi o liderstwie, zarządzaniu, o działach HR. Jak 7 lat temu zaczynaliśmy tworzyć tą konferencję, to właściwie działów HR nie było. Teraz one się pojawiają, czyli to pokazuje, że naprawdę nasz sektor się zmienia i dostrzegamy to, że żeby utrzymać pracowników dłużej, żeby rozwijać nasze instytucje, to musimy też wspierać pracowników i to się nie odbywa tylko poprzez wyższe pensje, ale też poprzez możliwość rozwoju, spotykania, sieciowania się i budowania takiej naszej sprawczości, żeby ten głos Tomka czy innych pracowników sektora kultury był usłyszany, a najbardziej w bohaterów dzisiejszego reportażu.
1: A słowo misja, które się pojawia w tym reportażu, państwa jakoś szczególnie nie razi, bo tak sobie myślę, że niekiedy organizatorzy instytucji czy samorządy w taki dość bezwzględny sposób wykorzystują to słowo i ten etos i za tą misją kryje się, no właśnie, masz pracę i za uścisk dłoni prezesa i za coś, co możesz sobie do portfolio wkleić, wpisać do CV, to masz pracować, bo to jest misja, bo pracujemy w misji, wypełniamy misję.
2: No myślę, że to już nie jest aż tak powszechne jak kiedyś, ale jednak takie argumenty się zdarzają. I niestety my jako menadżerowie bibliotek, walcząc o podwyżki wynagrodzeń, a zawsze toczymy taki bój jesienią, gdy planujemy budżet, zawsze o to się odbijamy, tak? Że jest misja, że niektóre rzeczy można robić społecznie. Jasne, można, ale jednak bądźmy wynagradzani no jakby na wspólnym poziomie. Jeżeli pracujemy w samorządzie, no to równamy się do tych samorządu. A proszę pamiętać, pracownicy instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury nie mają trzynastek. Tych, które dotyczą chociażby wszystkich pracowników sektora samorządowego.
1: Dlaczego? Dlaczego?
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, które sektor kultury stawia sobie od 2000 roku. Wówczas bowiem nastąpiła nowelizacja ustawy, gdzie usunięto instytucje kultury z takiej rubryki zakłady budżetowe. I gdy nas usunięto z tego worka zakłady budżetowe, to nagle nie trzeba było pracownikom kultury wypłacać trzynastek. I powiem panu, państwu również, że po 26 latach nadal nie ma wypłacanych trzynastek. Temat ten rusza i pilnuje go bardzo dobrze Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury z prezesem Pawłem Kamińskim na czele. I mam nadzieję i bardzo mocno całe środowisko kibicuje, żeby ten projekt trafił na obrady Sejmu i nowelizacja tej ustawy znalazła swój pozytywny finał w postaci trzynastek dla pracowników kultury.
1: Nie boi się pan odbioru społecznego, tak jak przy okazji dopłat do emerytur dla artystów?
2: Myślę, że to są dwa różne tematy i jakby kwestia przedstawienia, to znaczy oczywiście na kogo spadnie obowiązek dołożenia do budżetu instytucji kultury. Czy organizator zwiększy budżet, ponieważ doszły nowe przepisy, czy instytucja będzie musiała ze swojego budżetu wygospodarować środki na 13?

0: tego się bardziej boi niż odbioru społecznego, bo przyznam szczerze, że nikt, kto jest użytkownikiem biblioteki, jest związany z instytucją kultury, nie będzie miał wątpliwości, że tym pracownikom należy się 13. pensji.
1: Państwo się rozpisali, napiszą państwo SMS-y pod 71-151. Pan Ireneusz, kultura jest niedofinansowana, tak samo szkolnictwo, a w cywilizowanym kraju tak nie powinno być. No i jeszcze jeden bardzo ciekawy SMS. Pan Tomasz, to nie tylko dyrektor, ale człowiek z pasją. Panie Tomaszu, to może jakiś pana pracownik, tak sobie myślę.
0: Albo rodzina.
1: Albo rodzina. No właśnie.
0: Ja jeszcze taki żart, drodzy państwo, może na rozluźnienie. To się często powtarza przy takich zawodach niedoszacowanych i niedofinansowanych. Czym się różni balkon od bibliotekarza? No balkon jest w stanie utrzymać czteroosobową rodzinę. I trochę tak jest, że pracownicy kultury niestety są na tej najniższej krajowie. My też zapytaliśmy naszych członków teraz, jak dostaliśmy zaproszenie do audycji, o to, ile zarabia bibliotekarz. Połowa członków odpisała na to, więc mamy 100 ankietowanych i jest lepiej niż w Zielonej Górze, bo mamy tutaj ten przedział od najniższej krajowej do 5200 brutto. I to jest 70% ankietowanych, ale zdarzają się też
1: no to prawie tyle, ile przy kasie w dyskoncie.
0: No tak, ale nadzieja jest taka, że pojawiają się odpowiedzi 7000, 6000, 6200. Więc jest lepiej i naprawdę temat nie jest czarno-biały. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że wszyscy zarabiają nisko. No nie.
1: Wchodzi też młode pokolenie na rynek pracy. To są zetki, to są młodsi milenialsi z zupełnie innym podejściem niż ich starsi koledzy, niż bohater tego reportażu, pan dyrektor, który mówi, że musiał długo czekać na to, aż uzbiera na pralkę i ją sobie kupi. Czy pieniądze są szczególnie ważne, bo o tym też rozmawialiśmy i pani sygnalizowała w naszej rozmowie, że pieniądze są ważne, ale to też nie wszystko, jeśli chodzi o młodych ludzi.
2: W tym reportażu na początku już pada bardzo fajne sformułowanie, czas powiedzieć dość. I ja mam poczucie, że właśnie to młodsze pokolenie mniej romantyzuje pracę w sektorze kultury. Na pewno nie chce, żeby to była praca na misji, a właśnie to, o czym pan wspomniał, ta praca misyjna przez wiele lat była wykorzystywana w ten sposób, że właśnie nadgodziny nie były płacone, że używaliśmy w ogóle takiego militarnego języka, żeby przetrwać, żeby dożyć. Mam nadzieję, że coraz rzadziej będziemy mówili tak o pracy w sektorze kultury i że to młodsze pokolenie, które nas mocno denerwuje, bo stawia granice i czasami przechyla ten dobrostan, bo o tym też mówimy, że można przesadzić z dobrostanem, ale że on jednak zmieni nasz sektor, powie dość i już na portalu obserwujemy, że niektóre instytucje kultury cały czas mają wakaty, a to oznacza, że nie jest już tak, jak to było, kiedy 20 lat temu zaczynałam pracę, że właściwie trzeba było czekać, żeby się jakieś miejsce w instytucji kultury się zwolniło i żeby ten etat czy miejsce w instytucji dostać. I to jest dobrze, że tak się dzieje, że stawiamy granice, że mówimy, że jeśli nie mamy na podstawowe zabezpieczenie takie życiowe, to nie podejmujemy tej pracy, nawet jeśli ona jest najwspanialsza. No ale właśnie, to co też pan wspomniał, to o czym nam mówią pracownicy, że dla nich też jest bardzo ważna atmosfera w pracy. To jakie są relacje.
1: Czasem badania pokazują, że nawet ważniejsza niż pieniądze.
2: Zdecydowanie tak. Nie wszystkich motywują tylko i wyłącznie pieniądze. Jeśli one są na takim już poziomie, gdzie zabezpieczają nasze podstawowe potrzeby, to wtedy naprawdę bardzo ważne jest to, po co my coś robimy w instytucjach kultury, dla kogo, czy włączamy w to społeczności lokalne. Coraz więcej mówimy o budowaniu wspólnoty i wokół instytucji kultury bardzo dużo się zadziewa, więc temat zarobków to jedno, ale myślę, że jeszcze jest cały oddzielny wątek zadowolenia z tej pracy w innych obszarach.
1: Panie Tomaszu, gdyby pan miał napisać na transparencie jakieś jedno najważniejsze hasło, które może nie mówi o tym, o czym rozmawialiśmy, o procentach, o ustawach i o budżetach, ale o państwa codziennym życiu, o tym, jakbyście chcieli być traktowani przez państwo, to jakby takie hasło brzmiało.

0: Myślę, że szacunek i docenienie. Bo to naprawdę jest bardzo wielka rzecz. Wie pan, drodzy państwo, w samorządzie trochę tak jest, że w różnych organach zasiadają no, ludzie wybrani, tak? I nie każdy jest kowalem własnego losu, ale każdy gdzieś tam się wypowiada. I oczywiście może się wypowiadać na temat ochrony zdrowia, bo kiedyś poszedł do lokalnej przychodni po prostu do lekarza. Może mówić o oświacie, bo... Jasne, może mówić o oświacie, bo chodził kiedyś do szkoły, ale jak mówi o kulturze i chce o niej dyskutować, to chociaż niech zapisze się do tej biblioteki i niech wie, jak ona wygląda.
1: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Korzystajmy
0: i Młynarskim,
1: z instytucji
0: może
1: kultury.
0: Skończmy. Po prostu zaczynaliśmy Młynarskim i artysto nad swym losem nigdy nie roń łez, bo przecież bardzo, wiadomo, gdy ktoś cię doceni, to
1: bardzo
0: już...
1: państwu dziękuję.
2: Sami się doceniajmy.
1: Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
4: Pisarka Erika Falk z mężem komisarzem Patrickiem Hellströmem jedzą kolację na otwarciu modnej restauracji. Posłuchajmy drugiego fragmentu kryminału Kamili Legbery pod tytułem Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
5: No i jak? Przy ich stoliku stanęła macocha Gabriela Yvonne Rudberry i uśmiechnęła się szeroko, stawiając przed nimi następne dania. To jest homarzec z puree z pasternaku i podpieczoną trawą morską, wyjaśniła z dumą. Drgnęła, gdy z kuchni dobiegło kolejne przekleństwo. Uśmiechnęła się, tym razem nerwowo. To przez tremę związaną z premierą, powiedziała cicho. Dla nas dodatkowa rozrywka, wtrącił Patryk, który spojrzał podejrzliwie na trawę morską i nabrał sobie kawałek homarca. Erika położyła dłoni na ręce Yvonne. Wiesz, moim zdaniem to świetnie, że zrobiliście otwarcie właśnie dziś. Yvonne kiwnęła tylko głową i drugą ręką poklepała dłoń Eriki. Rzuciła okiem na fotografię na ścianie, zabrała rękę i przeszła do następnych stolików w pełnej gwaru restauracji. Widziałem ten materiał w dzisiejszej telewizji śniadaniowej Nychec Moron, odezwał się Patryk i wyskrobując resztki puree z widelca, zerknął na Erikę. Nawet się dziwię, że nigdy nie napisałaś o zaginięciu Sofii. Erika wzruszyła ramionami. Przyszło mi to do głowy, ale sama nie wiem. Sofii była w szkole o parę klas wyżej ode mnie, więc znałam ją tylko z widzenia. Mimo to wydawało mi się, że sprawa jest jakoś za blisko mnie. A o Aleksandrze napisałaś, prawda? Tak, bo między nami pozostało coś niedopowiedzianego. Aleksandra była moją przyjaciółką. Książka o niej to był mój sposób na znalezienie odpowiedzi. Sofii zadawała się tylko z przebojowymi starszymi dziewczynami. Wydawała mi się niedościgła. No nie wiem, byłoby to jakieś takie gonienie za sensacją.
4: Marcin Perchuć przeczytał drugi fragment kryminału Kamili Legbej pod tytułem Płaczka w przekładzie Ingi Sawickiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Mek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie

0: pięknie skonfigurował, wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: No kto, no wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB Plus oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Zaczynamy je od ostrzeżenia. Wiatr na wybrzeżu w nocy może osiągnąć siłę cyklonu. Do Polski zbliża się niż Bernadette. Najbardziej zagrożone są rejony strefy przybrzeżnej, mówi Grzegorz Zawiślak z Polskich Łowców Burz.
1: Szykuje się naprawdę dość solidny sztorm. Porywy wiatru w godzinach nocno-porannych w pasie wybrzeża będą osiągać i przekraczać nawet 80-110 km na godzinę. Sytuacja jest dość nietypowa jak na okres wakacyjny. Mamy przecież pełnię lata. Tego typu wichury, sztormy są dużo bardziej charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. A to wszystko za sprawą głębokiego układu niskiego ciśnienia, który z nadpołudniowej Szwecji będzie nurkować na

0: południowy Bałtyk w kierunku krajów nadbałtyckich.
1: Dlatego synoptycy apelują o ostrożność. Wiatr na wybrzeżu osiągnie najwyższe wartości między północą a drugą w nocy. W portach ogłoszono pogotowie sztormowe i wprowadzono zakaz wychodzenia statków w morze. Wieczorem rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Przywódcy zasiedli do wspólnej kolacji kilka godzin po tym, jak w stolicy Turcji negatywne komentarze prezydent USA wygłosił pod adresem Europejczyków. Sytuację na miejscu śledzi Beata Płomecka.
2: Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę w Turcji od takiego komentarza. Jeśli szczyt nie byłby w Turcji, gdzie jest mój przyjaciel, który jest silnym liderem, pewnie bym nie przyleciał. Prezydent USA wciąż chowa urazę i nie może zapomnieć Europejczykom, że nie pomogli mu w atakach na Iran. A potem dodał, moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Dopytywany odpowiedział, że to prawdopodobne i upomniał się znowu o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Spór o Grenlandię zaognił już i tak napięte relacje transatlantyckie kilka miesięcy temu. Potem sprawa ucichła, ale jak widać, dla Donalda Trumpa zamknięta nie jest. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Reprezentacja Argentyny awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/8 finału w Atlancie Albiceleste pokonali Egipt 3-2. Zespół z Afryki poniósł porażkę, mimo że prowadził już 2-0. Były trener reprezentacji Polski Jacek Gmoch, który w 1978 roku prowadził biało-czerwonych podczas mundialu w Argentynie, tak ocenił grę obu zespołów.
3: Egipcjanie zagrali świetny mecz. Argentyna oczywiście, potencjał jest różny, doświadczenie, zawodnicy, ale mecz był taki, który chciałoby się oglądać. Wiadomo, że potencjał drużyny argentyńskiej jest bardzo duży. No, jest to mistrz świata, wszystko przemawia. Ta drużyna jest oczywiście, jak wiele innych drużyn, tak zwanych wielkich, trafiały na trudności.
1: Reprezentacja Argentyny awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po raz 11 w historii. Zagra tam ze zwycięzcą meczu Szwajcarii z Kolumbią. Trwa dogrywka. W 97 minucie spotkania mamy 0-0.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz Francja. Marine Le Pen ogłosiła start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Nie wykluczono jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
5: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Taka decyzja wydawała się jeszcze do niedawna mało prawdopodobna. Marine Le Pen zapowiadała bowiem, że nie będzie prowadzić kampanii pod dozorem elektronicznym. Teraz przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru, powiedziała Marine Le Pen. Liderka Zjednoczenia Narodowego zapowiedziała, że rozpoczyna kampanię prezydencką u boku Jordana Bardelli, kandydata narodowców na premiera. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy możliwe silne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i wybrzeżu. Termometry pokażą od 9 do 15 stopni. Padać będzie też w ciągu dnia, przede wszystkim w centralnej i wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu do 22 na zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dokładnie 9 minut po północy, dziś środa, 8 lipca i 189 dzień roku. Wschód słońca o 4.23, zachód o 20.57. To czas na krótką kartkę z kalendarza. 683 lata temu w Kaliszu Kazimierz III Wielki zawarł z zakonem krzyżackim pokój wieczysty. 157 lat temu na Wawelu w Krakowie odbył się powtórny pogrzeb szczątków wspomnianego króla Kazimierza III Wielkiego. Uroczysta ceremonia przerodziła się w wielką manifestację patriotyczną. 82 lata temu Niemcy dokonali

dokonali ostatecznej likwidacji getta w Kownie. 46 lat temu rozpoczął się strajk w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik, który zapoczątkował wielką falę strajkową na Lubelszczyźnie, trwającą do 25 lipca. W sumie w protestach nazywanych Lubelskim Lipcem 80 wziął udział 150 zakładów. 29 lat temu w Madrycie na szczycie szefów państw i rządów

Klubie do piosenek znalezionych, muzyka nocą jedynka, marcin.sobestomałpa.polskieradio.pl. Proszę Państwa, będą dzisiaj raz, dwa, trzy pełnowymiarowe tryptyki. Ten trzeci to tak tydzień temu z tym Eltonem Johnem mi nie wyszło. Nie wiem, czy dzisiaj się uda, ale dzisiaj nie będzie Eltona Johna, bo Elton John to mi się przyśnił niedawno. I to jest historia, bo w tym moim śnie Elton John był relatywnie młodą dziewczyną i myśmy się w jakiejś takiej, w takim pubie spotkali i ja się zorientowałem, że ona to jest Elton John. I oczywiście zaczęliśmy rozmawiać i nagle się okazuje, że Elton John mówi po polsku. Obudziłem się zlany potem. Ale ja myślę, że to ten sen to mi się wziął z tego, że obejrzałem niedawno film o Królu Dopalaczy. Tam w tym jednym z serwisów streamingowych mniej popularnym. No i tam też jest taka scena, że się w Londynie spotyka ten główny bohater z człowiekiem, rozmawiają i on dostaje wizytówkę i mówi, to ty jesteś Polakiem? No a jak? No to nie wiem, czy Państwo pamiętają. Ten film daje do myślenia, ale jak to z polskimi filmami, im dalej, tym gorzej, niestety. No dobra, to my teraz mamy, bo powiedziałem dużo dobrego o sobocie. No jednak ta pierwsza godzina taka będzie trochę openerowa, czyli o dniu 4 lipca, gdzie wystąpiły takie gwiazdy muzyki popu alternatywnego, niech będzie. Podobała mi się Jenny i podobało mi się Horse Girl. Nawet. I Jade mi się podobała na scenie podnamiotowej. LP to tam nie moja bajka. I była też Addison Rae. Ja rozumiem, że Państwo są trochę z innej bajki i nie muszą Państwo wiedzieć, ale ta amerykańska piosenkarka to chyba teraz jest jedna z najpopularniejszych osobliwości mediów, przynajmniej społecznościowych na świecie. Wszystko zaczęło się od TikToka. Tam jako tancerka wypłynęła. Ponad 80, prawie 90 milionów użytkowników. To tam gruba kaska z tych samych wyświetleń. No i od internetu do pełnoprawnej, docenianej artystki popowej i filmowej. W ubiegłym roku płyta długogrająca, album zatytułowany Addison, świetne recenzje. No w zasadzie wszędzie to. W pierwszej piątce, szóstce nominacja do nagrody Grammy, no i sporo przebojów. No i właśnie to była też jedna z headlinerek. I to na głównej scenie. To jest bardzo interesujące. I z tych dziewczyn, które z tego nowego popu, to powiem Państwu, że po takiej chwili zastanowienia uznałem, że to możemy zagrać i nie powinno to Państwa odrzucić.

To był piosenek znalezionych, Addison Rae, Summer Forever. Tak, jeszcze związki z K-popem, wszystko wiadomo, no ale to za sprawą tego TikToka. Tematy teoretycznie dzisiaj jakieś się powinny pojawić, jeśli znajdzie się czas. 4,5 takiego tematu, niespecjalnie zobowiązującego, ale też ten festiwal w Gdyni jest dla mnie takim... takim tematem, gdzie jednak jak w soczewce my możemy zobaczyć młodych ludzi, jak oni spędzają czas, że oni się odrywają od smartfonów. To jest chyba jeden z niewielu w ogóle momentów, w którym ludzie mogą pobyć ze sobą. I to nawet nie, że się tam jedzie z dziewczyną, z żoną czy z chłopakiem, tylko to są często paczki przyjaciół. No albo mają miejsce w kamperze, albo pod namiotami, albo gdzieś sobie kwaterę zawczasu zaklepali i to chodzi o to wspólne spędzanie czasu. A że na openerze ten internet nie działa praktycznie, no to wtedy jest czas, żeby tam przy napojach rozweselających i przy drogich kebabach, hamburgerach, no tam zawsze to zaplecze kulinarne drogie i świetne, pobyć ze sobą razem. To już jest niewiele okazji w ogóle w naszym życiu. My jesteśmy tak piekielnie samotni. I w tej samotności komunikujemy się tylko przez internet, wybieramy sobie partnerów, chłopaków, prawie śluby zawieramy. No a tutaj na takim festiwalu muzycznym trzeba pobyć ze sobą. Że drogo, tak? Ja nie wiem, czy to jest drogo. 1200 zł to mało nie jest na pierwszy rzut oka. Ale jak państwo sobie by pomyśleli, że na takiego Calvina Harrisa albo

na Nicka Cave'a, to trzeba by chyba z 4 albo 5 stów na stadionie wydać. W jakimś takim może klubie to tam 250 zeta. A przez te 4 dni to państwo mają tam 70 czy 80 artystów. Z tego dziesiątka to jest taki światowy top. No to ja nie wiem, czy to jest tak drogo. No wiem, ten cały socjal i to wszystko, co się dzieje dookoła, to nam drenuje te kieszenie. To jest duży wydatek. Ale można i nad morzem pobyć, nawet jak pada. Także to chyba trzeba inaczej policzyć. Co nie zmienia faktu, że nominalnie to ta siła nabywcza tego 1200 zł. Nie wiem, czy kiedyś było taniej, bo nawet jak karnet kosztował 600, to ja nie wiem, czy za te 600 nie można było kupić więcej niż dzisiaj za te 1200. No ale to takie rozważania. Nie pamiętam, po ile były bilety do Łodzi na Kiurów, ale wiem, że to byliśmy z grupą Moc. Koledzy z Mocy też w tym roku byli, bo oni w większości w Trójmieście. I są takie utwory, które wiadomo, że się pojawiły.

Grupa The Cure przez lata nie była moim zespołem. Tam mój przyjaciel Roland, przywoływany co tydzień, no to zawsze mnie tymi Cure'ami katował, a ja mówiłem nie. Oczywiście, że są takie utwory, które wiadomo, ale dopiero po latach więcej szacunku może nabrałem i respektu, co nie zmienia faktu, że raczej Cure'ów nie słucham. Aczkolwiek, no ta płyta sprzed 2 lat, no jest wybitna i rzadko się zdarza, żeby zespoły z takim dużym stażem to w tak późnym okresie działalności nagrywały tak dobre płyty i tak ważne. No to tak na palcach jednej ręki chyba można by policzyć takie przykłady. A oni to zrobili.

przepiękne. A Long Life The Cure. Sprawdziłem, bo nie byłem w 100% pewnym, czy Smolik z Kevem Foxem to oni razem wystąpili na Openerze. Wychodzi na to, że nie. Andrzej Smolik to owszem tak, ale chciałem w tym takim oklaskowym połączeniu jednak Smolika z Kevem Foxem zagrać. Nie było ich w tym roku na Openerze, wiem. I jeszcze, jeśli państwo pozwolą, to wspomnienie z Openera, gdzie była i LP, i Kylie Minogue w jednym czasie. I tak trochę można było tej LP posłuchać, a potem pójść na Kylie. Mi się bardzo podobało. I ta piosenka, ona live brzmiała świetnie, ale zagramy ją studyjnie i będzie pierwsza o pierwszej wiadomości, informacje dla tych, co na morzu, i wracamy z godziną drugą.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pogoda będzie zagrożeniem dla zdrowia i życia. Meteorolodzy ostrzegają, że do Polski zbliża się załamanie pogody, które najmocniej da się we znaki w strefie przybrzeżnej. Wiatr w porywach może tam osiągać siłę huraganu, czyli ponad 120 km na godzinę. Wywoła to sztorm i ogromne fale. W obawie przed huraganem wszystkie porty zarządziły zakaz wychodzenia w morze, a właściciele łodzi do ostatniej chwili zabezpieczali je przed zagrożeniem.
1: No, trzeba poprawić obijacze, cumy, trzeba pilnować, czy się coś nie poluzuje, czy się coś nie oberwie. No, to jest żywioł, nie? Tak sam pan widzi, jak to wszystko chodzi, tutaj pracuje, nie? Nie ma żartów. To ludzie się przedstawiają w drugiego portu, żeby chronić swoje jednostki.
2: Falochronów nie ma, takich jakie były jeszcze do niedawna, bo remont jest tak nieszczęśliwy.
3: No właśnie, mam nadzieję, że to się właśnie, jak to już remont skończy, że będzie lepiej.
2: Dzisiejsza noc będzie, rozumiem, na pokładzie?
3: Tak.
4: No jestem przygotowany, proszę bardzo. Podwójne cumy, zabezpieczone wszystko, pompy, wszystko jest sprawdzone.
0: Synoptycy apelują, by zachować szczególną ostrożność. Siła wiatru ma osłabnąć dopiero nad ranem. Zmasowany nocny atak rosyjski na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko apeluje o udanie się do schronów. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W kilku miejscach doszło do silnych eksplozji. Rosyjski ostrzał spowodował między innymi pożar magazynu i budynku w dzielnicy Światoszyn w północno-zachodniej części Kijowa. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uderzyły w Odessę, gdzie zostało rannych 9 osób. Jedna z nich jest w stanie krytycznym, o czym poinformował szef wojskowej administracji miasta Ołeh Kipper. Amerykańska armia rozpoczęła serię uderzeń na cele w Iranie. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA, CENTCOM, poinformowało, że jest to odpowiedź na atak Teheranu na co najmniej 3 cywilne statki płynące przez cieśninę Ormus. O szczegółach z Waszyngtonu już teraz Marek Wokuski.
5: CENTCOM poinformowało na platformie X, że uderzenia mają na celu wymierzenie wysokiej kary za ataki na cywilną żeglugę w cieśninie Ormus. Amerykańskie dowództwo oceniło, że irańska agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła jawne złamanie zawieszenia broni. Wcześniej Katar oskarżył Iran o zaatakowanie katarskiego gazowca przewożącego skroplony gaz ziemny. Z kolei Brytyjczycy podali, że cywilny tankowiec zapalił się po trafieniu pociskiem w pobliżu wybrzeża Omanu. Iran ostrzegał wcześniej, że tankowce muszą korzystać z zatwierdzonych przez Teheran tras przez cieśninę Ormus, grożąc, że w przeciwnym razie spotkają się ze zbrojną odpowiedzią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Szwajcarzy wygrali z Kolumbijczykami 4-3, ale dopiero w rzutach karnych w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, które odbywa się w Vancouver. Helweci są ostatnim ćwierćfinalistą tej imprezy i o półfinał powalczą z Argentyną. Problemy turystów wracających z Chorwacji, nietypowy i pechowy koniec wypoczynku. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i zostawiła samych na dworcu w Gracu przy granicy ze Słowenią.
7: Pasażerowie, między innymi rodziny z dziećmi, o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
8: No porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
7: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
9: Usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację.
7: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania

0: oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: A PKP Intercity wyjaśnia teraz całą tę sytuację z kolejami austriackimi. 7 milionów złotych. Tyle będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał pozwolenie budowlane na realizację nasadzeń drzew w sercu Krakowa. Drzewa miały pojawić się na rynku już wiosną, ale projekt ma półroczne opóźnienie, a pojawi się 18 nowych drzew. Będą to robinie akacjowe, lipy, klony i dęby. Jeśli uda się szybko wybrać wykonawcę w przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią. Pozostałe mają pojawić się w przyszłym roku. Są już pieniądze na te nasadzenia, mówi dyrektor Zarządu Zieloni Miejskiej Łukasz Pawlik.
2: W tym roku to jest kwota nieco milion złotych. W sumie w kolejnych latach, w przyszłym roku mamy w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczone 3 miliony złotych i w kolejnym 3. Już samo finansowanie pokazuje, że będziemy to zadanie realizować stopniowo.
1: Pomysł sadzenia drzew na rynku w budżecie obywatelskim już 5 lat temu zyskał rekordowe poparcie mieszkańców, ale dopiero 2 lata temu urzędnicy zdecydowali się przekazać pieniądze na ten cel. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy silne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i wybrzeżu. Przypominamy o tym bardzo silnym wietrze, sięgającym w porywach do ponad 120 km na godzinę, to w strefie przybrzeżnej. Termometry pokazują od 9 do 15 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 989 hektopaskali nad Bałtykiem Centralnym pogłębia się i przemieszcza na południowy wschód. Ostrzeżenie przed silnym sztormem z huraganowymi porywami wiatru na Bałtyk Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed sztormem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 7 do 8 w porywach do 10, słabnący na 6 do 7 w skali Beauforta, stan morza 5 do 4, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, początkowo miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni skręcający do północno-zachodniego 8 do 9, w porywach 10 do 12, słabnący na 6 do 8, na wschodzie w porywach 9 w skali Beauforta, stan morza 5 do 6, temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 7 do 8 w porywach 9, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 4, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, początkowo miejscami burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8 w porywach do 10, słabnący na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 6, później 4 do 5. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni skręcający na północno-zachodni 7 do 9 w porywach do 11, słabnący na 6 do 7 w porywach 8 do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 6, widzialność dobra do słabej, opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni 6 do 8 na wschodzie w porywach 9, słabnący na 5 do 7 na wschodzie w porywach 8. W skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych wakacyjnych konkursów z super nagrodami oraz historii kolejnego wakacyjnego przeboju.
5: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Tu biorę piosenek znalezionych. Dziękujemy za wiadomości. Kolejne za godzinę. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobasto, Jedynka, Polskie Radio. 249. Biorę piosenek znalezionych 8 lipca.